taśma i akordeon, na którym grał Maciej Zimka w kompozycji napisanej specjalnie dla tego artysty przez Zbigniewa Bargielskiego. Tytuł utworu: Ballada z koronką popiołu. A przed nami polska churalistyka w wykonaniu zespołu Jana Łukaszewskiego, Polskiego Chóru Kameralnego. To jest repertuar wydany na płycie 15 lat temu.

Litania Olgi Hans wieńczy wiązankę kompozycji chóralnych w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. Wcześniej zespół z Gdańska wykonał Agnus Dei Adriana Mociuszy i na otwarcie Wieje wicher zimowy Macieja Małeckiego. W 2011 roku ukazało się na płycie w sumie 13 kompozycji nagranych przez tych muzyków, a prawie 3 dekady temu Kwartet Śląski nagrał wielkie dwudziestowieczne dzieła. Obydwa kwartety smyczkowe Karola Szymanowskiego i kwartet smyczkowy Witolda Lutosławskiego. Te piękne interpretacje przypomnę Państwu w ciągu najbliższych godzin. A zaczynamy od kwartetu Witolda Lutosławskiego, awangardowego dzieła w dorobku tego kompozytora, który w 1964 roku eksperymentował z aleatoryzmem kontrolowanym, z nowymi sposobami gry na instrumentach smyczkowych i całość przedstawił w dwóch częściach, wstępnej i głównej. Grają muzycy Kwartetu Śląskiego w pierwotnym składzie Marek Moś, Arkadiusz Kubica, Łukasz Syrnicki i Piotr Janosik. Oto kwartet smyczkowy Witolda Lutosławskiego.

Grał Kwartet Śląski z Markiem Mosiem w partii pierwszych skrzypiec, a był to kwartet smyczkowy Witolda Lutosławskiego. Natomiast najbliższe 18 minut spędzimy z postmodernistycznym tekstem Bożeny Boby Dygi, jej recytacją i muzyką Zbigniewa Bargielskiego. Całość nosi tytuł Kilka minut obecności, poemat domniemany. Przeznaczona jest na głos i akordeon. Wraz z Bożeną Bobą Dygą kompozycję nagrał Maciej Zimka. Zapraszam.

Oddzielam milczeniem moje życie. Tyle do powiedzenia. Nie wracać, wejść w tłum bezimiennie.

Szkoda. Nie mogę. Jeszcze bez pożegnania? 400 gramów. Uciekać. Palce lizać. Nic się nie wydarzyło. Zawsze nic.

urazy rąk, powodowane zderzeniami wózków. Tyle jeszcze do opowiedzenia. Trzymaj wózek od strony promocja kółek ruchomych na połoninie. Dopuszczalne obciążenie. Rzeka ta sama, kamień.

Nic się nie wydarzyło. Nie na długo starczy urody. Ciało przybiera inne formy. Nie można przywyknąć. Szynka włoska? A czy to włoska? Plasterki cienkie? Odkrawam po plasterku przeszłość. Widać przez nie niebo. Sposób przyrządzania. Podgrzej 2 minuty błonnik witalny. Niewiadome, podobne, choć inne. Wyciśnij, ile się da! Sok ze świeżych. Jak długo tak można? W nieskończoność? W nicość. Ostropest planisty zbieram myśli na ziemi. Wystarczy tylko podgrzać. Cisza w sercu. Kup 2 i zapłać mniej. Produkt

kupują muszle. On ze spłuczką, ona różową. To ta sama. Przywdziewam zbroję uśmiechu. Idealne na obiad.

Na to? Wleciało i wyleciało. Przypadkiem przez okno. A rukola? A ser mierzwiony? A trawa mielona? Suszone igliwie pył liści? Pomyśleć, poczuć, powiedzieć, minęło. O, dzień.

Przyszłam tu płoszyć ptaki, wpuścić powietrze. Spoglądam zwierzę wyobraźni. Cisza. Słuchasz? Zanurza. Ty zmieniasz pragnienie gra. Mama, teraz u jakiejś

0: samotność przy tobie gorsza niż bez ciebie.
1: Modlimy się,
0: żebyś kochać się nauczył.
1: Modlimy się.
0: Tak właśnie.

0: krótkie myśli, lakoniczne, zostanie.
1: Zostaniemy.
0: Wydawało się, że znam szlak. Ostrzegałam przed kamieniem za zakrętem. Powoli można zginąć. Ktoś ryzykuje, kogoś się traci. Teraz czy później, zawsze sam.

0: przechodnie.
1: Z kim? Gdzie? Po co?
0: Jestem tu i teraz.

jestem. Wstanę. Wbiję zęby w dzisiejszy dzień.

Żeby pamiętać. Wyrzucam lęk. Czai się w tyle głowy jak strzał.

Przeżywamy cudzą? Ile tu nie pokory, nie pewności, nie wiary?

także przeistacza się. Czuję ostrość. Lada moment. Miłość! Między jedną a drugą komorą serca? Przeglądajcie się we mnie! Żeby nie skusiło polecieć, ptak zapina pasy. Trzeba dokupić sztucznych łez. Trzecia nad ranem. Cisza w puszce Pandory. Umościłam się w niezależności. Wszystko zmyślone. Ty, on i nawet ja.

Święta bez głowy, święta! Góra, nóż, cofam się w czasie, szukam ikony mojej twarzy, głos ptasi, tylko boso. Nieudane spotkanie, nieudane życie, rozpigane źrenice, wróbel w głowie anioła mieszka, bolą stawy. Tu poty nie toperzy, taniec, bladość, czerwień, teatr oddechów, drżenie, walka kogutu. Thank you.

kawa, mało biuro, oferta książki, mikrofalówka, trwałość do, z kaszą bulgar, gaz zapłacić, wystawa, wystawa, pryzmat, katalog, przyjemność, promocja, wycena,

Bożena Boba Dyga, tekst i śpiewna recytacja. Na akordeonie grał Maciej Zimka, a był to utwór Zbigniewa Bargielskiego zatytułowany Kilka minut obecności, poemat domniemany.

W środku nocy w radiowej dwójce słuchaliśmy muzyki churalnej w nagraniach Polskiego Chóru Kameralnego prowadzonego przez Jana Łukaszewskiego. Były to dzieła Edwarda Pałasza, Naucz mnie Panie, tak zakończyła się ta churalna suita. A wcześniej zabrzmiał Psalmus 102 Pawła Łukaszewskiego, Miserere Przemysława Zycha, Ave Alleluja, Amen Mariana Borkowskiego i Crucifixus et Resurrexit Bartosza Kowalskiego. Teraz wracamy do mistrzowskich interpretacji Kwartetu Śląskiego i proponuję drugi kwartet smyczkowy Karola Szymanowskiego, opus 56. Kwartet Śląski grać będzie jeszcze z Markiem Mosiem, bo to jest nagranie z lutego 1997 roku.

Lento. Takie jest oznaczenie finałowej części drugiego kwartetu smyczkowego Karola Szymanowskiego, grał Kwartet Śląski. I raz jeszcze proponuję Państwu płytowe nagranie z lat 90. Tym razem będzie to koncert fortepianowy Witolda Lutosławskiego. Ewa Pobłocka przy fortepianie oraz Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą kompozytora. Gorąco zapraszam.

Za nami piękne historyczne nagranie koncertu fortepianowego Witolda Lutosławskiego. W partii solowej Ewa Pobłocka, wraz z nią Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, całość prowadził kompozytor. Noc o tej porze roku już niedługo zacznie się zamieniać w dzień. Zanim to nastąpi, proponuję Państwu koncert skrzypcowy. Drugi koncert skrzypcowy Emila Młynarskiego, skomponowany 110 lat temu, równo 110 lat temu. Będzie to interpretacja Konstantego Andrzeja Kulki i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Kazimierza Korta.

Allegro vivace. Takie jest oznaczenie finałowej części tego utworu. To był drugi koncert skrzypcowy Emila Młynarskiego. Słuchaliśmy interpretacji Konstantego Andrzeja Kulki z Orkiestrą Filharmonii Narodowej. Całość prowadził Kazimierz Kort. A przed nami ostatnia już propozycja z akordeonowej płyty Zbigniewa Bargielskiego, ballada na skrzypce i akordeon, która jest opracowaniem koncertu skrzypcowego z połowy lat 70., napisanego przez Bargielskiego wtedy dla Wandy Wiłkomirskiej. My słuchamy ballady w interpretacji Marii Sławek, skrzypaczki i akordeonisty Macieja Zimki.

Maria Sławek grała na skrzypcach, na akordeonie Maciej Zimka, a słuchaliśmy ballady Zbigniewa Bargielskiego w nowym płytowym nagraniu. Za chwil kilka, gdy świtanie będzie początkiem zbliżającego się dnia, skupimy się na słuchaniu muzyki dawniejszej, a teraz proponuję jeszcze płytowe

nagranie utworu Pawła Szymańskiego Miserere z 1993 roku. Utwór na głosy męskie i instrumenty. Śpiewać będzie zespół Camerata Silesia z instrumentalistami Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, a całość pod dyrekcją Anny Szostak.

Kamerata Silesia, instrumentaliści Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Całość przygotowała i prowadziła Anna Szostak, a było to Miserere Pawła Szymańskiego. I przez najbliższe kwadranse sporo będzie u nas kwartetowej kameralistyki. Najpierw wydane 3 lata temu interpretacje dzieł Witolda Maliszewskiego, pierwszy kwartet smyczkowy tego zapomnianego dziś twórcy i pedagoga. Jego opus drugie w tonacji F-dur z 1903 roku. To jest klasyczny, czteroczęściowy cykl skomponowany przez 30-letniego wówczas kompozytora, a grać będzie kwartet Kamerata.

Moderato, scherzo w tempie Allegro Vivo, na trzecim miejscu Andante non troppo i przed chwilą finał w tempie Allegro. To był pierwszy kwartet smyczkowy F-dur, opus drugie Witolda Maliszewskiego w nagraniu kwartetu Camerata, który grał w składzie Włodzimierz Promiński, pierwsze skrzypce Andrzej Kordykiewicz, drugie skrzypce Piotr Reichert na altówce i Rafał Kwiatkowski na wiolonczeli. Do kwartetowej muzyki Maliszewskiego wrócimy za chwil kilka, a teraz sięgam po płytę wydaną przez Polskie Radio równo 20 lat temu. Bohaterem dwupłytowego albumu był wtedy Henryk Czyż, dyrygent, a także kompozytor. I proponuję Państwu wspólne wysłuchanie jego koncertina na fortepian i orkiestrę, składającego się z trzech krótkich części. Pierwsza nosi tytuł Impresja, druga Dla Elwiry i trzecia Burleska. A grają na fortepianie Jan Zakrzewski i wraz z nim Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją kompozytora.

Koncertino na fortepian i orkiestrę Henryka Czyża grał Jan Zakrzewski z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Henryka Czyża. I zgodnie z obietnicą sięgam po krążek z kwartetami smyczkowymi Witolda Maliszewskiego w nagraniach kwartetu Camerata. Trzeci kwartet smyczkowy, Esdur, opus 15 tego kompozytora, to jest utwór z 1914 roku, skomponowany w Odessie. W części pierwszej jest to temat i cztery wariacje, na miejscu drugim Andante Tranquillo i finał w tempie Allegretto Allegro Manon Troppo. Najbardziej rozbudowana w tym cyklu jest część pierwsza, temat z wariacjami. I to ten fragment utworu zabrzmi teraz w radiowej dwójce. Gra kwartet Camerata.

grał kwartet Camerata w składzie Włodzimierz Promiński, pierwsze skrzypce Andrzej Kordykiewicz, drugie Piotr Reichert na altówce i Rafał Kwiatkowski na wiolonczeli. A wysłuchaliśmy dwóch z trzech części trzeciego kwartetu smyczkowego Es-dur Witolda Maliszewskiego, części pierwszej i finałowej trzeciej. I tak kończymy sześciogodzinne spotkanie z muzyką polską. Życzę Państwu dobrego dnia, dobrego całego weekendu i mówię już do usłyszenia. Ewa Szczecińska.

0: Słowo na dzień.
1: Ewangelia świętego Marka sugeruje, że relacje pomiędzy faryzeuszami a Jezusem musiały być

0: obowiązującą literą prawa. Faryzeusze byli separatystami. Wielu z nich zapewne służyło Herodowi jako agenci i donosiciele. Uważali się za osoby wyjątkowo religijne, strzegące ze stanowczością tradycji, czystości rytualnej, przepisów prawa. Ponieważ jednak ich poglądy były zgodne z doktryną urzędowego judaizmu, cieszyli się w społeczności żydowskiej znacznym poważaniem. Pomimo to Chrystus zwracał uwagę na fakt, że faryzeusze zbytnio przywiązują się do traktowania religii w sposób czysto zewnętrzny, legalistyczny. Sam natomiast postępował całkowicie odmiennie, narażając się w ten sposób na nieunikniony konflikt z faryzeuszami. I ten antagonizm oczywiście nastąpił, skumulowany oskarżeniem i doprowadzeniem do śmierci Chrystusa. Tym razem, jak relacjonuje święty Marek, faryzeuszom chodzi o władzę przynależną Jezusowi. Zachowywał się on bowiem w ich oczach jak ktoś niezależny od jakiegokolwiek centrum religijnego, a zwłaszcza od jerozolimskiej świątyni. Działał wyraźnie prowokacyjnie, nie ujawniając legitymacji swoich kontrowersyjnych poczynań, które przecież nie zostały mu przydzielone przez ówczesne władze świątynne. Arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi tak właśnie rozumują, z góry zakładając, że najważniejsze jest to, żeby było tak jak jest, żeby ich władza w najmniejszym stopniu nie ucierpiała, nie utraciła społecznego prestiżu. Nie są w stanie przyjąć, że Jezus to zapowiedziany Mesjasz, umiłowany Syn, posłany przez Ojca i z tej racji dysponujący niezaprzeczalnymi prerogatywami, by postępować w sposób wynikający z tego Bożego statusu. To też odpowiada pytaniem na zadawane mu pytania, sprawiając, że teraz to oni, czyli faryzeusze, muszą uzasadniać swoje roszczenia. A ponieważ nie potrafią tego uczynić, Jezus odsłania ich przewrotność i ukryte zamiary. Wskazuje na Jana Chrzciciela, którego chrzest pochodzi z nieba, i na samego siebie, jako kogoś mocniejszego, którego misję poprzedza aktywność wspomnianego proroka. Faryzeusze wszakże wpadają w pułapkę własnej zarozumiałości. Milczą, pełni rozterki, nie mając uszu do słuchania. Nie akceptują, że władza Jezusa ma zakorzenienie w Bogu. Konflikt zatem nie zostaje rozwiązany, ani nawet uciszony. Wyciągnijmy z tego faktu zobowiązujący wniosek. Prawda o Jezusie jest prawdą życia i wiary, a Jego posłannictwo ma wymiar ogólnoludzki. Nasze zbawienie leży w Jego miłosiernej łaskawości.
1: Mówił ksiądz profesor Jan Sochoń.

0: Reklame.
1: A, B, C, D, E, F,
2: G, H, I,
1: J, K.
3: K jak kolorowy dzień dziecka.
0: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja,
1: godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
0: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które

0: Musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama.

0: Program drugi Polskiego Radia, jest 7. Witamy w sobotnim poranku dwójki. Za konsoletą dziś Zofia Kruszewska. Nad całością porannej audycji czuwa Aldona Łaniewska-Wołka. Przy mikrofonie Piotr Kędziorek. Dzisiaj mamy sobotę, 30 maja, 150 dzień roku. Słońce wzeszło 23 minuty po czwartej, zajdzie o 20:43, a imieniny obchodzą Anastazy, Felix, Ferdynand i Joanna. Składamy solenizantkom i solenizantom najserdeczniejsze życzenia, a poranek rozpoczynamy od wiadomości kulturalnych, które przedstawi Katarzyna Sowińska.
1: Witam Państwa i zapraszam. Sześcioro Polaków w konkursie wieniawskiego jury ogłosiło wyniki drugiego etapu preselekcji do tych prestiżowych zmagań skrzypków, które odbędą się jesienią w Poznaniu. O werdykcie mówi Martyna Nicińska z Towarzystwa Wieniawskiego.
2: Jury w składzie Bartłomiej Nizioł, Agata Szymczewska oraz Alena Bajewa, która dołączyła do grona jurorów w drugim etapie, zdecydowało o zakwalifikowaniu do udziału w konkursie 49 młodych wirtuozów. W gronie uczestników znajduje się także Zofia Anna Olesik, laureatka pierwszej nagrody ogólnopolskiego konkursu skrzypcowego imienia Zdzisława Jankego z 2025 roku, która otrzymała bezpośrednią kwalifikację.
1: Najwięcej zgłoszeń nadesłano z Chin, Japonii, Polski, Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Konkurs wieniawskiego odbędzie się po raz 17. Rywalizacja w październiku. Nasza mama Sinead to premiera w Teatrze Nowym Proxima i kolejny spektakl muzyczny na tej krakowskiej scenie. Podczas wędrówki przez przeboje lat 90. poznamy historię Sinead O'Connor, charyzmatycznej, a zarazem kontrowersyjnej artystki, która na trwałe zapisała się w historii muzyki rockowej czy też rocka alternatywnego. Autorką scenariusza i reżyserką spektaklu jest śpiewająca aktorka Katarzyna Chlebny, która wciela się w rolę irlandzkiej wokalistki. Premiera w Teatrze Nowym Proxima o 19:00. Czeska pisarka Dora Kapralowa została laureatką tegorocznej Nagrody Literackiej Unii Europejskiej. Wyróżnienie wręczono w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Szefowa resortu kultury Marta Cienkowska podkreśliła, że siłą literatury europejskiej od zawsze była jej niezwykła różnorodność, bogactwo języków, historii, tradycji i wrażliwości. Dora Kapralowa publikuje prozę, eseje, jest również autorką scenariuszy. Piątkowa uroczystość była jednym z wydarzeń towarzyszących tegorocznym międzynarodowym targom książki, które odbywają się w Warszawie. A gościem targów był laureat pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki. Literaturoznawca, eseista i założyciel Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna, a także więzień reżimu Łukaszenki, opowiadał o represjach, które wciąż spotykają jego rodaków. Mówił także o walce o kulturę i język białoruski.
3: To już czwarty festiwal Chłodnika w Wilnie. Przed rokiem litewską stolicę odwiedziło. Z tej okazji przeszło 90 tysięcy osób. Sprawdzaliśmy dane z platform serwisów noclegowych. Wynika z nich, że obłożenie w Wilnie w ten weekend sięgnie około 98%. Zapowiada się, że będzie gwarno i radośnie. Mówi Polskiemu Radiu Egle Girdziauskaite, szefowa komunikacji agencji Go Vilnius, która organizuje festiwal. Główna strefa festiwalu będzie znajdować się przy Białym Moście, niedaleko Starego Miasta. Będą też kulinarne eksperymenty. Szefowie kuchni z zagranicznych restauracji działających w Wilnie przedstawią własne wersje chłodnika, inspirowane smakami i tradycjami swoich krajów. Jednak jak zwraca uwagę historyk z Uniwersytetu Wileńskiego Rymvydas Laužikas, tradycyjny chłodnik litewski jest daniem, którego korzenie sięgają czasów Rzeczpospolitej obojga narodów. Jeszcze w XIX wieku danie to nieco różniło się od dzisiejszej wersji.

0: Такі складники, як м'ясо, воловина, теж шийки ракові.
1: Камінь Залевський, Полське Радіо, Вільно.
2: A to była relacja z Wilna, gdzie rozpoczął się festiwal Chłodnika Litewskiego. Organizatorzy przekazali, że ta impreza, jak Państwo słyszeli, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W ten sposób smacznie zakończyliśmy te wiadomości kulturalne. Na kolejne zapraszam o 9.00.

0: Pogoda.
1: Dziś na wschodzie Polski będzie zachmurzenie małe, stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Po południu na zachodzie także z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu postępujące z zachodu na wschód, bez opadów tylko na krańcach północno-wschodnich. Rano zanikające burze na południowym zachodzie, po południu burze utworzą się w centralnym pasie od Kujaw po Śląsk i Małopolskę. W czasie burz prognozowana suma opadów do 25 mm. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni miejscami na Pomorzu, w centrum i na południu Polski do 22 stopni, na wschodzie i 25 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami na środkowym i wschodnim wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich Karpat od 14 do 16 stopni Celsjusza. A wiatr będzie słaby i umiarkowany, za wyjątkiem północnego wschodu, okresami porwisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. W szczytowych partiach gór wiatr w porywach do 70 km na godzinę, początkowo w Sudetach nawet do 90 km na godzinę.
2: Reklama.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama.
1: Sobotni poranek dwójki, jest 7 minut po siódmej. Za chwilę opowiem Państwu, co przygotowaliśmy na to dzisiejsze poranne spotkanie. A ponieważ za nami festiwal Nowa Tradycja, poznaliśmy grono nowych laureatów naszych konkursowych nagród. Będziemy słuchać ich muzyki, także tej, której nie mieli Państwo jeszcze okazji usłyszeć na naszej antenie, bo nie wybrzmiała w koncercie laureatów. Ale zacznijmy od muzyki z płyty, która miała swoją premierę podczas tegorocznego festiwalu. To zdobywcy ubiegłorocznej Grand Prix konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja, czyli Tercet Imperial.

Tercet Imperial z płyty Prymat, płyty, która miała swoją premierę podczas tegorocznego festiwalu folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja, a przypomnijmy, Tercet Imperial to zdobywcy Grand Prix ubiegłorocznego konkursu muzyki folkowej. Ich koncert do odnalezienia na kanale YouTube Radiowego Centrum Kultury Ludowej, podobnie jak wszystkie koncerty tegorocznego festiwalu, w tym również występy konkursowe. A my w tym tygodniu spotykamy się ze zdobywcami nagród w naszym radiowym folkowym konkursie i dziś czas na duet z Jem. Odwiedzi nas Anna Jurkiewicz, która wraz z Omidem Darwiszem wystąpiła na festiwalu folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Czerpali inspirację z takiego nieoczywistego źródła, jeśli chodzi o muzykę folkową, a zwłaszcza o festiwalowe występy, bowiem z praktyk żałobnych, pieśni żałobnych Polski, zwłaszcza pogranicza Mazowsza i Podlasia, które Anna Jurkiewicz eksploruje już od lat, oraz Iranu, z którego pochodzi Omid Darwisz. O 9:30 odwiedzi nas Anna Jurkiewicz. Nieco wcześniej spotkamy się, a właściwie odezwiemy do Ewy Szczecińskiej, która jest w Lublinie na Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody. Tam też wiele wydarzeń interesujących dla miłośników muzyki folkowej, w tym związanych z konkursem muzyki folkowej Nowa Tradycja. Między innymi dzisiaj koncert zespołów Cias połączony z premierą płyty Wiwaty i ta płyta dzisiaj do zdobycia w naszym porannym spotkaniu. A poza tym zaprosimy na nowy sezon etnoekipy i bajek waszych regionów przygotowywanych przez Basię Derlak na antenie Polskiego Radia Dzieciom w ramach audycji Źródełko. Powiemy o obchodach Dnia Dziecka w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, a także oczywiście usłyszymy kolejną opowieść cyklu Historia Polskiego Folku. No i zajrzymy ponownie do Herbarium Ludowego. Zachęcam zatem do spędzenia tych porannych godzin z dwójką.

0: Ray Chen w fragmencie partity skrzypcowej E-dur Jana Sebastiana Bacha. Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki, 17 minut po siódmej.
1: Kalendarium.
0: Osiemdziesiąt trzy lata temu zmarł Bolesław Miciński, filozof, eseista, poeta. 69 lat temu odszedł Bolesław Cybis, malarz, rzeźbiarz i grafik. O wydarzeniach z 30 maja Maria Czok.
2: Nasze wertowanie kalendarza zaczynamy we Francji, gdzie 595 lat temu została spalona na stosie Joanna d'Arc, zwana oczywiście dziewicą orleańską.
3: Wprawdzie cały szereg legend chętnie widziałoby w niej kogoś znacznie wyżej urodzonego, ba, niektórzy przypuszczali nawet, i to niemal współcześnie, że ona była być może siostrą przyrodnią z nieprawego łoża nawet samego Karola VII, prawego następcy tronu, ale w rzeczywistości po badaniach bardzo wnikliwych wynika, że urodziła się ona najprawdopodobniej w Dzień Trzech Króli, to jest 6 stycznia 1412 roku, w małej miejscowości, takiej powiedzmy sobie wsi, miasteczku nad brzegami Mozy, Domremy. Ta nazwa znana jest dosłownie no, każdemu tak. Małemu dziecku francuskiemu, które idzie do szkoły.
2: Trudne losy Joanny d'Arc i zmienione, poplątane życiorysy. O tym opowiadał profesor Tadeusz Rosłanowski. A teraz postać, której nie muszę przedstawiać. 125 lat temu w Warszawie na świat przyszedł Mieczysław Fok.
4: Byłem typowym dzieckiem Starego Miasta, bawiącym się na podwórku, gdzie wychodził dozorca z miotłą i krzyczał, powiem ojcu, prawda, rozbiegaliśmy się. Dozorca to instytucja, bo przecież on wszystkich chłopaków znał, jak łobuzowaliśmy. No to oczywiście on mógł zawsze poskarżyć mojemu ojcu i mógł dostać lanie. To ja wolałbym jednak żyć w zgodzie z tym dozorcą.
5: Jak rosa

0: Mieczysław Fok i piosenka o mojej Warszawie. To rzeczywiście była jego Warszawa. Do grona świętujących dziś dołącza wokalistka, piosenkarka, autorka tekstów Alicja Majewska. Artystka kończy 78 lat.
1: Muszę powiedzieć, że właściwie najbardziej radosny dzień moich urodzin związany właśnie z pobytem na Kubie.

0: 30 maja w 1985 roku. To był dzień, gdzie usłyszałam, że otrzymałam Grand Prix na festiwalu OIRT na Kubie, gdzie śpiewałam dwie piosenki, Wielki Targ, jak Karżeta Kicien, Włodzimierza Koczajska, Cygana z repertuaru Edyty Kepert. A spektakularne to było niezwykle, bo tego samego dnia, 30 maja też, 1985 roku, na innym festiwalu międzynarodowym, Bratysławska Lira, Edyta Gebert, śpiewając swoją piosenkę, ale tę samą, którą ja śpiewam na Kubie, czyli Jaka róża, taki dzień, też otrzymała Grand Prix. Więc Włodzimierz Korcz jest właściwie chyba pewnie wpisany do księgi Guinnessa.
1: Najlepsze życzenia dla Alicji Majewskiej. I na koniec coś jeszcze dla wszystkich purystów językowych, ponieważ 25 lat temu odbyła się pierwsza gala konkursu Mistrz Mowy Polskiej. Celem tego przedsięwzięcia jest oczywiście popularyzacja języka polskiego. Wśród pierwszych zwycięzców byli Krzysztof Zanus i Jerzy Trela, ale także legendarny speaker radiowy Bohdan Tomaszewski.
2: To jest oczywiście zasługa domu, to wiadomo, szkoły, ale to też zasługa starszych kolegów. Aleksander Rekrza, jak on pisał, jak on się męczył nad każdym tekstem. Może został pomost zerwany pomiędzy tamtymi dawnymi dziennikarzami i wami młodymi. I trzymajcie tą pałeczkę tej dobrej tradycji polskiego dziennikarstwa ze wszystkich sił.
1: Będziemy się starać, możemy to obiecać. A te słowa mówił do państwa Bohdan Tomaszewski, mistrz mowy polskiej z 2001 roku.
3: Przyrzekała i informowała dziś Maria Czok. A my sięgamy teraz po nagranie zwyciężczyni tegorocznego konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja, czyli zdobywczyni Grand Prix, ale także nagrody publiczności Burza Braw, Karolina Matuszkiewicz.

No, państwo słyszą, że nagroda Burza Braw sama się uzasadniła w tym nagraniu. Karolina Matuszkiewicz, absolutna zwyciężczyni tegorocznego konkursu muzyki folkowej, grała na Suce Biłgorajskiej i na Fideli Płockiej, także śpiewała. Większość jej występu to koncert solowy, ale tu właśnie w tym utworze towarzyszył jej na bębnie obręczowym także Arat Emamgoli. A my pozostajemy przy nagraniach laureatów tegorocznego konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja. I teraz zespół, który zdobył nagrodę programu pierwszego Polskiego Radia Kasary.

0: Zespół Kasary, zdobywcy nagrody programu pierwszego w tegorocznym konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja i pieśń z białoruskiego Polesia.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
0: W dzisiejszej audycji Dwójka na miejscu z Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie nie zabraknie wątków ukraińskich, między innymi za sprawą rozmowy z Mirosławem Łajukiem. Posłuchajmy tymczasem jego wiersza. Przekład Anety Kamińskiej czyta Andrzej Mastalerz.
2: Mirosław Łajuk. Coraz częściej zaczęli wracać i opowiadać. Coraz częściej zaczęli wracać i opowiadać tamci, przypominać dziadków i babcie, ludzi z historią, którzy tak samo mówią o tym, co przeżyli. Niesamowite opowieści, fakty i przypowieści. Chcą, żeby ich słuchano, żeby stawiano im uściślające pytania, przytakiwano. Jeden taki na dworcu, z obandażowaną głową, opowiadał przypadkowym ludziom historię o muzyku. Ten przywiózł na front skrzypce i kiedy nie było walk, grał. W innym czasie brał broń i bił się. Pewnego razu, kiedy nasi zeszli się z tamtymi, rzucił automat w kępę ostnicy, wyciągnął z plecaka skrzypce i zagrał. Genialnie, jak Bóg. I wrogowie zaczęli padać, po prostu jak od kul. Nie rozumieli, co się dzieje. I nasi też. Ale triumf nie trwał długo, bo po stronie obcych też walczył skrzypek, też bardzo dobry. Pobiegł do swojego obozu po instrument, a potem zaczął grać.

tę samą melodię i padali już nasi. I tak ci dwaj grali, aż wokół nich nikt nie został żywy, bo muzyka nie wie, gdzie jest dobro, a gdzie zło. No, może ktoś chce mu zaprzeczyć? Kto się odważy? Weteran na dworcu wyraził też opinię, że pociąg do wojny jest jednak w naturze ludzkiej, bo jeśli człowiek zechce, to nawet wziąwszy muzykę do rąk, będzie zabijać. Czy są jakieś sprzeciwy?

0: Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki za 23 minuty, godzina 8. Dzisiejszą audycję z cyklu 5 minut nad Biblią przygotowaliśmy we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. Przed mikrofonem pastor diakon Aleksandra Błachut-Kowalczyk.
1: Moi drodzy, słowo na jutrzejsze święto, święto Trójcy Świętej, czytam z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian 13:13. Jest to znane pozdrowienie apostolskie. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Wpierw jednak pewne moje wspomnienie sprzed lat. Pasjonuje mnie sztuka, architektura, historia, niezwykły tydzień wędrowania z dobrym przewodnikiem wzdłuż i wszerz wiecznego miasta musi zaprowadzić również do katakumb. Wciąż mam w pamięci pewną rzeźbę stamtąd. Przedstawia Cecylię, męczennicę chrześcijańską, która traci życie na początku III wieku naszej ery. Umieszczona tam statua jest kopią słynnej rzeźby. Jej autor, Stefano Maderno, rzeźbi postać końcem XVI wieku, kiedy dokonano rozpoznania zwłok. Zostały one znalezione w pozycji odzwierciedlonej przez rzeźbiarza. Młoda kobieta leży bezwładnie na boku, ale Maderno uwydatnia ranę ciętą od miecza na szyi oraz ułożenie palców, trzy wyprostowane u prawej ręki i jeden wyprostowany u lewej. Według tradycji Cecylia wskazuje na swoją wiarę w Boga jednego i w Trójcy Świętej jedynego. Wyznam szczerze, że od tamtego dnia, gdy błogosławię lub żegnam się znakiem krzyża, czynię to złączonymi trzema palcami prawej dłoni. Z szacunku dla kobiety, która ginęła za wiarę w Jezusa Chrystusa, a umierając złączyła trzy palce, by zaznaczyć swoją wiarę w Trójjedynego.

0: Dziś na tajemnicę Trójcy Świętej kładę tak często wypowiadane apostolskie pozdrowienie. Łaska Jezusa Chrystusa, miłość Ojca i społeczność Ducha Świętego. Apostoł Paweł tym błogosławieństwem dotyka istoty tego pojęcia. Jest to łaska, miłość i społeczność. Trzy filary, które tworzą fundament. Jaki i w jaki sposób? Łaską jest wiara. To dar Jezusa Chrystusa. Jego przyjęcie, bez względu na to, w jakim kształcie odbywa się, czy w formie długotrwałego procesu, czy jak u Saula pod Damaszkiem, burzliwego wydarzenia, jest cudem. A miłość Boga jest miłością z najczystszej miłości. Jest dawaniem bez zapłaty, jest ofiarowaniem czegoś bezcennego, kogoś najdroższego. Czy nie wyraża tego ewangelista Jan w słowie: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie umarł, ale miał żywot wieczny? A społeczność? Jest wspólnotą wiernych, bez Ducha Świętego zebraniem zainteresowanych, z Duchem Świętym żywym organizmem, który rozwija się, pulsuje dynamicznie i żyje odnowionym życiem, często zranionym i równie często raniącym. Milknę przed tajemnicą Trójcy Świętej, bo czy można opisać nieopisywalne? Czy wolno? Czy mam prawo do zmierzenia się z prawdą o trójjedynym Bogu? O własnych siłach nie ma mowy. W oparciu o Boże Słowo jest to tylko albo aż próba. Próba dotarcia do wrót tajemnicy. Parafrazując pewnej poetki tekst z przestrzeni starotestamentowej powiem: Izajasz przeżył coś niezwykłego w świątyni wypełnionej sześcioskrzydłymi aniołami. Spotkał Boga. Kiedy ciebie nawiedził trójjedyny Bóg? Nigdy? Może przyszedł, ale ty w to nie uwierzyłeś, nie uwierzyłaś. Powiedziałaś, to nie mogło się wydarzyć, nie tutaj, nie mnie, nie w zwykłym powszednim dniu, nie w progu mojej świątyni, nie, nie wierzę w to. Nie między codziennymi sprawami. A serafy nadal wołają: święty, święty, święty.
1: Audycję z cyklu 5 minut nad Biblią powstała we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. Usłyszeliśmy rozważania diakon Aleksandry Błachut-Kowalczyk.

0: Zespół Uczta, który zdobył w tegorocznym konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja jedną z dwóch równorzędnych drugich nagród oraz Nagrodę Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Tak wygląda współczesność polskiego folku, a teraz krótka wyprawa w jego przeszłość z przewodnikiem Wojciechem Osowskim.
1: Po chwili oddechu, jaki dała nam nowa tradycja, powracam dziś do naszej historii. Wspomniałem już o tuzach polskiego punk folku z lat minionych, ale przypomniawszy sobie hasło, że przecież punk wiecznie żywy, postanowiłem sprawdzić, czy aby na pewno. Zakładając, że każdy gatunek ewoluuje, zaciekawiło mnie, co stało się z punk folkiem i zasięgnąłem informacji, a jakże idzie nowe, u sztucznej inteligencji. Skonfundowana podała mi nazwę zespołu, który nie istnieje, przepraszając potem za, jak to określiła, halucynację, ale podała też przykłady zespołów, które z gatunkiem niewiele mają wspólnego, na przykład kapele ze wsi Warszawa. Zespół znany i poważany, zaliczany do różnych stylistyk i będący w nich albo pionierem, albo klasykiem, ale akurat o przynależność do punkowej gromady bym kapeli nie podejrzewał. No, chyba że chodzi o przyjaźnie z weteranami punk rocka z lat 80.

Z drugiej strony padła podpowiedź Łysa Góra, której bliżej jest do metalu niż do punka. W Jarocinie kilka dekad temu taka pomyłka mogłaby się skończyć dramatycznie, zważywszy na niechęć, jaką darzyli się łysi ci z kolorowymi czubami. Zwątpiłem więc w inteligencję sztucznej inteligencji i postanowiłem zbadać temat analogowo. Wydaje mi się, że punk folk w tej klasycznej wersji dziś jest jeszcze hołubiony w środowisku szantowym i wśród twórców z tego środowiska się wywodzących, jak Emerald, Smugglersi czy Orkiestra Samantha. Ale skłaniałbym się do szukania następców w dwóch kierunkach. Pierwszym z nich jest muzyka buntu i dziś ograniczy się do jednego tylko przykładu. Skoro mowa była o kapeli, Maciej Szajkowski, nasz radiowy kolega i muzyk tej właśnie formacji, pozbierał przyjaciół i stworzył kolektyw Ruta. Ze znanych nam artystów pojawili się tam m.in. Kamil Rogiński, o którym opowiadaliśmy przy okazji Rivendella, i Nasta Niekrasowa, białoruska śpiewaczka i etnomuzykolożka, a także artyści punkowi. Oprócz kapel mistrza, czołowymi postaciami zespołu są wokaliści Robert Robald Matera, znany z legendarnego punk-rockowego Dezertera, oraz Paweł Gumola, lider Moskwy, Nika Postregiment oraz Hubert Spięty Dobaczewski z Laocze. Rozszyfrujemy teraz akronim RUTA, czyli Ruch Utopii Transcendencji Anarchii, albo Reakcyjna Unia Terrorystyczno-Artystowska, Radykalny Klan Muzyczny, Heretycka Koalicja Banitów, Renegatów, Kulturowych Infamisów. Krzyk buntu z czeluści świata feudalnego, który przeminął, zmienił oblicze, ale się nie skończył. Sprzeciw wobec kasty panów i społeczeństwa niewolników. Autentyczne teksty ludowych pieśni w oprawie brzmienia ludowych instrumentów, ale do nowej muzyki ułożonej i zaaranżowanej przez Kamila. Niektóre z kompozycji trwają niecałe 2 minuty i ewidentnie są ukłonem w kierunku hardkoru. Instrumenty typowo folkowe: lira korbowa, fidele płockie, suka biłgorajska, sazy, tradycyjne barabany, bębny obręczowe, kontrabas i piła. Wydawca Karot Komando na swej stronie donosił: dobre wieści z nad Tamizy. Czytelnicy brytyjskiego magazynu Songlines, największego periodyku dedykowanego muzyce etnicznej, wybrali zespół Ruta jako jedną z 4 najlepszych grup roku 2013, nominując tym samym grupę do prestiżowych Songlines Music Awards w kategorii Best Group – Najlepszy Zespół. Ruta wyróżniona została za wydaną w 2012 roku płytę Na Wschód – Wolność albo Śmierć, nagraną wspólnie z ukraińskim zespołem wokalno-instrumentalnym Hulej Gorod oraz białoruską wokalistką Nastą Niekrasową. No właśnie. I chciałbym Państwa teraz do tych cudownych chwil przekonać i byśmy razem zastanowili się, czy aby na pewno punk nie umarł.

0: Dziękuję.
1: Zespół Ruta w najnowszym odcinku historii polskiego folku Wojciecha Osowskiego, czyli powrót do punk folkowych inspiracji, a następna opowieść Wojtka oczywiście w sobotnim poranku Dwójki za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Muzyka klasyczna tylko dla dorosłych? Nic chyba bardziej błędnego, bo może jest tak, że za sprawą dźwięków każdy może odkryć w sobie wewnętrzne dziecko. My na pewno będziemy się starali w najbliższą niedzielę podczas porannego koncertu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Na estradzie także zespół dziecięcy, uczniowie Szkoły Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Katowicach, a całość poprowadzi Michał Klauza. W programie Jaś i Małgosia Humperdinka, Symfonia Dziecięca Mozarta i Suita Ptaki o Torina Respighiego. Transmisja w niedzielę, punktualnie o 12. Zapraszam, Marcin Majchrowski.
2: Jest taki rodzaj rozumu, który nie pyta po co, lecz wyłącznie jak. Nie interesuje go sens, tylko procedura. Nie dba o dobro, lecz o zgodność. Nie rozważa celu, ale sprawdza poprawność wykonania. Działa jak doskonale naoliwiona maszyna administracyjna. Jest beznamiętny i skuteczny, a zarazem dziwnie ślepy. O ambiwalencji rozumu proceduralnego porozmawiamy dziś o 23:00.

0: usłyszenia. Michał Nowak.
1: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest ósma.
3: Dwójka jesteś na miejscu. Björn Schmelzer, Grand La Voix.
2: A Dwójki słuchają Państwo w sobotę 30 maja. To 150 dzień roku. Słońce wzeszło 23 minuty po czwartej, a zajdzie o 20:43. Imieniny obchodzą, przypomnijmy, Anastazy, Felix, Ferdynand i Joanna. Jeszcze raz przekazujemy najserdeczniejsze życzenia. A w sobotnim poranku Dwójki to czas na najnowsze informacje z dziedziny kultury tradycyjnej i muzyki folkowej, które dziś przedstawi Aldona Łaniewska-Wołk.
4: Etnowieści.
5: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od zaproszenia na potańcówkę w stolicy. Zagra kapela Gopsowicza. Nasz zespół specjalizuje się w graniu do tańca, w oberkach, polkach oraz w pieśniach obyczajowych i miłosnych, wylicza Witek Wojciechowski z kapeli Gopsowicza.
6: Zagramy do tańca i posłuchu najpiękniejsze melodie zachodniej Radomszczyzny. Nauczyliśmy się ich dzięki naszym mistrzom, mistrzyniom, których poznaliśmy w radomskim interiorze, jak również w trakcie kwerend archiwalnych, które z zamiłowaniem prowadzimy i których efektem są także publikacje płytowe powstające przy naszym udziale. Tak więc każda z melodii, które zagramy, każdy z tańców, który poprowadzimy, za nim stoi dla nas konkretny człowiek, konkretny wykonawca, konkretny mistrz tradycji, jak to się czasami dzisiaj określa.
5: Kapela Gopsowicza zagra do tańca już dziś w Centrum Łowicka w Warszawie od 18:00. Orkiestra na rozstajach Garnitur 5.0. Tak z kolei nazywają się warsztaty, które w Strefie Nowej w Krakowie prowadzi Maria Stępień, skrzypaczka, śpiewaczka oraz popularyzatorka polskiej muzyki tradycyjnej. Dawniej na wsi garniturem nazywano cykl tańców granych po sobie bez przerwy, od najwolniejszego do najszybszego. Podczas spotkań uczestnicy wybierają najpiękniejsze melodie i tańce z różnych zakątków Polski. Zwieńczeniem warsztatów jest występ podczas Nocy Tańca oraz na scenie plenerowej festiwalu Etno Kraków Rozstaje, mówi Maria Stępień.
7: Na te warsztaty przychodzą bardzo różne osoby i z bardzo różnym doświadczeniem muzycznym. Na moich zajęciach bardzo mi zależy zawsze, żeby porzucić wartościowanie swoich umiejętności i surowe ocenianie swojej gry. Ja zawsze chcę stworzyć taką atmosferę w grupie i takie poczucie, że ta muzyka jest ponad tymi podziałami, ponad naszą surową oceną samych siebie. Jesteśmy tutaj w bezpiecznej przestrzeni i na podstawie wspaniałego repertuaru tworzymy razem swoją opowieść.
5: Wspólny występ warsztatowiczów odbędzie się podczas Nocy Tańca oraz na scenie plenerowej festiwalu Etno Kraków Rozstaje 19 czerwca w Krakowie, a najbliższe warsztaty już jutro w południe w Strefie Nowej. Tymczasem już 5 czerwca w Zaburzu na Lubelszczyźnie rozpocznie się Rosttromp. Co to takiego? To wędrowny festiwal muzyki tradycyjnej, który co roku pojawia się w innym miejscu, w którym jeszcze słychać tradycyjną orkiestrę dętą. Tam gromadzi i przekazuje muzykę dętą, skrzypcową oraz śpiew. W tym roku wydarzenie ma szczególny charakter, ponieważ jest połączone z obchodami stulecia orkiestry dętej Zaburze, czyli najstarszej tradycyjnej roztoczańskiej orkiestry dętej powstałej w 1926 roku. Podczas festiwalu będziemy odkrywać niezwykły dorobek orkiestry, jej i ich historię, świętować jubileusz, a także poznawać Zaburze i jego tradycje, zapowiada Filip Majerowski, pomysłodawca i organizator wydarzenia.
8: Chcemy pokazać muzykę Roztocza w pełnym spektrum, od śpiewu, muzyki skrzypcowej, aż po oczywiście muzykę orkiestr dętych, która jest tutaj dla nas bardzo istotna. No i bardzo zapraszamy też na wieczorne potańcówki. Będzie moc przeróżnych kapel grających zarówno muzykę dętą, jak i skrzypcową. Ale też to, co jest dla nas bardzo ważne na naszym festiwalu, czyli takie formy interdyscyplinarne, czyli będzie koncert zespołu Wędrowiec. Będzie oczywiście wystawa poświęcona nie tylko stuletniej historii orkiestry dętej Zaburze, ale całemu zjawisku muzyki tradycyjnej. Fura orkiestrowa standardowo, a w niedzielę wielkie święto wokół stulecia orkiestry dętej Zaburze, gdzie będziemy po prostu oprócz takich oficjalnych celebracji też po prostu świętować tańcząc, śpiewając, bawiąc się.
5: Spotkania poprowadzą orkiestra dęta Zaburze, Aga

0: Beata Harc, Remigiusz Mazur-Hanej, Janusz Prusinowski i Ewelina Prokopiuk. Na tym kończymy Etnowieści. Kolejne za tydzień w sobotnim poranku dwójki.
1: A dziś te informacje z dziedziny kultury tradycyjnej i muzyki folkowej przedstawiła Aldona Łaniewska-Wołk. Jest 8:05. To czas, aby sięgnąć po naszą płytę tygodnia. Koncerty na Ruki Orkiestrę Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Martina Owena i zespołu Manchester Camerata dyryguje Gabor Takacz-Noć. Mamy też dla Państwa płytę dodatkową. Ostatnia jak na razie płyta z serii Źródełko w tym roku miała swoją koncertową także premierę w naszym studiu koncertowym. Koncert transmitowaliśmy również dla Państwa. To oczywiście album Chodźwa orkiestry Podróżniacy, orkiestry prowadzonej zresztą przez Filipa Majerowskiego, który przed chwilą zapraszał na festiwal Roztrąb, a którego zespół Wcias, czyli laureaci tegorocznego konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja, jeszcze pojawi się w dzisiejszym poranku. A więc proszę do nas pisać poranek@polskieradio.pl. Proszę podawać swoje dane kontaktowe i czy wybierają Państwo płytę z koncertami na Ruki Orkiestrę Mozarta, czy album orkiestry Podróżniacy. poranek@polskieradio.pl.

0: Fragment koncertu waltorniowego z Dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, oczywiście Martin Owen i Manchester Camerata, i płyta z koncertami na ruki orkiestrą Mozarta pojedzie do pani Krystyny z Łodzi, a pan Andrzej z Gliwic otrzyma od nas album Chodźwa orkiestry Podróżniacy. Za kilkanaście minut szansa zdobycia albumu Wiwaty zespołu Wcias, a my już teraz będziemy państwa zapraszać na obchody Dnia Dziecka. To już za dwa dni, ale myślę, że cały ten weekend pod znakiem świętowania tego niezwykłego dnia. I tak jutro w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbędzie się Dzień Dziecka na Ludowo. Towarzyszyć mu będzie muzyka zespołów z ziemi rawskiej, z Kurpiów, Wielkopolski Zachodniej i z Radomskiego. Będzie można nie tylko zobaczyć dzieła twórców ludowych, ale także nauczyć się je tworzyć. Na dzieci czekają spektakle, zabawy z prezentami oraz ciekawe warsztaty, o których opowiedziała Marii Szmul Patrycja Zęgota.
1: W całym instytucie będzie moc atrakcji i dla małych, i dla dużych, i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Na scenie i przed sceną, przed całym instytutem występy zespołów ludowych, m.in. Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca Lubuchnianie, Zespół Regionalny Nowe Lotko, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Młode Kurpie, Kapela Aleksandra Wąsika. I w tej strefie jeszcze naszych podcieniach oczywiście KGW z przepysznym jedzeniem regionalnym. Dodatkowo twórcy będzie można obejrzeć, ale także zakupić m.in. drewniane ptaszki, ceramiczne dzwonki, gwizdki, wycinanki, maskotki na szydełku. Dostępna będzie również strefa warsztatowa. W tej strefie odbędą się warsztaty m.in. tworzenia lalek motanek, warsztaty stolarskie, dodatkowo warsztaty tworzenia wycinanek, wyplatania wianków z naturalnych kwiatów. Najbardziej, na które czekam, warsztaty bębniarskie. Każde dziecko będzie mogło nauczyć się głównych motywów muzycznych, m.in. polki lub oberka, a dodatkowo warsztaty z lepienia pierogów, więc każde dziecko będzie mogło przygotować swój własny wyrób pierogowy. Później będzie odpowiednio przyrządzony przez panie z KGW. Będzie można go spożyć, spróbować swojego własnego wyrobu i spróbować swoich sił w lepieniu falbanek przy pierogach. Bardzo istotnym akcentem będzie warsztat kowalski w formie pokazowej, gdzie też pewnie to będzie punkt najbardziej zaciekawiający męską część naszych uczestników, ale myślę, że i żeńska część też znajdzie coś dla siebie podczas tego pokazu, a także teatr lalek na naszym ogrodzie. Więc będzie się mnóstwo rzeczy działo dookoła dzieci. Będzie można też robić sobie zdjęcia, przybić piątkę z naszą etnoekipą, więc zachęcamy do tego, że pojawić się na krakowskim Przedmieściu 66 w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi na Dniu Dziecka na Ludowo.
2: W jakich godzinach będzie można rozpocząć i w jakich godzinach wrócić do domu po takim dniu?
1: Rozpoczynamy o godzinie 13:00. Zakończenie szacujemy na godzinę 18:00 i w międzyczasie będzie można właśnie którąś ze stref sobie wybrać. Czy to będą warsztaty, czy teatr lalek, czy scena z występami zespołów ludowych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Tego dnia mamy jeszcze otwarcie wystawy dzieł drewnianych, więc będzie można zobaczyć budowle, maszyny rolnicze, wiele innych jeszcze ciekawych rzeczy, które zachęcam, żeby przyjść i osobiście wypatrzeć na naszej wystawie.
0: OZ, no ekipą spotkamy się już niedługo w naszym dzisiejszym sobotnim poranku dwójki, a wystawa w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi prezentuje maszyny rolnicze, urządzenia gospodarskie, także kapliczki i krzyże przydrożne z gminy Brańszczyk, wykonane przez Stanisława Kądzielę. To i wiele więcej już jutro od 13:00 podczas Dnia Dziecka na Ludowo na krakowskim Przedmieściu w Warszawie, a instytut odwiedziła Maria Szmul.

A to zespół Czereśnie, który nie tak dawno w studiu Polskiego Radia towarzyszył laureatom nagród w konkursie Nasze Muzyczne Źródełko. Słuchają państwo sobotniego poranka dwójki, jest 17 minut po ósmej.

0: Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki, 20 minut po ósmej. No i sięgamy teraz po naszą folkową płytę poranka. Płytę, która wczoraj miała swoją oficjalną premierę, dziś premiera koncertowa na festiwalu Kody, na którym jako dwójka jesteśmy obecni. No a muzycy duetu Wcias, Filip i Karol Majerowscy, to laureaci trzeciej nagrody podczas tegorocznego konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja. Płyta zatytułowana Wiwaty, a ja chciałem Państwa zapytać, skąd pochodzi nazwa zespołu duetu Wcias? Jeśli mogą Państwo jakoś rozszyfrować nazwę tego zespołu, proszę do nas pisać poranekdwojki@polskieradio.pl albo dzwonić 22 645 22 22. Czekają na Państwa płyty Wiwaty duetu Wcias.
1: Wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje, wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje. Oj da da da da da da da, wszystko mi się zdaje, wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje. Oj da da da da da da da, wszystko mi się zdaje. Wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje, wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje. Oj da da da da. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje. Oj, mało, mało, mało dał. Wszystko mi się daje, wszystko mi się zdaje. Wszystko mi się widzi, wszystko mi się zdaje. Oj.

0: Tak brzmi duet Wcias ze swojej płyty, jak brzmi na żywo, słyszeliśmy niedawno w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. To nie jest pierwsza płyta tego duetu, chociaż chyba pierwsza tak mocno osadzona w tradycji, do czego też odwołuje się tytuł tego albumu, czyli Wiwaty. No ale do czego odwołuje się sama nazwa duetu? O to dzisiaj państwa pytaliśmy. Jest z nami słuchacz, który zna odpowiedź na to pytanie. Halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Z kim mam przyjemność?
1: Grzegorz z Warszawy.
0: Panie Grzegorzu, zatem proszę rozszyfrować nazwę Wcias.
1: Jest to nazwa, wydaje się, z języka angielskiego, ale przeczytam z angielskiego. We call it a sound. No i to tak, od tych pierwszych słów, poszczególnych słów ta nazwa powstała.
0: Tak się nazywa.

Śpiewał zespół braci Majerowskich do niedawna, a teraz postanowili używać tego skrótu, który brzmi też no, zdecydowanie bardziej po polsku, jakby się wydawało, dużo, dużo bliżej. Gratuluję, tak, do pana zatem powędruje album Wiwaty. A ja przypomnę, że dziś na festiwalu Kody, który odbywa się w Lublinie, koncert duetów Cias z materiałem z płyty Wiwaty, to o godzinie 20, a wcześniej już o 18, kolejne prawykonanie zamówienia kompozytorskiego Polskiego Radia w ramach cyklu 10 na 100, czyli cyklu zamówień kompozytorskich na stulecie Polskiego Radia. Tym razem Royal String Quartet wykona kwartet na smyczki Pawła Malinowskiego. Paweł Malinowski niedawno na naszej antenie zapowiadał ten utwór. O 18 w imieniu Adama Suprynowicza zapraszam na transmisję tego prawykonania właśnie. A festiwal Kody potrwa jeszcze do jutra.

0: Orkiestra Podróżniacy to nagranie z płyty, którą dzisiaj Państwo także mogli zdobyć w naszej płytowej zabawie, czyli z albumu Chodźwa. A już teraz będziemy mieli propozycje dla najmłodszych słuchaczy, ale także dla całych rodzin.
1: Goście dwójki.
0: A w sobotnim poranku dwójki duża gromada gości nawet. Barbara Derlak.
2: To ja.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Piosenkarka, aktorka. Hanna Szczęśniak, moja redakcyjna koleżanka z Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
2: Dzień dobry.
0: Filip Urbankę.
3: Dzień
0: aktor,
3: dobry.
0: Zbójca kak. Tak. Między innymi za chwilę wyjaśnimy, dlaczego tak zwracam się do Filipa. A z mojej drugiej strony Zuzia Janek z Radia Dwuja.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: A także Kacper, który z Zuzią i Jankiem chodzi do tej samej szkoły. Spotykamy się nieomalże w przededniu Dniu Dziecka, aby zapowiedzieć nowy sezon podcastów, mini słuchowisk, opowieści opartych na baśniach z różnych regionów Polski, które już od 2 lat Basia wraz ze swoją ekipą, chciałoby się powiedzieć etnoekipą, ale to jest tytuł zarezerwowany dla części tych opowieści.

0: przygotowuje na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Tak, to już drugi sezon bajek waszych regionów, cyklu, który Basia rozpoczęła w ubiegłym roku, oraz jednocześnie drugi sezon Etnoekipy, która 2 lata temu zagościła na antenie Polskiego Radia Dzieciom, bo mówimy tutaj o słuchowiskach, które stanowią część naszej audycji Źródełko dla najmłodszych słuchaczy, no dla najmłodszych, którzy fascynują się, interesują się kulturą tradycyjną, brzmieniami polskiej wsi. No i ponieważ Źródełko to jest sprawa kolektywna, mamy wielu prowadzących, wielu współautorów segmentów, które pojawiają się w audycji, to też właśnie dzisiaj jesteśmy w takim dużym składzie.
0: Te słuchowiska do wysłuchania na antenie Polskiego Radia Dzieciom w niedzielę o godzinie 11, ale także można je w każdej chwili odsłuchać na naszej stronie podcastowej. Zanim przypomnimy, o czym opowiadaliście, co przedstawialiście w tych słuchowiskach dotychczas i co będzie tematem tych kolejnych słuchowisk w tym rozpoczynającym się sezonie, to ja muszę dopytać Zuzię i Janka o to Radio Dwuja. Skąd taki tytuł stacji? Trochę się domyślam. Ma jakiś związek z nami tutaj?
2: Nie, nazwa powstała z tak naprawdę konkursu i ta nazwa miała najwięcej głosów i po prostu taką wybrano.
0: Po prostu. A jak myślicie, dlaczego się spodobała najbardziej?
3: Nie wiem, ale wiem, że już działamy od 2 lat.
0: Może dlatego.
4: Może dlatego.
0: A powiedzcie, co w waszej stacji można usłyszeć?
2: Muzykę, wiadomości szkolne oraz różne wyniki konkursów szkolnych.
0: Dużo macie tych konkursów?
3: Tak, i też mamy też życzenia urodzinowe. Mamy skrzynkę na życzenia urodzinowe.
0: To już się domyślam, co się cieszy największą popularnością pewnie w Radiu Dwuja. Życzenia?
3: No tak.
0: Jak często nadajecie? Na każdej przerwie?
2: Nie na każdej przerwie, jednak codziennie przed lekcjami 2 minuty jest puszczana muzyka po to, aby przypomnieć, że za 2 minuty już lekcja.
0: A co gracie przed lekcjami? Coś takiego dynamicznego, mobilizującego, czy coś na uspokojenie nerwów?
3: Często gramy jakieś piosenki z bajek.
0: No to przechodzimy do bajek. Przypomnijmy, czym są baśnie naszych regionów, a czym jest Etnoekipa?
4: Już mówię, to są 2 formaty, które produkujemy dla Źródełka. I to, co je łączy, to to, że to są oczywiście takie mikrosłuchowiska dla dzieci i z udziałem dziecięcych aktorów. Bajki waszych regionów to jest cykl, który polega na tym, że bierzemy na warsztat legendę albo bajkę. Posługujemy się publikacjami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi i wybierając takie bajki i legendy, czytamy je i zastanawiamy się, jak wiernie ją oddać, czy przez przypadek nie bardziej nas interesuje na przykład jakaś reinterpretacja takiej bajki. Tworzymy słuchowisko na bazie takiej bajki i potem się zaczyna już cała machina produkcyjna, jak to w studiu zaczyna się nagrywanie głosów, reżyseria, a potem miks, montaż, edycja i dokładanie udźwiękowienia.
0: Kacper ma już za sobą doświadczenia w nagrywaniu tych słuchowisk. Byłeś bohaterem jakiejś opowieści jako Tomaszek.
5: Tak.
0: Czy to był twój pierwszy kontakt z takimi baśniami ludowymi, czy znałeś wcześniej tego typu baśnie?
5: Nie, to był mój pierwszy kontakt i byłem bardzo zdziwiony, że mnie pani zaprosiła do radia, no bo się nie spodziewałem. Ja zazwyczaj śpiewałem po prostu na apelach, na zakończeniach i nagle dostaje moja mama maila, że zaproszony jestem do radia.
0: No ale tam się dużo śpiewa też w tych słuchowiskach, to może dlatego.
5: O, może.
0: No i jak te baśnie ci się podobają?
5: No podobają mi się, podobają. To jest takie ciekawe dla mnie. Potem będę miał dużo do wspominania, jak będę starszy już.
0: Ale to bardziej cię tutaj intrygują te baśnie, czy sama ta sytuacja nagrywania, produkcji radiowej, produkcji podcastu? Co cię tu w tym bardziej interesuje?
5: A chyba bardziej to, że jestem w radiu, że będę usłyszany przez innych.
0: No i jest to emocjonujące, przyznam. Prawda?
1: Tak, potwierdzam.
0: Hania potwierdza. Zapraszamy do radia. Może z radiem jakoś będziesz swoją przyszłość wiązał?
5: No, ja mam nadzieję.
0: Tak jak i koleżanka i kolega z Radia Dwuja. Życzymy wam tego. Basiu, wracając właśnie do twoich słuchowisk, baśnie to jedno, ta Etnoekipa to było też takie wyzwanie, zresztą od tego zaczęłaś swoją przygodę ze źródełkiem, że trzeba było takie trochę

0: edukacyjne, oświatowe, popularne naukowe teksty, nieco encyklopedyczne nawet, przełożyć no, na taki język dramaturgiczny.
1: Dramaturgiczny, tak. Etnoekipa to jest serial, czyli w przeciwieństwie do bajek waszych regionów, gdzie każde słuchowisko jest osobną całością, to Etnoekipa to jest serial, w którym występowało czworo bohaterów. Czworo bohaterów przeżywa rozmaite przygody na polskiej wsi i stara się odkrywać rozmaite jej aspekty. Dawne rękodzieło, dawną pieśń, dawne szkolnictwo, sposób dbania o zwierzęta i o własne obejście. I rzeczywiście naszym celem przy Etnoekipie było przekazanie właśnie takiej wiedzy, żeby współczesny młody słuchacz mógł posłuchać niby wesołej historii, ale po wysłuchaniu jej okazywałoby się, że zyskał ten kroczek wiedzy, jeżeli chodzi o etnografię, etnologię, o dawną kulturę tradycyjną.
0: Kiedyś słyszałem od kogoś takie sformułowanie, smrodek dydaktyczny. Niby miło, ale się przemyca się jednak trochę wiedzy.
1: Tak. Ale to jest taka, właśnie smrodek, no z wsią ma trochę wspólnego. My w ogóle wszyscy jesteśmy tutaj z gminy wiejskiej. Większość dzieci, które tutaj są, mieszka właściwie albo przy lesie, albo przy stajni koni, więc ten smrodek jest w ogóle nas nieodstraszający.
0: To ja zapytam naszego seniora, jakkolwiek by to nie brzmiało dziwnie, bo Filip obsadzany jest z racji dużej różnicy wieku w stosunku do młodych aktorów w rolach starszych panów.
2: To prawda.
0: Jak trafiłeś do tych baśni opowiadanych przez Basię i jej ekipę?
3: Tak naprawdę to wszystko się stało dzięki Basi i projektowi, który robiliśmy wcześniej. I gdzieś tak od słowa do słowa, i tutaj oczywiście dzięki uprzejmości Basi trafiłem też do tego projektu, za co jestem bardzo wdzięczny, bo to też jest zupełnie nowe dla mnie doświadczenie i też nowy temat, bo jednak nie na co dzień nie stykam się z legendami, baśniami, więc to zawsze miły powrót do dzieciństwa.
0: To co robi zbójca Kak?
3: No, zbójca Kak
0: straszy
3: dzieci. Tak, zbójca Kak straszy dzieci, nie tylko dzieci, bogatych też. No to jest trochę taki nasz polski, świętokrzyski Robin Hood, no ale trzeba go było troszeczkę przepracować.
0: A to Robin Hood to taka pozytywna postać, bohater, byśmy nawet powiedzieli.
3: Tak, trochę tak.
0: No właśnie, to przenosimy się w Góry Świętokrzyskie, bo też i jutro na antenie Polskiego Radia dzieciom z Gór Świętokrzyskich baśń usłyszymy i to będzie też ten wiodący region w tym nowym sezonie.
1: Tak, oczywiście Świętokrzyskie będzie wiodącym tematem w tym sezonie bajek waszych regionów, ponieważ opieramy się na najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi pod tytułem Diabelska sól i inne bajki ludowe świętokrzyskie. I to właśnie z tej publikacji wzięliśmy na krosna, na warsztat tkacki aż 3 opowieści i jedną z nich, właściwie taką najbardziej znaną legendę, będziemy prezentować jutro. Jest to legenda, która wyjaśnia, dlaczego Góry Świętokrzyskie noszą nazwę Gór Świętokrzyskich.
0: Więcej nie zdradzajmy, niech państwo posłuchają. Zapraszamy zatem na ten nowy sezon opowieści opartych na baśniach waszych regionów, ale także na opowieściach z cyklu Etnoekipa od jutra w Polskim Radiu Dzieciom co 2 tygodnie w niedzielę, no ale także do posłuchania, zresztą zachęcam też do sięgania po te wcześniejsze na stronie podcastowej Polskiego Radia.
4: Zachęcamy do słuchania źródełka i do słuchania nowej serii Basi i jej ekipy, ale też zachęcamy do tego, żeby spotkać się z naszą ekipą źródełkową na żywo, ponieważ w czerwcu będziemy mieli aż 2 audycje wyjazdowe. Jedna na festiwal Etnoport do Poznania, gdzie można nas spotkać 14 czerwca, a 2 tygodnie później będziemy na ogólnopolskim festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu.
0: Zapraszamy zatem i do słuchania, i do spotykania się z nami na żywo, a dziś w studiu sobotniego poranka dwójki byli Zuzia i Janek z Radia Dwuja, Kacper, a także Filip Urbankę, Basia Derlak i Hania Szczęśniak. Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy.
5: Dziękujemy.

0: Chłopcy Kontrabasia, czyli twórczość dla dorosłych Basi Derlak. Słuchają państwo sobotniego poranka dwójki za 14 minut dziewiąta.
1: Herbarium ludowe.
0: Nieodłącznym elementem obchodów święta Bożego Ciała są rozbrzmiewające śpiewem i bogate w oprawę procesje do czterech ołtarzy, bogato przybranych gałązkami młodych drzew i krzewów, ziołami i kwiatami. Opowiadają Elżbieta Skrzymowska i Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska.
2: Rośliny na Boże Ciało. Boże Ciało jest jednym z dwóch świąt, podczas których dochodziło do święcenia roślin na masową skalę. Najczęściej święcono wianki wielogatunkowe, czasem jednak były to też wianki jednogatunkowe i wtedy było ich dużo mniejszych. Zdarzało się, że wianki wieszano na monstrancji lub kładziono na ołtarz, gdzie leżały przez następny tydzień aż do oktawy Bożego Ciała. Oktawa została zniesiona w 1955 roku, ale tradycja ludowa jeszcze bardzo długo świętowała codzienne procesje kończące się święceniem ziół i wianków ostatniego dnia oktawy. Współcześnie chrześcijańskie i pogańskie elementy splecione w całość mają za sobą wieki współistnienia i są trudne do rozdzielenia.
3: W święcie Bożego Ciała przenikanie się tradycji ludowej z chrześcijańską bardzo podkreślało ochronną i leczniczą moc roślin, więc te rośliny poświęcone były wykorzystywane później przez cały rok, zwłaszcza miało to miejsce na wsiach, czyli wianki suszono i później wykorzystywano te rośliny, zwłaszcza w okresach choroby, czy to kiedy chorowali ludzie, czy też kiedy chorowało bydło, więc te rośliny, z których wianki były uplecione, przechowywano skrzętnie po to, żeby stosować je później przy różnych praktykach, czy leczniczych, czy też magicznych, czyli ochronna moc tych roślin, korzystano z niej później przez cały rok.
2: Jeśli tych wianków było więcej, dbano, aby ich liczba była nieparzysta. Oczywiście pojawiały się tutaj te dziewiątki, czy wielokrotność trójki jako magicznej liczby. Przy dużych ilościach wieszano je w oborach, stodołach, nie tylko w domach, dlatego im więcej tych wianków tak naprawdę, tym lepiej. Zioła palono, aby dym rozpędził chmury, pokruszone dodawano do karmy dla bydła, okadzano nimi wymiona. Czasami wykorzystywano je do siebie. Dodawano do ziarna, pito na pary i pojono nimi również zwierzęta.

0: może.
1: Jeśli chodzi o skład roślinny tych wianków, to w tradycji ludowej przede wszystkim stosowano rośliny, które można było zebrać, czy na łąkach, czy gdzieś na miedzach. Dopiero później do tych wianków zaczęły dołączać też rośliny ogrodowe. Z tych roślin ogrodowych najczęściej były to róże i piwonie. To są też rośliny, które zbierane są przez dzieci, żeby sypać płatki w czasie procesji Bożego Ciała. O tym za chwilkę powiemy. Natomiast takie zioła, które właśnie wchodziły w skład tych wianków i które później stosowano do różnych praktyk leczniczych, to były takie zioła jak mięta, macierzanka. Rozchodnik był bardzo ważnym ziołem, ponieważ on też miał duże znaczenie. Tak wierzono, że on ma taką moc ochronną przed złymi mocami, przed burzami. Na rozchodnik często mówiono grzmotnik w różnych rejonach Polski. Był to też dziurawiec, rumianek, krwawnik, również kwiaty czarnego bzu, rozmaryn, więc dużo różnych ziół, które później były stosowane przy różnych dolegliwościach.

Wianki z krwawnika poświęcone na Boże Ciało bardzo często wieszano w domach w czasie porodu, by uchronić nowonarodzone dziecko od wieszczki, wieszczycy, czyli tak naprawdę strzygi, od jakichś takich złych demonów.

0: Pojawiały się również wianki paprociowe, które po poświęceniu zostały kładzione na rogach stodoły, aby myszy nie ruszały zboża. Często bazą takiego wianka były też łyka lipowe, które służyły za środek ochronny przed diabłami, jako że lipa była takim drzewem ochronnym.
1: Nie sposób nie wspomnieć przy Bożym Ciele o gałęziach, o gałązkach. Były to gałązki lipowe, ale też bardzo ważne, zwłaszcza tu w tej części kraju, w której my mieszkamy, to jest Górny Śląsk. Do dzisiaj jest silna bardzo tradycja na trasie, gdzie idzie procesja, przy ozdabiania tych ołtarzy, kapliczek młodymi brzuskami. To mogą być całe ścięte młode drzewka, to mogą być ścięte gałęzie. Brzoza symbolizuje witalność. To jest jedno z pierwszych drzew, które na wiosnę się odradza. Przez to, że ma też biały kolor kora, uważa się, że brzoza jest też symbolem czystości. Więc to się bardzo łączy z tą tradycją chrześcijańską i do dzisiaj to jest silne, kiedy procesje przechodzą, to zaraz w momencie, kiedy kończą się modlitwy przy danym ołtarzu i procesja idzie dalej, to ludzie zabierają te gałązki brzozowe i do dzisiaj to jest praktykowane, że gałązki gdzieś się zawiesza, przy drzwiach, gdzieś z boku domu, często tam, gdzie, bo ludzie jeszcze cały czas, to jest też silne, mają gdzieś wodę święconą w domu, więc tam się te gałązki brzozowe nadal wiesza, więc brzoza też jest takim ważnym symbolem święta Bożego Ciała, związanym przede wszystkim z przystrajaniem ołtarzy tam, gdzie idzie procesja.

0: Musimy powiedzieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy, ponieważ bardzo wiąże się to z roślinami, jeśli chodzi o święto Bożego Ciała. Tradycja sypania płatków kwiatów tam, gdzie będzie przechodzić kapłan.
1: Tu Stwórcę swego z wiarą wyznaję,
0: to sięga bardzo głęboko już w starożytności. Jeśli jakaś bardzo ważna osoba przyjeżdżała do miasta, no to witano ją sypiąc jej pod nogi kwiaty. Więc tutaj w tej tradycji ludowej chodziło o to, żeby uświęcić tą drogę, po której będzie przechodził kapłan, no bo kapłan w czasie procesji Bożego Ciała trzyma monstrancję. Ta monstrancja to był symbol wielkiej świętości, przed monstrancją zawsze się klęka, więc chodziło o uświęcenie drogi, którą będzie monstrancja przechodzić. I taką samą funkcję jak sypanie płatków kwiatów spełniają też dywany kwiatowe. W niektórych rejonach, zwłaszcza tu na ziemi raciborskiej, to jest bardzo silna tradycja nadal. Całe trasy, którymi chodzą procesje, są wykładane dywanami. To są dywany z kwiatów, zbarwionych trocin i te dywany kwiatów.

0: światowe są nadal tutaj bardzo żywe i to też chodzi o to, żeby właśnie podkreślić wagę tej trasy, którą będzie przechodzić procesja, przede wszystkim, którą będzie wszedł kapłan z monstrancją, więc sypanie tych płatków kwiatów pod nogi i układanie dywanów kwiatowych jest też nierozerwalnie związane ze świętem Bożego Ciała.
1: A więc to, jakich kwiatów płatki sypiemy na Boże Ciało, też ma znaczenie.

0: trio Wowakin, które w tym roku będzie reprezentowało Polskie Radio na festiwalu folkowym Europejskiej Unii Nadawców w Rudolstadt. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Zbliża się godzina 9.
1: Autopromocja.
2: Debiutował w wieku 10 lat u boku Jerzego Maksymiuka. Potem jako wiolonczelista wygrywał międzynarodowe konkursy. Po latach postanowił jednak zamienić smyczek na batutę. Od 2 dekad kieruje polskimi orkiestrami, starając się przyciągnąć do muzyki nie tylko filharmoniczną publiczność. Naszym gościem będzie Adam Klocek, znakomity wiolonczelista, dyrygent i kompozytor, szef Filharmonii Częstochowskiej, edukator i promotor młodych talentów. Na spotkanie w Cafe Muza zapraszam Państwa w niedzielę o 10:00. Róża Świadczyńska.
1: Autopromocja.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Bajma skridy.
0: A Dwójki słuchają Państwo w sobotę 30 maja, to 150 dzień roku. Słońce wzeszło 23 minuty po 4, zajdzie o 20:43. Solenizantkami i solenizantami są Państwo o imionach Anastazy, Felix, Ferdynand i Joanna. Jeszcze raz składamy na

0: Najserdeczniejsze życzenia. W poranku czas na wiadomości kulturalne, które przedstawi Katarzyna Sowińska.
1: A ja Państwa witam ponownie bardzo serdecznie i zapraszam. Czworo artystów, cztery miejsca pamięci związane z II wojną światową. Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku zaprezentuje wystawę w ramach międzynarodowego projektu Art of Remembrance, sztuka pamięci. Oprócz Polski wydarzenie współtworzą placówki z Belgii, Włoch i Francji.
2: Mamy nasze Muzeum Pamięci Sybiru, mamy Centre La Coupole w północnej Francji, Bastogne War Museum w Ardenach w Belgii oraz Centrum Paralup niedaleko Turynu w północnych Włoszech.
3: Piotr Popławski z Muzeum Pamięci Sybiru.
2: Mamy dzieła fotograficzne, dzieła formy rzeźbiarskiej, rysunki, mamy sztukę garncarską, eksponaty szklane i mamy też wideografię.
4: Historia II wojny światowej była tragiczna, a dla nas, którzy opowiadamy tą historię w Muzeum Pamięci Sybiru, ten wątek deportacji, zesłania, czy na daleką Syberię, czy do Kazachstanu, czy do łagrów jest najważniejszy.
1: Wernisaż tej wystawy w Białymstoku we wtorek. Średniowieczny instrument portatyw zabrzmi w wielkiej sali Wety ratusza głównego miasta w Gdańsku. Po raz pierwszy w tym miejscu odbędzie się koncert w ramach festiwalu Organy Plus, mówi organizator profesor Andrzej Szadejko.
5: Nazwaliśmy ten koncert Jesień Średniowiecza, ale de facto będzie to muzyka nie tylko z końca średniowiecza, ale też i pierwszego okresu renesansu. Szwajcarska artystka Katalina Wicens, która pochodzi z Chile, przywiezie ze sobą przenośne organy, portatyw tak zwany, i na tym portatywie, a także na klawesynie przedstawi twórczość dworską z różnych kodeksów, przede wszystkim włoskich, ale także i polskich, także hiszpańskich.
1: Początek o 19.30. Pozostajemy w Gdańsku, gdzie odbywa się także Dzień Działających w Kulturze. Program wydarzenia obejmuje warsztaty, spotkania i dyskusje, a jednym z punktów będzie gala wręczenia Nagrody Teodory, Pomorskiej Nagrody dla Liderek i Liderów Kultury w Centrum Świętego Jana. Wyróżnienie ustanowione przez Samorząd Województwa Pomorskiego przyznawane jest po raz drugi. Przypomina o tym Adrianna Halman-Różycka z Nadbałtyckiego Centrum Kultury.
6: Nie tylko porozmawiamy i weźmiemy udział w warsztatach oraz różnych wystąpieniach i debatach, ale też właśnie spotkamy się na gali wręczenia tej nagrody. Trzy osoby zostaną nagrodzone, z rąk pana marszałka odbiorą statuetki, ale przy okazji będzie to wspaniała okazja do tego, żeby pokazać ich projekty, ich dzieła i po prostu spędzić razem czas.
1: Każdy z laureatów oprócz statuetki otrzyma nagrodę finansową w wysokości 20 tysięcy złotych. Teraz propozycja z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Kolejny koncert z cyklu Alfabet Orkiestry. Tym razem pod tytułem K jak kolorowy Dzień Dziecka rozpocznie się w południe w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Zaprasza Martyna Huderska z Polskiego Radia Dzieciom.
7: Przeniesiemy się razem z muzykami Orkiestry Polskiego Radia na podwórka, te sprzed lat, na których bawili się nasi dziadkowie, nasi rodzice, ale też na te współczesne. Oczywiście czekają nas niespodzianki, nie tylko muzyka wybitnych kompozytorów, takich jak Haydn, jak Strauss czy Bizet.
1: Orkiestrę poprowadzi Liliana Krych. To spotkanie z historią, kulturą i żywą tradycją polskich Tatarów. W Bochonikach koło Sokółki rozpoczną się w południe obchody święta Nawróz. Na odwiedzających czeka wiele atrakcji, mówi przewodniczący muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Bochonikach Maciej Szczęsnowicz.
8: Nawróz jest to inaczej nadejście wiosny, jest to święto radosne, będą zespoły z Litwy, nasze polskie zespoły, będzie kuchnia tatarska.
1: Bochoniki to wieś nadana Tatarom przez króla Jana III Sobieskiego. Znajduje się tam piękny, zabytkowy meczet. Prawie 2000 świątyń różnych wyznań otworzyło swoje podwoje podczas tegorocznej Nocy Kościołów w Czechach. Uczestnicy mogli zwiedzać je z przewodnikiem i zobaczyć miejsca, do których na co dzień nie mają dostępu.
9: Zbór husycki w praskiej dzielnicy Holeszowice z zewnątrz wygląda jak typowa modernistyczna kamienica. W środku budynek skrywa jednak kościół sięgający wysokości drugiego piętra. Dominantą świątyni jest szklana biało-niebieska kopuła, przez którą wpada światło z dziedzińca. Kopuła stanowi o tożsamości tego miejsca, które nie przestaje mnie fascynować. Kiedy odprawiam mszę, czuję energię, którą trudno opisać. Powiedział mi proboszcz parafii Jan Daniel Doszek.
10: lidi, když sem přicházejí na tu noc kostelů.
9: Noc kostelů přiciąga wielu zainteresowanych architekturą, ale są też tacy,

0: którzy szukają odpowiedzi na pytania dotyczące wiary i tego, czym nasza wspólnota różni się od kościoła rzymskokatolickiego lub ewangelickiego. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: To były wiadomości kulturalne. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: Dziś na wschodzie Polski będzie zachmurzenie małe, stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego, na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami. Po południu na zachodzie także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu postępujące z zachodu na wschód, bez opadów tylko na krańcach północno-wschodnich. Rano zanikające burze na południowym zachodzie, po południu burze utworzą się w centralnym pasie od Kujaw po Śląski Małopolskę. W czasie burz prognozowana suma opadów do 25 mm. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni Celsjusza, miejscami na Pomorzu, w centrum i na południu kraju do 22 stopni Celsjusza na wschodzie i 25 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami na środkowym i wschodnim wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich Karpat od 14 do 16 stopni Celsjusza. A wiatr ma być słaby i umiarkowany, za wyjątkiem północnego wschodu, okresami porwisty, zachodni i północno-zachodni.
4: Reklama.
5: A, B, C,
6: D, E, F,
7: G, H, I,
8: J, K.
9: K jak kolorowy dzień dziecka.
10: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
11: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
10: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Reklama.
3: Jest 8 minut po godzinie 9. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego porannego, sobotniego spotkania. Zofia Kruszewska za konsoletą. Nad całością porannej audycji czuwa Aldona Łaniewska-Wałk, a przy mikrofonie Piotr Kędziorek. A w tej trzeciej godzinie spotkanie z jedną z laureatek tegorocznego konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja. Odwiedzi nas Anna Jurkiewicz z duetu Zjem, a już za chwilę zajrzymy na festiwal Kody w Lublinie, z którego dziś, przypomnę, o 18:00 transmisja na naszej antenie, a w ramach programu tego koncertu także prawykonanie naszego zamówienia kompozytorskiego. To będzie kompozycja Pawła Malinowskiego, a wystąpi Royal String Quartet. Ale teraz sięgamy po nagranie z tegorocznej Nowej Tradycji i laureat Nagrody Radiowej Dwójki, zespół Braty.

0: duet Braty podczas konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja, Nagroda Radiowej Dwójki i Nagroda Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. A my połączyliśmy się z Ewą Szczecińską, która jest w studiu Radia Lublin. Dzień dobry, Ewo.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Niewyspana, bo nie tak dawno na naszej antenie z Przemkiem Psikutą podsumowywaliście to, co już się wydarzyło na festiwalu Kody. Ale zanim o Kodach, no nie ukrywamy, ty reprezentowałaś Dwójkę w jury tegorocznego konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja. Co cię zatem ujęło w duecie Braty?
1: Bardzo dużo różnych wątków można tutaj poruszyć. No, przede wszystkim unoszenie się nad ziemią to było absolutnie wspaniałe, ale także w tym unoszeniu się nad ziemią zakorzenienie w pracy, w takiej znojnej pracy, którą wybijane rytmy przypominały w występie tych artystów. No i przede wszystkim połączenie również wspaniałych instrumentalnych kolorów, bo to, że Michał Górczyński gra na klarnecie kontrabasowym, to wiemy od dawna i że potrafi tak niezwykłe dźwięki z tego instrumentu wydobywać. No ale przecież na estradzie studia Lutosławskiego pojawił się instrument, pamiętasz jaki?
0: Ja pamiętam.
1: No właśnie, instrument salonowy, szpinet.
0: Aż jury zwróciło na to uwagę.
1: No tak, tak, zwróciliśmy. Nie dało się inaczej, zwłaszcza, że no, to było też dla nas taką zagwozdką, jak ten instrument zabrzmi w tym kontekście, na nowej tradycji. A grał pięknymi, jasnymi kolorami, które między innymi wybijały rytm, bo tam się działo oczywiście dużo więcej. No wspaniały był ten występ i cieszę się, że właśnie Braty dostały naszą nagrodę dwójkową.
0: A tych związków między Kodami a Nową Tradycją z kolei jest całkiem sporo, no bo w tym roku oba festiwale ze sobą współpracują. Wśród konkursowiczów, wśród laureatów, bo trzeciej nagrody przecież jeszcze jeden duet, duet Wcias, który dzisiaj wystąpi w studiu imienia Budki Suflera w Radiu Lublin, bo tam dzisiejsze koncerty będą się odbywać. To będzie premiera płyty Wiwaty. No a wczoraj z kolei duet Johnny Nash i Tomo Katsurada, których podziwialiśmy w ostatnią niedzielę w naszym radiowym studiu S3. Czy coś tak, inaczej zabrzmiało w wykonaniu tego duetu w

0: wczoraj niż przed tygodniem?
1: Wiesz, no ja niestety nie uczestniczyłam w całym tym koncercie, bo już pomalutku przygotowywaliśmy się z Przemkiem Psikutą na jam session, żeby państwu przygotować wszystkie nagrania i po prostu od godziny 23 opowiadać o festiwalu, ale ten fragment, na którym byłam, był niezwykły. Przede wszystkim dlatego, że artyści mają kontakt wzrokowy, siedzą naprzeciwko siebie i ten kontakt wzrokowy, mimika twarzy, która ich łączy, stapia się z tym, co wydobywają ze swoich instrumentów i wrażenie było takie, jakby płynęli po prostu wspólnym takim strumyczkiem bardzo spokojnym.
0: No to podobnie jak w naszym studiu. My wszyscy pewnie bardzo czekaliśmy na premierę tego programu 100 tysięcy Polsk, który miał miejsce już w czwartek. Będziemy go odtwarzać na naszej antenie, bo rejestrowaliśmy cały czwartkowy wieczór na festiwalu Kody. Powiedz, jakie na was wrażenie zrobił ten koncert?
1: No ja muszę powiedzieć, że byłam tak zachwycona tym koncertem, że od razu po tym wydarzeniu pobiegłam do naszych radiowców z prośbą, czy nie dostalibyśmy od razu na gorąco przynajmniej fragmentu nagrania i rzeczywiście dostaliśmy i zaprezentowaliśmy w jam session. Podejrzewam, że słuchacze nocni teraz śpią, więc nie, nikt, kto teraz słucha dwójki, nie słyszał tego fragmentu, ale no rzeczywiście był to koncert zachwycający. Może parę słów powiedzmy, to jest 100 tysięcy Polsk, czyli Polska, narodowy taniec szwedzki, do którego dotarła Maja Miro, fantastyczna artystka, flecistka, grająca na dawnych instrumentach barokowych, renesansowych, ale też improwizatorka i badaczka muzyki. Więc ona się porusza między improwizowaną sceną współczesną, a muzyką dawną. I w Sztokholmie dotarła do archiwów, w których rzeczywiście sporo różnych wariantów, te symboliczne 100 tysięcy Polsk się znajduje, ale Maja zaprosiła do tego koncertu trójkę fantastycznych muzyków i właśnie dlatego ten cały ostatecznie rezultat uwspółcześnionych szwedzko-polskich Polsk tak się udał, bo na jazzie grał Piotr Gwadera, na średniowiecznym czy kopii średniowiecznego portatywu Ryszard Lubieniecki i był jeszcze cymbalista Paweł Iwan i oni fantastycznie korespondowali rytmami, melodiami Polsk i kolorami swoich instrumentów. Ja bardzo, bardzo zachęcam do wysłuchania retransmisji tego koncertu.
0: No właśnie, tak jak mówiłem, będzie okazja, żeby usłyszeć cały ten koncert. Mówiłem, że na ten koncert czekaliśmy, no ale najbardziej czekamy oczywiście na to, co dzisiaj o 18:00, bo w ramach koncertu o 18:00 prawykonanie naszego zamówienia kompozytorskiego, kolejnego już w cyklu 10 na 100.
1: Kwartetu na smyczki, który napisany został przez Pawła Malinowskiego dla kwartetu Royal. I ja też już powiem, że bardzo, bardzo czekam na ten utwór. Mam już od dłuższego czasu nuty, partyturę utworu, który Paweł nam przesłał, bo to przecież nasze zamówienie radiowe na stulecie Polskiego Radia. Ale czego się można spodziewać? No na pewno tego, czym w ostatnich latach zajmuje się Paweł Malinowski. To jest kompozytor obdarzony zupełnie wyjątkową poetycką wrażliwością. I to jest tak, że jak poeci słowami budują często w krótkich formach, takie kosmosy w miniaturze, to Paweł Malinowski również robi coś takiego za pomocą dźwięków, muzycznych dźwięków. Z tym, że w przypadku muzyki Pawła Malinowskiego nie chodzi o rozmiar jego muzyki, bo to często wcale nie są miniatury, tylko właśnie o zasięg znaczeń, jakie kreuje dźwiękami. Podobnie jest w kwartecie na smyczki, którego oczywiście

0: jeszcze nie słyszałam, wybieram się na próbę, już przebieram nóżkami, ale jeszcze nie słyszałam ani jednego dźwięku, natomiast oglądałam partyturę i słyszałam to, co Paweł opowiadał o tym utworze. Na przykład o zakorzenieniu w przeszłości, o tym, że pojawią się w tym utworze oczywiście melodie, które właśnie dają zakorzenienie, dają takie poczucie zakorzenienia w muzyce XV-wiecznego kompozytora Gilles Binchois. Są też odniesienia literackie do rękopisu znalezionego w Saragosie, ale Paweł Malinowski to nie jest kompozytor, który tylko patrzy wstecz. To nie jest muzyka tradycyjna i on w ogóle prowadzi taką ciekawą, no nie grę, ale takie zespolenie między muzyką nową, między tradycją, między awangardą, bo używa też jak najbardziej współczesnych technik gry, takiej sytuacji performowania na koncercie i w ogóle podkreśla, że jego celem jest stworzenie takiej sytuacji relacyjnej z ludźmi podczas koncertu. Więc jaki będzie kształt ostateczny utworu, to ja tego jeszcze nie wiem. Wiem, że ma trwać dosyć długo, bo jest zakrojony na 20, nawet 21 czy 2 minuty. No i cóż, no nie mogę się doczekać. Zapraszam na transmisję, w ramach której oczywiście też wykonane będą inne utwory, bo kwartet czwarty Pawła Mykietyna napisany kilka lat temu dla kwartetu Royal i króciutkie, ale bardzo, bardzo piękne kompozycje Wojtka Błażejczyka na przedmioty brzmiące na elektronikę. Premiera tego wydarzenia miała miejsce u nas w studiu Władysława Szpilmana, ale teraz i mamy płytę i Wojtek osobiście będzie łączył kwartety w wykonaniu Royal String Quartet swoimi interwencjami.
1: Tak, no też ja przynajmniej pierwszy raz usłyszę Royal String Quartet z nowym wiolonczelistą. Sebastian Kozub dołączył do zespołu po odejściu Michała Pepola. To też bardzo ciekawe. Zapraszamy o 18:00 na transmisję ze studia Polskiego Radia Lublin. Transmisję na naszej antenie, którą poprowadzi Adam Suprynowicz, a z Lublina mówiła do nas Ewa Szczecińska. Bardzo ci, Ewo, dziękuję. Do zobaczenia za parę godzin.
0: Do zobaczenia.
1: W Lublinie. A my sięgamy teraz po kompozycję Pawła Malinowskiego, Robotron na zespół i sampler i hashtag ensemble.

Fragment kompozycji Pawła Malinowskiego, Robotron na zespół i sampler, hashtag ensemble i Michał Bereza, który był odpowiedzialny za realizację warstwy elektronicznej. Nową kompozycję zamówioną przez Polskie Radio, kompozycję Pawła Malinowskiego, przypomnijmy, usłyszymy dziś o 18 w transmisji z Lublina. Teraz jest 27 minut po 9.

0: duet Zjem, a więc laureaci jednej z dwóch równorzędnych drugich nagród w tegorocznym konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja.
1: Gość poranka dwójki.
0: Połowa duetu Zjem teraz ze mną w studiu. Ania Jurkiewicz, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Nie wiem, czy dobrze wymawiam tę nazwę. Krzyś Trybunia ze sceny naszego studia też bawił się trochę tym słowem, bo ono jest tak zapisane przez Y, więc na różne sposoby można próbować je czytać.
2: Tak, to jest, jestem, bardzo się cieszę tą nazwą cały czas. Była to jedna z różnych potencjalnych, które rozważałam i, i właśnie kiedy zorientowałam się, że ona nawiązuje, jakby od razu jest dwuznaczna.
0: Albo wielo nawet.
2: Wielo, tak. Nawiązuje do tego, że do jedzenia, które jest wątkiem w tym naszym projekcie, który trochę łączy różne utwory i taką tą opowieść o stracie i tęsknocie. Bardzo, bardzo ten wątek tam jest obecny, rodzinnego jedzenia, można powiedzieć, a też ziemia jest w tej nazwie. A właśnie Krzysztof bawił się tym i słyszałam, że wymawiał to jako Zyjem, co otworzyło mi oczy na to, że można też rozumieć to jako żyjemy.
0: No, ci, którzy jakoś przeżywają stratę, czy nawet ją opiewają w pewnym sensie, no to są jednak żywi, w przeciwieństwie do tych, których żegnamy. Twoje zainteresowania takie etnograficzne i muzyczne ciągle krążą wokół właśnie tego repertuaru żałobnego, wokół rytuałów pogrzebowych, wokół właśnie straty, żałoby. Ja przypomnę, że no, chociażby Pieśni do śmierci, twoja dokumentacja, która jak rozumiem też w tym projekcie ci się przydaje tutaj z mazowiecko-podlaskiego pogranicza. Co jest takiego pociągającego w tym fragmencie naszej muzyki tradycyjnej?
2: W śpiewaniu tych pieśni, które, bo pierwsze moje spotkanie z tymi tradycjami to były pieśni pogrzebowe polskie właśnie z okolic, no z 90 kilometrów od Warszawy, tam z pogranicza Mazowsza i Podlasia w projekcie Pieśni do śmierci, który realizowaliśmy w takim zespole z Julią Biczysko, Marcinem Kulińskim, Martyną Kargul, Tomaszem Osuchem, Julią Kozerą. I to było bardzo ważne. Nagrywaliśmy te pieśni, a też, też śpiewaliśmy je i śpiewaliśmy razem ze śpiewakami, którzy jeszcze praktykowali te pieśni w czasie czuwania, czy też jakichś takich już nowszych form czuwania. I poznałam ten materiał nie tylko jako coś fascynującego w treści i ta polszczyzna w tych pieśniach jest bardzo taka no, niezwykła, niecodzienna, więc też inaczej działa na jakieś odczucia, mocniej niż taki codzienny język dla mnie. A poza tym

0: bardzo ważnym aspektem było takie odkrycie, że to jest muzyka bardzo użytkowa i że z muzyki tradycyjnej, na przykład w tamtych właśnie okolicach, ta pozostała jako jedyna jakby gałąź takiej starej muzyki wiejskiej, pozostała jakoś w użyciu, chociaż oczywiście to no, już też jakoś jako taki trochę trochę już wyjątek, ale jednak, że najbardziej żywa była właśnie ta muzyka do śmierci, w pamięci i jeszcze w praktyce, w ciałach śpiewaków.
1: No tak, paradoksalnie to właśnie ten repertuar najdłużej przetrwał, w przeciwieństwie do innych obrzędów, innych rytuałów. My z takiego etnograficznego zacięcia mamy raczej skłonność do szukania różnic, jakichś cech specyficznych. Ty razem z Omidem Darwiszem zderzasz ten repertuar właśnie tutaj z pogranicza Mazowsza i Podlasia z repertuarem z zachodniego Iranu. Czy w przypadku tych rytuałów pożegnania żałoby, rytuałów pogrzebowych, jakoś dochodzimy do czegoś uniwersalnego? To jest coś, co nas wszystkich łączy ponad podziałami religijnymi i kulturowymi?
0: Zdecydowanie.
1: Także w tej warstwie właśnie muzycznej to można odnaleźć?
0: Zdecydowanie. Przede wszystkim to, co jest dla mnie kompletnie taką jasną i otwartą płaszczyzną w tym naszym też projekcie, jest to, że taka potrzeba, konieczność i potrzeba przeżywania tego po prostu, że jesteśmy jako ludzie, jako gatunek, tak jak inne gatunki śmiertelni, jest to coś, co łączy, jest wspólnym mianownikiem, powiedziałabym, że jednym z takich najmocniejszych wspólnych mianowników jest to, że wszyscy się rodzą i wszyscy umierają, wszyscy też stykają się w życiu ze stratą w różnych aspektach, ze stratą bliskich osób, ale też są inne straty i że przeżywanie tego na różnych polach, ale między innymi właśnie przez muzykę jest czymś bardzo takim miejscem, w którym moim zdaniem łatwo się w tym spotkać. I może oczywiście z jednej strony w tym projekcie to brzmi trochę jak takie zderzenie, to nie, też sposób, w jaki jakby rozmawiamy tymi dwoma językami, nie jest taki do końca gładki, ale to jest też część naszego założenia. Nie chodzi nam właśnie, nie chodzi w tym kształcie tej muzyki, nie chodzi o jakieś zderzenie kultur, absolutnie nie. Chodzi to wrażenie zderzenia, to jest zderzenie się ze śmiertelnością i konfrontacja po prostu z tym, z tą częścią życia, która jest, po prostu jest i dobrze jest ją przeżywać i na różne sposoby, według własnych potrzeb. Więc czasem to przeżywanie jest bardzo takie intymne, a czasem ono potrzebuje być na przykład bardzo głośne. I trochę tutaj w kulturze na przykład zachodniej to jest trochę utrudnione. Jest to tabu wokół śmierci i żałoby jakoś tak no, żywe. Ciągle nie jest to taki łatwy temat do poruszania. Więc to, że ja zajmuję się od tylu lat właśnie tymi praktykami, powiedzmy, wokalnymi wokół żałoby, to jest związane też z takim moim przekonaniem, że jest taka potrzeba.
1: No w europejskich tradycjach taki typowy lament został trochę zepchnięty, mam wrażenie, na margines. Jeszcze gdzieniegdzie występuje, ale rzeczywiście w polskim repertuarze nie spotkamy chyba już takiego typowego lamentu. Natomiast jak rozumiem, w zachodnim Iranie te rytuały pogrzebowe zawierają także lamenty.
0: Tak, wydaje mi się, że no nie ma niestety z nami dzisiaj Omida.
1: A ciekaw jestem właśnie, jak...
0: Żeby opowiedział o tym dokładnie.
1: Jak pracowaliście nad tym swoim projektem, repertuarem, to czy poznawaliście nawzajem trochę te swoje tradycje związane z rytuałami pogrzebowymi, czy to się tylko opierało na tej warstwie dźwiękowej, muzycznej?

Oczywiście robimy to, poznajemy, ale jest to cały ocean. My działamy od niedawna z tym projektem. Jesteśmy, dlatego bardzo się cieszymy, że tutaj byliśmy na festiwalu Nowa Tradycja. Robimy to, a jednocześnie sposób, w jaki pracujemy już nad naszym materiałem, jest bardzo taki intuicyjny. Ja coś pokazuję, na przykład ja przynoszę właśnie pieśni czy jakieś elementy, które są bardzo bliskie mojemu sercu.

0: i różne sformułowania, które opisują po prostu śmierć jako przemianę i też można o tym myśleć na różne sposoby, i duchowy, i też taki fizyczny, po prostu nasze cząsteczki stają się czymś innym. Więc przynosimy sobie nawzajem różne i rozmawiamy nimi, właśnie tak bym to nazwała. Nie jest to jakiś taki proces zanadto intelektualny, wychodzący z tego, co by było dobrze, z czym połączyć, tylko taki, że próbujemy i po prostu intuicyjnie bardzo dostrajamy się do siebie i poznajemy się w tym.
1: Powiedziałeś, że to jest całkiem nowy wasz projekt, tak? Że niedawno się spotkaliście, od niedawna nad nim pracujecie. Czy Nowa Tradycja to była pierwsza konfrontacja z publicznością, czy już występowaliście z tym wcześniej?
0: Tak, pierwsza. To była absolutnie pierwsza, dlatego to
1: typowe,
0: takie
1: to mnie
0: ważne doświadczenie. No, prawie by tak nie było, bo mamy też koncert w Wiedniu, w przyszłym tygodniu, jeżeli ktoś z państwa ma tam blisko, to zapraszamy do Kulturverein Rosalie 6 czerwca wieczorem w ramach wydarzenia Voicing Places. Ale publiczność, festiwal Nowa Tradycja była pierwszym naszym...
1: Po to jest ten festiwal,
0: słuchaczem,
1: żeby niektóre rzeczy stawały się po raz pierwszy właśnie. No to rozumiemy, że projekt ma króciutką przeszłość, więc jaką przyszłość przed nim widzisz? Co chcielibyście dalej z nim robić, jak go rozwijać?
0: Jesteśmy bardzo teraz, spędziliśmy też ten czas tutaj razem, rozmawiając o kolejnych pomysłach, planach, możliwościach. Jednym z naszych planów jest to, żeby być może rozszerzać też ten projekt i na przykład zapraszać do niego różnych gości, a być może też na stałe go jakoś rozszerzać. Na pewno chcemy rozbudować nasz materiał i chcemy dużo pokazywać ten projekt i w Polsce, i nie tylko. Oczywiście planujemy też nagrać płytę i mam nadzieję, że już niedługo zaczniemy nad tym pracować.
1: A jak myślicie o rozszerzaniu, to co byście dodali do tego brzmienia, które teraz macie? No, ono jest takie, no, robi wrażenie, jest bardzo przejmujące to, co robicie na scenie też i jak to brzmi.
0: Tak, i jest tam dosyć gęsto. Myśleliśmy, jednym z wątków, mamy różne, rozważamy różne szalone pomysły i mniej szalone, ale myśleliśmy między innymi o tym, żeby zaprosić niekoniecznie kogoś, kto będzie jakby tylko dźwiękiem uczestniczył, ale może ruchem. To jest jeden z naszych pomysłów na to, jak można to jeszcze dopełnić.
1: Czyli dodanie choreografii jakiejś, tak? Do waszego
0: tak,
1: projektu.
0: Tak, ciała. Jakby wprowadzenie ciała jeszcze bardziej, bo jakby to ciało jest z nami w tym śpiewie, który jest też taki, no właśnie, na pograniczu muzyczności i takiej
1: fizyczności.
0: Jakby kanalizowania, tak. Po prostu przeżyć. I płaczu. Jeszcze będziemy na pewno z tym dużo dalej eksperymentować, rozwijać. Chcemy też mieć więcej jeszcze elementów improwizacji też w tym i,
1: no,
0: i
1: nawet
0: tego, co robimy na żywo i za każdym razem jest inne. Już to było.
1: No właśnie, zwróciliśmy uwagę, no to za wami dwa wykonania koncertowe i trochę się różniły te z konkursu i te z koncertu laureatów. No, jak mówimy o śmiertelności, to mówimy siłą rzeczy i o takiej biologiczności naszego życia, ale też i o fizyczności. Więc rozumiem, że stąd też ten kierunek, w którym chcecie podążać.
0: Tak, on dla nas obojga też jest po prostu kompletnie naturalny. Oboje to jest wspaniałe w tym, że zaczęliśmy razem pracować, bo oboje mamy bardzo podobny stosunek do tego, że jak do praktykowania tych tradycji i później budowania jakiegoś nowego krajobrazu, powiedzmy, z tymi

0: elementami, z tym głosem, z tymi też treściami, które tam są i z tą ekspresją, że traktujemy to jako żywy organizm, zdecydowanie. I dla mnie jakby podporą mojego śpiewania nie jest występowanie, tylko po prostu to, co robię na co dzień. Ja dużo na przykład śpiewam gdzieś tam outdoorowo, że tak powiem.
1: W codzienności.
0: W krajobrazie, tak. Mm-hmm. Tu czy tam mam różne ulubione swoje miejsca i też no ciekawe jest też nagrywanie w ten sposób, ale mm-hmm. jakby przede wszystkim to jest taka codzienna praktyka, w której bardzo jest to osadzone w ciele i w tym, że za każdym razem jest trochę inaczej. Trochę inaczej oddychasz, trochę gdzieś jakąś inną trochę barwę ten głos ma. W różnych sytuacjach, w różnych dniach, kiedy siedzisz w tym albo w tym i to bardzo słychać. Mnie to fascynuje i też fascynuje mnie to w archiwach, że tam nie ma za często takiej sytuacji, że można słuchać jednej na przykład pieśni w różnych wykonaniach, ale czasem jest i bardzo wtedy widać właśnie też te różnice, że to nigdy nie są dwa razy dokładnie takie same pieśni.
1: Ciekawe, czy będziecie zadowoleni, jak to zamkniecie w takiej formie już gotowej jako album. No, ale album warto, żeby powstał. Czekamy zatem, jak się będzie rozwijał projekt Zjem. Ania Jurkiewicz z duetu Zjem była dzisiaj gościnią sobotniego poranka dwójki. Bardzo ci dziękuję.
0: No, dziękuję bardzo.
1: I przed nami jeszcze jeden fragment waszego koncertu na Nowej Tradycji. Dziękuję bardzo.

duet Ziem podczas tegorocznego konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja. Tak jak Państwo słyszeli, to koncertowy debiut tego projektu muzycznego, za który trzymamy kciuki. A w naszym dzisiejszym porannym spotkaniu to już prawie wszystko. Zofia Kruszewska nadal nasz program realizuje. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Aldona Łaniewska-Wołki i Piotr Kędziorek. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Bohaterem zapisków ze współczesności w nadchodzącym tygodniu będzie Karol Radziwanowicz, wybitny pianista i pedagog.
2: W jednym pokoju grał brat na skrzypcach, w drugim ja grałem na fortepianie, siostra jak zdała do szkoły baletowej, to tańczyła na puentach. A w trzecim bardzo często jeszcze rodzice dawali lekcje. Ja się śmieję, że ja miałem trudne dzieciństwo, dlatego że w tym mieszkaniu było 7 osób.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12.45.
3: Styczeń 1817 roku. Niespełna 25-letni Gioachino Rossini komponuje swoją 20. operę.
4: Sięga nieoczekiwanie po baśń, ale rezygnuje z wróżki i pantofelka.
3: Nie tylko o Kopciuszku opowiemy w najnowszym odcinku audycji z cyklu Giganci.
4: Zapraszamy w niedzielę o 14.00. Agata Kwiecińska
3: i Adam Banaszak.
0: Autopromocja.
1: Beethoven 2027.

Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie, dzień dobry. Dzisiaj ciąg dalszy, śladem audycji sprzed tygodnia, przeglądu nowego nagrania dzieł Beethovena z fletem w roli głównej. To są wczesne kompozycje Beethovena, ale wcześniej inny utwór, który należy do twórczości późnej autora eroiki. Wielka fuga B-dur, opus 134. Tak, nie pomyliłem się w numerze opusowym, bo opus 134 to jest autorska transkrypcja tego pierwotnego finału kwartetu B-dur, opus 130. Transkrypcja na duet fortepianowy. Niewiele jest w dorobku Beethovena.

utworów na taki skład. To Beethovena bardzo nie interesowało. Dwa cykle wariacyjne, sonata opus 6, zbiór marszów opus 45. Pomiędzy tymi właściwie drobiazgami ta wielka fuga B-dur wyrasta bardzo wysoko. Sama materia oryginału na cztery instrumenty strunowe okazała się w tamtych czasach tak kompletnie zdumiewająca, że wydawca poprosił o wersję na duet fortepianowy, aby ułatwić słuchaczom samośledzenie materii muzycznej. Pianista Anton Halm został poproszony o opracowanie wersji na dwa fortepiany, ale Beethoven był niezadowolony z rezultatu, no i zabrał się sam za transkrypcję. Została ona opublikowana właśnie jako opus 134, natomiast wersja smyczkowa, przypominam, została zastąpiona w kwartecie nowym finałem i ukazała się jako samodzielny utwór opus 133. Ciekawy przypadek. Pomysł na taką wersję na dwa fortepiany i zupełnie inne kształty brzmieniowe zrodził się na niwie trudności percepcji skomplikowanej materii muzycznej, która przecież miała wieńczyć kwartet B-dur. Ale wersja Wielkiej Fugi B-dur na dwa fortepiany wcale nie jest łatwiejsza do zrozumienia. Nadal stawia ogromne wymagania zarówno wykonawcom, jak i słuchaczom. I to jest niezwykła zagadka, która jeszcze raz wskazuje na fakt, że może Beethovena wcale nie interesowało medium wykonawcze, nie interesowały go instrumenty, ale interesowało go samo sedno dźwiękowej materii. Tutaj chodzi o horyzonty, o kunszt pracy tematycznej i kontrapunktu, o możliwości zbadania granic przekształcania tematów, a nie o jakąś łatwość i poręczność wykonawczą. A więc swoiste, bardzo ciekawe kuriozum. No to zapraszam Państwa teraz do wysłuchania Wielkiej Fugi B-dur w wersji na dwa fortepiany opus 134. Otwierają uwertura Allegro, Menomosse Moderato i Allegro, a potem następuje właśnie fuga Allegro, Menomosse Moderato i Allegro Molto e con Brio. Grają Jörg Demus i Norman Shelter.

Nagranie, które powstało w Wiedniu we wrześniu 1969 roku. Przy fortepianach zasiedli wówczas Jörg Demus i Norman Shelter, no i wykonali i zarejestrowali Wielką Fugę B-dur, opus 134 Ludwika van Beethovena, czyli jego autorską transkrypcję pierwotnego finału kwartetu B-dur, opus 130. To dzieło pozostaje jednak swoistym kuriozum, jak powiedziałem, wyjątkiem w jego wielkim kompozytorskim dorobku, a ta wersja na dwa fortepiany, przypominam, powstała z myślą o ułatwieniu studiowania i rozumienia muzycznej materii, muzycznej struktury, którą stworzył Beethoven. Czy tak jest? No, mogą Państwo sobie sami ocenić. A ponieważ jesteśmy przy transkrypcji muzycznej, czyli przy tym, co Beethoven sam nazywał przekładem, to zabrzmi teraz jeden z wczesnych jego utworów, Serenada D-dur, opus 8. W oryginale było to dzieło na trio smyczkowe, skomponowane w latach 1796-97 przez dwudziestokilkuletniego twórcę, który ciągle zdobywał sobie pole w muzycznym świecie, najpierw w rodzinnym Bonn, a potem szybko zresztą w stolicy cesarstwa, czyli w Wiedniu. Serenada D-dur opus 8 zabrzmi w transkrypcji na flet i fortepian, której dokonał Friedrich Hermann, altowiolista i skrzypek. Przypominam, studiował Hermann w konserwatorium w

Lipsku, a do jego pedagogów należeli Ferdynand David i Felix Mendelssohn. Potem w 1846 roku został właśnie muzykiem w orkiestrze lipskiego Gewandhausu i nauczycielem w konserwatorium. Z Beethovenem minął się niemal zupełnie, bo przecież przyszedł na świat jakoś kilka miesięcy po jego śmierci. To jego opracowanie serenady zostało opublikowane w 1884 roku. Przypominam, że w drugiej połowie XIX wieku był wielki run na tego typu muzyczne transkrypcje. Słynny teoretyk muzyki Hugo Riemann pokusił się swego czasu o takie słowa o serenadzie, której posłuchamy, serenadzie opus 8. Krótki, uroczysty marsz naznacza początek. Następnie rozpoczyna się powolny, przyjemny utwór w drugim temacie o natarczywie wdzięcznej ekspresji. Wyrażana jest również tęskna lamentacja, a zatrzymane zakończenie zdaje się czekać na odpowiedź. Wyraża się to następnie w radosnym menuecie z ożywionym trio i humorystyczną kodą. Delikatnie żałosne, pieśniowe adagio w tonacji demol wydaje się być poświęcone skrywanej nadziei, ale zostaje dwukrotnie przerwane przez żywiołowe interludium. Muzycy odzyskują odwagę, by popisać się swoją sztuką, rozbrzmiewa zamaszysty polonez, który urzeka publiczność. Następuje potem andante z wariacjami, na które wylewa się teraz cały urok. Wariacje prowadzą z powrotem do marsza wprowadzającego, którym muzycy się żegnają i odchodzą. No, trzeba przyznać, jak na teoretyka muzyki, muzykologa, pioniera muzykologii, to jest dość poetycki opis materii muzycznej. Muzykolodzy podkreślają zresztą, że poszczególne epizody tej serenady Beethoven połączył podobnymi motywami, a tradycja transkrypcji tego akurat utworu, do której dopisał się zresztą Hermann, była długa, bo pierwsze muzyczne przekłady pojawiły się już w 1807 roku. My będziemy słuchali wersji z roku 1884. Oto serenada D-dur op. 8 Ludwika van Beethovena w opracowaniu na flet i fortepian Friedricha Hermana. Marsz Allegro, potem Adagio, Menuetta Allegretto, Adagio, Scherzo Allegro Molto, Allegretto alla Polacca, Tema con Variazioni, Andante quasi Allegretto i Marcia Allegro. Grają Johannes Hustedt flet i Zontraut Speidel fortepian.

Serenada D-dur op. 8 Ludwika van Beethovena w opracowaniu na flet i fortepian Friedricha Hermana, bo pierwotnie był to utwór na trio smyczkowe. Utwór, którym tak zachwycał się muzykolog Hugo Riemann, dał jego bardzo poetycki opis, który Państwu kilkanaście minut temu przytoczyłem. A grali Johannes Hustedt na flecie i Zontraut Speidel na fortepianie. Ta serenada to jest druga połowa lat 90. XVIII wieku, z tego samego mniej więcej czasu coś na nieoczywiste składy instrumentalne, które można odnaleźć w dorobku Beethovena. Również wtedy powstały 4 kompozycje na mandolinę i fortepian. W spisie nieopusowanych dzieł Beethovena znajdują się one pod numerami 43 i 44. W sumie są 4 takie miniatury. Partia fortepianowa jest w nich szczególnie prosta, a komentatorzy twórczości Beethovena sugerują, że te drobiazgi mogą być śladem walecznych i może nawet uporczywych prób schlebiania hrabinie Józefinie de Clary, która grała na mandolinie i dla której powstały te 4 krótkie utwory podczas wizyty Beethovena w Pradze w 1796 roku. Dedykacje w partyturach autografów Pour la Belle J sugerują, że zainteresowanie młodego Ludwika van Beethovena hrabiną, on miał przecież około 25 lat wtedy, mogło mieć nie tylko muzyczny kontekst, że kryje się tu jakiś głębszy i inny podtekst. Dzisiaj zabrzmi idylliczne adagio w Verka One Opus 43b, a grają Erhard Fitz na mandolinie i Amadeus Weber-Zinke na fortepianie.

0: Kanta Jazz Dur. Na mandolinę i fortepian grali Erhard Fitz i Amadeus Weber-Zinke. To była 68. audycja z cyklu Beethoven 2027. Dziękujemy. Magdalena Pogorzelska i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.
1: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 11:00.

0: znalezione w dźwiękach.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Klaudia Baranowska. Po kilku odsłonach naszych spotkań z legendarnymi pianistami, pianistkami XX wieku, dzisiaj proponuję świat muzyki dawnej i wykonawstwa historycznego. Bohaterami będą artyści, którzy współtworzyli jeden z najważniejszych muzycznych przewrotów drugiej połowy XX wieku. Przed nami opowieść o braciach Kejken, rodzinie, bez której historia współczesnego wykonawstwa historycznego wyglądałaby zupełnie inaczej. Wieland Kejken, najstarszy z braci, urodził się w 1938 roku. To gambista i wiolonczelista, jeden z pionierów współczesnej gry na violi da gamba.

ba i wiolonczeli barokowej. Sigiswald Kaken, urodzony w 1944 roku, skrzypek, twórca charakterystycznej techniki gry bez podbródka i jeden z najważniejszych muzyków związanych z wykonawstwem historycznym, obecny szef La Petite Bande. I najmłodszy z braci, Bartold Kaken, urodzony w 1949 roku. Flecista, specjalizujący się właśnie w grze na flecie prostym, także flecie traverso, pedagog, badacz muzyki XVIII wieku. Historia ich wspólnego muzykowania zaczęła się jeszcze w dzieciństwie. W latach 60. bracia Kaken związali się z Alarius Ensemble, jednym z najważniejszych pionierskich zespołów wykonawstwa historycznego w Belgii. To właśnie tam zaczęły się ich pierwsze wielkie koncerty, tournée po Europie i Stanach Zjednoczonych oraz pierwsze nagrania muzyki dawnej wykonywanej na instrumentach historycznych. W zespole tym grali wtedy również Gustav Leonhardt, Anner Bylsma czy René Jacobs. Przełom nastąpił w 1972 roku. Gustav Leonhardt i wytwórnia Deutsche Harmonia Mundi zaprosili Sigiswalda Kakena do stworzenia zespołu do nagrania Le Bourgeois Gentilhomme-Liliego, czyli Mieszczanina Szlachcicem. Tak narodził się zespół La Petite Bande, początkowo pomyślany jako jednorazowy projekt, który bardzo szybko stał się jednym z najważniejszych zespołów wykonawstwa historycznego na świecie. To właśnie z La Petite Bande związane są później najważniejsze nagrania braci Kaken. Bacha, Haydna, Mozarta, Rameau, Liliego, muzyki francuskiego baroku i klasycyzmu, wykonywanej z nową energią, nowym rozumieniem retoryki i brzmienia dawnych instrumentów. W 1986 roku Sigiswald Kaken powołał także Kaken String Quartet, kwartet specjalizujący się w repertuarze klasycznym wykonywanym na instrumentach historycznych. I obok Sigiswalda grali tam Wieland Kaken, François Fernandez i Marlène Thiers. Zespół zasłynął zwłaszcza interpretacjami kwartetów Haydna i Mozarta. Bracia Kaken będą dziś opowiadać o swoich początkach, o czasach, gdy niemal wszystkiego trzeba było uczyć się samodzielnie. Szukać dawnych instrumentów, odkrywać zapomniane techniki gry i budować zupełnie nowy sposób myślenia o muzyce dawnych mistrzów Bacha, Telemana czy Monteverdiego. Posłuchamy fragmentów rozmów, które w 2015 roku zarejestrował Daniel Bruijgen, holenderski flecista, pedagog, filmowiec i dokumentalista od lat związany ze środowiskiem muzyki dawnej. Daniel Bruijgen to bratanek legendarnego Fransa Bruijgena, jednego z najwybitniejszych twórców współczesnego wykonawstwa historycznego, znakomitego flecisty, dyrygenta, szefa orkiestry XVIII wieku, który zmarł w 2014 roku. Zaczniemy od fragmentu nagrania, które doskonale oddaje świat wspólnego muzykowania braci Kaken. Fragment sonaty triowej Amol Jerzego Filipa Telemana, Sigiswald Kaken, Wieland Kaken i Bartold Kaken.

Pochodzę z rodziny złożonej z 6 braci. Mam jeszcze 5 braci, a sam jestem najmłodszy z całej gromady. Zawsze żartowałem, że było nas 3 muzyków i 3 normalnych. Chociaż ci pozostali też nie byli do końca zwyczajni. Jeden został chemikiem, drugi rzeźbiarzem, trzeci biologiem. Nasi rodzice nie byli szczególnie muzykalni. Być może w młodości trochę grali na fortepianie, jak to się wówczas często zdarzało. Mama na pewno trochę grała, ojciec chyba prawie wcale. Ale muzyki słuchało się u nas chętnie i w jakiś sposób zainteresowanie muzyką zaczęło stopniowo pojawiać się w rodzinie. Najpierw bardzo silnie objawiło się u Wilanda, później Sigiswalda, a także, choć mniej wyraźnie, u brata biologa. No i w końcu również u mnie. 2 najstarsi bracia nie byli natomiast szczególnie związani z muzyką. Bardzo dużo muzykowaliśmy razem, jeszcze kiedy miałem może 12 czy 13 lat. Graliśmy na tych naszych małych fidelach i różnych dziwnych instrumentach. Wieland miał już wtedy 18 lat, więc znajdował się na zupełnie innym etapie rozwoju i myślenia niż ja. A jednak godzinami graliśmy razem duety na tych osobliwych skrzypeczkach. I właśnie to stało się dla mnie fundamentem muzycznego doświadczenia. Dla Wielanda zapewne także, choć trudno mi mówić za niego. Być może przeżywał to trochę inaczej niż ja, ale wiem, że również dla niego było to bardzo ważne. Między Sigiswaldem a mną istniała z kolei szczególna więź, wynikająca z tego, że ogromnie wiele nauczyliśmy się od siebie nawzajem. Razem odkrywaliśmy muzykę, razem szukaliśmy nowych rzeczy. Niektóre z tych odkryć później oczywiście porzucaliśmy. To naturalne. Tak działa rozwój.

0: Sinds on ik wat wij met elkaar hadden.
1: Kiedy w 1952 roku przeprowadziliśmy się do Brugi, nasi rodzice zupełnie naiwnie, bo sami niewiele wiedzieli o muzyce, zapytali dyrektora konserwatorium, czy moglibyśmy pobierać lekcje gry na fideli. Dyrektor był skrzypkiem, uczniem słynnego Krygboma, wykształconym jeszcze w tradycji rosyjskiego konserwatorium. Przeraził się i powiedział: ja nic z tego nie rozumiem. Powiedział mojej matce: czy nie uważa pani, że lepiej byłoby, gdyby chłopcy uczyli się gry na skrzypcach, wiolonczeli albo fortepianie? Dla mnie osobiście było to jednak zupełnie naturalne. Nawet nie bardzo pamiętam moment, kiedy moja matka pytała o możliwość nauki gry na fideli. Dowiedziałem się o tym dopiero później. Ale skrzypce od pierwszej chwili bardzo mi się spodobały. Rodzice nas zachęcali, ale przede wszystkim nigdy nam niczego nie zabraniali. I myślę, że to było niezwykle ważne. Naprawdę bardzo ważne. Nawet wtedy, gdy w wieku 15 lat postanowiłem odejść z Ateneum, postanowiłem zrezygnować z tradycyjnej edukacji muzycznej, zauważyłem wprawdzie lekkie zmarszczenie brwi u rodziców, ale ostatecznie pozwolili mi podążać własną drogą. Wieland jako pierwszy zaczął zawodowo zajmować się muzyką. W gruncie rzeczy dość późno. Sigiswald zaczął znacznie wcześniej. Być może dlatego oni dwaj robili też więcej rzeczy razem. Ja dołączyłem dobre 5 lat później. I też nie jakoś szczególnie wcześnie. A do tego grałem na instrumencie dętym, co dawało mi poczucie, że jednak idę trochę własną drogą. Słuchałem tego, czym zajmowali się moi bracia. Chodziliśmy wspólnie na koncerty, czasem razem graliśmy, ale zawsze miałem poczucie, że instrument dęty jest zupełnie innym światem i niesie ze sobą zupełnie inne problemy. Kiedy zacząłem grać na wiolonczeli, nie umiałem jeszcze nawet czytać nut. Miałem za sobą jedynie doświadczenie gry na fidei, ale miałem święte przekonanie, że wszystko się jakoś ułoży. No i rzeczywiście, trochę się ułożyło. Studia na skrzypcach w Brugi i Brukseli wspominam bardzo dobrze. Już wtedy byłem jednak dość uparty. Uczyłem się chętnie, ale nigdy nie robiłem tego tak jak inni. U Maurice'a Raskina, człowieka niezwykle życzliwego, zawsze odmawiałem ćwiczenia Paganiniego i całej tej wirtuozowskiej ekwilibrystyki. A on był na tyle dobrym człowiekiem, że potrafił to zaakceptować. Zdobyłem nawet pierwszą nagrodę bez grania tych wszystkich popisowych sztuczek. Oczywiście ćwiczyłem to, co należało ćwiczyć, ale cała ta wirtuozeria wydawała mi się trochę sportem. Podczas egzaminów siedziałem i słuchałem studentów Gertlera czy Grumio, którzy grali z niewiarygodną techniczną swobodą i wirtuozerią. Siedziałem na krześle i po prostu się uśmiechałem. Bardzo mi się to podobało, ale nie chciałem sam tego robić. Było to dla mnie zbyt popisowe. Byłem więc nieco osobnym przypadkiem jako student skrzypiec, choć oficjalnie radziłem sobie bardzo dobrze. W czasie studiów wszyscy trzej, jedni szybciej, inni wolniej, zaczęliśmy odkrywać, że muzyczny świat jest znacznie szerszy, że można być wielojęzycznym muzycznie. Konserwatorium było jednak z natury rzeczy instytucją dość konserwatywną. Samo słowo konserwatorium coś przecież sugeruje. Uczyło pewnej głównej drogi interpretacji, a wszystko, co wykraczało poza nią, właściwie nie było brane pod uwagę. W Brukseli na przykład nie uczono ani muzyki dawnej, ani awangardy. O dawnej muzyce można było usłyszeć co najwyżej coś na historii muzyki. Bach służył głównie jako materiał ćwiczeniowy, ale właściwie się go nie wykonywało. I wtedy wszyscy trzej zaczęliśmy, niezależnie od siebie, odkrywać, że istnieje jeszcze coś więcej. Wieland dopiero później sięgnął po wiolę da gamba i wiolonczelę barokową. Sigiswald wcześniej zainteresował się gambą i skrzypcami barokowymi. Ja przez całe życie grałem na flecie prostym i miałem poczucie, że w muzyce XVIII wieku brzmi on o wiele naturalniej niż współczesny flet.

A potem przyszło wielkie szczęście, znalezienie dawnych instrumentów i nagle pojawiło się poczucie, tak, to właśnie działa. Pamiętam, jak pokazałem kiedyś piękny, stary flet swojemu profesorowi w Brukseli. Spojrzał na niego i zapytał tylko, ale jak to właściwie działa?

Muzyka skrzypcowa XVII wieku miała znacznie więcej wspólnego z tymi dawnymi fidelami niż z tym, czego uczono mnie w szkole. To oczywiście nadal były skrzypce, ale w gruncie rzeczy był to zupełnie inny świat. I właśnie dlatego po kilku latach gry muzyki XVII wieku poczułem, że muszę całkowicie zmienić technikę gry. Bardziej przeszkadzała mi nowoczesna technika niż pomagała w tej muzyce. Musiałem stworzyć coś nowego. To wszystko miało w sobie coś bardzo autodydaktycznego, bo w tamtych czasach, zwłaszcza w naszym otoczeniu, właściwie nikt się tym nie zajmował. Pamiętam nawet, jak mój profesor powiedział mi kiedyś: dobrze, tylko nie chcę słyszeć, że tracisz na to czas. Uznałem to za bardzo elegancki układ dżentelmeński. Dopóki dobrze wykonuję swoje obowiązki, cała reszta jest moją prywatną sprawą. On oczywiście zupełnie nie wierzył w tę dawną muzykę i miał do tego pełne prawo. Ale myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy, jakie wyniosłem z klasycznego wykształcenia, była profesjonalna dyscyplina. Coś musi być dopracowane, musi działać, współbrzmieć, być naprawdę przygotowane. Można improwizować, eksperymentować, szukać nowych rzeczy, ale nie wolno partaczyć. To był ogromny atut naszej edukacji. Poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko. Gra na violi da gamba była już właściwie całkiem autodydaktyczna. Od czasu do czasu rozmawialiśmy z muzykami w Niemczech.

którzy tłumaczyli nam, jak trzymać instrument albo jak używać wibrata, ale nigdy nie pobieraliśmy regularnych lekcji i całe szczęście. Och, całe to mówienie o szczęściu bywa często tylko gadaniem po fakcie. Trudno to naprawdę ocenić, ale jedno jest pewne. Bardzo wiele rzeczy musiałem odkrywać sam, metodą prób i błędów. Dziś, z perspektywy czasu, właściwie bardzo się z tego cieszę. Jestem nawet trochę dumny z tego, że tak silny był w naszym przypadku ten pierwiastek autodydaktyczny. Może najmniej dotyczyło to naszego brata chemika, ale już biolog, rzeźbiarz i my trzej muzycy wszyscy mieliśmy w sobie bardzo silną potrzebę samodzielnego szukania. Takie podejście, spójrz sam, co tu jest zapisane, jak ty to rozumiesz, spróbuj. To oczywiście bardzo powolna droga, bo człowiek popełnia wszystkie możliwe błędy samodzielnie. I zanim zorientuje się, że to były błędy, mijają miesiące albo lata. Ale równocześnie właśnie w ten sposób naprawdę się uczy. Bo kiedy nauczyciel mówi, nie rób tego tak, zrób to inaczej, to jest zupełnie inne doświadczenie niż moment, w którym sam odkrywasz własną pomyłkę. Dlatego właściwie polecałbym taką drogę każdemu. Często powtarzam, że prawdziwą rolą pedagoga powinno być wychowanie autodydakty. Oczywiście brzmi to jak sprzeczność, przecież nie da się nauczyć kogoś samodzielności. Ale rozumiem przez to coś bardzo konkretnego. Idealny artysta to dla mnie ktoś, kto przede wszystkim sam wypracował własną drogę, kto nie jest jedynie produktem jakiejś szkoły czy genialnym uczniem konkretnego mistrza, ale kimś, kto samodzielnie zbudował swój język. To może się wydarzyć również w ramach wielkiej szkoły, oczywiście. Ale równie dobrze może wyglądać zupełnie inaczej. Całkowicie się zgadzam z tym, że człowiek, który zachowuje w sobie mentalność autodydakty, zachowuje także pewną niezależność, a nawet, powiedziałbym niemal, pewnego rodzaju wyższość ducha. Nie w sensie pychy, lecz jako postawę życiową. Bo student spędza kilka lat w konserwatorium, ale jeśli nie chce skostnieć i zestarzeć się duchowo, musi potem przez całe życie sam uczyć się tego, czym naprawdę jest muzyka i czego właściwie szuka. A mam wrażenie, że konserwatoria nie zawsze wystarczająco wspierają właśnie ten rodzaj samodzielności. Zawsze uważałem, i nadal tak myślę, że każdy powinien grać tak, jak naprawdę czuje. Nieważne, czy chodzi o muzykę dawną, romantyczną, czy jakikolwiek instrument. Ekspresja musi być prawdziwa. Jeśli nie wypływa z najgłębszej części człowieka, wtedy wszystko może być bardzo piękne, perfekcyjne i wyrafinowane, ale nigdy nie będzie naprawdę przekonujące. Jeśli wykonawca sam nie jest przekonany do tego, co robi, natychmiast to słychać. Bardzo często słyszy się dziś ludzi grających niezwykle pięknie, perfekcyjnie, kunsztownie, a mimo to pozostaje pytanie, i co dalej?

0: En dan merk je heel dikwijls als mensen spelen heel mooi, heel gekunsteld, heel perfect enzovoort.
1: Kiedy sam gram, wciąż mam poczucie, że wszystko zaczyna się od naśladowania. Zwłaszcza w sztuce. Najpierw człowiek próbuje odtworzyć to, co go najbardziej zachwyca. Chyba nie da się zacząć inaczej. Później dopiero okazuje się, dokąd ta droga prowadzi. Dlatego naturalne jest, że młody człowiek początkowo trochę naśladuje nauczyciela. To nieuniknione. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy trwa to zbyt długo. Przez wszystkie lata nauczania coraz mocniej dochodziłem do przekonania, że studenci muszą sami brać odpowiedzialność za własną muzykę. Jeśli sami nie zaczną szukać, drążyć i zadawać pytań, nic z tego nie będzie. Ani w ich grze, ani później w ich własnym nauczaniu. Inaczej powstaje jedynie efekt klonowania, a tego bardzo bym żałował. Dlatego z czasem coraz mniej chciałem nauczać, a coraz bardziej obserwować, co rodzi się w samym uczniu. Brak wysiłku oznacza przecież także brak radości odkrywania. A największą satysfakcję dawały właśnie momenty, kiedy nagle odkrywało się coś nowego. Miałem 21 lat, kiedy razem z Wielandem pojechaliśmy na kursy do Gustawa Lonharda. To był niemal moment święty. Marlene często powtarza, że nigdy sami nie odważylibyśmy się tam pojechać, gdyby ktoś nas do tego nie zachęcił. Był nim mąż mojej koleżanki, handlarz perłami żydowskiego pochodzenia, człowiek niezwykle muzykalny. I właśnie on powiedział wtedy do Wielanda i do mnie, musicie to zrobić. To naprawdę ważne. No więc zrobiliśmy to. Trochę nieśmiało, z pewnym wahaniem, ale to wahanie nie wynikało z tego, że nie chcieliśmy. Po prostu sami nigdy nie odważylibyśmy się na taki krok. Nie mielibyśmy dość odwagi, żeby zrobić to z własnej inicjatywy. A okazało się to oczywiście absolutnie kluczowe. To był taki moment przełomowy. Gustav Leonhard był wręcz zaskoczony, kiedy nagle pojawili się tam ci dwaj nieznani chłopcy. Nie można było nawet marzyć, że coś takiego wydarzy się tak nagle.

0: Met z'n drieën, met twee broers spelen. Ik weet niet of jullie broers en zusters hebben.
1: Granie z braćmi jest czymś bardzo szczególnym. Z braćmi można sobie pozwolić na znacznie więcej niż z innymi muzykami. Zna się ich tak dobrze, że podczas grania właściwie już się wie, co za chwilę powiedzą. Po pewnym czasie, podczas prób, mówi się nawet coraz mniej. Znacznie ciekawsze rozmowy odbywają się później, przy kieliszku wina albo piwie. I wtedy okazuje się, że wszyscy mniej więcej podążamy tym samym tropem, choć każdy trochę inaczej. Wieland jest z nas chyba najbardziej intuicyjny. Bierze instrument i po prostu gra. Potrafi zagrać coś tak przekonująco, że człowiek natychmiast czuje, tak właśnie powinno to brzmieć. Uwielbiam z nim grać, bo można mu się przeciwstawić, ale trzeba naprawdę wiedzieć, co chce się powiedzieć. Pamiętam kiedyś podczas przygotowań do nagrania powiedziałem, że coś rytmicznie się nie zgadza i chciałbym zrobić jakiś fragment inaczej. A Wieland odpowiedział tylko sucho, no to zrób. Wieland jest po prostu niezwykłym muzykiem, takim, jakich spotyka się bardzo rzadko. Nigdy nie potrzebował później szukać uzasadnienia w książkach czy teoriach, po prostu wiedział. Ja chyba zawsze bardziej wychodziłem od samego utworu. Próbowałem zrozumieć, dlaczego właśnie tutaj chciałbym zrobić coś tak, a nie inaczej. Sigiswald z kolei jest człowiekiem działania, potrzebuje ruchu, aktywności. Ja jestem chyba bardziej obserwatorem. Bartold natomiast ma niezwykły umysł systematyczny, ogromną wiedzę i zdolność porządkowania wszystkiego. Potrafi natychmiast umieścić własną intuicję w szerszym kontekście historycznym czy stylistycznym. I to jest jego wielka siła.
2: In andere woorden, als jij duidelijk bent, dan zijn we mee. Maar als jij alvast niet duidelijk bent, ja,

0: To, że wokół tej muzyki tyle się mówi, tyle pisze, tyle analizuje i teoretyzuje, z jednej strony jest oczywiście dobre, ale z drugiej to wszystko jakoś mnie omija, niezbyt mnie porusza. W tym sensie jestem chyba indywidualistą. Bo tylko dlatego, że istnieje jakaś reguła, nie oznacza jeszcze, że koniecznie trzeba według niej grać. Przynajmniej ja tak uważam. Oczywiście trzeba patrzeć na utwór w kontekście epoki, znać stroje tamtych czasów, modę, książki, estetykę, ale trzeba też zachować własne odczucie wobec muzyki, własny sposób słyszenia. Nie wolno bać się własnych emocji. Może właśnie dlatego mam pewien dystans wobec wszelkich systemów. Chyba jestem pod tym względem trochę anarchistą. Wieland nie przejmował się tym aż tak bardzo. On stoi jakby ponad tym wszystkim i być może to on ma rację. Może ja po prostu zbyt mocno się tym przejmuję. W 1970 roku Jan van Vlaeman, ówczesny dyrektor konserwatorium w Hadze, poprosił mnie o rozpoczęcie działalności pedagogicznej razem z Sigiswaldem. Właśnie wtedy zaczęły powstawać klasy skrzypiec barokowych i violi da gamba. Ale ja jeszcze nie chciałem uczyć. Miałem poczucie, że sam wciąż wiele rzeczy dopiero odkrywam. Nie czułem się gotów przekazywać innym czegoś, czego sam jeszcze do końca nie rozumiałem. Wydawało mi się, że po prostu nie mam jeszcze do tego prawa. To również Franz Brüchen namawiał mnie wtedy do przyjazdu do Hagi. Był to czas gwałtownego sukcesu Alarius Ensemble, przełom lat 60. i 70. Pamiętam, że podczas Holland Festival w 1970 albo 1971 roku młodzi ludzie siedzieli na podłodze wokół naszych zajęć, niemal u naszych stóp. Panowała atmosfera niemal uczniowskiego kultu, co wydawało mi się trochę dziwne, ale taki był duch tamtych czasów. Czy rzeczywiście odcisnęliśmy aż tak silne piętno? Być może, ale to nigdy nie było naszym celem. Problem polega na tym, że jeśli ktoś jest choć trochę przekonujący, natychmiast pojawia się ryzyko tworzenia szkół, grup wyznawców, niemal sekt, a ja zawsze byłem temu zdecydowanie przeciwny. Ale cóż, c'est la vie.
1: Want daar ben ik dus ook helemaal tegen. Maar ja, c'est la vie. Heel veel mensen die in het begin een beetje uit een soort... modieuze interesse misschien...
0: Wielu ludzi przychodziło wtedy do muzyki dawnej trochę z powodów mody. I bardzo szybko odchodzili, bo okazywało się to po prostu zbyt trudne. Być może także dlatego, że sam nie potrafiłem tego dobrze wyjaśnić. Mogłem co najwyżej zasugerować, co mnie samego w tej muzyce tak fascynuje. Ale jeśli ktoś tego nie czuł albo nie miał do tego pewnej naturalnej wrażliwości, wtedy nie było już o czym mówić. Zdarzali się też ludzie naprawdę dziwni. Pamiętam jednego studenta, który na początku lekcji powiedział: teraz zagram tę sarabandę tak, żeby nikt jej nie zrozumiał. Dla niego właśnie to było ideałem baroku i wykonawstwa historycznego. To było niebezpieczeństwo tamtych lat, przekonanie, że skoro coś jest inne, to automatycznie lepsze, a przecież nie o to chodziło. Jeśli mówi się coś poprzez muzykę, trzeba być zrozumiałym. Jeśli nie potrafisz sprawić, by muzyka przemawiała do ludzi, to po co właściwie grasz? Takie ekscesy na szczęście szybko znikały. W muzyce wszystko trzeba robić z wyobraźnią. Bez niej nic nie ma sensu. Muzyk nie powinien wykorzystywać wielkich dzieł przeszłości po to, by demonstrować własne ego. Oczywiście można tak robić, ale wtedy staje się to po prostu próżnością. Nie gra się Bacha czy Mozarta po to, żeby błyszczeć własnym talentem. Jeśli ktoś chce przede wszystkim olśniewać publiczność, może grać Chryslera albo muzykę stworzoną właśnie dla takiego efektu. Ale wobec geniuszu Bacha czy Mozarta, czasem tak prostego, a równocześnie tak głębokiego, trzeba zachować pewien rodzaj pokory.

0: met hele fantastische.
1: Jesteśmy wobec tej muzyki raczej służebni, co oczywiście nie oznacza, że nie powinniśmy być kreatywni, ale najważniejsze jest pytanie, co ci kompozytorzy naprawdę chcieli powiedzieć? Skąd brała się ich muzyka? I nie trzeba do tego niczego dodawać. Nie trzeba ulepszać muzyki ani robić jej na siłę bardziej interesującej. Od kilku lat mam wręcz pewną obsesję. Nie lubię już słowa interpretacja. Znacznie bardziej wolę mówić o realizacji partytury. Naszym zadaniem jest urzeczywistnić zapis nutowy. Oczywiście nigdy nie będzie to całkowicie obiektywne, bo to my wykonujemy tę muzykę, ale punktem wyjścia zawsze pozostaje sama partytura. Na początku mojej pracy pedagogicznej większość studentów przyjeżdżała tylko na rok czy dwa. Rzadko ktoś zostawał dłużej i prawie nikogo nie interesował dyplom. Zresztą dyplomów właściwie wtedy jeszcze nie było. Można było dostać co najwyżej jakiś certyfikat. Najważniejsze było nauczyć się zawodu, poznać muzykę i jej kontekst. Z czasem zaczęło się to zmieniać. Coraz więcej studentów przychodziło po dyplom, po konkretny program studiów, po jasno określone kompetencje. Dawniej myślało się raczej, jeśli chcesz coś wiedzieć, musisz sam tego poszukać. Potem przyszły różne systemy, cała administracyjna struktura. Wszystko stało się bardziej skomplikowane, ale niekoniecznie bardziej wolne. A przecież w życiu muzyka dyplom nadal ma znaczenie raczej drugorzędne. Jeśli ktoś chce naprawdę być wykonawcą, liczy się przede wszystkim jedno – czy potrafi dobrze grać. Myślę też, że instytucje nie powinny stawać się zbyt wielkie. Nie powinno być niekończących się struktur nad strukturami, aż w końcu nikt już nie wie, gdzie znajduje się centrum. Znacznie bardziej odpowiada mi relacja bezpośrednia. Nauczyciel i uczeń w małej przestrzeni. Choć wiem, że dziś brzmi to niemal utopijnie. Przez wszystkie te lata naprawdę chcieliśmy po prostu zrozumieć, jak ta muzyka działa, jak naprawdę powinna brzmieć. A dziś coraz częściej mam wrażenie, że ta ciekawość trochę zanika. Pytanie nie brzmi już, jak to działa, ale raczej, co możemy z tym zrobić? I właśnie to wydaje mi się największą zmianą. W pedagogice zawsze uważałem, że najważniejsze jest zadawanie pytań. Właściwie przez całe życie zadawałem studentom więcej pytań niż dawałem odpowiedzi. Wielu uważało mnie przez to za

za trudnego nauczyciela, bo zawsze pytałem o coś, o czym wcześniej nie pomyśleli. Ale nigdy nie robiłem tego celowo, po prostu wiem jedno. Jeśli nie zadaje się pytań, nigdy nie pojawią się odpowiedzi. Odpowiedzi zmieniają się z każdym pokoleniem, a pytania pozostają. A pytania pozostają.

To była uwertura z Le Bourgeois Gentilhomme Jeana Baptiste Lilliego w wykonaniu La Petite Bande pod kierownictwem Gustava Leonharda. W zespole grali wówczas również bracia Kejken, Sigiswald, Wieland i Bartolt. Nagranie pochodzi z 1972 roku i należy do najważniejszych dokumentów początków współczesnego wykonawstwa historycznego. To właśnie dla realizacji tej interpretacji został powołany zespół La Petite Bande. Początkowo miało to być jednorazowe przedsięwzięcie nagraniowe przygotowane przez Sigiswalda Kejkena na prośbę wytwórni Deutsche Harmonia Mundi. Bardzo szybko okazało się jednak, że powstało coś znacznie ważniejszego. Zespół, który stał się jednym z symboli rodzącego się ruchu wykonawstwa historycznego. I powoli kończymy dzisiejsze spotkanie z braćmi Kejken, muzykami, którzy przez kilkadziesiąt lat współtworzyli historię wykonawstwa historycznego i nadal je utworzą, ale którzy w swoich wspomnieniach niemal nigdy nie mówią o rewolucji, ruchu czy szkole. Znacznie częściej wracają do ciekawości słuchania, wspólnego grania i potrzeby samodzielnego odkrywania muzyki. I chyba właśnie to wybrzmiewało dziś najmocniej. To była piękna opowieść o początkach, o poszukiwaniu własnej drogi, o intuicji, o odwadze zadawania pytań i o świecie, który dopiero się rodził. O trzech braciach, którzy przez całe życie nie tylko razem muzykowali, muzykują,

ale nawet w rozmowie zdają się wzajemnie uzupełniać. Każdy inaczej patrzy na muzykę, każdy mówi inaczej, z innym temperamentem, ale wszyscy prowadzą właśnie tę samą opowieść. Słuchaliśmy dziś artystów, którzy jako bardzo młodzi ludzie spotkali Gustava Lanharda, Franza Brichena, współtworzyli Larius Ensemble i La Petite Bande. Odkrywali dawne instrumenty, uczyli się

0: Było w tych rozmowach przekonanie, że wykonawca nie powinien dominować nad utworem, lecz próbować naprawdę go zrozumieć i urzeczywistnić. Dla braci Kejken wykonawstwo historyczne nigdy nie było muzealną rekonstrukcją ani zbiorem sztywnych reguł. Było próbą odzyskania żywego kontaktu z muzyką dawną, zapomnianą, jej naturalnego rytmu, oddechu, retoryki i emocji. Dziś każdy z braci Kejken podąża już własną drogą, choć wszyscy pozostają związani ze światem muzyki dawnej. Sigiswald Kejken nadal działa z zespołem La Petite Bande, chociaż już nie jako jego szef artystyczny. Tę rolę przejęła jego córka, Marie Kejken. Wieland Kejken po zakończeniu działalności pedagogicznej występuje już znacznie rzadziej publicznie, ale pozostaje wielkim autorytetem dla kolejnych pokoleń gambistów i wiolonczelistów. A Bartold Kejken nadal prowadzi działalność koncertową, kursy mistrzowskie, występuje jako flecista i dyrygent. Od wielu lat związany jest z Indianapolis Baroque Orchestra, której jest dyrektorem artystycznym. Ponad pół wieku po narodzinach ruchu wykonawstwa historycznego bracia Kejken wciąż pozostają jednymi z jego najważniejszych symboli. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Klaudia Baranowska, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Kultowy duet pani Eliza i pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
3: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
2: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
4: Cicho, wiem.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Tu Dwójka, program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe.
2: Czytelnia. Czytelnia.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w polskim odcinku Czytelni. Marcin Gaczkowski, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: I Piotr Kofta, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Wit Szostak, Suche Strugi, to nasza pierwsza lektura, i Maciek Bielawski, Bez głowy, to nasza lektura druga.
6: Zgadza się.
1: Zaczynamy od Wita Szostaka. Taką mam intuicję.
7: Zacznijmy od Wita Szostaka.
1: To jest powieść autora, który, jak powtarza Piotr Kofta, za każdym razem, kiedy czytamy jego książki, jest najbardziej niedocenionym polskim pisarzem.
7: Pewnie jednym z.
1: Trochę się to zmienia, takie mam wrażenie. Zobaczymy, jak będzie przy okazji premiery tej książki, w ogóle tej książki. Ta powieść rozpoczyna się od takiego obrazu, który właściwie jest osią całej narracji, czyli starsza kobieta staje przed odsłoniętą ścianą wyburzonej kamienicy, tak jak w połowie widzimy po prostu przeciętą na pół kamienicę i widzimy jej bebechy, mówiąc kolokwialnie.
7: To jest ta resztka tej kamienicy, która była przyklejona do drugiej kamienicy.
1: Tak.
6: Nie, to jest ściana, to nie jest połowa.
7: No tak, tak, nie.
1: Ale chodzi mi o to, że
7: widać zarysy
1: pokoi, kolory, tak? po tapetach, ślady po tapetach, po meblach, obrazach, które wisiały na tej ścianie, to miałam na myśli. Materialny zapis pamięci. Bohaterka rozpoznaje przestrzenie, w których sama przebywała, kuchnię, cały układ mieszkania i odkrywa także, że jak patrzy na to wszystko, to ta pamięć jest jakaś taka ulotna i niepełna. To znaczy, czy rzeczywiście to jest ta przestrzeń, w której ona żyła.

0: Czy ona nie zniekształciła w swojej głowie tej przeszłości, która dotyczyła jej, jej męża i córki. Ta narracja, którą poznajemy, no to tam jest przebieg ilu? 45 lat.
1: Pewnie no tak. Nawet więcej. Mm-hmm.
0: Ten obraz ściany kamienicy przywołuje jej przeszłość właśnie. Także sąsiadów, a właściwie można powiedzieć, że bardziej sąsiadki, dwie. I staje się takim punktem wyjścia do namysłu nad życiem, nad przemijaniem, nad
2: naszego
0: pamięcią.
2: Namysłu.
0: Naszego namysłu, ale także bohaterki.
1: No dobrze, bo dobrze byłoby jeszcze to umiejscowić Kraków. W czasie i przestrzeni.
0: Kraków.
1: Nie ten Kraków, co myślimy. Chodzi o Podgórze oczywiście. Kraków za rzeką. A osobliwie chodzi o Plac Bohaterów Getta.
2: Dawny
1: tak,
2: plac
1: się, tak się to miejsce
2: plac
1: nazywa
2: zgody.
1: Dzisiaj, gdzie w latach 70. przebito arterię, wyburzając część kamienic i zaburzając układ ulic.
2: Oślepiając wiele ulic, żeby wytoczyć jedną.
1: Zmienić bieg ulic, bieg tramwajów.
0: I bieg pamięci przy okazji.
1: Tak, myślę, że ta metafora, że tak powiem, by pasowała.
2: I to jest takie pytanie od razu, ile stron prozy można napisać na temat wpatrywania się w ścianę? Okazuje się,
0: ponad
2: że
0: 300.
2: Okazuje się, że można napisać bardzo dużo i wcale niezbyt wiele.
1: Wiecie, powiem wam jedną rzecz taką ogólną na temat tych dwóch książek dzisiejszych. Obie mają tę samą zaletę, którą ja sobie cenię w literaturze. Mianowicie ich struktura, meandry pomysłów autorskich są nie do odgadnięcia dla czytelnika. To znaczy, nie da się, zaczynając tę książkę, zbudować pełnej hipotezy na temat tego, czym ona będzie. I co w niej będzie najważniejsze. Dla takiego doświadczonego czytelnika jak ja, tym, co jest najgorsze i najsmutniejsze w czytaniu, to jest przewidywalność. Jak się przeczyta odpowiednio dużo książek, to już mniej więcej się wie, jak co będzie zbudowane, jak co będzie poprowadzone, jaki będzie model narracyjny, a nawet jakie będą triki, tak, zastosowane w powieściach.
0: U Szostaka tego nie wiem.
1: Otóż ani u Szostaka, ani u Bielawskiego tych starych różnych recept zastosować się nie da. Te książki są bardzo pomysłowe.
2: Ja bym pozostał, wiesz, jednak przy Szostaku. Nie jestem tak doświadczonym czytelnikiem jak ty, ale jestem być może jeszcze bardziej...
0: Co za złośliwości niepotrzebne?
2: Jestem być może bardziej zblazowanym czytelnikiem i... Potwierdzam, Szostak nie potrzebuje trików. To nie jest, proszę państwa, książka, gdzie autor co jakiś czas rozrzedzi, sypnie żarcikiem, rzuci mięsem, da jakiś taki ustęp, akapit oddechu, odpoczynku. Nie, tutaj nie odpoczywamy. I nie jestem pewien, też nawiązując do tego, co mówisz, zaraz ci zwrócę czas antenowy, czy po zamknięciu tej książki rozumiemy do końca zamysł autora.
1: Być może nawet nie o to chodzi w tej książce. Ponieważ Szostak równolegle z tym, że uprawia zawód pisarza, jest też filozofem.
0: Wykładowcą akademickim.
1: No, tak, to ta książka...
2: Wie, co pisze i dlaczego tak pisze.
1: W jakimś sensie jakby jest również pewnego rodzaju traktatem, mini traktatem filozoficznym, jak każda jego książka zresztą. Operuje zestawem wcale nieoczywistych metafor, które się w zasadzie tworzą w trakcie lektury. Być może dla każdego będą inne zresztą. Tak naprawdę jakby duża część odpowiedzialności za tę książkę spada na czytelnika i na to, co on będzie potrafił, nazwijmy to, z tą masą spadkową uczynić.
2: No z tym strumieniem, które, tak. Strugą, która wpada do strumienia i później...
0: Nawiązujesz też do imion psów bohaterki.
2: Oj, no do wszystkiego, bo przy okazji mamy też zabawę, ale czy na pewno zabawę? Mamy głęboki namysł nad słowem i te masy wspomnień, masy pamięci płyną i rzeczywiście, tak jak mówi Piotr, w pewnym momencie to my musimy nimi operować, żeby się odnaleźć w tej prozie.
1: Ja myślę, że z Szostakiem jest tak, że on wymaga dużego skupienia.
2: To nie jest książka do czytania na raz. To się odkłada, tak. Myśli się i się wraca.
1: Wymaga skupienia, wymaga też sporego kredytu zaufania. W sensie na tyle to pisanie odbiega od tego, co jest współcześnie standardem literackim.
2: Na szczęście.
1: Tak, na szczęście, jak najbardziej. I to jest pisarstwo bardzo medytacyjne, bardzo repetytywne. Jest taka powieść, która się Fuga nazywa.

0: nazywa. Mhm. I w zasadzie wszystkie jego książki operują takim modelem fugi. Czyli mamy główny temat, wokół niego wariacje, które cały czas kręcą się w takim kołowrotku. Przy czym przy każdej kolejnej iteracji jakby to wygląda inaczej. Coś tam jest dodane albo coś odjęte. I wcale nie jestem pewien, czy to w ogóle jest proza fabularna. To jest raczej metafikcja. To znaczy, to pisarstwo się rozgrywa o poziom wyżej niż fabuła.
1: No bo to jest też trochę tak, że ludzie albo przedmioty są pretekstem właśnie do takiej filozoficznej refleksji i o czasie, i o przemijaniu, o pamięci.
0: Tak, ale też o literaturze po prostu. O tym, jak się konstruuje literaturę, w jaki sposób wytwarza się te iluzje, czyli w jaki sposób wytwarza się iluzję wiary u czytelnika, że świat przedstawiany jest prawdziwy.
2: Bo tutaj od opowieści o sobie często przekłamanej przechodzimy do literatury, do narracji właśnie.
0: W jaki sposób pisarz zawiera z czytelnikiem kontrakt, w którym obiecuje fałszywie, że będzie mówił prawdę. Przy czym oczywiście jej nie mówi. Nie? To jest jasne. To jest też książka o wariantywności. O wariantywności losu, o wariantywności...
2: Opowieści o sobie.
0: O wariantywności, o różnych możliwych narracjach, które są jak rzeka, która się rozdziela, która tworzy starorzecza, ślepe zaułki, wysepki.
2: Suche strugi.
0: Tak, i to wszystko tutaj jest. To znaczy, on to rzeczywiście zrobił słowami.
1: Jest taki motyw sąsiadki jednej takiej, która budzi duży niepokój w bohaterce. Kontakt bohaterki z sąsiadką polega na nasłuchiwaniu tego, w jaki sposób ona się przemieszcza w swojej przestrzeni. A jest też druga sąsiadka, i to jest ten drugi obraz rzeczywistości, która teoretycznie może być czymś innym, ale tak naprawdę tym samym. A druga sąsiadka porusza się prawie bezszelestnie. No i oczywiście możemy powiedzieć, jeśli trzymamy się jakiejś takiej realistycznej rzeczywistości, że rzeczywiście obserwuje dwie sąsiadki, ale w gruncie rzeczy to może być rewers tej samej obserwacji świata. Już nawet nie mówię o konkretnej osobie, tylko tej samej obserwacji świata, który albo się zmienia, albo my jako obserwujący inaczej go postrzegamy, bo właśnie czym jest pamięć? Pamięć jest tym, co... No nie odpowiem właściwie, chyba chcę zadać tylko pytanie.
2: Cieszymy się, że rozstrzygniesz tę kwestię.
1: Nie rozstrzygnę, właśnie się wycofałam, bo jak rozstrzygnąć, czym jest pamięć?
0: No, pamięć tworzy się w miarę opowieści.
1: No tak, ale
0: o przeszłość.
1: Ale u Szostaka pamięć jest pewną medytacją, prawda? Chodzi o to, że to jest proces.
2: Ale ten proces polega na odrzucaniu. Z czegoś rezygnujemy, tym samym zabijając część siebie. Odcinamy sobie dłonie lub palce, jak pisze Szostak.
1: Rezygnacji, ale właśnie, czy rezygnacji z prawdy? To też jest bardzo subiektywne. Czy rezygnacji z czegoś, co jest fałszywe? Właśnie, chyba nie.
2: Kwestii prawdy tutaj nie rozstrzygniemy, jak już wspomnieliśmy.
1: Ani pamięci.
2: Wspomnijmy, że te sąsiadki różni coś jeszcze. Nie tylko poruszanie się po mieszkaniu, ale poruszanie się po Krakowie. Jedna rzekę przekracza, druga wręcz przeciwnie, unika drugiej strony jak ognia. Nasza ta bohaterka, która towarzyszy nam na początku tej książki, z którą wpatrujemy się w tę ścianę.
0: W roku 1980.
2: Właśnie, żyjąca pasjami, życiem innych, jak mówi o sobie, podsłuchuje, a my wraz z nią i w ramach, w miarę tego podsłuchiwania zaczynamy rozumieć, że wszystko ma swoje głębokie przyczyny. Wpatrywanie się w ścianę, odkrywanie kolejnych detali ujawnia kolejne tajemnice. Wróćmy na chwilę do tego miejsca. To jest Podgórze, które jest niesamowitym miejscem, zupełnie samo w sobie. Miasto w mieście z osobną historią. I chociaż najważniejsze słowa w prozie Szostaka tutaj nie padają, powoli zaczynamy odkrywać mroczne tajemnice Podgórza i ich wpływ na życie bohaterki lub bohaterek.
0: Więc w jakimś sensie jest to ponura mieszczańska satyra, bo tam elementy satyry są jak najbardziej w tej książce.
2: Czasownik mleć, uczymy się prawidłowej odmiany.
0: Ale jest to też historia, gdyby spojrzeć na nią pod kątem fabularnym, jednak mimo wszystko, to jest to historia o tym, jakie następstwa dla ludzkiego losu przyniosła wojna oczywiście. Cezurą w tej książce jest wojna. Wojna wszystko zmienia. Wojna zmienia ludzi, wojna powoduje, że oni muszą

0: ustalić się w jakiejś ścieżce losu swojego po prostu. Stąd mówiłem o tej wariantywności, bo wrócę do tego słynnego pojęcia ukutego przez Imrego Kertésa, losu utraconego. To każdy z nas dysponuje swoim losem i jakimś losem utraconym. Czyli tym, co mógłby przeżyć, gdyby różne rzeczy w jego życiu i w świecie ułożyły się inaczej. I Szostak w jakimś sensie jako taki generator przypadkowości losu ustawia właśnie wojnę. A potem się przypatruje, w jaki sposób ten generator losów wpływa na jego bohaterów, czy może, ja bym powiedział, na głosy bohaterów, bo to chyba jest ważne rozróżnienie. Ci bohaterowie, oni mówią przede wszystkim, tak? Oni się składają ze słów, tak? Oni się składają ze swojej narracji i im dalej się wchodzi w tę książkę, tym bardziej są głosami i słowami, a mniej w jakimś sensie są ludźmi. Tak? Takie mam wrażenie. Ponieważ cały czas przesuwamy się z tego poziomu zero, tak? Z tego poziomu fabularnego na poziom metanarracji, metaliteratury. To jest bardzo zręcznie zrobiona rzecz.
1: No to jest świetna rzecz. To jest wspaniała książka. Ja nie wiem, czy potrafię o niej mówić. Nie jestem pewien, czy do końca ją zrozumiałem. Jestem poruszony i wzruszony po lekturze.
0: No tak próbujemy podgryzać, o tak, z różnych stron.
1: Nie da się. No nie ma jak. Nie ma się o co przyczepić.
2: Nie ma się o co przyczepić, ale jest za co pochwalić.
0: Nie chcę się przyczepić, staramy się jakoś ją rozgryźć, tak, raczej.
1: Z tym nie należy się śpieszyć.
0: Nie, spokojnie. To każdy musi to zrobić sam.
2: Więc suche strugi polecają się do medytacyjnej lektury, albowiem są też literaturą medytacyjną.
0: Krakowianie będą mieli dodatkową,
2: Smaczki lokalne, tak.
0: Bo jest tu dużo, że tak powiem, Krakowa, krakowskości i różnej przedziwnej socjoetnografii krakowskiej.
1: Twaróg Skleparza, Wisła, Starorzecze Wisły. Tajemnica linii tramwajowej numer 3 chociażby. A jeszcze jak wspomnieliśmy zadania dla czytelników po lekturze.
2: Proszę też sięgnąć na naszą stronę internetową, gdzie Witt Szostak opowiadał o tych zakamarkach miasta i zakamarkach kamienicy, o której pisał. Suche strugi Witta Szostaka to była nasza pierwsza lektura w czytelni w programie drugim Polskiego Radia. Marcin Gaczkowski, Piotr Kofta, Małgorzata Szymankiewicz w tym składzie dziś w czytelni w odcinku polskim jesteśmy. Czas na powieść i tutaj mały znak zapytania Maćka Bielawskiego zatytułowaną Bez głowy. I to jest wielowarstwowa opowieść. Po pierwsze o fotografii, o pamięci, trochę o klasowości. Książka jakby jest jednocześnie biografią artysty, fotografika, ale również...
0: Nie udaje, że nie jest.
2: No więc właśnie, to te pytania, to ten znak zapytania na początku, który postawiłam. Jest to może esej o fotografii, albo też reportaż społeczny, albo właśnie próba nazwania problemów, jakie transformacja przysporzyła nam też momentami. Chodzi mi tutaj o to porównanie dwóch bohaterów głównego, czyli Artura i tego drugiego Emila. Ale to może o tym w szczegółach za chwilę.
0: Ja bym powiedział, że to jest bardzo złośliwa satyra środowiskowa również. W jakiejś mierze ta warstwa tam się wybija w wielu miejscach. Mam podejrzenie graniczące z pewnością, że parę osób odnalazłoby się w tej książce jako bohaterowie drugiego planu.
1: Oj, nie prowokuj mnie, bo ja jestem z Wrocławia.
2: I co, rozpoznajesz siebie?
1: Dla mnie to jest dość bolesna lektura, bo ja się nie dostałem na wrocławskie kulturoznawstwo, które tutaj w tej powieści...
0: Ty się nie dostałeś na kulturoznawstwo.
1: To jest marzenie przecież jednego z bohaterów. Taka jakaś elita wykładowcy w sztruksowych marynarkach. Ja się nie dostałem, nie do końca wiem dlaczego, bo część pisemna poszła mi super, a rozmowa ustna bardzo źle. Podejrzewam, że po prostu nie pasowałem tam.
2: Po prostu za ciemne ubrania nosisz. Dzisiaj czarna koszula, no.
1: I tak było wówczas na egzaminie.
2: No właśnie, że nie biała z krawatem.
1: Za mało sztruksu, tak. A wracając do tego, o czym to jest, chyba jednak

0: fotografii przede wszystkim. Trochę esej, trochę traktat teoretyczny. Pochwała uważności, potępienie bezmyślnego pstrykania tych czasów, kiedy cała teoria fotografii bierze w łeb. Zresztą mamy cytaty i parafrazy z klasyków myśli fotograficznej światowej.
1: Ta książka jest tak skonstruowana, że kolejne jej części czy rozdziały w jakimś sensie stawiają w wątpliwość rozdziały poprzednie. W tym sensie, że dostajemy na początku rodzaj eseju biograficznego, który jest prelekcją wygłoszoną na wernisażu wystawy fotografii pewnego zapomnianego artysty.
2: Niejakiego Artura Stadnickiego.
1: Tak. I rzecz ta jest w tym, że ów Stadnicki ma bardzo skromny dorobek.
2: 22 zdjęcia. Tak,
1: które tym się charakteryzują, że są to portrety bez głowy na tle katedry na Ostrowie Tumskim.
0: Świętego Jana Chrzciciela.
2: Wrocławianin nam przypomina.
1: To już nam wskazuje, że jest to powieść konceptualna. To znaczy, że ona wychodzi, że tak powiem, od pewnego właśnie konceptualnego pomysłu artystycznego, który jest rodzajem prowokacji, tak? Wymierzonej w zasadzie w całą historię fotografii, ale też w dzisiejszą, tak powiem, opętańczą manię strzelania sobie selfiaczków. Wszędzie.
2: I nie tylko selfiaczków, wszystkiego wokół.
1: No tak, ale przede wszystkim selfiaczków. Znaczy jesteśmy tak strasznie skupieni na swoich twarzach, że kiedy nam się pokaże 22 zdjęcia ludzi bez głów, to w ogóle nie wiemy, co mamy z nimi zrobić. I o tym jest ten esej pierwszy, tak? No ale potem, nie będę się zagłębiał w szczegóły, potem mamy historię człowieka, który ten esej wygłasza, tak? A jeszcze wcześniej mamy rozmowy prowadzone na tym wernisażu, tak? Które w jakimś sensie już stawiają ten esej, że tak powiem, pod pewnym znakiem zapytania. Jak tam są rozrzucone, są różne wątpliwości. W historii człowieka, który wystawę zorganizował, zdjęcia dostarczył i uczynił z nich swoje odkrycie artystyczne, mamy znowu różne znaki zapytania, które zostają wyjaśnione, że tak powiem, w kolejnej części i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie konceptualnie tak zrobione, żeby wszystkie bardzo poważne, intelektualne tezy wygłaszane w tej powieści były następnie kwestionowane. To mnie się bardzo podoba. To znaczy, strasznie to jest fajny pomysł. Im dłużej czytamy tę niewielką książeczkę, bo ona ma 100 kilkadziesiąt stron.
0: Bardzo dobrze, sprawnie napisana, nieprzedumana.
1: Tak. Im dalej ją czytamy, tym jesteśmy ciekawsi, w jaki sposób autor, panując nad tą całą formą, w jaki sposób on będzie psuł jakby te swoje pomysły. O to tam chodzi. Mamy pomysły, które są zepsute w rozmaity sposób. Co w efekcie daje taki rezultat, że się zaczynamy zastanawiać w ogóle nad tym, czym jest sztuka? Co uznajemy za sztukę?
0: Gdzie jest głowa?
1: Tak. Kto decyduje o tym, że coś jest sztuką albo nie jest?
2: Co jest ważniejsze? Czy akt stworzenia, czy już gotowe dzieło, prawda? Bo to jest ten moment przedstawiony za pomocą migawki. Właściwie tego naszego bohatera bardziej interesuje, mówię o tym bohaterze wernisażu, tak, którego zdjęcia zostały. Jego właściwie w którymś momencie przestaje interesować efekt swojej pracy, tylko najważniejszy jest ten moment, kiedy po prostu zwalnia migawkę.
1: Na pewnym etapie tej książki nie mamy wcale pewności, czy ten człowiek w ogóle istnieje.
2: Absolutnie, ja wiem, jakby zakładamy, że te pytania przynajmniej są jakoś uzasadnione, nawet jeśli nieprawdziwe w pewnym
1: trzeba
2: sensie.
1: Trzeba tutaj dodać, że autor Maciej Bielawski jest nie tylko pisarzem, ale też właśnie zajmuje się fotografią.
0: I wspomina o tym, że fotografia uczy go uważności.
1: Robi świetne zdjęcia portretowe.
0: Tak.
1: Tym się specjalizuje. I robi je z głową, a nie bez głowy, więc jest to również w jakimś sensie taka autosatyra, tak? Autoironiczna wypowiedź artysty, fotografika na temat własnego zawodu i całego środowiska, które wytwarza ważność tego zawodu. Moim zdaniem bardzo zabawna ta rzecz.
0: I moim zdaniem bardzo dobrze zarysowaliście jakby tę część teoretyczną w poszukiwaniu głowy tej książki. Bielawski, rocznik 1900.

0: 1975. Dzięki temu jeszcze na chwilę wrócę. Dużo jest takich naprawdę wartościowych smaczków
1: wrocławskich
0: z epoki. Aha. Im bliżej do lat 90., tym te smaczki są bardziej realne i przekonujące, a wrocławskie też. Jeżeli ktoś jest z Wrocławia, to oczywiście bar Witaminka na rynku, miejsce pielgrzymek. Jeżeli ktoś przyjeżdżał z prowincji, to koniecznie do Witaminki. To też jest naprawdę fajne.
2: Mnie strasznie brakuje w polskiej literaturze książek, które by miały lekkość w sobie jakąś, które by się bawiły formą, ale nie po to, żeby przywalić jak maczugą, jakąś tezą socjologiczną, tak, która musi zostać udowodniona. Tylko są po prostu literacką zabawą. Ta książka jest literacką zabawą, która niesie ze sobą różne mniej wesołe tony, takie eseistyczne, filozoficzne na temat w ogóle sztuki, fotografii, zawodu artysty, społecznego otoczenia, wytwarzania sztuki i tak dalej. Natomiast to wszystko jest zrobione właśnie z taką lekkością, świadomością formy, z pomysłem, który zostaje przeprowadzony od początku do końca konsekwentnie.
0: No też proporcje, kadrowanie. Aha. Właśnie. Tak. Nic tam nie przytłacza.
2: Dobre kadrowanie, świetnie się to czyta. Jest to rzecz do połknięcia.
0: Oświetlenie.
2: Tak, jeden raz.
1: Ale równocześnie takie mam wrażenie, że autor, proponując po swojej poprzedniej książce taką pozycję, podejmuje pewne ryzyko, bo tam miał taką zbudowaną wokół transformacji.
2: To była duża powieść społeczna.
1: Społeczna, prawda?
2: Tak, o losach rówieśników z małego miasteczka.
1: Ta fabuła była bardzo rozwinięta i miała retrospekcję i prowadziła do jakiegoś finału, więc w pewnym sensie to jest ryzyko, a też jest to ryzyko dlatego, że nagle dostajemy powieść polskiego autora, która po pierwsze nie jest do końca autofikcją, w takim sensie narcystycznej opowieści o doświadczeniach.
2: One nie są narcystyczne, te opowieści.
1: Różnie bywa.
2: One, że tak powiem, one są jednak o traumach wszystkich.
1: No tak, ale narcystyczne w tym sensie, że skupione na sobie, tak, jakby wgląd.
2: Dlaczego jestem nieszczęśliwy? Tak. To jest główne pytanie polskiej literatury.
1: W tym sensie mówię też o ryzyku, które podejmuje autor i po swojej ostatniej książce i w ogóle wobec tego, co się ostatnio dzieje na tak zwanym rynku literatury. No, a jesteśmy w trakcie międzynarodowych targów książki.
2: No tak, no ale to jest też to, co łączy tę książkę Bielawskiego z powieścią Szostaka, że oni robią swoje i mają gdzieś wszystkie te mody.
0: I pozostawiają nam zadanie do wykonania. Rzeczywiście trwają targi książki, dlatego przepraszam za chaos w wypowiedziach, taki trochę bez głowy przyszedłem dzisiaj do studia.
2: Rzeczywiście.
1: Nomen omen bez głowy.
2: Faktem jest, że Bielawski również w tej książce wraca na dolnośląską prowincję. I robi to ciekawie, tak? Bo opowiada o niej poprzez różnice klasowe.
1: No właśnie jest tam taki wątek tego naszego bohatera, fotografa i jego kolegi. Mieszkają w tym prowincjonalnym Stęczynie.
2: Nie ma takiego miasta.
1: Fikcyjne, tak. Ale to tak jest tu Bielawskiego, nie po raz pierwszy. W każdym razie oni są rówieśnikami. Artur pochodzi z takiej rodziny, gdzie dom jest stabilny, ojciec ma pracę, jest inżynierem, jakieś podzespoły elektroniczne produkuje, więc tym bardziej w latach 80.
2: to jest inżynierem wynalazcą.
1: Tak, więc to jest istotne. A ten drugi, czyli
0: i mają
1: Emil,
0: panią jako służbę domową, panią Stenię.
1: Tak. No, pani Stenia odkrywa potem tę tragedię taką ogromną, o której tutaj nie będziemy mówić, ale dobrze. W każdym razie jest kolega Emil, pochodzący z dość biednej rodziny i te warunki jego wzrastania są dość trudne. Zaniedbana kamienica w przeciwieństwie do tego pięknego, zadbanego domu. Rodzice w takich słabopłatnych pracach. No ale Emil zaprzyjaźnia się z Arturem. Obaj zaczynają robić zdjęcia. Emil właśnie robi tak, jak współcześnie robi się te zdjęcia aparatami cyfrowymi albo komórkami, czyli
0: pstryk, pstryk, pstryk,
1: bez namysłu, a Artur nie. No i tutaj już się zaznaczają różnice, że ten Emil nie ma takiej przestrzeni w sobie, aby szukać obrazu, że dla niego namysł nad światem jest trudno dostępny, bo jego myśli są zajęte czymś innym.

0: w pewnym sensie.
1: Ja to czytam inaczej.
0: No, a jak to czytałeś?
1: Ja to czytam inaczej, jako klasową refleksję nad tym, komu wolno być artystą, a komu nie.
0: Aż tak. Mhm. No też, też słusznie.
1: To znaczy, że jeśli pochodzisz z klasy ludowej, to jest ci bardzo trudno zostać artystą.
0: No ale właśnie o tym myślę, że on
1: ale
0: ma...
1: nie dlatego, że patrzysz na świat w jakiś inny sposób, tylko dlatego, że masz nad głową szklany sufit, który po prostu przywalisz. W momencie, kiedy tylko zapragniesz wystawić nos spoza swojej klasy. To na tym polega raczej, niż na wrażliwości artystycznej.
0: Nie, nawet nie chodziło mi o wrażliwość, bo nie wydaje mi się, żeby tej wrażliwości Emilowi brakowało, tylko jest tak pochłonięty tymi sprawami, które są zwyczajne, że już brakuje przestrzeni
1: jest
0: na to, żeby
1: artystą
0: być innym.
1: Nowych czasów.
0: To w każdym razie
1: starych czasach.
0: Wyraźny, jest tutaj wyraźny ten element klasowy Maciek Bielawski. Zresztą już to pamiętamy z ostatniego, czyli ostatniej powieści Bielawskiego. No znakomicie to robi, potrafi to literacko ujmować. Maciek Bielawski, Bez głowy, to była nasza druga lektura w czytelni w programie drugim Polskiego Radia. Mówiliśmy także o Suchych strugach Wita Szostaka.
2: Mówiliśmy, ale nic nie powiedzieliśmy tak naprawdę.
0: Ale właśnie chyba o to chodzi niestety w naszej robocie,
2: i
0: żeby
2: dobrze,
0: tak zagadywać rzeczywistość.
1: Nie ma potrzeby wywalać kawy na ławę.
0: Właśnie.
1: W tym wypadku.
2: Tak, nie ma sensu opowiadać całej historii od początku do końca. Czasem dobrze rozpocząć ją z samego środka i zobaczyć, dokąd nas doprowadzi.
0: Marcin Gaczkowski.
2: Dziękuję bardzo za ten odcinek.
0: Piotr Kofta także.
1: Dziękuję.
0: I Małgorzata Szymankiewicz. Ja też dziękuję i do usłyszenia za tydzień w czytelni.

Zielona Dwójka, Katarzyna Nowak, dzień dobry Państwu. Stoję z moim gościem nad warszawską Wisłą, między dwoma mostami. Jest sobotni poranek. Państwo słuchają nas przed południem, a my umówiliśmy się w miarę rano. Niektóre miejskie gatunki idą spać, poszły spać, niektóre się budzą i właśnie dlatego, że jeden z tych gatunków, taki najbardziej zaborczy i hałaśliwy, potem obejmie we władanie te miejsca. Spotkaliśmy się rankiem, także słyszą Państwo rozmaite dźwięki, ptaki, samochody, pociągi. No i właśnie będziemy dziś rozmawiać o tych wielu gatunkach, które zasiedlają nasze miasta, a właściwie, no nie, źle powiedziałam, o tym jednym gatunku, który powoduje najwięcej konfliktów z naszym gatunkiem, czyli o dzikach w miastach. A moim gościem jest Robert Skrzypczyński, doktor inżynier Robert Skrzypczyński, założyciel Biura Urbanistyki Wielogatunkowej, urbanista, planista, człowiek, który myśli, został i jest proszony o to, żeby pomóc wymyślać na nowo nasze miasta, ponieważ taki mamy czas, że musimy próbować zmienić filozofię swojego bycia w świecie wobec zmian, które zachodzą, które spowodowaliśmy. Trzeba się zaadaptować jakoś do tych nowych warunków, czyli współistnienia w miarę niekonfliktowego. Biuro Urbanistyki Wielokulturowej. Można by pomyśleć, że to jakiś nowy wymysł, fanaberia, ale jak sami Państwo może pamiętają, parę tygodni temu z okazji jubileuszu

0: Leuszu, pana profesora Macieja Luniaka. Kiedy spotkaliśmy się z panem profesorem, rozmawialiśmy właśnie o takim wielogatunkowym mieście. Rozmawialiśmy o tym, jak można postrzegać miasto, jego parki, przestrzenie zielone między innymi, tak by były one przyjazne właśnie wielu gatunkom. I pan profesor w swoich pracach wielokrotnie podkreśla, że miasto to nie jest twór tylko i wyłącznie należący do Homo sapiens, ponieważ jak miasta powstawały, to gdzie one powstawały? Powstawały na siedliskach innych istot i te istoty nie wyniosły się wszystkie.
1: Biura Urbanistyki Wielogatunkowej, ale to przejęzyczenie ma moim zdaniem też uzasadnienie, ponieważ faktycznie wiele osób, również w moim zawodzie, myśli o miastach z takiej technicznej perspektywy. Ja też jestem inżynierem i uczy się nas w dużym stopniu tego, jak projektować, jak dobierać wskaźniki, parametry. Natomiast oczywiście miasto jest czymś więcej i też to nie jest tak, że w ogóle tego nie ma w nauczaniu urbanistów, ale miasto to też kwestie kulturowe, kwestie tego, jak w ogóle rozumiemy to, czym jest miasto i dlatego musimy zacząć od tego, o czym profesor Luniak oczywiście od wielu lat mówi, że miasto nie jest przestrzenią wyłącznie ludzką, a wielu osobom tak się wydaje, że mamy, że powinniśmy mieć pełną kontrolę nad tym, co się w mieście dzieje i że wszystkie nasze działania powinny być nakierowane na interes ludzi. I teraz no, z kilku powodów można podważać takie podejście. Tak jak pani wspomniała, zwierzęta dzikie żyją w miastach od samych ich początków i nawet nie tylko te, że tak powiem, których siedliska zajęliśmy, ale te, które uczyły się też, adaptowały się do życia w mieście razem z nami. I archeolodzy, archeolożki odnajdują ślady obecności dzikich zwierząt, na przykład lisów, już w takich pierwszych protomiastach, naprawdę w pierwszych osadach, które miały charakter miast. Jeśli chodzi o nawet samą liczebność, oczywiście można by powiedzieć, że miasto w ogóle, że człowiek nie jest w mieście dominującym gatunkiem z uwagi na liczebność. Nawet jest takie ciekawe badanie z Sheffield na początku tego wieku zrobione, że było w Sheffield tam w roku 2006, bo tej rzeczy 7, żyło więcej ptaków niż ludzi. No to się zmienia oczywiście sezonowo, ale miasta nie są przestrzeniami stricte ludzkimi. To jest jeden z powodów, dla których powinniśmy uwzględniać inne gatunki. Tutaj musimy rozróżnić oczywiście gatunki te, które są zdolne do odczuwania, od tych, które nie są zdolne do odczuwania. To jest ważna cezura, bo ustawa o ochronie zwierząt obejmuje zwierzęta kręgowe. Oczywiście nie tylko zwierzęta kręgowe są zdolne do odczuwania. Pośród bezkręgowców też mamy kilka takich gatunków. Natomiast mamy dwa porządki etyczne, to znaczy jeden, który dotyczy bioróżnorodności i w ogóle szacunku do życia w różnych jego formach, no a drugi, który dotyczy ochrony istot zdolnych do odczuwania przed cierpieniem. Tutaj filozof Dariusz Gzyra używa bardzo trafnego terminu sentienci i od tego terminu na przykład tworzy inne słowa takie jak sentiokracja, czyli system społeczno-polityczny, w którym uwzględniamy podstawowe prawo każdej istoty zdolnej do odczuwania, zwłaszcza do ochrony przed cierpieniem, ale w ogóle do uwzględniania ich potrzeb, ich interesów we wszystkim, co robimy. I te zmiany zachodzą chociażby w prawie. Urbanistyka zresztą jest mocno powiązana z prawem. To nie jest tylko projektowanie i prawda, kształtowanie przestrzeni, ale jest to mocno osadzona dyscyplina w kształtowaniu prawa, tak, przepisów, chociażby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. I w prawie widzimy też już taką zmianę. Nawet sądy, w tym sądy najwyższe, w tym na przykład NSA, mówi już o na przykład o quasi interesach zwierząt zdolnych do odczuwania. Oczywiście tam można szczegółowo rozpatrywać, dlaczego to jest quasi interes, a nie interes prawny rozumiany tak tradycyjnie. To jest inna rozmowa. Natomiast ta zmiana zachodzi w prawie, zachodzi też w urbanistyce, zachodzi w wielu innych dyscyplinach. Także wiele innych dyscyplin już wykonało taki zwrot zwierzęcy, czy może posthumanistyczny, w ramach którego uwzględniamy w naszych działaniach nie tylko człowieka. I nasze biuro zajmuje się właśnie tym w odniesieniu do planowania i zarządzania miastami. Pierwszym naszym efektem naszych prac był raport dla Gdyni, który wykonaliśmy w takim pięcioosobowym zespole, któremu ja przewodniczyłem, ale w którym mamy też osoby od zwierząt, od zieleni, właśnie od prawa. I to jest model, który uważamy, że się sprawdza, to znaczy oczywiście żadna urbanistka nie będzie w stanie samodzielnie opracować na przykład strategii na rzecz minimalizacji liczby sytuacji konfliktowych związanych chociażby z obecnością dzików w miastach. Do tego potrzebujemy zespołów. Oczywiście nie chodzi tylko o dziki, bo dzisiaj rozmawiamy o dzikach, ale przecież chociażby szczury, i tutaj ten temat też się już pojawia, ich ochrony przed naprawdę karygodnymi i no, bestialskimi praktykami tego, jak dzisiaj tępi się szczury w miastach. Więc mamy dużo pracy przed sobą. Dziki są pierwszym z tych tematów i chętnie o nich dłużej porozmawiam. Natomiast

0: chcę zwrócić uwagę, tak jak pani wspomniała, na te fundamenty, na w ogóle myślenie o mieście, o modelu miasta. My używamy takiego pojęcia jak model miasta, w sensie do czego chcemy to miasto właściwie prowadzić, w jakim kierunku. Oczywiście żaden plan, żadna strategia nigdy nie będzie w pełni każdego, nie zaopiekuje każdego szczegółu, ale chodzi o to i nie doprowadzimy do tego, że miasto jest dokładnie takie, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale chodzi o to, żebyśmy szli w tym kierunku.
1: Ta wiedza nasza też o świadomości zwierząt się bardzo zmienia. Temu służy chociażby, służą takie no, bardzo medialne też już rzeczy, o których też tutaj rozmawialiśmy, czyli na przykład deklaracja świadomości zwierząt i ta wiedza naukowa dotycząca percepcji zwierząt wciąż rośnie, ale to wcale nie znaczy, że my, tacy zwykli ludzie, wiemy więcej na temat zwierząt, tak statystycznie, ponieważ dziki, o których dziś będziemy rozmawiać, to jest gatunek, który powinniśmy dobrze znać. Jest niezwykle liczny. Żyjemy obok dzików od zawsze praktycznie. To nie jest tak, że one się teraz pojawiły w miastach. One oczywiście z różnych powodów, o których tutaj już między innymi rozmawialiśmy z profesor Dagny Krause-Grys, w miastach się pojawiają teraz bardziej, ale no, znamy dziki, powinniśmy je przynajmniej znać. Wcale tak nie jest, ponieważ większość naszych zachowań i konfliktów, które przypisujemy dzikom, tak naprawdę jest konfliktami, które my prowokujemy naszym zachowaniem. Gdybyśmy użyli tego, jak zawsze powtarza, mówiąc o bobrach, Andrzej Czech, naszego wielkiego organu mózgu ludzkiego, gdybyśmy pomyśleli i dostosowali swoje działania, swoje postępowanie do naszej wiedzy o behawiorze dzików, tych konfliktów moglibyśmy uniknąć w większości. I ten raport, o którym pan wspomniał, jest, który się ukazał stosunkowo niedawno, więc wiele osób dopiero się z nim zapoznaje, to też jest taka solidna dawka wiedzy, ponad 200 stron, studia przypadków, analizy prawne, ale też właśnie próba wniknięcia w biologię dziczą, behawior dziczy. To jest szalenie ważne, żeby myśleć o tym, jak w miarę pokojowo koegzystować, poznając tego naszego sąsiada. Wydaje się, że bardzo często w naszych rozmowach o tej koegzystencji zupełnie brakuje tego aspektu. Tym bardziej jestem wdzięczna za to, że w raporcie jest to bardzo obszerna część.
0: Tak, możemy tutaj wydzielić takie bezpośrednie zachowania, które prowokują niebezpieczne sytuacje z udziałem dzików, ale też pośrednie, długofalowe i zarówno wykonywane przez jednostki, jak i na przykład przez całe miasto działania lub brak jakichś działań, które prowadzą w efekcie do większego natężenia, czyli liczby sytuacji konfliktowych. Jeśli chodzi o te bezpośrednie, no to niestety mamy cały czas sporo doniesień o, nawet wczoraj czytałem tutaj gdzieś na jednej z warszawskich grup osiedlowych o młodzieży, która z hulajnogami jakby próbowała gonić te dziki, je płoszyć i przepędzać. Oczywiście, że takie zachowanie jest proszeniem się o problemy. Mamy też zjawisko dokarmiania dzików i tutaj ono często oczywiście może być motywowane sympatią, czy współczuciem, czy chęcią pomocy dzikom, natomiast niestety ono prowadzi też do większej liczby sytuacji konfliktowych i to nawet często z udziałem tych osób, które dokarmiają. Tutaj takie badanie z Barcelony, które pokazało taki mechanizm, że osoby, które bezpośrednio dokarmiają dziki, są bardziej narażone na zajście sytuacji, w której potraktują jakieś zachowanie jako nieprzewidywalne, czy takie, które im się nie podoba, czy w jakiś sposób zagrażające i wtedy ich stosunek do dzików się zmienia. Co więcej, dokarmianie przyzwyczaja dziki do, w ogóle do człowieka jako przyjaciela, jako źródła, dostarczyciela pokarmu, bo nie źródła wprost, bo oczywiście dziki nie jedzą ludzi. I tutaj to z kolei następnie prowadzi do na przykład domagania się pokarmu od innych ludzi. I tutaj też mamy kilka sytuacji, które są odbierane jako ataki. To jest na przykład sytuacja, w której dzik próbuje dostać się do reklamówki z zakupami, którą ktoś niesie, albo do worka ze śmieciami, który ktoś wynosi do kosza. I te sytuacje są czasami rzeczywiście, faktycznie nawet mogą być niebezpieczne, jeśli taki dzik intensywnie domaga się dostępu do takiego pokarmu. Albo nawet jeżeli nie są niebezpieczne, to i tak są odbierane przez ludzi jako niebezpieczne. I proszę zauważyć, że na przykład Warszawa podaje, że w zeszłym roku miało miejsce 121 ataków dzików na ludzi na terenie miasta. Ale oczywiście jest to nie

0: recesyjne. Jest to no, nieprawda, ponieważ miało miejsce 121 zgłoszeń ataków dzików na ludzi. I teraz wiemy z badań socjologów, socjologicznych, że niektóre sytuacje właśnie tego rodzaju, gdzie dzik rzeczywiście no, zachowuje się w taki sposób, jaki uważamy za nieadekwatny, znaczy sądzimy, że ten dzik powinien uciec, kiedy nas zobaczy, kiedy podejdzie za blisko, że nie powinien tak blisko do nas podejść, nie powinien na przykład szturchać tej reklamówki, którą niesiemy, no to to możemy uznać za atak. I to jest oczywiście jest z perspektywy takiego no, osoby, która nie zajmuje się dzikami, no to ja rozumiem te obawy i nie ma też, nie powinniśmy tych obaw ignorować. Oczywiście jedną ważną rzeczą jest edukowanie o behawiorze dzików, ale drugą jest zapobieganie takim sytuacjom. I tutaj pokazujemy faktycznie w naszym raporcie na podstawie przeglądu literatury, na podstawie analizy tych uwarunkowań biologicznych, prawnych, studiów przypadków, modelowania przestrzennego, pokazujemy w jaki sposób można zapobiegać takim sytuacjom, czy minimalizować ich liczbę. Bo to jest bardzo ważne, nie sprowadzimy takiej liczby nigdy do zera. Tak samo jak proszę zobaczyć, że ludzie między sobą żyjący w miastach również wchodzą w spory, w konflikty, w napięcia. Czasami są to bezpośrednie spory, takie jak na ulicy, nie wiem, kiedy rowerzysta kłóci się z kierowcą samochodu, ale to są też takie bardziej abstrakcyjne spory, tak zwane konflikty przestrzenne, czyli różne ścierające się interesy w mieście, związane z tym, że mamy różne wizje i potrzeby tego, co chcielibyśmy, żeby w danym, na przykład na danym terenie się znajdowało. Czy to plac zabaw, czy parking, czy teren zieleni, czy budownictwo mieszkaniowe. Nasze interesy międzyludzkie też zawsze są w napięciu, jesteśmy zawsze w sporze, ale mamy mechanizmy i mamy całą kulturę wokół tego, żeby tymi sporami zarządzać, żeby nie doprowadzać do ich eskalacji, żeby iść czasami na kompromis. No i jeżeli przełożymy to podejście do zwierząt innych niż człowiek, które są zdolne do odczuwania, oczywiście nie jeden do jeden, bo dziki, ktoś mógłby powiedzieć, no nie są w stanie wyrazić swojej, prawda, woli na piśmie w jakimś sporze, ale możemy oczywiście pośrednio reprezentować ich interesy w polityce miejskiej, w różnych politykach miejskich. No i teraz przechodząc już do konkretów, sytuacje, które są uznawane za niebezpieczne, które oczywiście pojedyncze przypadki są niebezpieczne. Mieliśmy w zeszłym roku 3 przypadki hospitalizacji z uwagi na interakcje z dzikiem. Jedna rzecz, że one są często generowane bezpośrednio lub pośrednio przez człowieka. No i musimy jakby ten ciąg przyczynowo-skutkowy, który prowadzi do takich sytuacji, oczywiście adresować. Więc po pierwsze kwestia dostępu do odpadów i do pokarmu antropogenicznego w ogóle, bo dziki, to wiemy, korzystają często z odpadów przydomowych, takich komunalnych, czy przy obiektach usługowych, ale są też, dość rzadko, ale są czasami dokarmiane, ale czasami są dokarmiane też niecelowo. To znaczy przypadkiem, kiedy dokarmiamy koto wolnożyjące, a to jest kompetencja gminy, więc zarówno gmina dysponuje karmą, tą karmę wydaje osobom lub organizacjom, które koty dokarmiają, no i też pojedyncze osoby po prostu w ramach swojej inicjatywy też dokarmiają koty i inne zwierzęta, więc dziki też z takiej karmy korzystają. Tu jest ciekawe badanie z Barcelony, też modelowanie, które wskazało, że to jest właśnie jeden z czynników, który jest związany z większą liczbą zgłoszeń dotyczących dzików, to jest odległość od punktów, w których są kolonie kotów wolnożyjących, w których się je dokarmia. Więc idąc takim tokiem myślenia, to proszę zobaczyć, jest zupełnie inny tok myślenia niż taki wywodzący się z łowiectwa, że jest jakiś poziom populacji, który jest dopuszczalny i musimy ten poziom na tak populacji utrzymywać właśnie, nie wiem, ileś tam x osobników i to jest ten wskaźnik, który mówi nam o tym, o polityce miejskiej. I niestety takie argumenty pojawiają się też na chociażby na niedawnej Komisji Ochrony Środowiska, czy w ogóle, no, często słyszę takie propozycje.
1: Komisji Ochrony Środowiska Rady Warszawy. Wszystkim Państwu, którzy są szczególnie zainteresowani tymi rozmaitymi metodami, bo to nie jest tak, że właśnie trzeba kupować nowe śmietniki, kupować nowe jakieś super drogie płoty, tylko stosować takie metody, no, można powiedzieć trochę partyzanckie, ale one działają, czyli jakieś kotwy i na śmietniki, jakieś zamknięcia do istniejących już. Mogą się Państwo z tym zapoznać, odesłać na przykład swoich samorządowców do raportu, który jest powszechnie dostępny na stronie Biura Urbanistyki Wielogatunkowej. Jest tam i pełna wersja, i streszczenie znacznie krótsze. Dziki, no akurat takim się trafiło, chyba ze względu na masę po prostu, tak naprawdę są nośnikiem światopoglądów w tych zespołach, na przykład w zespole do spraw dzikich zwierząt w Gdyni, którego był pan członkiem, też są

0: myśliwi. W Warszawie, na wspomnianej Komisji Ochrony Środowiska Rady Warszawy, większość, albo chyba nawet wszyscy zaproszeni eksperci, to byli myśliwi. No więc tu już widać, jaki to jest, można powiedzieć, taki klincz światopoglądowy. Jak to było w Gdyni? Czy na tym pierwszym waszym zebraniu, kiedy jeszcze się nie poznaliście, no bo to potem, no, mam nadzieję, że się zmieniło, to zaczęło się od jakiejś wielkiej kłótni?
1: Tak, no nie chcę może za dużo mówić, żeby tam członków zespołu stawiać w negatywnym świetle, ale pierwsze spotkanie było na nim silne napięcie pomiędzy, tak jak pani mówi, pomiędzy, to jest spór światopoglądowy, który w literaturze jest dobrze opisany, między innymi profesor Dorota Rancew-Sikora, która zresztą też jest członkinią zespołu do spraw dzikich zwierząt w Gdyni, mówi tu o perspektywie ekocentrycznej i antropocentrycznej, właśnie na obecność dzików w miastach. No i ta perspektywa ekocentryczna bardziej podkreśla właśnie prawo zwierząt do istnienia, ochronę przed cierpieniem, to, że żyjemy w jednej przestrzeni, więc powinniśmy koegzystować. Natomiast strona antropocentryczna podkreśla raczej zagrożenie, to, że dziki są intruzami, to, że musimy się ich pozbyć, bo są zagrożeniem i nie pasują, nie są nienaturalne w mieście. I te perspektywy są widoczne w całym społeczeństwie, są bardzo silnie widoczne w tej dyskusji wokół dzików, czy na mediach społecznościowych, czy w ogóle w dyskursie publicznym i są też widoczne w zespołach, które się tym zajmują. I było takie napięcie na pierwszym spotkaniu. I akurat tak się złożyło, że na pierwszym spotkaniu prezentowałem też właśnie założenia takiego podejścia, które potem rozwinęliśmy w raporcie. I ono ku mojemu nawet trochę zdziwieniu potrafiło połączyć te dwie strony konfliktu. To znaczy nawet nieważne, jaką mamy perspektywę w tym sporze, to zapobieganie dla wszystkich jest lepsze niż reagowanie. Nie nazwę tego leczeniem, ale niż reakcje na sytuacje konfliktowe, które już eskalowały. Wszyscy się zgadzamy, że im bardziej będziemy w stanie zapobiec eskalacji tych sytuacji konfliktowych, tym lepiej dla jednej strony, bo nie będzie presji na to, żeby zabijać dziki, a dla drugiej strony, no bo tego problemu w ogóle nie będzie, który generuje taką reakcję w postaci zabijania. No, też to nie jest tak, że miasta jakby chcą celowo te dziki zabijać, no po prostu czują, że nie mają wyboru, co zaraz powiem też nie jest do końca prawdą i twierdzą, że jest to jedyna metoda, ale no same z siebie, no to nie jest tak, że ktoś siedzi, tak sądzę, siedzi w urzędzie i myśli, dobra, musimy pozabijać te dziki, bo tak chce. No po prostu jest to reakcja na presję ze strony części mieszkańców. Ta presja jest silna, bo nawet jeżeli to nie jest większość mieszkańców, a to widzimy w badaniach, że większość mieszkańców w miastach, gdzie jest dużo dzików, dostrzega problem, dostrzega dolegliwości, ale jednocześnie sprzeciwia się stosowaniu metod śmiercionośnych, czyli odstrzału zwłaszcza, lub odłowu z uśmierceniem, które polega na tym, że łapie się tego dzika i się go zabija środkiem farmakologicznym.
0: Bo włodarze miast nieraz posługują się tymi ilością tych zgłoszeń jako takim argumentem właśnie za metodami śmiercionośnymi, nie dodając tak naprawdę, nie rozwijając tego, cóż to są te zgłoszenia. W raporcie piszecie, że w ciągu, że przeanalizowaliście dane Straży Miejskiej w Gdyni i tam z lat 2013, chyba 2025 było mniej więcej 15 tysięcy zgłoszeń i 80% tych zgłoszeń to były po prostu zgłoszenia informacyjne, że tu są dziki. Nie niosły one za sobą komunikatu, boję się, zabijcie je.
1: Tak jest, a wręcz część tych zgłoszeń, zarówno tych informacyjnych, ale też tych tak zwanych problemowych, czyli tych 20%, nie dotyczyła sytuacji konfliktowej, tylko dotyczyła na przykład tego, że widzę chorego dzika, trzeba mu pomóc. I z tamtego, właśnie z tych danych też widzimy, że ta obecność dzików w miejscach wrażliwych jest rzeczywiście rosnącym, rosną obawy mieszkańców względem właśnie tego zjawiska, bo tych zgłoszeń przybywa nie tylko procentowo, ale w ogóle przybywa w bezwzględnych wartościach. I teraz więc miasta są, czy włodarze miast, nazwijmy to tak, miasta w skrócie, są w takiej sytuacji, że czują presję. Jeszcze kilka lat temu były w stanie to napięcie minimalizować poprzez relokację dzików, czyli łapanie dzików do odłowni, ale nie zabijanie ich tam, tylko wywożenie ich na tereny pozamiejskie. I tak, rozporządzenie na poziomie unijnym rzeczywiście wprowadziło zakaz relokacji, formalnie to jest obowiązek właściwego organu, żeby zakazał tej relokacji w Polsce, przykładowo jako w jednym z państw członkowskich. Natomiast, i rzeczywiście taka interpretacja do tej pory była domyślna i my też się nią posługiwaliśmy, że jest całkowity, bezwzględny zakaz przemieszczania dzików. Nieważne z jakiego powodu, nieważne kto, nikt nie może przewieźć dzika nigdzie. Był jeden wyłom w tej interpretacji, bo główny lekarz weterynarii

0: I wydał taką interpretację, że można przewieźć dzika po to, żeby zabić go gdzie indziej. Ale spojrzeliśmy też teraz krytycznie, czy po prostu przejrzeliśmy dokładnie te przepisy i tam jest rzeczywiście zakaz relokacji, który mówi o tym, że zakazuje się podmiotom przemieszczania przesyłek dzikich świń, no de facto przewożenia dzików. I teraz spojrzeliśmy też na definicję podmiotu, która w tym akurat rozporządzeniu się nie znajduje, ale znajduje się w rozporządzeniu niejako parasolowym wobec tego, które w Polsce jest wdrożone w zeszłym roku na koniec ustawą o zdrowiu zwierząt. I tam jest definicja podmiotu. I podmiot to są wszystkie osoby fizyczne lub prawne, które odpowiadają za zwierzęta stale lub tymczasowo z wyłączeniem posiadaczy zwierząt domowych i lekarzy weterynarii. No i tutaj interpretacja celowościowa tego przepisu, znowu to nie jest moja prasa, tylko mecenas Kuszlawicz, która z nami współpracuje, wskazuje, że lekarze weterynarii jako podmioty, których no, sensem, celem działania jest pomaganie zwierzętom, w takich sytuacjach jak niedawno właśnie w Warszawie na Bemowie ten dzik na placu zabaw, który został tam zamknięty w ogóle na tym placu zabaw przy parafii i został zabity, to w takiej sytuacji miasto, które i tak ma umowę z lekarzem weterynarii, ponieważ to lekarz weterynarii dokonuje tego uśmiercenia, sądzimy, że taki lekarz weterynarii może takiego dzika przewieźć. Kwestia to oczywiście warunków tego przewiezienia, tak, odpowiednim pojazdem, który można zdezynfekować, czy na przykład wcześniej wykonując badanie pod kątem ASF, czy nawet, i tutaj dyrektor Podgórski też już o tym wspominał, wskazanie miejsca na kwarantannę takiego dzika po to, żeby zobaczyć, że on nie ma tych objawów i dopiero potem jego relokacja.
1: Dyrektor Podgórski, czyli dyrektor Lasów Miejskich Warszawy.
0: Czyli ten zakaz relokacji nie jest w naszej ocenie tak bezwzględny, jak powtarzają to organy, zarówno Główny Lekarz Weterynarii, czy Minister Rolnictwa, Rozwoju Wsi, jak i Miasta. Będziemy próbować zdobyć taką formalną interpretację, oczywiście, bo to jest nasz wniosek z tych przepisów, ale no, sądzę też, no, muszę to powiedzieć, że niestety dla tych organów, w interesie których leży dbałość o hodowlę świń, bo to jest przecież główny powód wszystkich tych zakazów relokacji, wszystkich masowych polowań na dziki przez ostatnie kilka lat, co do których też wiemy, że no dzisiaj dziki nie mają miejsca w Polsce, w którym mogą spokojnie funkcjonować. Nawet w parkach narodowych się do nich strzela, głównie z uwagi właśnie na kwestię afrykańskiego pomoru świń. Jest to sposób na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się tego wirusa, aczkolwiek też mocno krytykowany przez Państwową Radę Ochrony Przyrody. No i teraz te organy, które niejako występują też no, w imieniu hodowców świń. Moim zdaniem, nie chcę ich oskarżać o to, że oczywiście celowo łamią prawo, ale no, nie będą bardzo chętne do tego, żeby taką interpretację wydać, która wskazuje, że rzeczywiście no, tu jest lekarz weterynarii, który może te dziki przewieźć. Minister Rolnictwa odniósł się zresztą już do tego argumentu, twierdząc, że podmiot tutaj w rozumieniu tego podmiotu w tym przepisie to Skarb Państwa, ponieważ Skarb Państwa jest właścicielem dzikich zwierząt w stanie wolnym. No ale ten przepis nie mówi o właścicielach zwierząt. Mówi o podmiotach, które stale lub czasowo odpowiadają za zwierzęta. Jeżeli taki lekarz weterynarii dokonuje takiej interwencji w postaci, no jest tu dzik, jest to, nawet możemy się zgodzić, że to miejsce dla niego też nie jest bezpieczne, że nawet z uwagi na jego własne potrzeby, interes, nie powinien być w miejscu, z którego nie może łatwo się przedostać do lasu, bo na przykład jest to osiedle, które jest ograniczone z każdej strony ruchliwą drogą. Akurat w tym przypadku tak było. I sądzimy, że w takich sytuacjach, żeby uniknąć tego uśmiercania, które dla wielu mieszkańców też jest bardzo traumatyczne. To znaczy inicjatywa Dziki Zostają chociaż zbiera takie relacje od mieszkańców, którzy mówią, że naprawdę były tam też dzieci swoją drogą, które myślały, że tego dzika się złapie i wywiezie do lasu. Nawet kibicowały tym dzikom trochę, żeby jak tam je goniono na tym placu zabaw. No ale nawet mieszkańcy, nie tylko dzieci, mieszkańcy po prostu mówią, że no są, nie zgadzają się zupełnie z taką polityką, a wręcz, że jest ona dla nich bardzo bolesna. Uważają, że to jest nieproporcjonalne działanie względem tej sytuacji, w której ten dzik nie powodował zagrożenia, a jedynie został zamknięty w ogóle celowo na tym placu zabaw. No i teraz na takie przypadki sądzimy, że właśnie relokacja jest mając na myśli tą celowościową interpretację, czyli no po co taki przepis istnieje. Oczywiście przepis istnieje po to, żeby ograniczyć przemieszczania dzików, ale to nie znaczy, że należy go interpretować tak, że zakazuje tego we wszelkich możliwych sytuacjach. Także to będzie jeszcze kwestią sporną na pewno, ten przepis, ale no trzeba na niego spojrzeć też, że tak powiem, przez pryzmat różnych interesów, które prawo realizuje.
1: Doktor inżynier Robert Skrzypczyński, założyciel Biura Urbanistyki Wielogatunkowej, był dzisiaj z nami, współautor raportu dotyczącego nieśmiercionośnych metod koegzystencji z dzikami w miastach. Podałam tutaj zupełnie z głowy tę nazwę, bo on chyba inaczej się nazywa, nieważne. również członek zespołu do spraw dzikich zwierząt.

od Gdyni oraz od niedawna Warszawy, jeszcze w jakimś sensie ISPE. Bardzo dziękuję za to spotkanie nad Wiślanym Brzegiem, poranne spotkanie, dzików nie zobaczyliśmy, chowają się i dobrze gdzieś tam, niech się nie pokazują, będą bezpieczniejsze. Zielona Dwójka, Katarzyna Nowak, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nie chcę też być postrzegany jako jakiś pięknoduch, ale takie jest przynajmniej moje doświadczenie czytelnicze, że lektura Miłosza, lektura Gerarda Manleya Hopkinsa, Zagajewskiego, Józefa Witlina porusza we mnie coś, co daje mi takie momentalne poczucie jakiegoś sensu, zadomowienia w świecie.
2: Spotkanie z Łukaszem Tischnerem w audycji Wierność i Przemiana we wtorek o 19:10. Dorota Gacek, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Zbliża się godzina 13:00.

0: Kłaniamy się Państwu. Dzień dobry. Przemek Psikuta przed mikrofonem. To jest 818 wydanie Dużej Czarnej. Dziś wydanie wyjazdowe. Jesteśmy w Lublinie, w studiu Polskiego Radia. Trwa, jak Państwo doskonale wiedzą, 18 Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody. Dziś o 18:00 kolejne zamówienie radiowe, kolejna premiera, transmisja na naszej antenie właśnie dziś, a w Dużej Czarnej, którą tutaj z Lublina realizuje Jarosław Gołofit. Witamy Państwa, razem ze mną Grzegorz Paluch.
1: Witaj Przemku, dzień dobry Państwu.
0: Kurator programowy Festiwalu Kody, festiwalu, o którym rozmawiamy w dwójce w bardzo różnych pasmach. Przyglądamy się, proszę Państwa, przyglądamy się Grzegorzu temu wszystkiemu, co dzieje się na festiwalu. Ale tak jak mówiliśmy tu w tym studiu kilka godzin temu, kilkanaście godzin temu podczas dwójkowego jam session, dziś w Dużej Czarnej Grzegorz Paluch od zupełnie innej strony. Grzegorzu, jesteś człowiekiem renesansu, jeśli mówimy o muzyce, o twoich gustach, o twoich także zbiorach płytowych. Dziś do godziny 15:00 taki crossover, taki wielobarwny przegląd, bardzo, bardzo subiektywny płyt z twojej szafy, z twojej kolekcji. Ja też coś z Warszawy przywiozłem, aby nam się to wszystko tutaj ciekawie połączyło. Otwieramy skrzynkę, jak zawsze, do rozmów z Państwem. Przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Przyda się dziś ten adres także w kwestiach nowości płytowych, które dziś nie będą najważniejsze, ale mamy je ze sobą i chcielibyśmy podarować słuchaczom Dużej Czarnej kilka płyt wydanych, wymyślonych przez Ciebie, Grzegorz. Powiedz proszę, bo to myślę ciekawe dla słuchaczy Dużej Czarnej, o swoim stosunku do płyt, do kolekcjonowania. Wiem, że tam drzemie u ciebie ta żyłka kolekcjonerska. Przyniosłeś tak różne pozycje. Część na pewno przejęta gdzieś od starszych słuchaczy, no bo przyniosłeś płyty, niektóre są starsze od nas.
1: Tak. Ja myślę, że jak się kocha muzykę i słucha ją, to warto też ją mieć nie tylko w tej formie smartfonowej, elektronicznej, ale też takiej namacalnej, fizycznej. I dlatego z jednej strony zbieram te płyty, ja też, jak dobrze wiesz, bo masz na pewno podobnie, jesteśmy obdarowywani przez artystów różnymi wydawnictwami.

0: ale też szukam część z tej kolekcji, którą ja tutaj przywiozłem, to jest kolekcja mojej miłości, mojego życia, którą wygrzebałem w jej szafie, między innymi.
1: Właśnie tak się domyśliłem, że to jest jakiś zbiór, który pamięta czasy odległe. No, państwo doskonale to czują, rozumieją, bo kiedy zaglądamy do szafy zbieracza, który powiedzmy kupował, gromadził płyty, no przede wszystkim w latach 60., 70. Tak. ubiegłego stulecia, to od razu widzimy ten wiek, te pasje, no i też pewne pozycje, które w wielu naszych domach, tak to powiedzmy, były, stały na półkach.
0: Tak, dokładnie. I to są płyty, które były kupowane przez ojca Gosi, bo mogę zdradzić tutaj chyba imię. I które wpadły w moje ręce i z nich pewnie nigdy nie wypadną. Dopiero aż spoczniemy w ciemnych grobach, to ktoś przejmie to po nas. Więc kultywuję to, tak zbieram. I też dla mnie bardzo ważne jest to, żeby muzykę nową, w tym sensie też niekoniecznie, że tylko nową komponowaną, ale też wykonywaną teraz, obecnie, rejestrować i wydawać również na winylach. Uważam, że to jest wielka wartość, przede wszystkim taka wrażeniowa słuchania płyt winylowych. Oczywiście i winyle, i CD wracają teraz do łask. Ja się bardzo z tego cieszę. I uważam, i też zachęcam każdego, żeby tę muzykę kupować, bo miałem ostatnio taką refleksję, że ja też popełniam ten grzech i korzystam ze streamingów. Ale co się stanie w momencie, kiedy ktoś wyciągnie wtyczkę internetową? Tracimy wszystko to, co mamy w smartfonie. A płyty pozwalają nam na to, że to jednak jest, zostaje i możemy do tego w każdej chwili wrócić.
1: Tak. Tak właśnie jest, jak mówisz. Proszę państwa, będziemy dziś te wątki poruszali w Dużej Czarnej. Wątki, tematy, do których powracamy tutaj od lat. No i tak jak wiemy, mówimy o tym w ostatnich dniach, o tym połączeniu tradycji z awangardą, o tym, jak dziś współcześnie spoglądamy na wszystko to, co wydarzyło się kiedyś, to ten utwór, którym otworzymy nasze dzisiejsze spotkanie, no to jest właśnie taki symbol, prawda? Jak wielcy rewolucjoniści, wizjonerzy muzyki początków XX stulecia w Europie, w tym przypadku we Francji, Debussy, Ravel, z jakim wielkim pietyzmem, a jednocześnie taką fascynacją patrzyli na epoki, które przyszłe. Tak lubisz też, tak. Czyli barok, czyli renesans.
0: Dlatego ten utwór jest bardzo ważny, żeby otworzyć teraz tę kolekcję, bo rzeczywiście on łączy mój też ukochany XX wiek z wiekami dawnymi. Mhm. Więc dla mnie cała muzyka jest ważna. I dlatego ja się nie kategoryzuję w jakimś konkretnym gatunku, tylko słucham wszystkiego i staram się też wyciągnąć z tego co najlepsze. A tutaj ten hołd dla Rameau uważam, że jest jednym chyba z najpiękniejszych złożonych temu kompozytorowi.

0: To są oklaski, które wybrzmiewały w marcu 1955 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Na estradzie gigant fortepianu Arturo Benedetti Michelangeli, pod jego palcami Hommage à Rameau, czyli pierwsze ogniwo cyklu Image Claude'a Debussy'ego. No i fragment tych fantastycznych występów, bo to były zarówno recitale, jak i koncert z orkiestrą. Benedetti Michelangeli zagrał również wtedy koncert fortepianowy Amol Roberta Schumana, a wszystko przy okazji konkursu Chopinowskiego, piątego, który odbywał się w roku 1955. Grzegorz, ta płyta to taki symbol trochę też dla Dużej Czarnej, bo to jest cały cykl czterech long playów, które zostały wydane dopiero w roku 1980 przy okazji kolejnego już konkursu. Wtedy te taśmy ujrzały światło dzienne. No i to takie skarby polskiej fonografii. Wielki włoski pianista zgodził się na wydanie tych taśm. Stary monofoniczny dźwięk płyty polskich nagrań SX 1898. No i zatrzymany czas, prawda, w tym nagraniu.
1: Jest coś w tym właśnie, że raz, że czas się zatrzymuje, a drugi raz, że zabiera nas w tę przeszłość, bo w tej technice impresjonistycznej Debussy'ego, którą doskonale Benedetti interpretuje, jest ta sarabandowość barokowa, te tempa takie dostojne, więc i to nie jest tak łatwo oddać ten klimat, który w tej muzyce jest zawarty. Ja uważam, że jest to najlepsze wykonanie tego utworu. Więc cóż mogę powiedzieć? Tak naprawdę to jest taki utwór, który troszkę odbiera mowę, bo w nim można się zatapiać, słuchać go po raz kolejny i odkrywać cały czas coś nowego. Ja w ogóle lubię takie melancholijne, modalne tematy z tymi bogatymi harmoniami, które Debussy tam wrzucał.
0: Z takim podskórnym ruchem, prawda? Tak. Bo tu jest ten taki pływający ruch i to, co powiedziałeś, też uważam, że interpretacje Michelangelo, w ogóle twórczości utworów Debussy'ego, tego jest przecież mnóstwo, uwielbiał wykonywać Debussy'ego na koncertach, są takie w kontrze do roztańczonych, takich bardzo mocnych wykonań. Ktoś kiedyś powiedział, że sztuka Michelangelo przypomina marmurową rzeźbę, olśniewająco doskonałą, stworzoną po to, by stała przez stulecia, nie podlegając prawom czasu. No, słowa takie poetyckie dotknięcie.
1: Tak, dość pompatyczne, ale też bardzo mi się podoba ta metafora, bo na tych marmurowych rzeźbach pięknie gra światło. Mhm. Więc ja myślę, że idąc dalej za tą poetycką przenośnią, można pójść, że rzeczywiście coś w tym jest. No.
0: Coś w tym jest na pewno. Co państwo na to? Jesteśmy bardzo ciekawi. Dziś, tak jak zaznaczyłem na początku, nietypowe zderzenia, połączenia. Często zresztą tak jest w Dużej Czarnej. Ale dziś ten nasz program, ten nasz układ trochę też symbolicznie odzwierciedla wszystko to, co dzieje się na festiwalu Kody od dobrych kilkunastu lat. W tym roku

0: 18 już odsłona. No i rozmawiamy od kilku dni o tym wszystkim. Jak to się dzieje, że udaje się połączyć, sprowadzić do wspólnego mianownika gdzieś tam na jednej estradzie, w jednym studiu koncertowym tak różne światy, tak różnych wykonawców. Grzegorz, następna płyta to jest long play, proszę państwa, Oficyny Veriton, lata 80. SXV882. Lubisz muzykę organową?
1: Bardzo.
0: Lubisz, trudno nie lubić, ale rozsmakowałeś się w słuchaniu brzmienia różnych instrumentów, starych organów, prospektów organowych. Teraz usłyszymy organy we Fromborku. I to jest płyta, na której Andrzej Chorosiński zarejestrował polską muzykę nową wówczas, polską współczesną muzykę organową. I tak proponuję, może posłuchajmy tego utworu, nie zdradzając.
2: Koniecznie.
0: Dużo już powiedzieliśmy, na pewno część osób się domyśla, kto może tutaj zabrzmieć.
2: No tam jest bodajże 6 kompozytorów, 5.
0: Pięciu. Mhm. Tak, nawet jest kompozytorka, która całość otwiera, nasza wielka Grażyna Bacewicz, ale to nie będzie jej kompozycja. Może ktoś do nas napisze w tym czasie. Utwór trwa niespełna 12 minut.

0: Muzyka organowa Henryka Mikołaja Góreckiego. Jego kantata opus 26, utwór, za który kompozytor otrzymał nagrodę w konkursie kompozytorskim w Szczecinie w 1968 roku. Pierwsza nagroda właśnie dla tej kantaty na organy Góreckiego. Andrzej Chorosiński i organy we Fromborku. No i Grzegorz, wybrałeś utwór spośród tych pięciu polskich współczesnych wówczas pomyślanych na organy. Najbardziej taki, powiedziałbym, współcześnie brzmiący. To jest ten Górecki, z jednej strony typowy, a z drugiej ta jego obsesyjność, ta powtarzalność, ten niebywały mrok tutaj w finale też.
1: No i ta masa dźwięku i te niesamowite nuty pedałowe. To jest utwór, który przecież powstał, tak jak wspomniałeś, bo to był też ten rok, kiedy on napisał tę kantatę, 68. Mhm. I został nagrodzony za tę kompozycję. I kompozytor Henryk Mikołaj Górecki inspirował się tutaj, co ciekawe, muzyką ludową. Więc dla niego bodźcem była muzyka tradycyjna. I powstało coś absolutnie współczesnego. Coś, co mogłoby powstać wczoraj tak naprawdę, bo mało kto pisze na organy, tak jak robił to Górecki.
0: Tak, dokładnie tak. Myślę,

0: myślę sobie, że bardzo ciekawe są też te wątki, te tropy, które nam pokazujesz również na kodach, właśnie wywodzące się z tradycji, z muzyki przekazywanej drogą ustną, ludowej, tradycyjnej. Wczoraj sporo o tym mówiliśmy w nocy tutaj w studio wspólnie z Ewą Szczecińską, ale właśnie u Góreckiego to wszystko jest. Jego twórczość jest podszyta tym spojrzeniem wstecz.
1: Tak, tam jest mnóstwo kompozycji, które nawiązują do muzyki tradycyjnej, do muzyki dawnej. No, ja uwielbiam absolutnie pieśni kurpiowskie na chór, które on skomponował. To jest coś po prostu niebywałego i to już jest twórczość z tego okresu, gdzie on się trochę, że tak powiem, uspokoił w tych wariactwach harmonicznych i ta prostota tam zupełnie urzeka. No a ten utwór, on mógłby śmiało być zestawiony na kodach i tak żeśmy rozmawiali, słuchając Góreckiego tutaj, że jeżeli ktoś potrafi umiejętnie skorzystać z tego aparatu, z tych możliwości, które dają organy, to często można zatracić percepcję, czy to jest jeszcze instrument ten fizyczny, napędzany powietrzem, czy to już jest elektronika, więc mam wrażenie, że Górecki troszkę też szedł tutaj w tę stronę. I co ciekawe, to jest też przecież jeden z niewielu utworów, które on napisał na instrument solowy, więc tutaj jest taka cześć złożona dla tego absolutnie niesamowitego instrumentu, jakim są organy.
0: A w dodatku bardzo ciekawy long play weritonu, jak wspomnieliśmy, Grażyna Bacewicz, Bernard Pietrzak, Jerzy Dastych, Marian Borkowski i właśnie Henryk Mikołaj Górecki, który tutaj reprezentował to młodsze pokolenie jeszcze żyjących wówczas twórców. Proszę Państwa, kolejna płyta, kolejny kanon dla Dużej Czarnej. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym dzisiejszym wydaniu z Lublina Dużej Czarnej i zaczęliśmy typować utwory, wymieniłeś piątą Malera na samym początku.
1: Tak. Myślę, że sporo osób mogłoby wymienić piątą Malera jako jeden z tych najważniejszych utworów.
0: Na Bezludną Wyspę.
1: Dokładnie. Dokładnie. No i jest to ta muzyka, która również, powtórzę to jak mantrę, korzysta w bardzo dużym spektrum z muzyki ludowej, tradycyjnej, gdzie kompozytor przeplatał te monumentalne partie orkiestrowe z walcami na przykład austriackimi, wiejskimi właśnie. Mhm. No i jest to kolejny utwór, który mi też, bo ja chciałbym powiedzieć coś mądrego o Malerze, ale uważam, że każde słowo to będzie za mało, że to jest też ta muzyka, która odbiera nam słowa. Moją ulubioną częścią tutaj jest adagietto. Kiedyś ktoś mnie zapytał, co byś chciał, żeby ci zagrali, jak będą składać cię do grobu. Znowu idę w tematy funeralne, ale to chyba już zmęczenie festiwalowe. To powiedziałem piątkę Malera adagietto. I niech czekają, i niech płaczą.
0: No myślę, że lista tych, którzy czekają na adagietto, też jest sporawa.
1: Tak.
0: Ale tak jak mówisz, no to jest jasne. Państwo doskonale to wszystko wiedzą, ale nikt inny, tylko Maler był w stanie pomieścić w swoich, no przecież gigantycznych symfoniach te wszystkie elementy, tyle barw, tyle kolorów, a w dodatku to też wiemy nie od dziś i próbujemy to pokazywać od lat w Dużej Czarnej. Mało jest aż tak pojemnych interpretacyjnie, mieszczących w sobie tak wielorakość różnych, bardzo różnych wizji Malera utworów i one to wszystko są w stanie te symfonie wytrzymać, znieść, jeśli mamy do czynienia z wizjonerem, z kapelmistrzem, który to wszystko doskonale czuje, rozumie. No i właśnie piątą Malera mamy dziś dla Państwa z jednym z takich dyrygentów, który, jak już kilku największych, urodził się również w 1926 roku. To jest kolejny rocznik 1926. Mam na myśli Klausa Tensteda wybitnego niemieckiego dyrygenta, który zmarł w 1900

1998 roku miał tylko 71 lat. Jak na dyrygenta to bardzo mało, bo przecież kochamy tych dyrygentów, którzy prowadzą Mahlera mając lat 80+. No ale u Tensteda, o którym często mówimy i obiecuję, że w tym roku z okazji setnej rocznicy urodzin poświęcimy mu odrębne wydanie Dużej Czarnej, bo to jest ten mistrz należący do tego pokolenia, którego najważniejsze płyty, najważniejsze nagrania jeszcze wszystkie ukazały się na płytach czarnych. No a są tacy, którzy uważają, że jeśli mówimy o Tenstedzie, to wszystkie drogi u niego prowadzą właśnie do Mahlera, do tego fantastycznego kompletu, który powstawał na przestrzeni lat z zespołem London Philharmonic Orchestra. Scherzo mamy dziś dla państwa z płyt amerykańskich, tłoczenia amerykańskiego Angela, który, jak wiemy, wydawał w Stanach Zjednoczonych nagrania EMI, nagrania His Master's Voice, SSB 3883, numer katalogowy tej płyty, która była trochę słuchana z tego, co sprawdziłem w domu, ale celowo wziąłem to amerykańskie tłoczenie, bo brzmi ciekawie. Scherzo, czyli trzecie ogniwo piątej symfonii Cis-Moll Gustawa Mahlera.

Dokładnie za 3 minuty wybije godzina 14. Duża czarna w dwójce. Dziś jesteśmy w Lublinie. Korzystamy z gościnności studia Polskiego Radia w Lublinie. Razem ze mną Grzegorz

Paluch, kurator programowy festiwalu Kody. Dziś w Dużej Czarnej właśnie taki bardzo autorski nasz subiektywny, głównie twój, Grzegorzu, wybór nagrań, płyt, kreacji także wykonań. No i za nami skerco z piątej symfonii Cismol Gustawa Malera. Z symfonii, która

0: lata 1901-1902. A to nagranie pochodzi dokładnie z roku 1979. London Philharmonic Orchestra pod batutą Klausa Tensteda. Z płyt amerykańskie tłoczenie Angela, ale oryginalnie te nagrania powstawały w Londynie, jak powiedzieliśmy, oczywiście dla wytwórni EMI. No i to jeden z tych flagowych malerowskich kompletów jeszcze dostępnych na winylach.
1: No jest to muzyka wspaniała. Z tego ja tak sobie myślę, że nikt tak nigdy nie komponował i nikt tak nie komponuje i chyba nigdy już nie skomponuje. To, co zrobił Mahler, to przeplatanie się tego tutti orkiestrowego, tej masy dźwięków z tańcami, o których żeśmy wspominali, z tymi subtelnymi melodiami. No jest to coś przecudownego i to, co tutaj urzeka dla takiego wytrawnego słuchacza, szczególnie w tym wykonaniu, to jest partia waltorni. To jest nieziemsko trudne zagrać tak, jak tutaj solista. Ja nie pamiętam, kto był tutaj solo na waltorni, ale to jest bardzo trudna technika, żeby utrzymać to napięcie przy robieniu tego piano, przy tym diminuendo. Mało kto to potrafi.
0: To są Himalaje, prawda, w symfonice, tak. te partie tutaj w tej symfonii.
1: I w ogóle instrumenty dęte. No, nie jest to prosta materia do zagrania tak pięknie i tak czysto. Tak jak żeśmy też rozmawiali podczas słuchania, że to są, to co powiedziałeś, Himalaje, to jest jeden z najtrudniejszych utworów w literaturze muzyki klasycznej właśnie na waltornie. Tu brzmi to idealnie.
0: I jak to często w przypadku takich arcydzieł i tak skomplikowanych dzieł bywa, nie ma tego nagrania naj. Każdy z nas może mieć to swoje ulubione. Są po prostu już na tym poziomie zrozumienia dzieła i dotarcia do niego, tak jak to robi Tensted. To są już poszczególne, bardzo indywidualne podejścia. To jest jedno z nich, które moim skromnym zdaniem jest na tym właśnie pułapie już niedostępnym wielu.
1: Tak, bo ta symfonika Mahlera jest bardzo trudna wykonawczo. Czekamy na jakąś interpretację i może nagranie w wykonaniu naszych polskich orkiestr.
0: No właśnie, rozmawialiśmy tutaj i często dochodzimy do tego wniosku, że Mahler, Bruckner, jeśli chodzi o winyle wydawane w Polsce, to jest po prostu, nie było praktycznie nic. A ciekawe, bo Klaus Tensted należał do tej w sumie nielicznej, takiej elitarnej grupy dyrygentów wielkich, którzy zajmowali się, on jednak Mahlerowi poświęcił więcej czasu zdecydowanie, ale on też był specjalistą od Brucknera.
1: Tak.
0: A jak wiemy, niewielu dyrygentów łączy te dwa światy. To też jest bardzo szczególne.
1: Miał po prostu umiłowania do monumentalnych dzieł, bo u Brucknera też jest tam masa.
0: Tak, tak.
1: Dźwięku też instrumenty dęte są bardzo eksploatowane, więc to upodobanie w tę stronę jest bardzo widoczne. No a to, co też gdzieś tam uderza w Mahlerze, to jest to, że on jest kompletnie zaskakujący. Tam nie przewidzi się kolejnej partii. Ona się po prostu dzieje i nawet jak słucha się to kolejny raz, to jest tak, o rzeczywiście, to było. Albo tego nie było, skąd on to wziął, nie? I to jest też niesamowite, że ten konkretny dyrygent potrafi to wyciągnąć z tego utworu.
0: Tak, a my nigdy nie przestaniemy być zaskakiwani w takich interpretacjach. Proszę Państwa, kolejna płyta, którą nas zaskoczyłeś tutaj. Zaskoczysz, Grzegorz. Ja już nie mogę się tutaj doczekać, aż zabrzmi fragment kolejnego albumu. Powiedzielibyśmy modne dziś słowo koncept albumu, bo to jest podwójny long play. Znów wracamy do oficyny Veriton. Świecka muzyka organowa, pokazana na instrumencie na organach w Leżajsku przez mistrza w swoim czasie, austriackiego organistę Franza Heselbecka, który połączył tu też bardzo różne światy, ale my sięgamy po jedną stronę tego jego konceptu i tutaj on buszował w słynnej tabulaturze Jana z Lublina z XVI stulecia.

0: Tak.
1: Myślałem, że będziemy już grać.
0: Aha, bo
1: zbudowałeś
0: tak
1: napięcie.
0: Zawiesiłem, budowałem napięcie, zmierzając do tej tabulatury, bo wiem, że jest ci bliska.
1: Jest mi bardzo bliska, tak.
0: I sporo rzeczy możesz nam o niej ciekawych powiedzieć.
1: I teraz ukazało się też nowe wydanie przez Instytut Sztuki Pan, wydane pod redakcją Pawła Gantarczyka.
0: No właśnie, duża rzecz.
1: On to zebrał, można z tego korzystać. No to, co zrobił Jan z Lublina, a tak naprawdę kanonik z Kraśnika, to była też bardzo, rozmawialiśmy o tym w nocy, taka mrówcza praca archiwistyczna, to co zrobili ci szwedzcy archiwiści z tańcami polskimi, więc Jan dokonał tego samego. I tam jest tak naprawdę synteza muzyki europejskiej.
0: No właśnie.
1: On zebrał tego mnóstwo.
0: To jest, kilkaset kompozycji.
1: Tak, i to jest nieodkryty materiał. Oczywiście, może to za dużo powiedziane, bo jest już sporo nagrań realizowanych i sporo nagrań też wyszło na podstawie tej tabulatury. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest taki fundament, który też daje możliwość reinterpretacji tego materiału, który jest tam zebrany. Też taką możliwość bycia pewnym archeologiem, doszukiwania się skąd było to, skąd było tamto, więc tutaj ci badacze, instrumentaliści też, którzy zajmują się muzyką dawną, bardzo bogato korzystają z tego materiału. I tutaj ten utwór, który chcemy zaprezentować Państwu, to jest taki fragmencik bardzo stricte związany też z tegoroczną edycją Festiwalu Kody, bo odbyła się premiera programu 100 tysięcy Polsk.
0: Właśnie.
1: Jak się okazuje, nie tylko Szwedzi notowali tańce pod nazwą Polska, ale też Jan z Lublina tego dokonał.
0: Tak, i tu usłyszymy 5 tańców, jak powiedziałeś, różnych narodowości. Niemiecki Konradus, włoski Italica, hiszpański Hispaniarum, polski Poznanie i węgierski Hajducki.

0: Bardzo lubię te odcinki Dużej Czarnej, w których zaproszony gość dzieli się swoimi ulubionymi utworami, prezentuje własne zbiory, własną kolekcję. Jest to jakby podążanie za gościem wytyczoną ścieżką, przemyślaną, a zarazem zawierającą zakręty, no i niespodzianki. To bardzo ciekawe. Słucham i podążam z prawdziwą przyjemnością. Ukłony z pięknego Wrocławia od pani Marii.
1: Bardzo dziękujemy.
0: No ścieżka dziś, tak jak to bywa często w Dużej Czarnej, bardzo wyjątkowa. Ścieżka Grzegorza Palucha. No i kolejna płyta ze starej drewnianej szafy, jak sobie wyobrażam.
1: Tak.
0: Veriton SXV 823/24. Franz Heselbeck, który no, musiał włożyć pracę. To jest efekt takiej dosyć wnikliwej pracy, roboty tego organisty.
1: Jest to konieczne. Jeżeli chce się zagrać coś ciekawego, dobrego i dawnego, teraz jest troszeczkę łatwiej. W tamtych czasach to nie było aż tak łatwe, bo sięgając do tabulatury Jana z Lublina przede wszystkim, no to trzeba było wykonać gigantyczną pracę, żeby to transkrybować na partyturę, można powiedzieć, współczesną, tak na ten język, żeby to później zagrać. Więc Hans Heselbeck tego dokonał. Bardzo się cieszymy, że ta płyta w ogóle jest i że można ją jeszcze gdzieś tam znaleźć w drewnianych szafach.
0: Tak, płytę, przepraszam, dopowiem jedną rzecz, bo dla zbieraczy, dla kolekcjonerów, bo tacy nas słuchają, płyta też przepięknie wydana w bardzo kryzysowym momencie, bo to jest połowa lat 80. Cena wówczas płyty w księgarni 540 zł polskich, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejszy jest koncept zrealizowany i też projekt graficzny świetny.
1: Tak, rzeczywiście ta grafika jest zaskakująca.
0: Zaskakująca, podpisane jak to było w zwyczaju w tamtych latach, niestety tylko pierwszą literą imienia L. Hołda Nowicz. Piękny projekt, mówię o nim, ponieważ Grzegorzu trzymam w rękach

0: kolejną płytę, o której wydaniu można by wiele powiedzieć, ale to właśnie no, jesteś tutaj na najwłaściwszym miejscu, bo wydajesz płyty i doskonale rozumiesz, że one, że to mają być takie też no, odrębne dzieła sztuki. Ośrodek Rozdroża, który jest jako oficyna, prawda, jako wydawca tutaj występuje. Mówię o tym, ponieważ sięgamy teraz po album zespołu, którego, no tutaj popraw mnie, zdaje się już chyba nie ma, tak? Czy
1: to znaczy,
0: jest szansa, tak, że będą jeszcze grali?
1: On jest i znika. Są jakieś koncerty jeszcze zaplanowane. Tu trzeba drążyć i pytać muzyków, ale rzeczywiście troszeczkę Radical Polish Ensemble, bo o nim rozmawiamy, zniknął z radaru, a jest to zespół absolutnie wybitny, jest to totalne zjawisko i ja, gdy ukazała się ta płyta, jeszcze chciałbym taką dygresję wtrącić, bo wspomniałaś o Ośrodku Rozdroża, jestem bardzo, bardzo wdzięczny instytucji kultury miasta Lublin, czyli Ośrodkowi Rozdroża i Piotrkowi Franaszkowi, dyrektorowi, za tę możliwość, że mogę realizować te swoje muzyczne fanaberie, jak ja to mówię, i że możemy wydawać te płyty. I wracając do RPA, do Radical Polish Ensemble, do tej płyty, ja kiedy usłyszałem pierwsze miksy tego materiału, to będę szczery, rozpłakałem się. To mnie tak poruszyło, to co zrobili Maciek Filipczuk, bo on jest przede wszystkim liderem tego zespołu, ale Mateusz Kowalski, Łucja Siedlik, Marysia Stępień, Przemku, pomóż mi, bo
0: Piotr Gwadera
1: tak, wczoraj żeśmy dużo o Piotrze mówili. Piotr Gwadera, kto tam jeszcze jest?
0: Maria Stępień, Łucja Siedlik wymieniłeś, Marcin Lorenz,
1: tak.
0: Mateusz Kowalski.
1: Mówiłem, Mateusz, tak.
0: Mateusz Kowalski, Emilia.
1: I Emilia Boli-Brzuch. Tak, także ten zestaw, ten septet, to są kompletnie świetni muzycy. Część jest wykształcona klasycznie, część jest wykształcona w tym języku mistrzowskim, mistrzów tradycji. I ta wrażliwość, która przez nich przemawia i którą za chwilkę usłyszymy, to jest coś, czego na rynku absolutnie nie ma. Ta płyta w tamtym roku wygrała Folkowy Fonogram Roku Polskiego Radia, więc została też doceniona przez krytyków. Ale tutaj to jest tak uniwersalny projekt i myślę, że poruszający osoby, bo to jest też międzynarodowe jury w tym konkursie, poruszający wiele wrażliwości, nie tylko na tej szerokości geograficznej polskiej. A samą inspiracją dla tego projektu były zdjęcia znalezione przez Maćka w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Mhm. I one były wszystkie podpisane Nierozpoznana Wieś. I to jest płyta, to jest też tytuł tej płyty. Do wydania są dołączone te fotografie i każda fotografia to jest inspiracja do każdego z tych utworów. 8 fotografii, 8 utworów Nierozpoznanej Wsi.
0: I każda fotografia jest formatu okładki do płyty winylowej, tak, proszę państwa, więc no, kochamy takie edycje, takie wydania. Mamy 2 egzemplarze tej płyty dla słuchaczy Dużej Czarnej. Proszę być czujnym, proszę przede wszystkim posłuchać fragmentu, który wybraliśmy i oczywiście do nas napisać. A ja pozwolę sobie zacytować 2-3 zdania Macieja Filipczuka, który tutaj w pięknym autorskim komentarzu, który jest dołączony również do albumu Nierozpoznana Wieś, pisze między innymi tak. Kiedy byłem dzieckiem, lubiłem słuchać muzyki. Przed snem włączałem radio, nastawiałem fale długie, szukałem przypadkowych, zagranicznych stacji radiowych. Lubiłem rozpoznawać języki, łowić różnorodność muzyki. To był początek lat 80. Odbiornik radiowy był moim kamieniem filozoficznym. Nierozpoznane dźwięki, przytłumione, zaszumione, szybko ulatujące. Brzmiały jak komunikaty z kosmosu, łowienie dźwiękosfery z innych planet.

planet było tym, co lubiłem robić godzinami, a kręcenie gałką w poszukiwaniu muzycznych perełek kojarzyło mi się z otwieraniem sejfu ze słuchu.

sześcioro skrzypiec i mały zestaw perkusyjny jazz. I takie właśnie brzmienie. Radical Polish Ensemble z Longplaya, Nierozpoznana wieś, to strona druga tej płyty. Trzy utwory: Kumaki, Ciele i Derletta. Nagrania ze studia S4 Polskiego Radia z września 2024 roku. Od Debussy'ego do Radical Polish Ensemble dziś w Dużej Czarnej, a nawet jeszcze dalej, jak się za chwilę okaże. A państwo piszą do nas, pan Gerard z Bydgoszczy napisał: oj, przyjemnie się słucha dziś tak różnej muzyki. Radical Polish Ensemble to zdecydowanie perła, czy diament, używając terminologii z kamieni szlachetnych, na polskiej scenie muzycznej. Diabelskie skrzypce z Duchnowskim były czymś zdumiewającym. Nierozpoznaną wieś słyszałem kilka razy na antenie programu drugiego. Zapisuję się na listę oczekujących, jeśli chodzi o płytę. Panie Gerardzie, płytę wyślemy do Bydgoszczy oczywiście. Jest z nami pani Ewa, która pisze tak: ogromnie cenna działalność Kodów i wydawnictwa płytowego. Cieszę się, że dwójka szerzej im towarzyszy i w Lublinie, i od czasu do czasu w studiu Szpilmana, gdzie bywamy, wsłuchujemy się w to wszystko. No i musimy wreszcie dojechać do Lublina. Może za rok się uda. Słuchałam wczorajszej rozmowy

0: wokół kodów w ramach dwójkowego jam session i bardzo ucieszyło mnie to przedłużenie. Jakże smakowita mieszanka dziś. Górecki na organach, przepięknie brzmiący. Piękne wykonanie Malera. Nie sposób się oderwać. Bardzo dziękuję za dzisiejsze muzyczne cymesy i proszę o płytę. Skład nierozpoznanej wyśmienity, pisze pani Ewa. Pani Ewo, odkładamy dla pani nierozpoznaną wieś z całym pakietem, jeśli mogę tak powiedzieć, i wszystkim tym, co się wewnątrz tej koperty znajduje.
1: Tak, bardzo dziękujemy za te głosy i też serdecznie zapraszamy na kody, bo na kodach jest dokładnie tak samo, tak jak w dzisiejszej audycji. Jest różnie, acz smakowicie. Ja tu jeszcze wspomnę, bo tutaj została zwrócona uwaga na tę współpracę kodów rozdroży z Polskim Radiem, z Dwójką właśnie i z Radiowym Centrum Kultury Ludowej. No gdyby nie ta współpraca, to myślę, że wydawanie tych materiałów byłoby bardzo, bardzo trudne. Więc to jest ta wspólna, ten wspólny wysiłek na te smakowite owoce.
0: Tak, na pewno tak. W tej dzisiejszej naszej podróży w Dużej Czarnej teraz kolejny zwrot akcji mocny i płyta, która może być niespodzianką dla państwa, ale tak to zaplanowaliśmy już dokładnie wczoraj, kiedy byliśmy na gorąco tutaj w tym studiu po koncercie norweskiej formacji Super Silent. Sporo powiedzieliśmy wczoraj tu w tym studiu i państwo też do nas pisali, bo to zespół, który w dwójce prezentujemy, jesteśmy z nimi od już niemal trzech dekad. Wczoraj tak do nas wszystkich dotarło, kiedy też rozmawialiśmy po koncercie z muzykami, że w przyszłym roku świętują 30-lecie norweskie trio Super Silent. No i ich absolutnie wyjątkowe podejście do grania muzyki, do pokazywania jej na koncertach, ale też do nagrywania płyt. Z jednej strony pełna spontaniczność, improwizacja, nic wcześniej nie ustalone. Z drugiej znają się od tylu lat i zgłębiają tajniki brzmień swoich instrumentów, począwszy od akustycznych, a zagłębiając się coraz bardziej w elektronikę, w lupy.
1: I kończąc na ludzkim głosie.
0: I kończąc na ludzkim głosie i na nieludzkim brzmieniu trąbki.
1: Tak. No i ja mam wielką nadzieję, że to 30-lecie przyniesie nam kolejne nagranie, bo wyczekujemy czegoś nowego. Bo rzeczywiście to jest zjawisko, jak sami artyści mówią, że każdy koncert jest zupełnie różny, że to jest doświadczenie niepowtarzalne. Tak samo jak słuchamy ich płyt, trudno doświadczyć tego samego podczas koncertu, więc naprawdę aż żal, że każdy koncert nie jest wydawany na płycie, żeby ta muzyka zostawała. Ale też jest chyba taki koncept, żeby ona zostawała bardziej w człowieku, bo ona robi bardzo dużo na wielu poziomach, nie tylko mentalnym, ale też wręcz fizycznym, czego można było wczoraj doświadczyć właśnie tutaj w studiu Radia Lublin podczas koncertu Super Silent.
0: Tak, to było bardzo, bardzo mocne doświadczenie, a płyty Super Silent, jak być może państwo wiedzą, pamiętają, są bardzo różne. Rozpoczęli w 1997 roku od wydania od razu na sam początek potrójnego albumu i to był pierwszy numer katalogowy znanej i bardzo cenionej wśród zbieraczy oficyny Rune Gramofon. Nie wszystkie płyty wydali w postaci analogowej, ale niektóre tak. I dziś chcemy podzielić się fragmentem szósta płyta Super Silent, na której znajduje się sześć utworów, numerowanych tylko, bez tytułów i przed nami ogniwo czwarte.

Cudowny miks dźwięków, pisze pan Zbigniew z Olsztyna. Początkowo nostalgia, smutek, blues, a potem to transowe rozwinięcie. Ciarki poszły. Jestem właśnie w trasie do stolicy. Dzisiaj wieczorem trawiata. Występuje w niej syn naszych przyjaciół. Pozdrowienia od pana Zbigniewa z trasy na linii, jak czytamy, Olsztyn-Warszawa. Pani Marta z Lublina pisze do nas tak. Słucham z radością, wzruszeniem dzisiejszej edycji czarnej z mojego rodzinnego Lublina. Nie dam rady posłuchać na żywo koncertów tegorocznej edycji Kodów, ale pamiętam niektóre z lat poprzednich. Najmocniej utkwiły mi w pamięci właśnie dwa występy RPA. Jeden to projekt sprzed kilku lat, Diabelskie Skrzypce, a drugi z listopada 24 roku w klasztorze Dominika.

0: Panów. Właśnie nierozpoznana wieś. Miałam płytę kompaktową z tą muzyką, ale podarowałam przyjaciołom we Włoszech. Zachwycili się. Dziś marzę o płycie czarnej. Pani Marto, pozdrawiamy płytę.
1: Pani Marto, potwierdzam. Dostanie pani specjalny egzemplarz.
0: A przed chwilą Super Silent. Super Silent w wersji no takiej bardzo studyjnej, wyrafinowanej z płyty numer 6. To był rok 2003. To był jeszcze czas, kiedy nagrywali. Byli kwartetem z żywą perkusją.
1: Tak, i ten utwór, którego właśnie słuchaliśmy, to jest ta jednak cieplejsza strona Super Silent. On jest przepiękny. To się wspaniale wszystko rozwija, jak tutaj jeden ze słuchaczy pisał. I to jest też fascynujące, że ta formacja potrafi się zmieniać troszkę jak kameleon. Albo wczoraj, żeśmy porównywali ich muzykę do głębi oceanów, to trochę też jak taka ośmiornica, która się przeistacza w różne formy i kolory. I rzeczywiście ja mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jeżeli będą mieli państwo okazję gdzieś usłyszeć Super Silent na żywo, to jest to taki bucket list. Trzeba po prostu wybrać się na ten koncert i doświadczyć tego, bo raz jest słuchanie muzyki oczywiście z płyt, co jest bardzo wartościowe, ale druga strona, doświadczenie tego, żywego kontaktu też z artystą i też czegoś zupełnie innego, bo tak jak oni wspominaliśmy o tym już wielokrotnie, mówią, że każde wydarzenie jest zupełnie inne, jest tworzone na żywo, reagując na siebie, więc myślę, że trzeba po prostu przynajmniej raz w życiu być na ich koncercie.
0: Tak jest. A potem następnego dnia szuka się po półkach płyty studyjnej, kompaktowej bądź analogowej i słucha się tego brzmienia tak pokazanego, tak wyprodukowanego przez Helgę Stena. Za 9 minut wybije godzina 15. Płyt w naszym dzisiejszym studiu mnóstwo. Spoglądam na okładkę cudownego wydania Requiem Antonina Dworzaka pod batutą Karla Ancerla, longplaye suprafonu, nagrodzone Grand Prix du Disque Charlesa Crossa. To jedna z płyt, których dziś nie posłuchamy z kolekcji Grzegorza Palucha. No ale mam nadzieję, Grzegorz, że ciąg dalszy nastąpi, że przyjdzie nam się spotkać jeszcze w czarnej bądź w którymś paśmie wieczornym i posłuchać dalej ciebie o twoich poszukiwaniach. 18. Festiwal Tradycji i Awangardy Kody i 818. wydanie Dużej Czarnej, na co zwróciłeś uwagę, liczby patrząc na zapiski swoje w moim zeszycie.
1: Tak, liczby mówią swoje. Ja oczywiście bardzo dziękuję za zaproszenie i polecam się.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Na finał płyta, którą przed chwilą odpieczętowaliśmy, ponieważ otrzymałeś ją chyba dzisiaj rano nawet.
1: Wczoraj. A tak naprawdę nie wczoraj. Ja ją otrzymałem od artystów niemal tydzień temu, kiedy grali koncert podczas festiwalu Nowa Tradycja w Warszawie.
0: No a dziś przynajmniej w czarnej premiera tego egzemplarza, który właśnie jak powiedziałem otworzyliśmy. Johnny Nash. Kolejny artysta, taki człowiek z tajemnicą, który odkrywa dla nas po raz enty brzmienia gitarowe.
1: I podchodzi do tego w taki sposób, że zanurzamy się w tym jak w jakiejś takiej dziwnej, ale bardzo przyjemnej bajce. Wręcz baśni. Tam się tak naprawdę z pozoru niewiele dzieje w tej muzyce, a z drugiej strony dzieje się tam wszystko. Jest to piękna, ja trochę nie lubię tej metafory podróży, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o Johnny'ego Nasha, jest to piękna podróż przez jego niezwykle ciepłą, przyjemną wrażliwość. Jest to świetna odskocznia od tego atakowania.

0: wania nas tymi wszystkimi bodźcami, gdzie wszystko wali, uderza. On jest na drugiej, po drugiej stronie tych antypodów, więc przedstawia zupełnie coś innego, ale kompletnie wciągającego. I to jest nie tylko moje wrażenie, ale wszystkie osoby, które wychodziły z koncertu, mówiły, że to było coś po prostu niesamowitego. Bo wczoraj...
1: Wpuścił nas do tego swojego świata, prawda? Tak. Niezwykle prywatnego.
0: I razem z Tomo Katsuradą, który też gości na tej płycie, mogliśmy też obserwować tą niesamowitą relację między muzykami, jak oni wytwarzają te dźwięki, jak oni reagują na siebie. Więc myślę, że zapraszamy do tego świata Johnny'ego Nasha.
1: Debussy'emu mogłoby się spodobać.
0: Podejrzewam, że Debussy to by zazdrościł, że ktoś potrafi zrobić to w taki sposób.
1: Malerowi może niespecjalnie.
0: No, raczej nie.
1: Once Was Ours Forever. Taki tytuł nosi ten long play na pożegnanie, na finał, utwór, który otwiera stronę B. Angel. Grzegorz Paluch był dziś gościem tego 818 wydania Dużej Czarnej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Jarosław Gołofit dzisiejsze wydanie zrealizował ze studia w Lublinie. Przemek Psikuta, kłaniamy się. Do usłyszenia.

czy młodzi polscy jazzmeni przesiąknięci są koniunkturalizmem? Czy wśród nich brakuje liderów z osobowością i charyzmą? Czy z tej nowej muzyki bije niejakość? Ile prawdy zatem jest w artykule Bartosza Nowickiego, który rozgrzał do czerwoności środowisko jazzowe? O tym, ale też i o kondycji polskiej krytyki jazzowej porozmawiamy w debacie.

0: środę o godzinie 19. Andrzej Zieliński.
1: Jak brzmi muzyka stworzona do zapachu? Jak projektować dźwięki niczym architekt? Nocna strefa zanurzy się w świecie współczesnego kankyo ongaku, muzyki środowiskowej tworzonej nie tylko do słuchania, ale pisanej z myślą o przestrzeni, zapachu i codziennych rytuałach. Do usłyszenia w poniedziałek o 23:00. Krzysztof Dziuba.
2: Autopromocja. Tu dwójka, nawet dwójka na miejscu. Zbliża się 15:00.
3: Dwójka na miejscu.
4: Dzień dobry, Katarzyna Hagmajer-Piatek.
2: I Jan Kantyzienko.
4: A także Aldona Łaniewska-Wołk, Katarzyna Filz-Wojtkowska, która właśnie zasiadła za dwójkową konsoletą w Alei Niepodległości.
2: A tuż obok nas Paweł Miłoszewski, tuż obok nas, czyli na Stadionie Narodowym.
4: W dzień targowy na straganie, a konkretnie na stoisku Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Jeśli mają Państwo chęć nas odwiedzić, to jest taka szansa. Ale myślę, że nie płyt, głównie poszukują dzisiaj widzowie, czy publiczność, czy goście targów.
2: No tak, szukają tutaj książek, szukają tutaj autorów i autorek książek. My mamy dla Państwa jedno i drugie, bo zarówno gości, wypowiedzi nagrane, jak i książki, wszystko będziemy Państwu serwować do godziny 17:00. Spodziewamy się ciekawej audycji. A czego spodziewają się ludzie, którzy czekają przed Stadionem Narodowym, żeby wejść na targi książki?
5: Dużo nowości, komiksów dla dzieci i młodzieży. No, czegoś ciekawego.
2: Komiksów. Tata wspomniał o komiksach. Jakich komiksów?
6: Z kapibarą.
2: Też uwielbiam kapibary. A ty?
6: No, mam nadzieję, że jakieś kryminały fajne znajdę i no tak, jakieś fajne książki.
7: Dopiero wchodzimy, tak.
2: No i czego się spodziewacie?
7: No ja liczę na ciekawe spotkanie z autorem, z jednym z autorów.
2: A z kim konkretnie?
7: Mieczysław Gorzka.
2: I to jest autor jakiej książki?
7: Totem Tas na przykład. Serii z komisarzem Zakrzewskim. Jestem fanem.
2: A co takie spotkanie z autorem daje więcej niż samo przeczytanie jego książki, jak pan myśli?
7: No nie, może jakaś krótka rozmowa, autograf. Jestem ciekawy też osoby. Na razie próbuję kupić bilety.
2: Super.
8: Ja po prostu idę z tatą.
2: Co pani wertuje teraz?
9: Program wertuje. Szukam spotkań z autorami albo ciekawych prelekcji. Mam już spotkanie z autorem zaznaczone.
2: I kto to będzie?
9: A już był.
2: No i kto to był?
9: W zasadzie była Aneta Jadowska. Oj, to jest autorka heksologii o Dorze Wilk, takie trochę cozy crime, trochę urban fantasy, ona miesza gatunki w swoich dziełach i jest bardzo ciekawe, zawsze jest jakiś kryminał, to jest fajne.
2: I co pani takie spotkanie z autorką daje więcej niż tylko przeczytanie książki?
9: Daje dużo, daje trochę wglądu skąd się na przykład biorą inspiracje albo jak powstali bohaterowie czasem. A poza tym Aneta Jadowska jest świetną po prostu stand-uperką tak naprawdę.
10: Nie wybieram się na nic konkretnego. Chciałem po prostu przejrzeć ofertę wydawniczą. Najbardziej lubię książki popularno-naukowe oraz literaturę science fiction i fantasy.
2: No to w takim razie życzę powodzenia. A długo się średnio czeka w tej kolejce po bilet? Dzisiaj sobota, spory ruch.
10: Kolejka wydaje się być dosyć długa, ale też idzie żwawo.
11: Chciała załapać się na spotkanie z Piotrem Sychowiczem. On teraz w trakcie wydania jest jego książka Polacy.
2: No. Co to za książka, powie pani dwa słówka więcej,
11: no
2: bo ja jej nie znam.
11: Dlatego tu przyszłam.
2: No, ale jednak coś panią musiało skusić. No, tytuł czy autor?
11: Piotr Sychowicz jest blogerem politycznym.
12: O, dzień dobry.
11: Dzień dobry. Jeden bilet ze zniżką.
12: Ze zniżką, dobrze. To będzie 15 zł w takim wypadku. Kartą, gotówką?
2: Ile pan już dzisiaj biletów wydał?
12: Oj, szczerze powiedziawszy nie zliczę, ale ruch jest po prostu...
2: No, setki, tysiące?
12: W setkach to na pewno, w tysiącach może.
4: Jak Państwo słyszą, najwięcej emocji budzą spotkania autorskie. Bardzo ich tutaj dzisiaj dużo. Na szczęście wszystko można znaleźć i w internecie, i tutaj na miejscu na specjalnym wylistowaniu. Jeżeli szukają Państwo konkretnych autorów, nie będzie to trudne. Niemało też zadzieje się w naszym dzisiejszym spotkaniu. Porozmawiamy z dwojgiem autorów nominowanych do wręczanej dziś wieczorem nagrody imienia Ryszarda Kopuścińskiego. Zobaczymy, czy literatura koreańska po ubiegłorocznej obszernej prezentacji, kiedy to oni byli gościem honorowym Korea Południowa, czy wciąż ma coś do zaoferowania polskim czytelnikom, coś nowego. No, spotkamy się też z

0: najpoczytniejszym polskim pisarzem.
1: Zawiało mrozem. No, to oczywiście, ale mrozem nie wieje w Szardży, czyli w jednym z Emiratów, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Robimy miejsce honorowe dla honorowego gościa tegorocznych targów książki. Jest nim właśnie Szardża. Najpierw szardżańska muzyka, potem szardżańska poezja.

0: عبد الرحمن الحميري. يا جالسا في خشوع شاردا دهرا مثل المآذن في أحلامها فجرا، كم ارتديت من النسيان أقنعة وقلبك الغض يغلي قابضا جمرا، وحيد طاولة أطرافها شحذت كأنصل لرماح تطعن الخصرة، يستأذنونك في المقهى على عجل لسحب كرسيك المتروك للذكرى، وأنت لست هنا حتى وأنت هنا، لكل ضفة نهر ضفة أخرى، وتكتب الشعر لا حبا بشعرك بل لأن ربي علينا حرم الخمر. This poem is about the people who are sitting in the cafes.
1: Opowiada o ludziach siedzących samotnie w kawiarni, zagubionych w swoich myślach. To zawsze mnie inspiruje, żeby wyobrażać sobie i opisywać, o czym mogą myśleć, co przechodzić, z jakiego powodu cierpieć. Czasem jestem jednym z nich. Zwykle w moim rodzinnym mieście, czyli Abu Dhabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ale to mogłoby być w jakimkolwiek innym mieście. Nawet tu, w Warszawie. Przechadzam się, wybieram jakąś kawiarnię i widzę tych ludzi. Mogę znaleźć wiele podobieństw między nimi na całym świecie. I potrafimy się zrozumieć samym tylko spojrzeniem. Wiemy, że jesteśmy takimi samymi ludźmi.
2: Emiracki poeta Abdulrahman El-Hamenei mówił, że jesteśmy takimi samymi ludźmi. To, myślę, refleksja głęboko humanistyczna. Jednak jak wiele jest do zrobienia w budowaniu mostów ponad tą przepaścią kulturową, jaka dzieli nas ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. No, moim zdaniem właśnie to doskonale pokazuje tegoroczna prezentacja Szarży, opowieść liter między dwiema cywilizacjami. Rozmawiałam o niej z tłumaczem opublikowanych specjalnie na tę okoliczność książek, profesorem Marcinem Grodzkim z Wydziału Kultur Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Sam przekład literatury, już nie mówiąc o literaturze pięknej, czy poezji, czy utworów sztuki teatralnej, nie ogranicza się jedynie do przenoszenia treści językowych, ale no jest tak naprawdę przekładem kultury, przekładem dziedzictwa, cywilizacji, czy kraju, czy emiratu, za którym stoi zupełnie inna tradycja, religia, więc jesteśmy na etapie początkowych prób wzajemnych, żeby mogły dotrzeć książki w formie tłumaczeń i mam nadzieję, że ta obecność Emiratu Szardży, tutaj z tym honorowym patronatem w Warszawie, zainicjuje taką szerszą współpracę, projekty, dzięki którym będzie można to dziedzictwo literackie wzajemnie

0: sobie przekazywać i zapoznawać się z nim, bo myślę, że niewiele współczesny czytelnik w Polsce wie o dziedzictwie literackim Emiratów Arabskich, czy też konkretnie poszczególnych Emiratów. Mamy ich 7, to akurat są przedstawiciele Emiratu Szardży, Domu Książki i wielu innych instytucji literackich, kulturalnych. I z wzajemnością bardzo niewiele dzieł jest przetłumaczonych na język arabski z tego, czym możemy się pochwalić na świecie.
1: A dlaczego tak się dzieje? Można powiedzieć, że technologiczne relacje między Polską a krajami Zatoki mają dużo dłuższą tradycję, ponieważ polscy inżynierowie, myślę, że już parę dekad temu pracowali w krajach Zatoki Perskiej, a tymczasem właśnie ta literatura, która zawsze daje nam taki lepszy wgląd w ten świat, do którego się wybieramy teraz przecież tak często na wakacje, ta literatura jest właściwie nieobecna. Dlaczego?
0: Dzieje się tak z wielu powodów. Bardzo dużo zostało wykonane w dziedzinie przekładu dzieł literatury jeszcze w latach 60., 70., 80., kiedy ta współpraca ze światem arabskim również na tej kanwie politycznej była bardzo bliska, silna. Od lat 90., kiedy my znaleźliśmy się w nowym ustroju, przede wszystkim są to relacje gospodarcze, tak jak pani redaktor wspomniała, turystyczne, polityczne. Natomiast jest czas, żeby powoli ta kultura ponadczasowa, widzimy, co się dzieje na świecie, akurat tam, w Zatoce Perskiej teraz dużo niedobrego się dzieje. Budowanie tych mostów i więzi jest zawsze takim wspólnym mianownikiem, który został troszkę zaniedbany. Inna sprawa, że Emiraty Arabskie jako federacja państw powstała dopiero na początku lat 70., więc oni są obecni na etapie budowania swojej tożsamości narodowej, a może nawet tożsamości państwowej. Władca Emiratu Szardży nazywany jest sułtanem Teatru Arabskiego, deleguje wiele środków, żeby ta współpraca z poszczególnymi krajami na świecie, nie tylko z Polską, mogła zaistnieć. Więc myślę, że oni nadganiają swoje lata, które poświęcili intensywnemu rozwojowi przemysłu, gospodarki. My również, powiedzmy, ostatnie 30 lat nadrabialiśmy zaległości i teraz te dwie kultury spotykają się właśnie w tej opowieści liter, żeby znaleźć to, co jest ponadczasowe i żeby móc w tym świecie pełnym najróżniejszych konfliktów, niepokojów budować takie mosty, które nie będą zniszczone, co by się nie stało.
1: Na właśnie trwające międzynarodowe targi książki w Warszawie przełożył pan 3 dramaty zebrane w książce Noce Kordoby. Co to są za teksty? To są teksty współczesne, historyczne?
0: To, co w języku polskim można znaleźć na tegorocznej edycji międzynarodowej targów książki, to są między innymi oprócz wspomnianych 3 sztuk teatralnych, utrzymanych bardziej w rycie klasycznej sztuki teatralnej arabskiej. Mamy też wybór 3 krótkich powieści albo dłuższych opowiadań na temat właśnie współczesności Emiratów Arabskich. Są to między innymi powieść Jedna krew Daena Shahina, współczesnego autora emirackiego, poświęcona transformacjom gospodarczym, kulturowym, konkretnie Emiratu Dubaju od lat 70. po współczesność, więc taka historia, można powiedzieć, historia Emiratu Dubaju na kanwie sagi rodzinnej. Wpisuje się właśnie ta narracja, ta fabuła w tworzenie takich ram tożsamości narodowej czy polityki historycznej współczesnych Emiratów Arabskich, które jako federacja są bardzo krajem niedawno powstałym. Są też na targach inne powieści, czy też właśnie dłuższe opowiadania przetłumaczone przeze mnie na język polski, między innymi pani Salhi Rabysz, powieść Zapach imbiru. Tu z kolei mamy opowieść o Szardży, o bogatej rodzinie emirackiej, która przeżywa swoje losy pomiędzy miastem Szardża a Dubajem. Myślę, że obydwie te pozycje są bardzo ciekawymi lekturami, kiedy tak wielu polskich turystów jedzie na przykład na wakacje do Dubaju, do Emiratów. Można dotknąć takiego uroku miejsca, dowiedzieć się nieco o historii współczesnych Emiratów Arabskich, ale poprzez poznanie historii konkretnych ludzi i jest w tym dużo kolorytu miejscowego, zbliża kultury. Myślę, że takich książek emiratczycy chcieli przetłumaczyć więcej. Myślę, że w kolejnych edycjach, jeśli uczestniczyliby w jakiejś formie, myślę, że również i poezja wcześniej czy później i dramat trafią w

0: W języku polskim do naszego czytelnika.
1: Mieszkańcy tych regionów są tak zwanymi ludami, tak jak pozostali Arabowie, słowa. Doktor Magdalena Kubarek reprezentuje Katedrę Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego i specjalizuje się we współczesnej literaturze arabskiej. Duża estyma, jaką się cieszy poezja przede wszystkim, która była przekazywana w sposób oralny, dalej jest tym prymarnym jednak rodzajem literatury w tych krajach. Dzięki jednak scentralizowanej działalności, która ma na celu propagowanie literatury tych krajów, dużym zasobom finansowym, różnego rodzaju programom, powstaniu różnych instytucji, które mają na celu wsparcie, propagowanie, no ta literatura zaczyna być coraz bardziej widoczna w całym świecie arabskim i poza nim, czego dowodem jest obecność tak dużym wymiarze Emiratu Szardży na targach tegorocznych w Warszawie.
2: A czy mogę panią profesor zapytać o to, o czym jest poezja, współcześnie powstająca poezja, choćby emiracka, ta, której dzisiaj studenci słuchali podczas spotkania?
1: Ta poezja jest różnorodna pod względem formy. Mamy takie formy, które są klasyczne. Opierają się przede wszystkim na jedności metrum i rymu. I ta poezja jest kontynuowana w tej formie i cieszy się popularnością. Mamy także utwory, które są formami bardziej takimi dialektalnymi, ludowymi. Natomiast jeżeli chodzi o treść, no to myślę, że ona jest w dużej mierze uniwersalna. Porusza takie ogólnoludzkie tematy z jednej strony. Dużo jest też na pewno zawsze o miłości, o różnych dylematach związanych z miłością mniej lub bardziej nieszczęśliwą. Ale także, i to jest pewna specyfika tego regionu, bo musimy wziąć pod uwagę olbrzymi przeskok cywilizacyjny, którego dokonał ten region. Więc ta szybkość tych zmian, która następowała pod względem społecznym, ekonomicznym, kulturowym, też znajduje odzwierciedlenie w tej poezji, która no, stara się w jakiś sposób nadążyć za problemami i odzwierciedlić problemy ludzi, którzy mieszkają w tamtym krajach, w Emiratach. Jeżeli chodzi o kobiety tamtych rejonów, kobietę w Emiratach, no to tutaj też można powiedzieć, że z jednej strony mamy ten olbrzymi przeskok, tak? Czyli głos kobiecy stał się mocno słyszalny w Emiratach, no a z drugiej strony jednak te tradycyjne podziały dają o sobie znać i taki problem związany z dziedziczeniem pewnych traum związanych z ograniczeniami dotyczącymi funkcjonowania kobiet ciągle bardzo ładnie jest zagospodarowany przez twórczynię w tamtym rejonie, w literaturze emirackiej.
3: Masza al-khair. Sa'akra qasida qasira bi'unwan sha'ira. Hada s-sakhabu ila ayn. أحتاج أن أستشعر الهواء والهوى أسمع أنفاسي بحكمة أبدأ الصباح بوجه أمي أتأمل الكون كما ينبغي تماما كما يليق بشاعرة. The name of the poem is a poet.
4: Wiersz nosi tytuł Poetka i mówi o tym całym hałasie, który nas otacza, który powoduje, że muszę odetchnąć, potrzebuję powietrza i ciszy. Słyszę swój głęboki oddech. Zaczynam dzień patrząc w twarz mojej matki. Rozglądam się, patrzę za horyzont w ciszy. Tego właśnie potrzebuje poeta.
5: Wszystkich Państwa zafrapowanych tą szarżońską obecnością zachęcamy do odwiedzenia stoiska Emiratu. Ono jest dosyć obszerne, jest interesujące. Można je też rozpoznać po unoszącym się zapachu arabskich perfum. Naprawdę warto tam się wybrać, a tymczasem my wybieramy się w podróż muzyczną, zmieniając kierunek na zachód.

0: To była muzyka Ludwiga van Beethovena, dokładnie druga część sonaty fortepianowej D-moll Allegretto. No bo po wypadzie na Półwysep Arabski wskoczyliśmy z powrotem w europejski gorset oprawy muzycznej, której autorem jest Karol Furtak.
1: Na naszym targowym stanowisku klimat zmienił się nie tylko muzycznie. No, myślę, że to śmiała refleksja. Pustynne krajobrazy łączą Szardże z Kazachstanem, ale chyba tylko one i chyba też nie do końca mają podobny charakter, te pustynne krajobrazy. Witamy naszą pierwszą rozmówczynię, Joannę Czeczot, której najnowsza książka Cisza nad stepem Kazachstan i pamięć o Rosji jest w gronie 10 publikacji nominowanych do Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego.
0: Dzień dobry. Pani Joanna.
2: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o książce, której tytuł odnosi się, tak mi się przynajmniej wydaje, do takiego centralnego, węzłowatego wydarzenia z najnowszej historii Kazachstanu. Chodzi o wielki, wywołany kolektywizacją głód w latach 30., który ma kilka swoich lokalnych nazw. Klęskę, której architektem był taki żarliwy, błyskotliwy bolszewik nazwiskiem Gołoszczokin, który najpierw zasłynął tym, że koordynował rozstrzelanie carskiej rodziny Romanowów, a później w kolejnym etapie rewolucji bolszewickiej został przez wierchuszkę niejako zesłany do Kazachstanu, jako do tej jednej z gorszych republik. Jak pisze pani, republiki, która była wewnętrzną kieszenią ZSRR. To jest sformułowanie, które pani cytuje, pani go nie ukuła, ale jestem ciekaw, kiedy pierwszy raz tę wewnętrzną kieszeń byłego Związku Radzieckiego, czyli Kazachstan, pani odwiedziła i dlaczego?
2: Odwiedziłam Kazachstan w 2023 roku, czyli późno, i szukałam tam dokładnie tego, co pan wspomniał, czyli takiej pamięci po tym, jak to jest być miejscem, do którego były Związek Radziecki zsyła wszystkich, którzy są niewygodni, z którymi mamy problem, których chcielibyśmy gdzieś schować i nigdy o nich nie myśleć. Kazachstan jako największa republika oprócz Rosji w byłym Związku Radzieckim był jednocześnie najmniej zaludnioną republiką właśnie ze względu na tragiczną klęskę głodu, o której pan wspomniał, a która miała miejsce na przełomie lat 20. i 30. i w jej wyniku zmarła prawie połowa ludności tego ogromnego terytorium i tym samym utworzyło się miejsce, na które można było przywieźć dziesiątki, tysiące, a nawet miliony więźniów deportowanych ze wszystkich miejsc tego potężnego imperium od wschodu do zachodu.
1: A jednak książka zaczyna się zupełnie inną refleksją, to jest ta, czy obserwacją właściwie, mówienia o Kazachstanie jako o dobrym miejscu. To było dla mnie wstrząsające, kiedy przytacza pani i mówi, że właściwie ktokolwiek o nim, czy to są Czeczeńcy, czy to są Polacy, czy Rosjanie, czy Kazachowie.
0: To jest z kilkunastu narodów, które tu zamieszkują.
1: No właśnie.
2: Tak, to jest rzeczywiście fenomen, jak bardzo przyjęło się tam pojęcie gościnności, do którego wszyscy są przywiązani. Rzeczywiście teraz to jest nawet taka oficjalna narracja, która każe mówić o Kazachstanie jako miejscu, który przyjął, ogrzał, nakarmił te miliony przybywające zewsząd właśnie.
1: Do łagrów,
2: więc tak.
1: To takie trochę paradoksalne.
2: Dokładnie, więc oni ani nie mieli intencji, żeby przybyć w gości, ani ci, którzy tam przetrwali wielki głód, nie mieli intencji, żeby tych gości z całego byłego Sojuza zapraszać, więc tkwi w tym jakaś ironia i paradoks, ale jednocześnie widzę w tym taką próbę ocalenia człowieczeństwa i zachowania własnej godności w sytuacji, kiedy jednak przyszło nam żyć w danym kraju. Nie mamy na to wpływu, gdzie się znaleźliśmy, gdzie się znaleźli nasi przodkowie, ale musimy ten byt uczynić jakoś znośnym. Musimy ukuć taką opowieść, która sprawi, że ochronimy własne poczucie własnej wartości i własne człowieczeństwo.
0: Tak, chodzi o fundament, na czym tę tożsamość społeczną budować w takim kraju, który ma zabełtaną historię, zabełtaną tożsamość przez Związek Radziecki, przez to, że był taką Australią tego Związku Radzieckiego. Porównanie nie jest przez przypadek, bo pani też tam daje nam taką lekcję, czy można wręcz powiedzieć krótki wykład z takich równolegle biegnących dyskursów dekolonizacji, gdzie dekolonizować również można.

0: Imperium Rosyjskie, Związek Radziecki, powołuje się pani też na literaturę naukową, to są te takie bardziej eseistyczne fragmenty tej książki, ale ja chciałem jeszcze wrócić do tej nowej gościnnej tożsamości, która wyłania się w latach 90. i chciałem zapytać, kto jest jej autorem? Czy Nursultan Nazarbajew, ten prezydent, który tak naprawdę pchnął, wymyślił ten nowy Kazachstan do przodu?
1: On na pewno to podchwycił, natomiast geneza tego pojęcia sięga w czasach dalekich, stepowych, koczowniczych, kiedy przyjęcie kogoś pod własną jurtę oznaczało ocalenie mu życia, ale jednocześnie oznaczało szansę na przyjęcie kogoś, kto z dalekich stron przyniósł jakieś wiadomości, kto jest posłańcem, i ta gościnność była przekazywana z pokolenia na pokolenie, dlatego że każdy wiedział, że jednego dnia on przyjmie kogoś pod swój dach, a drugiego dnia sam zostanie przyjęty. To było społeczeństwo koczownicze, to była ludność pasterska, która przemierzała odwieczne szlaki z północy na południe, ze wschodu na zachód, szukając lepszych warunków do wypasania swoich nieprzemierzonych stad, tych stad, które później zostały unicestwione w czasie tego wielkiego głodu. Ale właśnie wtedy ta gościnność miała swoje podwaliny i teraz nieoczekiwanie w sumie w latach 90. powróciła jako taki wspólny mianownik wybrany po to, żeby pomieścić te 130 narodów, potomków byłych ofiar i potomków byłych strażników, organizatorów całego systemu represji. Oni żyją obok siebie, żyją czasami na jednej ulicy, w jednej wiosce. Po prostu muszą mieć jakąś opowieść, która pozwoli im współegzystować, nie skakać sobie do gardeł, tylko właśnie, jak mówiłam, ocalić tę godność i poczucie, że to jest dla nas miejsce do życia.
2: Cisza nad stepem jest książką niesamowitą i myślę, że ogromnie w ogóle w Polsce potrzebną, to niesamowite, że dopiero teraz się pojawiła, dlatego że przecież jakby bardzo wielu Polaków ma wśród swoich przodków ludzi, którzy byli w Kazachstanie. Przecież bardzo wiele osób wywiezionych na Syberię, później przez Kazachstan dopiero po wielu latach wróciło do Polski. I też opowiada pani w tej jednej książce zarówno tę utraconą kulturę koczowniczą, tę, którą zniszczył wielki głód. Właśnie ta cisza nad stepem odnosi się również do wspomnianych przez panią zwierząt, które zostały po prostu unicestwione.
0: Zgromadzone i zmarły po prostu na epidemię, bo ktoś podjął odgórny sowiecki dekret, że
2: głupią decyzję. Tak. A z drugiej strony właśnie ten nowy Kazachstan, o którym też nic nie wiemy. To jest miejsce, do którego trudno dolecieć, dojechać. Nie wiemy nawet, jak wygląda zazwyczaj.
1: Tak, są bezpośrednie loty, więc dotrzeć nie jest aż tak strasznie trudno. Natomiast rzeczywiście my znamy głównie tę opowieść o Polakach, którzy tam byli zesłani i wracani. I ja mam wrażenie, że ta opowieść jest tak dobrze już nam znana, przyswojona, że przesłania te inne warstwy, przynajmniej mi przesłaniała przez wiele lat, te inne warstwy mniej oczywiste, bardziej niejednoznaczne, które też się kryją w tym Kazachstanie. I ja poznałam oczywiście wielu Polaków, wiele Polek, ale to też nie były takie historie, które my, do których przywykliśmy tutaj w Polsce, czyli takie, że ktoś odszukał swoje korzenie, wrócił do Polski i żył długo i szczęśliwie. Przeciwnie, stykałam się z tym, że ludzie wykonywali wielki wysiłek, żeby nauczyć się tego polskiego. W ogóle ta tożsamość była tożsamością wybraną, dlatego że najczęściej ci przodkowie pochodzili z różnych stron, babcia z Korei, dziadek z Gruzji, drugi z Niemiec. Naprawdę to jest tygiel narodowościowy, więc ten pierwiastek polski był wybrany i często też potem był odrzucony. Ja spotykałam się z Polakami, którzy przyjechali do swojej ojczyzny wybranej, czyli do Polski, i nie odnaleźli się tutaj. Byli traktowani jako tak zwani Ruscy, bo nie pozbyli się akcentu i w efekcie wrócili do Kazachstanu, który z tą swoją opowieścią o gościnności jednak był tym, który stał się docelową ojczyzną.
0: Pani, pisząc ten reportaż, czerpała ze źródeł informacji zarówno w środowisku naukowym, intelektualnym Kazachstanu, jak i wśród ludzi, którzy na co dzień się tym nie zajmują, są takimi świadkami codzienności po prostu. Zastanawiam się nad tą ścianą, o której pani pisze, do której dociera, czy kazachski naukowiec, kazachska naukowczyni, czy właśnie przyjezdna reportażystka, czyli ściany archiwów, które pozostają zamknięte.
1: Te archiwa otwierają się dla osób naukowo zajmujących się historią, więc nie są zupełnie zamknięte, ale dostęp do nich jest ściśle reglamentowany i wydaje się, że ta ciekawość przeszłości

0: jest tam bardzo jakoś zepchnięta w podświadomość i bardzo wypchnięta poza nawias takiej narracji publicznej. Także ludzie mówili mi, że ani te archiwa nie są łatwo dostępne, ani też ludzie nie są chętni, żeby do nich się dobijać i odkrywać jakieś też wstydliwe momenty z własnej przeszłości.
1: 2023 rok to też był rok już specyficzny dla Kazachstanu, dlatego że nowa gościnność mogła być wypróbowana w zupełnie nowy sposób. To już był czas wojny rosyjsko-ukraińskiej i jeśli dobrze liczę, to był chyba właśnie ten moment, kiedy setki tysięcy mężczyzn rosyjskich postanowiło szukać ucieczki przed mobilizacją, między innymi do Kazachstanu. W ogóle ten kontekst wojny rosyjsko-ukraińskiej też jest ważny dla tej książki.
0: Tak, tak. On tam był obecny. Ja byłam zaskoczona, jak różne postawy przyjmują mieszkańcy i mieszkanki Kazachstanu wobec wojny, bo w Polsce jesteśmy jednoznaczni w ocenie tej inwazji pełnoskalowej na Ukrainę. Natomiast w Kazachstanie wcale tak nie było. Spotkałam dużo osób, które reprezentowały linię Kremla w patrzeniu na to, co się dzieje. I spotkałam się też z bardzo powszechnym strachem i z takim przekonaniem, że to my możemy być następni, na których Rosja najedzie.
1: Więc, w sensie Kazachstan.
0: W sensie Kazachstan, tak. I pomyślałam sobie, że to może być uczucie towarzyszące mieszkańcom wielu byłych republik radzieckich.
2: No właśnie, poza książką Cisza nad Stepem, w stawce Nagrody Kapuścińskiego jest też inna książka reportażowa z krajów byłego ZSRR, z Ukrainy, o której zaczęliśmy teraz mówić. To jest książka czołowego obecnie reportażysty ukraińskiego Mirosława Łajuka, jego Bachmut. To jest lektura, którą mogą Państwo znać z naszej anteny. My wspólnie z redaktor Marianą Krill spotkaliśmy się z Mirosławem Łajukiem niedawno w Kijowie, w Muzeum Tarasa Szewczenki. Mieliśmy okazję przeprowadzić z nim wywiad. Wysłuchajmy teraz wspólnie tej rozmowy o współczesnym reporterskim pisaniu z ogarniętej wojną Ukrainy.
3: Завжди в журналістиці, в
4: дзінікарстві, документалістиці завжди є інтуїція, яка підповіда, о що можна питати, а о що ні, що показати, а чого ні. Як виглядало то в пана випадку під час праці з інформаторами, з особами, з якими пан розмовляв, збираючи матеріали?
5: Ну, переважно ж я спілкуюся з дуже простими людьми, які переживають...
6: Переважно розмовляю з дуже звичайними людьми, які переживають щось страшного. І видає мені, що в такій ситуації дуже важливо є просто бути нормальною особою, яка не вивіра пресії. Не інтересує мене збитньо політиці, ані високі урядниці. Staram się rozmawiać ze zwykłymi, najprostszymi ludźmi, bo wydaje mi się, że to mówi o nas, o naszych czasach znacznie więcej. W książce Bachmut w przedmowie też o tym pisałem, że po prostu jesteśmy uszami i oczami. Po prostu przychodzisz i rejestrujesz to, co się dzieje. I dlatego zazwyczaj nie są to proste rozmowy. Jak rozmawiać z matką, która straciła syna? Pytasz ją o wiarę w Boga, a ona odpowiada, że usunęła wszystkie ikony z domu, bo gdyby Bóg istniał, mój syn by żył. Z drugiej jednak strony jest to doświadczenie, które moim zdaniem warto pokazać, ponieważ zazwyczaj opieramy się na wydarzeniach z poprzednich wojen. Znamy głównie dokumenty, wypowiedzi znanych osób, pomniki znanych osób. Ale wydaje mi się, że właśnie te przeżycia zwykłego żołnierza w okopach, kiedy w tę stronę lecą zarówno pociski artyleryjskie, jak i drony, są teraz bardzo ważne. Pamiętam jedną sytuację, o której mowa jest również w książce Bachmut. Ukazała się w Polsce latem 2025 roku. To historia o żołnierzu. Otóż jesteśmy na jednej z pozycji. Niedaleko są pozycje piechoty, żołnierze właśnie się tam zbierają. Jest tam żołnierz, który ma około 20 lat. To jego pierwszy wyjazd na pozycję. Biega wokół samochodu, który ma go tam zabrać. I bardzo dużo żartuje, w bardzo dziwny sposób. I rozumiesz, że on szalenie boi się tej chwili. Widzisz, jak inni żołnierze, którzy już tam byli, doskonale to rozumieją, ale śmieją się, żeby go wesprzeć.
5: Вони це прекрасно розуміють, але вони сміються, так, щоб його підтримати. Ми говоримо дуже часто про документалістику як те, що фіксує факти, так?
6: Bardzo często mówimy o dokumentalistyce jako o czymś, co rejestruje fakty, rejestruje pewne rzeczy. Dla mnie to także coś, co rejestruje emocje, stan człowieka właśnie w tym momencie. Dużo czytałem o

0: o II wojnie światowej, o wojnie wietnamskiej, o I wojnie światowej, o Afganistanie, ale właśnie te emocje, które teraz odczuwam, nie przypominają mi niczego. Obecnie żyjemy w bardzo dziwnych czasach, ponieważ wszystko dzieje się na żywo, tu i teraz. Żołnierz może nagrać i wysłać wiadomość przez internet albo porozmawiać bezpośrednio, pożegnać się po raz ostatni z bliskimi. Znajduje się na froncie i zdaje sobie sprawę, że może zostać wzięty do niewoli lub zabity. Czasami ma możliwość, by to zrobić, porozmawiać, pożegnać się. To niesamowicie przerażające, ale z drugiej strony jest to coś, czego zapewne wcześniej nie było. I to w pewien sposób obnaża tę strukturę ludzkości. To znaczy, po co to wszystko? Chcemy zrozumieć, czym jest człowiek. Po co nam to zrozumienie? Aby zapobiec strasznym rzeczom, które będą miały miejsce w przyszłości. A teraz możemy to zrozumieć, rozmawiając ze zwykłymi ludźmi.
1: Takim strasznym rzeczom, jakie відбуватимуться далі. І зараз ми це можемо розуміти, там, спілкуючись із звичайними людьми, так.
2: Це теж для Ришарда Капущинського було дуже важливо. Він коли бував в Африці, потім повернув.
3: Для Ришарда Капущинського було то również bardzo ważne. Jest taka znana historia, że kiedy wrócił z Afryki i przyjechał do Rzymu, siedział na Piazza Navona i zaczął płakać, ponieważ zobaczył pięknych ludzi, którzy mieli na nogach buty. Powiedział wtedy swojemu przyjacielowi Jarosławowi Mikołajewskiemu, że nie może się z tym pogodzić, że niedaleko stąd ludzie cierpią, są głodni, nie mają butów. I to w nim ciągle żyło. Powtarzał, że wszystkie te historie były w nim. Pamiętał spojrzenia tych ludzi. Jak to jest w pana przypadku? Jak te historie w panu się zmieniają? Jak o tym pan myśli?
2: Jak wy думаєте про це?
1: Я знаю імена більшості, досі пам'ятаю імена більшості героїв, і хоча їх дуже-дуже багато насправді.
0: Znam imiona większości bohaterów, choć jest ich naprawdę bardzo, bardzo wielu. Z niektórymi utrzymuję kontakt. Rzecz w tym, że wojna toczy się w moim kraju, więc tutaj wszystko wygląda zupełnie inaczej. Mam to doświadczenie pisania literatury pięknej, fabuły. W porównaniu z literaturą faktu to zupełnie inne doświadczenie, bo twoi bohaterowie nie są fikcyjni. Oni żyją dalej, kontynuują swoją działalność. Na przykład w książce Bachmut jest historia o tym, jak rozmawiam z żołnierzami, którzy właśnie wyjechali z Bachmutu. I dowiaduję się, że jeden z nich walczy teraz ze swoim ojcem. Potem dowiaduję się, że jest jeszcze jeden brat, a na końcu dowiaduję się, że walczy trzech braci, no i ojciec. A potem rozmawiam z ich dowódcą i pytam, jak to jest, gdy walczą bliscy krewni. On mówi, nie wiem. A w tym momencie wszyscy jesteśmy w piwnicy. Spoglądam na ekran jego komputera i widzę tam zdjęcie ślubne. Potem patrzę w głąb tej piwnicy, a tam stoi dziewczyna i jest podejrzanie podobna do tej na zdjęciu. Okazuje się, że on walczy razem ze swoją żoną. Podchodzą do siebie, całują się. Fotograf, z którym pracowałem, zrobił piękne zdjęcie z tej piwnicy. To po prostu czyjaś piwnica, gdzie leżą jakieś przetwory, konserwy, stoją regały, a obok tego sprzęt wojskowy. Wyjechaliśmy stamtąd, a po jakimś czasie, kiedy książka już się ukazała, ta wojskowa, która nazywa się Jana, pseudonim Romaszka, Stokrotka, pisze do mnie, że widziała siebie w książce, zaprasza na rozmowę. Okazało się, że miesiąc po tym, jak przyjechaliśmy, dowiedziała się, że jest w ciąży. Potem poszła na kurs oficerski, a potem pełniła obowiązki dowódcy kampanii. Dowódca kampanii to osoba, która dowodzi gdzieś setką ludzi. Potem pojechała na zachód Ukrainy do krewnych swojego męża, żeby tam rodzić. Urodziła syna, mężowi przyznano kilka dni urlopu, żeby mógł być obecny przy porodzie, ale on od razu wyjechał. Przez 3 miesiące siedziała z dzieckiem, a potem zadała sobie pytanie, kim jest i jakie jest jej pierwsze zadanie, bo przecież przyszła na wojnę, żeby bronić kraju. Wróciła na front i opowiedziała mi, że jak jechała, to gdzieś do centrum Ukrainy płakała. Myślała o malutkim dziecku, a potem przestała. Jako reporter, jako osoba, która to wszystko rejestruje, ciągle spotykam się z takimi historiami. Z jednej strony uderzają one tym, jak bardzo rzeczywistość jest w dzisiejszych czasach ciekawsza od fikcji. Ale odpowiedź jest bardzo prosta. Kiedy jest nadmiar miłości i śmierci, te historie pojawiają się same.

0: przyznam, że trudno znaleźć głos po wysłuchaniu opowieści Mirosława Łajuka, z którym rozmawiała Mariana Kryl i Jan Kantyzienko.
1: Głos... Jego głos słyszeliśmy dzięki Michałowi Nowakowi, który był lektorem tego tłumaczenia, no, którego chyba tą puentę zostawimy ze sobą na dłużej, kiedy jest tak wiele miłości i śmierci, te historie po prostu piszą się same.
0: Ale chciałam zapytać, ponieważ to państwa bardzo różni, Mirosław Łajuk jest na nulu, tak, na tym punkcie zero, na linii frontu i spotyka się, rozmawia z bohaterami, którzy tu i teraz działają. Pani odsłania te przysypane już wieloma warstwami historii, które gdyby rozmawiać wtedy, w latach 30. z ludźmi, którzy tracili swoje stada i życie, byłyby tak podobne. Pani przyjmuje inną perspektywę, tę odleglejszą. To jest inny sposób, prawda?
2: To jest takie pragnienie zobaczenia, co pozostało w momencie, kiedy zabrania nam się o tym mówić, zabrania nam się tę żałobę odbyć.
0: Bo... Joanna Czyżot, autorka książki Cisza nad stepem.
2: Bo tak miało miejsce w Związku Radzieckim, w którym pojęcie ofiary zawsze było nacenzurowanym. Można było być bohaterem albo martwym, natomiast ofiara nie wchodziła w ogóle w ramy dyskursu jako coś wartościowego. I też krwawe represje były długo przemilczane, zakrzywiane, ale jednak przecież miały miejsce i dlatego ja staram się zbadać, w jaki sposób po dziesiątkach lat te ślady wychodzą na jaw i co robi w ludziach fakt, że nie mogli pochować swoich bliskich także w sposób symboliczny. Więc to jest tak naprawdę sprawdzenie tych mechanizmów, które możemy obserwować na bieżąco, patrząc na Ukrainę, ale też możemy się zwrócić do nich, zadając sobie pytanie, jaki one zostawią po sobie ślad.
1: Jest też wiele punktów stycznych. Pani pisze o hegemonii kulturowej rosyjskiej kultury, że nawet jeżeli mówimy o społeczeństwie podzielonym jak kazachskie, gdzie są z jednej strony historie awansu społecznego, a z drugiej strony historie tego, jak system sowiecki rodziny, które miały wyższy przedtem status, upodlił i zniżył do innego poziomu, ale coś, co je łączy, to jest biblioteczka rosyjskich książek w domu, wielkiej rosyjskiej literatury, Puszkina i tak dalej. No i to jest chyba dowód na taką hegemonię kulturową, coś, co na pewno łączy te dwie pozycje w stawce Nagrody Kapuścińskiego. Na koniec chciałem panią zapytać, jako no właśnie świadkinię i badaczkę tej jednej z kultur zmiażdżonych przez rosyjską hegemonię, przez Związek Radziecki, jaka jest skala tych ofiar, o których pani wspomniała w Kazachstanie czasu początku Związku Radzieckiego? Jaki to jest procent społeczeństwa Kazachstanu sprzed czasów bolszewickich, który stracił życie do lat 40.
2: Szacuje się, że w Wielkim Głodzie straciło życie około 40%, w niektórych rejonach nawet więcej Kazachów. Kazachstan nigdy tak naprawdę nie podniósł się po tym doświadczeniu i bardzo długo Kazachowie byli mniejszością we własnym kraju, dlatego że równolegle przyrastała liczba przywiezionych, deportowanych jako więźniowie i zesłani. Także to jest tragiczna dysproporcja, która rzutuje do dzisiaj na to, jak ta społeczność wygląda i jak żyje.
0: Dziś po 19:00 nagroda imienia Ryszarda Kapuścińskiego zostanie wręczona w sali Paryż. Od 11:00 jeszcze do 16:00 trwa dzień reportażu. Można się z Państwem spotykać. A kiedy Państwo się spotykają w gronie reportażystów, to jest to taki rodzaj spotkania towarzyskiego. Państwo się znają albo chociaż obserwują literacko, czy jednak każdy robi na swoim polu?
2: Nie, literacko się bardzo obserwujemy. Ja się bardzo ciekawie tym, co robią koledzy i koleżanki i też kiedy mamy okazję się spotkać, to z taką ciekawością też pytamy się nawzajem o to, kto nad czym pracuje i często okazuje się, że nasze przemyślenia dotyczące takich głębszych spraw też jakoś się wzajemnie słyszą, że dopełniają się, także jest to fascynujące.
1: Czyli bez wątpienia, niezależnie od tego, kto wygra, niech wygra najlepszy, no to będzie wykwit tych głębszych przemyśleń, które Państwo macie mniej więcej zsynchronizowane. To bardzo cieszy.
0: A nad czym Pani pracuje? Skoro Państwo o tym rozmawiają, to ja się też czuję ośmielona, żeby zapytać.
2: Cały czas mnie ciekawi temat pamięci i tego, co robimy z trudną przeszłością, ale tym razem nie będzie to laboratorium Kazachstan, ale Szwajcaria, więc zupełnie inne realia, ale zaskakujące.

0: co podobne mechanizmy.
1: Niesamowite po Petersburgu, po Kazachstanie, teraz Szwajcaria. Proszę Państwa, proszę śledzić, co szykuje dla nas Joanna Czeczot, która była naszym gościem na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.
2: Joanna Czeczot, która kieruje się ze swoim narzędziem literackim ku szczytom, ku górom, ku Alpom. My również wędrujemy ku szczytom, to będzie Leosz Janaczek.
1: Ale jeszcze zanim Leosz Janaczek, przypomniałeś mi z tym narzędziem. Mamy książki dla Państwa, mamy książkę Joanny Czeczot podpisaną przez autorkę.
2: No tak, leży przed nami. Jak mogłem to przeoczyć?
1: Właśnie, cisza nad stepem. Proszę pisać katarzyna.hagmajer@polskieradio.pl. Jeśli chcieliby Państwo tę książkę zdobyć, to proszę teraz o tym do nas napisać.
3: Bardzo dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia.

0: minuty po 15 słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia.
1: 30 maja 2026 roku w czasie targów książki w Warszawie, równo rok temu, gościem honorowym tego wydarzenia była Korea Południowa. W tym roku ten kraj ma też swój osobny, bardzo bogaty program. Widać, dobrze koreańska kultura dialoguje, dobrze przyjęła się w Warszawie. Faktycznie przecież działa tutaj Centrum Kultury Koreańskiej. Na targach są tak często, że grupki rozdzielają się, żeby każdy mógł poszukać sobie tego, co najbardziej go w tej koreańskiej propozycji interesuje, a Katarzyna Hagmajer-Kwiatek nie dalej jak wczoraj ruszyła na spotkanie z autorką powieści 100 cieni.
0: Jeśli dobrze rozumiem, 100 cieni to powieść zainspirowana prawdziwym wydarzeniem, prawdziwą obserwacją.
2: Nie, 맞습니다. 후자족이에요.
3: Tak jest.
2: 백의 그림자는 2009년 서울 한복판에 있는 용산이라는 지역에서 일어난 참사, 사회적 참사를 배경으로 한 사건이고요.
3: Przede wszystkim 100 cieni jest opierający się takie wydarzenie, prawdziwe wydarzenie, które tragedia wydarzyło się w 2009 roku w Seulu, centrum Seulu, dzielnica Yongsan. Nazywa mi się to jest tragedia Yongsan.
2: 그때 당시에 도심 재개발 과정에서 국가가 사적인 그 인력을 동원해서 철거민들을 강제로 진압한 사건이 있었고 그 시도로 철거민 4명과 경찰 1명이 사망한 사건 화재로 사망한 사건이 있었습니다.
3: Właśnie ten tragedia Yongsan to jest było koreański rząd jako kraje chcieli rozwierać jakieś osiedle, jakąś renowację chcieli zrobić osiedle i wybierali taki prywatna grupa do rozwierania, a tam pojawiało się takie protesty, walka i pojawiało się płomienie, pojawiał się pożar i umierało 4 osoby, którzy tam mieszkali. Jedna osoba, policjant, zmarło.
2: 그 사건 이후에 한국의 작가들이 그 장소에 모여서 정부를 상대로 시위를 했는데 저도 그 모임에 참여해서 같이 시위를 하면서 낮에는 1인 시위를 하고 오후에는 이 소설을 썼습니다.
3: Po tym wydarzeniu koreańskie autorzy zbierali jako grupa i protestowali przeciwko rządowi o tej tragedii, a pani autorka też brała udział, dlatego na dzień brała udział w proteście, a wieczorem pisała książkę.
0: Ale ta melancholia odchodzenia starego świata, który jest bardzo szybko zjadany przez transformację gospodarczą, przez przyspieszenie, to jest uniwersalne zjawisko dla naszych czasów i ta książka dzięki temu bardzo dobrze też się czyta tutaj.
3: Zgadza się.
2: 이런 사회적 참사는 항상 일어날 수밖에 없기 때문에 사람이 사는 사회란 다양한 이익들이 경합을 하잖아요. 그 과정에서 더 힘을 가진 사람들이 자신의 이익을 얻으려는 시도를 하고 그 과정에서 약한 사람들의 안전이라든지 뭐 이런 것들은 간과되는 경향이 있기 때문에 이런 참사의 가능성은 항상 있습니다. 그래서 국가 권력의 역할이 안전할 국민들의 안전을 지킬 권리 국가의 역할이 대단히 중요한 거라고 저는 생각을 해요.
3: Właśnie pani powiedziała, że ten taka transformacja, taka zmiana społeczeństwa to jest ogólnie uniwersalne takie wydarzenia, zjawisko, a tutaj pani autorka też to zgadzała się. Natomiast z tego powodu pojawia się różne tragedia. No zawsze może pojawić się wokół nas, i więc według autorki bardzo ważne, że czy jest nasz rząd, no taki system, trzeba zapewnić bezpieczeństwa dla ci ludzie nie mający siły, nie mający status.
0: To jest też charakterystyczne, że główna bohaterka tej powieści pracuje w zakładzie naprawiania sprzętu elektronicznego w czasach, kiedy sprzęt ma krótką trwałość i właściwie często telefony wymieniamy po jednym roku użytkowania i w ogóle tak wydaje się, że wszystko trzeba szybko wymienić, a ta powieść opowiada o świecie, kiedy jeszcze wszystko można naprawić.
2: 소설의 배경이 된 전자상가가 저희 아버지가 50년 동안 일한 장소이기도 했고 저희 아버지도 그런 식으로 지금은 낡았다고 여겨지는 그런 사물들을 수리하는 일을 하고 계셨어요.
3: Na tle tej powieści pojawia się ten kompleks handlowy z elektroniką. Ogólnie ten kompleks pracowała ojciec autorki przez 50 lat i on właśnie pracował, że przedłużania takie podmioty, które uważano jako już za stary.
2: 그래서 언젠가는 사라질 직업을 갖고 계셨고 그 장소들도 아버지 주변의 그런 상가들도 점점 없어지는 이 소설에 묘사되는 장소들처럼 그런 장소였고 저도 어렸을 때부터 그런 장소들과 그 일을 하는

0: ci, którzy kiedyś znikną może tym przez tę falę życia. I jeszcze to dodatkowo właśnie patrząc tę tragedię, ten Yongsan, i musiała tutaj napisać o tym i tutaj właśnie jej doświadczenie pojawiało się wpływ na to, na tej powieści.
1: I jeszcze są tytułowe cienie, które towarzyszą człowiekowi, który właśnie jest poddawany najtrudniejszym doświadczeniom, które znamionują upadek. Czym są te cienie tytułowe?
2: 그림자는 삶의 목숨의 위협을 가할 수도 있지만 그렇지만 삶의 일부분일 수밖에 없는 그런 절망, 무력감, 좌절이라고 생각하면서 저는 썼지만 읽는 분들 나름대로는 그림자를 각각의 의미로 해석을 하시더라고요. 저는
0: Ten cień można myśleć jako smutek, depresja, niechęć do życia, który można naprawdę być niebezpieczne rzeczy do naszego życia, natomiast równocześnie to jest jako część naszego życia. I dlatego pani autorka powiedziała, że według niej ten cień funkcjonuje w rolę takie niebezpieczeństwo, równocześnie jako część naszego życia. Natomiast według niej jest w porządku, jeżeli czytelnicy odbierają te cienie jako swoje wizje. To też okej.
1: Jakimś ratunkiem być może, czy cieniem nomen omen nadziei są relacje. Jest to, kiedy znajdujemy drugiego człowieka, z którym możemy rozmawiać o swoich uczuciach, prawda?
2: 네, 멋진 해석이라고 생각합니다. 네, 그렇다고 생각해요.
0: Tak, dokładnie ta interpretacja bardzo podoba mi się.
1: Powieść 100 cieni również mamy dla Państwa. Całą rozmowę tłumaczył Changki Liu. Przyznają Państwo, że to jest też taki rys tych międzynarodowych targów książki, żeby posłuchać różnych języków gości, którzy tutaj są. Można jeszcze dzisiaj, myślę, zdobyć autograf autorki. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby mieć taką pewność, że ten autograf będzie miał, to proszę tym razem do Janka zwrócić się po egzemplarz.
3: Zapraszam serdecznie, proszę pisać na jankanty.zienko@polskieradio.pl. My tymczasem zbliżając się, już przekroczyliśmy godzinę 16, pozdrawiamy Państwa z tej wieży Babel, jaką jest teraz Stadion Narodowy w Warszawie. Za moment porozmawiamy o najpiękniejszych książkach.

0: melancholijna muzyka Filipa Glassa towarzyszyła nam tutaj. Za oknem też trochę bardziej melancholijnie, pochmurno, a na targach książki, ależ gorąco. I myślę, że to jest taki paradoks, że jesteśmy w gorącym miejscu, które prowadzi nas do tego, do tych wyciszonych rajów, jakim są lub mogą być czasem dla nas książki. Dzisiaj to jest święto, dlatego że książki, chciałabym powiedzieć, że często, ale prawie że zazwyczaj kupujemy przez internet, jednak wielu z Państwa pewnie też, przychodzą do nas opakowane w tekturowy karton, czasem w kopertę bąbelkową, a niekiedy po prostu w postaci cyfrowego e-booka. To też ma swoje wady i zalety. No a targi książki stają się takim wielkim świętem papieru, okładek i radością dla wszystkich, którzy zanim kupią, lubią obejrzeć książkę, powąchać i sprawdzić jej ciężar.
1: No właśnie, tych, którzy lubią te książki targać. Rozmowa teraz będzie o konkursie Najpiękniejsza Książka Roku, bo niektóre książki naprawdę warto ze sobą targać, warto mieć je fizycznie. Naszymi gościniami są pani Magdalena Frankowska, komisarka nagrody. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: I pani Helena Postawka-Lech z wydawnictwa Charakter. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To książka z tego wydawnictwa, bajki robotów Stanisława Lema, zdobyły laur Najpiękniejszej Książki Roku. Autorem projektu jest Przemysław Dębowski.
0: Wyróżnienie, bo laur w tej kategorii trafił do poety, a właściwie książki poetyckiej, tak należy powiedzieć. Ja to zawsze jednak patrzę po autorach, a to jest właśnie ta wyjątkowa...
1: Mówisz o tej karminowej książce.
0: Tak, to jest ta wyjątkowa nagroda, która w pierwszej linii nie patrzy na nazwisko autora, a na te nazwiska, na które nie wszyscy czytelnicy zwracają uwagę, prawda?
2: W przypadku książki poetyckiej jest bardzo istotne jest jakby współgranie formy z treścią, które razem tworzą nową, wyjątkową jakość. One w zasadzie są nierozdzielne w tym przypadku, a w przypadku tej nagrody Komarów Jacka Kawalca, o niej rozmawiamy, to mamy do czynienia wręcz o takim dodatkowym budowaniu znaczeń. Książka sama w sobie jest bardzo ciekawą propozycją takiego, można powiedzieć, nowego podejścia do poezji. To właściwie nie jest tomik poetycki, to jest książka poetycka, którą możemy czytać na wiele sposobów, która zarówno poprzez typografię, jak i poprzez różne niepokorne, czasem zabawne teksty z perspektywy ludzkiej owadziej prowadzi nas różnymi zygzakami, różnymi prześwitami, bo jest można powiedzieć, poszatkowana dziurkami.
0: Jest podziurawiona po prostu.
1: Pogryzły ją te komary.
2: Tak, tak. A czerwień

0: Nie okładki, no wiadomo, kojarzy się również z ugryzieniem komara.
1: Z pożywieniem.
2: Okay. Czyli to jest krwawa czerwień tej okładki.
0: Ja to tak czytam, ale też nie mają Państwo przed sobą oryginału. Również faktura papieru przypomina skórę w powiększeniu.
2: Tak.
1: Ja ogromnie się w ogóle cieszę, że książki poetyckie trzymają się mocno w tym konkursie, bo był też Dunaj Chłepola Magdaleny Małgorzaty Lebdy nominowany i wydaje mi się, że w tych czasach, kiedy książki poetyckie mają się trochę gorzej, jeśli chodzi o sprzedaż, przypomnienie, że to czasami są też po prostu wartościowe, piękne przedmioty, to jest cenne, prawda?
0: Oczywiście. Dzisiaj książka drukowana jest przedmiotem do targania na targach, już tak nawiążę do przedmówcy. Moim zdaniem dzisiaj książka drukowana jest obiektem sensualnym, czymś wyjątkowym, luksusowym, można nawet powiedzieć, a na pewno dostarcza czytelnikom zupełnie innych wrażeń niż książka w postaci elektronicznej. I mimo różnych wieszczących, ponurych przepowiedni, że upadnie, to właściwie moim zdaniem ma się coraz lepiej. Po prostu może trzeba jednak zwracać uwagę na tą warstwę edytorską, którą właśnie promuje nasz konkurs.
2: No ale to Stanisław Lem pisał o tym, że papier długo nie wytrzyma, prawda?
3: No, Stanisław Lem w wielu przypadkach przepowiedział pewne zjawiska, a w niektórych... Najwyraźniej może nie do końca trafnie to sprecyzował.
1: Myślę, no, że... może poczekamy 200 lat i się zobaczy.
3: Właśnie, jeszcze zobaczymy.
2: Zaczynamy liczyć teraz.
3: Ale myślę, że cały czas tutaj właśnie o tym rozmawiamy, że obcowanie z literaturą to też nie tylko obcowanie z tekstem, z tą ideą, historią, ale właśnie też obcowanie z fizycznym obiektem, jakim jest książka, z jej wagą, zapachem, kolorem, dotykiem, wszystkim.
1: Stanisław Lem ma akurat szczęście do edycji. Nie tak dawno właściwie chyba już wszystkie książki, albo prawie wszystkie zostały wydane w takiej w miarę jednolitej szacie u konkurencji, ale charakter postanowił też coś od siebie Lemowi dać.
3: Tak. To była wspólna nasza inicjatywa razem z Wojciechem Zemkiem, opiekunem spuścizny tutaj Stanisława Lema, żeby wydać Stanisława Lema razem z ilustracjami, które do Lema robił Daniel Mróz. Z tego powodu, że te ilustracje wyjątkowe, niesłychane, właściwie nigdy nie wybrzmiały tak do końca. To znaczy te wydania pierwsze były jednak na papierze czasu deficytu, więc nie był to najlepszy papier. Często były to...
1: Ładny, tak, bardzo ładny eufemizm.
2: To jest bardzo ciekawa estetyka, one wyglądają jak miedzioryty.
3: Tak, one wyglądają właśnie jak miedzioryty dzięki temu takiemu paskowaniu, takiemu prążkowaniu, ale są to rysunki.
2: Jak ryciny stuguldenowe, jakie robił Rembrandt. Prawda?
3: Dokładnie właśnie to jest taki klimat, ale jednocześnie przedstawiają jakąś zupełnie niesamowitą interpretację literatury Stanisława Lema. A to właśnie zazwyczaj był słaby papier, małe, kieszonkowe formaty często, gdzie być może nie wszystkie szczegóły, nie wszystkie detale tych właśnie niesamowitych ilustracji można było zobaczyć. Więc zależało nam na tym, żeby Lem zyskał taką oprawę. No cóż, żeby go ci, którzy go znają, mieli miły prezent, a ci, którzy go jeszcze nie znają, nowe pokolenia, miały takie przyjemne wejście właśnie z tą niesamowitą stroną wizualną.
1: Co kapitułę zachwyciło, skoro mamy tę wspaniałą okazję, że możemy zapytać?
0: Nas zachwyciło przede wszystkim właśnie to, co już było przywoływane, czyli poziom jakby myślenia o książce jako takiej. Również czytelna typografia, realizacja tych ilustracji, które przypominały ryciny nagle, a przecież wiemy, że są współczesne ilustracje. Dla mnie osobiście, jeżeli myślę o Lemie, to od razu nasuwają się ilustracje Daniela Mroza. Część mam mieć szczęście posiadać jeszcze w tych oryginalnych, zlekceważonych trochę tutaj wydaniach, a dla mnie bardzo bliski. Żartuję trochę, ale one są już dzisiaj wydaniami kolekcjonerskimi, które osiągają bardzo wysokie ceny i dlatego bardzo się cieszę, że charakter w sposób taki nowocześniejszy, ale też przystępniejszy, przybliża, tak jak powiedzieliście tutaj, młodszej publiczności zarówno dorobek pisarski, jak i dorobek ilustratorski tych panów.
2: Ręka pani Magdaleny Frankowskiej, komisarki nagrody, teraz spoczęła na rozkładówce dotyczącej literatury naukowej i popularnonaukowej i tutaj na szczycie listy książka, no trudno, żeby nie

0: została nagrodzona, wydana przecież przez Akademię Sztuk Pięknych. Oni się dobrze na tym znają, prawda?
1: Tak, to prawda. To jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, która akurat rzeczywiście w tym roku zdobyła parę wyróżnień, nagrodę główną w kategorii literatura naukowa i popularno-naukowa za książkę Fitoglosję, słownik roślinno-ludzkich spoufaleń.
2: To jest tytuł, który z kolei w konkursach poetyckich mógłby zdobywać nagrody.
1: Tak, tak, bo to jest takie podejście do humanistyki, które łączy z sobą również badania, ale także sztukę środowiskową tak zwaną. To są badania ruralnego Śląska, badania właśnie botaniczne wszystkich tych nieużytków i w taki sposób właśnie można powiedzieć z czułością. I to, co na przykład jest ciekawe w tej książce, to jest jej czwarta strona okładki, a tak naprawdę cztery ostatnie strony, bo one zostały wykonane z specjalnego papieru, który współtwórca tej książki, Paweł Szejbel, zbierał igły Sosny Pospolitej, a potem wyprodukowali taki chropowaty, właśnie ręcznie czerpany papier. I on się znalazł właśnie w tej książce. I tam jest dużo takich bardzo takich osobistych momentów i też no, ta publikacja udowadnia, że książka naukowa czy popularna naukowa może być również piękna.
2: Może być obiektem tak naprawdę
1: też obiektem,
2: artystycznym.
1: Tak, tak, tak.
0: Książka dla dzieci.
1: Tak.
0: No tutaj to jest doniosłe zadanie, jakie musi pełnić najpiękniejsza książka, no bo kiedy jest się takim małym berbeciem, to estetyczne wyczucie, ono się kształtuje z godziny na godzinę i można tutaj albo to popsuć, albo to naprawić, prawda?
1: Tak, ja myślę, że też dziecko bardziej koncentruje się, tak analizując oczywiście, na przedmiocie, że naprawdę bada to wszystkimi zmysłami. Ja osobiście pamiętam wszystkie swoje książki, które były dla mnie ważne w dzieciństwie i nie jestem odosobniona, bo to się analizowało.
0: Konika Garbuska.
1: No właśnie, to się analizowało, przesuwywało, a czasem nawet niestety upiększało, jak to było w moim wypadku, w przypadku wydania pierwszego Szancera.
2: Właśnie, bo odpowiada, że to Szancer padł. Właśnie nie wiem, czy ofiarą, a może to jest taki rodzaj nowoczesnego podejścia do sztuki.
1: No tak, został potraktowany dosyć nowocześnie, może tak to ująć. Podobnie jak paszport mojej mamy, generalnie od najnowszych lat nowocześnie to, ale nie o mnie to mówimy.
0: To był paszport.
1: Tak, to był paszport. Zdążyła się nie pochwalić, a potem została przerobiona i upiększona. W każdym razie, wracając do książek dla dzieci i młodzieży, mamy tutaj niesamowitą publikację, która tak naprawdę jest publikacją nie tylko, tak jak pisze wydawca, dla dzieci od lat 5 do 10, przede wszystkim skierowaną, ale także, myślę, taką książką międzypokoleniową. Na
0: wydawca
1: pewno...
0: z Muzeum Zamkowe w Malborku.
1: Tak, tak. To jest
0: bardzo duża siedziba.
1: Bardzo duża siedziba, bardzo duże wydawnictwo w sensie takim wartościowym i również ilości publikacji i również nagród i wyróżnień, które ona zdobywa.
2: Tak, chyba jeszcze w innej kategorii też jakieś wyróżnienie się trafiło.
1: Tak, tak. I to nie pierwszy raz. Później też te książki, muszę przyznać, że wszystkie książki wyróżnione i nagrodzone w naszym konkursie od wielu, wielu lat. Konkurs powstał w 1957 roku i niemal od początku te książki wędrują do Lipska, gdzie są oceniane w konkursie światowym na najlepiej zaprojektowaną książkę. I to muzeum ma na swoim koncie wyróżnienia i nawet brązowy medal 2 lata temu.
2: Ale
1: a tutaj wróćmy,
2: jak to działało.
1: Tak. No te temat...
0: się odezwali też.
1: Tak. Temat, właśnie ci najmłodsi. Temat jest bardzo ciekawy, ale też dosyć hermetyczny, bo chodzi o urządzenia zamkowe typu kierat, czy jakaś toaleta średniowieczna. To wszystko zostało ujęte w takiej bardzo dużej publikacji, ponad 40 cm na ponad 30. Dwie książki tak naprawdę są połączone w jedną. I do tego jest jeszcze taki zeszyt jakby aktywnościowy do rysowania, wyklejania. Jest tam mnóstwo niespodzianek dla dzieci. Bardzo ważną partnerką, oprócz Ryszarda Bieneta, który projektował, jest Aleksandra Królak, która po prostu, Agata Królak, która no, nawiązuje tutaj do najlepszych tradycji ilustracyjnych. Przypominają nam się trochę nasze ulubione książki Bogdana Butenki z dzieciństwa. I jest tam mnóstwo niespodzianek. Trochę nie chcę zdradzać, ale na pewno są takie rzeczy, które są nie tylko estetycznym zabiegiem, na przykład alonże, które rozwijają się, żeby nam pokazać, jak coś było długie, albo na przykład jakieś wypadające karteczki, które tak naprawdę są wskazówką zawieszone na wstążeczkach.
2: Coś widzę, że jeżeli jest gadżeciarskie, tutaj papier z igieł sosem, tutaj karteczki wypadające, tutaj dziury, podziurawione kartki tomiku poetyckiego, coś w tym jest.
3: Aż dziwi ten lem taki.
2: Są żwisty i poważny, ale no, nie sama, no jednak są ilustracje.
0: Ktoś wymyślał gadżety różne.
2: Natomiast ja...

0: Tutaj przyznam, troszkę porzucę wylistowanie wszystkich laureatów, bo jeszcze chciałam zapytać o to, jak to zresztą Państwo mogą znaleźć na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa
1: Wydawców Książek.
0: Tak jest. Natomiast chciałam zapytać o to, co, na czym się na przykład Państwo jako wydawcy koncentrują, szykując książkę dla współczesnego czytelnika. Czy to się jakoś zmienia? Czy nie wiem, książka musi być malutka i leciutka, ale może być gęsto zapisana, czy odwrotnie? Jak już ktoś inwestuje w papier, to musi mieć pełen komfort, dużo światła, właśnie jakieś obrazki?
2: Powiedziałabym, że to się zmienia w zależności od książki, którą wydajemy. To znaczy to za każdym razem musi być dopasowane do tego, o czym jest ta książka, w jaki sposób chcemy, żeby była odbierana. Tak? Jeżeli wydajemy, dajmy na to wielką sagę rodzinną, to nie wyobrażam sobie wydać jej w takim jakimś małym, kieszonkowym formacie. To musi być coś, co waży. Tak? To musi być, trzeba czuć te pokolenia w papierze, nie ma. My z kolei na przykład naszą serię literacką, w której właśnie wydaliśmy kolejną nowość, czyli Violele Dick, Duszność, wydajemy w takim małym, kieszonkowym formacie, żeby można ją było wszędzie za sobą nosić.
0: Zwłaszcza, że Duszność jest taka malutka, że rzeczywiście można ją brać do metra i przeczytać.
2: Tak, ale trzeba uważać, bo jest to malutka, ale niesamowicie mocna książka, więc można się zaczytać i pojechać znacznie dalej.
1: Czyli złota zasada dekorum jest Wam bliska, panuje, jeżeli chodzi o wydawanie książek. Myśmy wszystkich nie wymienili, dlatego że to jest bardzo szeroko zakrojony konkurs. On daje taką panoramę tego, co wydaje się teraz w Polsce. Wyróżnionych, nagrodzonych książek jest kilkadziesiąt. Polecamy Państwu prześledzić to, bo to jest bardzo ciekawy wybór, dokonany między innymi przez naszą gościnę, panią Magdalenę Frankowską, komisarkę nagrody. Była też z nami dziś pani Helena Postawka, Lex, wydawnictwa Charakter. Bardzo dziękujemy Panią za wizytę w naszym targowym studiu.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Mamy dla Państwa lema, bo nie jest tak, no tutaj nie będzie to śmieszny żart, że bez niestety dedykacji, ale to jest nowiutkie wydanie, bajki robotów. I
2: dzienniki gwiazdowe wydane w tym roku, więc tak.
0: No więc proszę Państwa, taki, no nie bądźmy aż tak hojni dla jednej osoby. Jeżeli ktoś sobie życzy dzienniki gwiazdowe, to osobno, jeżeli bajki robotów, to osobno. Proszę pisać tym razem do mnie, katarzyna.hagmajer@polskieradio.pl.
1: A może jak się połączycie Państwo, to będzie początek pięknej znajomości posiadaczy jednej i drugiej książki. Tymczasem zamieniamy się w słuch.

0: Mówiliśmy przed chwilą o sile wizualnej książek, ale również o, warto pamiętać na targach książki, także tegorocznych w Warszawie, o fenomenie komiksu. Tutaj prawie, że można powiedzieć, dookoła nas są stoiska komiksowe. Proszę również pamiętać, że piękne książki na targach można znaleźć. Od dłuższego czasu, zresztą w Polsce komiksy też postrzegane są nie tylko jako erzac takiej literatury adresowane do dzieci, ale proszę bardzo, również dla dorosłych, także piękne książki, a także piękne komiksy na targach są.
1: Tak, spotykaliśmy tutaj fanów kapibary, ale skończymy teraz o obrazach,
0: no
1: i
0: tak,
1: zaczniemy
0: dlatego, że,
1: o słowa.
0: No właśnie, bo większość jednak bywalców targów przychodzi tu ze względu na siłę słowa, na siłę opowieści. I tak się składa, że siła słowa to także tytuł bloku programowego rozmów o literaturze polskiej i ukraińskiej.
1: Ta rozmowa przed momentem się skończyła. Prowadził ją nasz gość w tej części audycji, poeta Stanisław Kalina-Jaglarz. Witamy w naszym studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Opowieści, które pomagają człowiekowi w osiągnięciu poczucia wolności. Tak ja rozumiem tę siłę słowa. Mickiewicz pisał, że każdy, nawet zgnębiony i więziony, mógłby siłą swoich myśli wznosić i obalać trony. Gdzieś zostaje ze mną to zdanie. Z jednej strony jest rynek na historie emancypacyjne. Z drugiej strony jesteśmy w takim wspólnym polu literackim, polskim, ukraińskim, białoruskim, w którym działają dysydenci polityczni, w którym działają ludzie, którzy mają doświadczenie weteranów i weteranek wojennych. Zastanawiam się, właściwie nie zastanawiam się, proszę cię, powiedz nam, Staszku, jak przebiegła twoja rozmowa z ukraińską poetką Iryną Muliarczuk, która przed momentem się skończyła?
2: No to była bardzo taka osobista rozmowa. Jakby moja znajoma powiedziała, że teraz słucha tej rozmowy, że nie padło żadne nieprawdziwe słowo. To było takie... Ale to było też z powodu tego, jaką poetką, jakim człowiekiem jest Iryna. Ona jest jakby taka totalna, zanurzona w żywiole życia i taka jest też jej poezja, która dzięki temu jakoś stanowi taką przeciwwagę do tego, co się dzieje na scenie politycznej i tego, w co historia nas wplątuje, w jakie scenariusze, czyli wojny. I Iryna mówiła, że miała taki moment, kiedy ta pełnoskalowa wojna wybuchła w Ukrainie, że nie mogła znaleźć języka na to. W zasadzie nie chciała znajdować języka na to, nie wiedziała, jakich słów używać.

0: I powiedziała, że to jest takie wspólne doświadczenie poetów ukraińskich, że trudno nazwać to, co się wydarza, tą przemoc, która też funduje jakoś język. I jak znaleźć słowa, które będą tą przemoc jakoś dekonstruować?
1: Marianna Kijanowska to samo opowiadała. Dlatego między innymi Babi Jar w pewnym momencie był takim jej głosem o przemocy, choć nie dotyczył przecież tego, co się działo w Ukrainie.
0: Tak. Iryna opowiedziała taką piękną historię o krzyku. W zasadzie ona ma taki wiersz, w którym jest wers, że będzie krzyczeć i ten krzyk będą rozumiały nawet zwierzęta. Więc to jest jakiś taki krzyk sprzed słowa, jakby powrót do tego momentu, w którym to słowo można wynaleźć na nowo i opowiadać o tym, co się dzieje. Taki język, który jest językiem nadziei. I ona powiedziała, że właśnie ten krzyk ją uwolnił i to, że zachęciła swoją przyjaciółkę też, żeby poszły do lasu i zaczęły krzyczeć, żeby uwolnić się i jakby zacząć narrację na nowo. I to była bardzo piękna historia o takiej odnowie właśnie.
2: A powiedz mi, Staszku, jako poeta, co ty miałeś w odpowiedzi jako swoją taką propozycję na siłę słowa? Co to dla ciebie znaczy jako dla twórcy, kiedy siadasz do pisania wiersza?
0: No dla mnie to znaczy ogromne wyzwanie, bo do mnie słowa nie przychodzą łatwo, ja je łowię, gdzieś ich nasłuchuję. Jak przychodzą, to stają się takim obrazem wolności dla mnie. W końcu mogę wyrazić to, co we mnie wzrasta, pęcznieje, co mnie przerasta i co mnie boli. Jeśli mi się to uda, jeśli opowiem tą moją historię, jakichś takich trudów też bycia z samym sobą, czy tego, jak odbieram świat, tego, jak widzę, jak ten świat się degeneruje, jak jest pełen przemocy właśnie i tego, że jakby tracimy własną tożsamość i się wykorzeniamy w zasadzie przez natłok słów, przez zbyt wielą ilość słów. I dla mnie to cyzelowanie słów, które funduje poezję, jest jakąś taką odpowiedzią, jakby zakorzenienie tego milczenia, powrót do tego milczenia i tego słowa, które coś znaczy, coś waży, nie jest po prostu tak rzucane na wiatr.
1: Że właśnie na początku może być krzykiem, nie słowem, dlatego że czasem krzyk łatwiej przenosi emocje i dopiero kiedy się wykrzyczy tę pierwszą warstwę emocji, być tak. Może przyjdzie słowo, które uniesie.
0: Ale jakie to jest trudne, żeby zacząć krzyczeć, to jest niesamowite. Jak tak naprawdę mamy dużą blokadę, żeby wydobyć z siebie dźwięk, który jest spoza słowa. Jaki to ma być dźwięk? Mamy zawyć jak wilk, czy krzyknąć po prostu
1: No tak, bo nasz ludzki jest język.
0: Tak, to jest taka właśnie najbardziej podstawowa reakcja na to, co się dzieje, bo gdybyśmy tak naprawdę nie byli trochę oddzieleni, bo my musimy jakoś funkcjonować, radzić sobie z tym, co się dzieje na świecie, ale tak naprawdę my powinniśmy cały czas krzyczeć ze zgrozy.
2: To ciekawe, co mówisz. Ja się ostatnio zastanawiałem też na fali werdyktu Nagrody Silesius przyznanej
1: Adze Zano za debiut,
2: tak,
1: Czwarte
2: wymieranie. Miałem taką refleksję po rozmowie, którą Kasiu z nią przeprowadziłaś, że to jest punkt widzenia bardzo pesymistyczny w gruncie rzeczy. I zastanawiam się, czy ten wątek pesymizmu, on się też pojawił w waszej rozmowie i czy ten ogląd tej rzeczywistości, którą opisujesz jako targaną wojnami, targaną niepokojem dla ciebie jako poety, również jest takim powodem do takiego radykalnego pesymizmu.
0: Wiesz co, dla mnie pesymizm ma swoją bardzo taką konstruktywną stronę. Jakby ta rozpacz jest i rozpacz potrafi coś zbudować. I wychodząc od tej rozpaczy, idziemy w stronę słowa, które może nie jest za dobre, ale w stronę męstwa, takiego męstwa bycia. Może mógłbym nazwać to bardziej kurażem.
1: Albo dzielnością.
0: Dzielnością właśnie, odwagą bycia. I ona się musi przedrzeć przez tą rozpacz, przez jakąś taką źródłową niemożliwość. To, co chciałbym powiedzieć, że... To jest tak naprawdę konieczne, żeby odnaleźć język nadziei. I ten język jest tam, jest to światło. I Iryna mówiła o tym, o swoim tomiku, który jest zatytułowany W domu i tam jakby wydobyta jest ta sylaba om, która jest początkiem wszechświata.
1: W przykładzie Katarzyny Szwedy,
0: tak,
1: jeśli się znakomitej, nie mylę,
0: tak. Znakomitej poetki, tak. Właśnie i od tego om, stojąc w tym progu domu, który został stracony i odnaleziony na nowo, można właśnie zacząć mówić. Opowiadać historię na nowo.
2: Mówisz o języku odwagi, o języku nadziei. To jest dobry moment, żeby na moment oddać głos laureatowi pokojowej Nagrody Nobla, jednemu z gości

0: targów książki w tym roku. Przedstawi się sam. Posłuchajmy, co powiedział nam o sile książek.
1: Лес Беляцкий, przewodniczący Centrum w obronie praw człowieka Wiosna.
2: Co innego oznacza książka dla kogoś, kto doświadczył migracji?
1: No, naprawdę dla mnie książka całe moje życie miała bardzo ważne znaczenie. To znaczy cały czas czytałem, a zatem już zacząłem i sam coś pisać tam. Napisałem milion tych książek. Jestem członkiem Białoruskiego PEN-Centrum Organizacji Białoruskich Pisarzy. Але нестети, знову ж, неамаль ціле моє життя вимушено був ще займовувати чимось іншим, а не писанням. І коли був в в'язниці, то мав хіба втеді мав так, ну, вільний час і можу там щось писати більше, ніж на свободі, бо займуюся обороною прав чоловіка, ситуація з правами чоловіка в Білорусі є дуже комплікована, то значить, ну, часу до писання мав не дуже. Але там в в'язниці написав Ілік Чонжик, перший раз сидів від 11 до 14 року, написав 4 книжки, і вони по моєму вищу були вже надруковані, а другим разом написав 2 книжки, але вони були сконфіскувані КГБ, і зараз якби їх нема. Ну і цей час, коли ще в в'язниці, то читавим, знов читавим, вже не на комп'ютері, а в таких паперовим виглянжі те книжки. І коли там немаш ніяких інтенсивних контактів з іншими людьми, а нам було заборонено між політичними розмовляти там з іншими в'язнями, то книжка то була найпершим другим причетелем.
2: А чи книжка може давати вільність чоловікові?
1: Вона може вспірати, вона може взмоцняти дух і давати якісь емоції, добрі емоції, позитивні емоції, яких так мало є в в'язниці.
2: На кінець хотів би пана запитати о якусь книжку з літератури пięknej, яку пан, як чоловік, по просту має таку свою укохану.
1: Ну, я мам дуже таких книжок, бо єстем фаховцем в білоруській літературі і дуже любим білоруських писажі і цей час читаю їх, і зараз на тих таргах так сон білоруські писажі, яких дуже любим і прочитаю практично все, що вони написали. Також і тут і сон таких книжок, які для мене сон дуже важливі. Володимир Некляєв, Володимир Орлов, тобто найвибітніші білоруські писажі, які представлені на тих таргах.
3: Książka może być miejscem schronienia i miejscem wsparcia, a czasem ludzie książki tworzą takie realne miejsca, bo Iryna Mularczuk spędziła pewną część, zwłaszcza w pierwszych miesiącach po wybuchu wojny w Krasnogródzie. Tak. I tam też miała możliwość z kolei później właśnie inne poetki wspierać. Zastanawiam się, czy dla ciebie to też jest ważne, żeby z jednej strony były książki, a z drugiej takie miejsca, żeby też ludzie, którzy piszą, którzy są tak bardzo wrażliwi, mogli się spotykać.
4: A zdecydowanie. Ja jakby z wielką radością i taką tęsknotą myślę o Krasnogródzie też. Dla mnie to jest bardzo ważne miejsce, w którym działają i tworzą ludzie książki, którzy po prostu są oddani literaturze i oddani temu, że słowo może zmieniać naszą wyobraźnię, rozszerzać ją, rozszerzać naszą empatię, nasze postrzeganie świata. I to jest ich taka niezwykła misja. No i ten duch Miłosza, który się jakby unosi nad całym miejscem, jest bardzo taki elektryzujący, inspirujący.
0: Dziś nad nami, jak siedzimy w dzień targów książki, unoszą się, tak czuję, same dobre duchy. Dlatego, że jest tutaj dialog, dlatego, że jest tutaj siła słowa, tak, o której Stanisław Kalina-Jaglarz, nasz gość poeta, rozmawiał dziś z Iryną Mularczuk, a słuchaczy i słuchaczki zainteresowanych Alesiem Białackim odsyłamy do książki, która wkrótce ma ukazać się w polskim przekładzie. Na razie jest tylko w języku białoruskim. Ja widziałem bardzo długi ogonek ludzi, którzy czekali na podpis noblisty wczoraj. Książka nazywa się po prostu Aleś. Organizatorzy targów zapowiedzieli, że dzięki wsparciu Fundacji Historia i Kultura zostanie przetłumaczona na język polski już niedługo. Tymczasem bardzo dziękujemy ci, Staszku, za wizytę w naszym studiu, za te kilka budujących słów o sile słowa.
3: Będziemy też czytać wiersze.
0: Zapraszamy serdecznie, tak, państwa do czytania wierszy, bo to jest naprawdę bardzo ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Kłania

0: Słuchają Państwo Dwójki na miejscu, z targów książki w Warszawie. Zastanawiam się, Kasiu, czy mogę zadać Ci takie pytanie na antenie.
1: Pytaj.
0: Jaki jest najbardziej poczytny polski pisarz?
1: Nie jest to Olga Tokarczuk. Nie jest to Małgorzata Musierowicz.
0: Podpowiedź Ci powiem. To jest najbardziej poczytny polski pisarz i gość dzisiejszej audycji Dwójka na miejscu.
1: To Remigiusz Mróz, którego zapytaliśmy, czy targi książki są dla niego bardziej udręką, czy jednak świętem.
2: Nie, zdecydowanie postrzegam w kategorii święta, takiego wielkiego, wielkiej takiej czytelniczej fety, bo jak już się podjeżdża pod stadion i widać te niesamowite kolejki, które się ustawiają nie do jednego wejścia, a do dwóch i są tam rozdzielane przez ochroniarzy, że tutaj puścimy część, tutaj puścimy drugą część, żeby się ludzie nie denerwowali, że tyle stoją, no to to jest coś niesamowitego. I to nie jest tak, że jak jest przy koncertach, że to kilka godzin, tylko to są trzy dni, takiej naprawdę takiego wzmożonego oblężenia czytelniczego. No i z punktu widzenia autora nie ma chyba piękniejszego widoku.
0: Panie Remigiuszu, pisze książki, które zdobywają serca milionów czytelników. Ja się zastanawiam, te miliony uwag, te miliony skupień na czasami mrocznej sferze życia, na sferze życia związanej z tym, jakie krzywdy ludzie mogą sobie nawzajem wyrządzić, jak mogą się nawzajem dręczyć. Myśli pan, dlaczego ludzi tak bardzo interesuje ta sfera mroczniejsza tej naszej rzeczywistości?
2: Niejednokrotnie się nad tym zastanawiam, bo to rzeczywiście jest dosyć frapujące z punktu widzenia twórcy, który potrafi zakreślić czasem jakiegoś seryjnego zabójcę, który jest w stanie zaskarbić sobie sympatię ludzi. No i widać, że czytelnicy rzeczywiście chcą eksplorować te tematy. Zresztą popularność kryminałów i podcastów True Crime pokazuje to dosyć namacalnie. Więc sporo czasu spędzam na rozważaniach dlaczego, po co, co my z tego mamy i z czego to wynika. I wydaje mi się, że jakkolwiek zło można traktować jednoznacznie, negatywnie, moralnie, o tyle pobudki, które sprawiają, że ku niemu grawitujemy, już potrafią być pozytywne. Przynajmniej ja bym chciał tak w to wierzyć, że chcemy trochę, po pierwsze, zaimpregnować się na to zło, które nas otacza i którego jest jednak na świecie w nadmiarze. Po drugie, chcemy być gotowi na jakieś takie wydarzenia, które wynikają z tego zła. I po trzecie, traktujemy to trochę jako takie ćwiczenie, które ma sprawić, że będziemy w stanie tego zła później sami uniknąć.
1: A w jaki sposób pan je wymyśla? Skąd czerpie pan wiedzę, czy tak jak twórcy podcastów True Crime, na przykład z jakichś dokumentów policyjnych, czy może również archiwalnych jakichś materiałów

0: prasowych, czy też własna wyobraźnia, czy też studia prawnicze pomagają wymyślać. Na targach premiery ma trzecia pańska książka w tym roku, więc tej inwencji no, ma pan, wydaje się, nieskończoną ilość.
1: Rzeczywiście, jeśli chodzi tutaj o studnię kryminalną, to ona się wydaje niestety bezdenna. Jest sporo inspiracji w prawdziwym świecie, powiedziałbym nawet, że zbyt wiele. Natomiast no, gdyby to wszystko wynikało tylko z wyobraźni, no to myślę, że byśmy tu dzisiaj nie rozmawiali, bo mógłbym być już gdzieś zamknięty na szczęście, więc to trochę czerpię z zewnątrz. No i bywa tak, że rzeczywiście korzystam z jakichś źródeł. Tutaj to kształcenie prawnicze przydało się o tyle, żeby nie zwariować, bo dzięki temu mogę traktować cały ten proces researchu i zagłębiania się w te psychiki seryjnych zabójców na przykład pod takim kątem naukowym. No, zawsze staram się, jak już czuję, że no, zbyt wnika to w mój komfort psychiczny, to myślę sobie, dobra, to jest mniej więcej taka praca jak przy doktoracie. Badasz jakiś temat, podejdź do tego naukowo, zbierz materiały, przeanalizuj materiały, wyciągnij z tego to, co cię przyda, zapomnij o tym, co się nie przyda.
2: Jak się pan z tych treści właśnie takich mrocznych, trudnych oczyszcza, tak jako człowiek? Ma pan jakieś takie swoje sposoby na to, kiedy na przykład ten materiał już pana tak za bardzo pochłonie czy przytłoczy, żeby jakoś sobie trochę światła wpuścić?
1: Trochę mam takich metod wypracowanych na przestrzeni lat, bo rzeczywiście trzeba było po coś sięgnąć, żeby takie katarzis móc przeżywać dosyć często. Jak się często pisze, no to trzeba też często się czyścić. U mnie się sprawdza bardzo dobrze bieg pod tym względem, bo nawet jeżeli siedzę kilka godzin w jakichś materiałach i w książce, no to jeżeli wychodzę na bieg, to w pewnym momencie po 5., 6. kilometrze tutaj już neurobiologia robi swoje, jest jakiś wystrzał endorfin, który sprawia, że to wszystko się czyści i wracam z umysłem już takim pozbawionym tego obciążenia.
0: To od razu nasuwa mi pytanie o ten pana benedyktyński styl pracy, który opisuje pan na stronie internetowej, no bo jednak często w naszym polu literackim pojawiają się pytania, jak to jest możliwe, żeby wydawać kilka książek rocznie, które czytelnicy oceniają wszystkie prawie zapewne równie dobrze. No oczywiście wiadomo, każdy ma swoich ulubionych bohaterów, pan prowadzi wiele serii, więc tym bohaterom można towarzyszyć, ale kiedy czytamy, że wstaje pan rano, pisze do popołudnia, biega, je, siada i pisze do wieczora. To jest rzeczywiście cały czas taka trwająca rutyna?
1: Niestety tak. Używam słowa niestety nie bez powodu, bo czasem chciałbym, żeby ona miała jakiś wyłom, ale bardzo ciężko się te wyłomy czyni w tej rutynie. To już jest coś tak immanentnie związanego ze mną, z moim życiem, że trochę dziwnie się czuję, kiedy no, świat wymusza jakieś tutaj nagięcie się do innych rzeczy. Nie wiem, czy tak będzie zawsze, ale w tej chwili jeszcze to działa.
0: Ma pan 39 lat. W którym momencie ta rutyna została wypracowana?
1: No, kiedy podjąłem decyzję, że właściwie stawiam wszystko na jedną kartę i próbuję pisać. Czyli kiedy zrezygnowałem z takiej propozycji już pierwszej zawodowej prowadzenia ćwiczeń na mojej uczelni z prawa konstytucyjnego i zamiast tego dałem sobie rok na to, żeby właśnie sprawdzić, czy mogę zostać pisarzem w Polsce. I no, taką umowę ze sobą zawarłem, że dobrze, no to teraz, jeżeli tak zrobiłeś, jeżeli tak dużo zaryzykowałeś, no to siadaj od rana i pisz. I rzeczywiście zrób wszystko, wykorzystaj ten rok najpełniej jak potrafisz i zobaczymy, co z tego będzie. I tak mi zostało.
2: No, pisarze, którzy zawierali ze sobą umowy, innych twórców znamy dobrze. Taki faustowski pan z sobą zakład założył troszeczkę.
1: No tak, trochę to był tak wyraz cyrograficzny, można by powiedzieć.
0: Wspominał pan o tym, o oczyszczaniu się przez bieg. Zastanawiam się, czy wędrówki po górach to jest też jakiś element takiego oczyszczenia, dlatego że w górach osadza pan bardzo chętnie akcje powieści, między innymi ta, która ma premierę właśnie teraz na targach, Urwisko, to jest część tej tatrzańskiej serii.
1: Tak, no góry mają to do siebie, że nawet jeżeli człowiek nie chce się tam wyczyścić, to one to na nim wymuszają, bo jeżeli już mijamy ścianę lasu i już wchodzimy na takie tereny, gdzie zaczyna się robić niebezpiecznie, no to siłą rzeczy już musimy się skupić na tym, żeby każdy kolejny krok został postawiony w odpowiednim miejscu, żeby mieć 3 punkty podparcia, żeby złapać za odpowiednią skałę, odpowiedni łańcuch. I tutaj nie ma miejsca na snucie jakichś innych rozważań i wymyślania sobie fabuły książek albo przejmowania się recenzjami krytyków literackich, czy tam wynikami sprzedażowymi, czy jakimiś kwestiami twórczymi, z którymi się zmagamy, tylko no, jest skupienie na tym, co tu i teraz I to działa niezwykle zdrowo, wydaje mi się, na psychikę nie tylko pisarza, ale też każdego człowieka.
0: To

0: Proszę nam jeszcze powiedzieć parę słów o Urwisku.
1: No to jest 11 tom trylogii z Wiktorem Forstem. Oczywiście każda trylogia ma 11 tomów. Zresztą pojawiła się ostatnio taka teza, że Mickiewicz pisał 13-zgłoskowcem, a Mróz pisze 13-tomowcem. I myślę, że mogę się pod tym podpisać. Jest to tom, w którym się trochę zanurzamy w legendach tatrzańskich, szczególnie takiej historii z klecht i podań podhalańskich o topielcu z Morskiego Oka, czyli takiej potępionej duszy, która, żeby odkupić swoje grzechy, musi przez 7 lat topić ofiary. No i rozpatrujemy to z punktu widzenia takiej starej góralki, która ewidentnie ma jakiś kontakt z jakimiś siłami metafizycznymi, które podpowiadają jej, kto zginie i kogo topielec utopi. Teoretycznie jest to niemożliwe, żeby wiedziała, a mimo to te przepowiednie się sprawdzają. No, trudno podejrzewać, żeby stara góralka była sprawczynią, więc o co tutaj chodzi? Czy ona rzeczywiście ma kontakt z jakimiś duchami górskimi? No to właśnie wydało mi się takie dosyć ciekawe pole do zagospodarowania w sferze kryminalnej.
2: Jakie jest pana tu i teraz na targach książki w Warszawie?
1: Tu i teraz jest dla mnie bardzo wesołe i bardzo wdzięczne pod tym względem, że no to są takie momenty, kiedy się wychodzi z tej swojej jaskini, w której człowiek jest sam, zamknięty tylko ze słowem, i czasem wydaje mu się, że właściwie nic poza tym nie ma. Nikt na to słowo nie czeka.
0: Pan chyba nie może mieć takiego poczucia, będąc już od lat na szczycie listy najbardziej czytanych pisarzy, i to nie jakiejś tam listy prasowej, tylko w badaniach Biblioteki Narodowej.
1: Gdyby praca pisarska opierała się tylko na takich racjonalnych przesłankach, to rzeczywiście byłoby tak, jak pani mówi, czyli że nie byłoby takich wątpliwości. Wystarczyłoby zerknąć w jakieś rankingi i jest przekonanie, że to się robi dla kogoś. Natomiast ta praca jest przede wszystkim nieracjonalna i kompletnie nielogiczna. Ja w ogóle do pisania każdej kolejnej książki siadam z głębokim przekonaniem, że to jest pierwsza książka, którą piszę. Że kompletnie nie umiem tego robić. Muszę się uczyć wszystkiego od nowa i z taką świadomością, że dopiero zyskam czytelnika, że nie ma nikogo, kto czeka. Natomiast kiedy przychodzę właśnie na targi, no to dostaję namacalny dowód na to, jak wiele osób czeka.
0: Janek pytał o pana tu i teraz, a ta targowa przyszłość, wyjdzie pan stąd z jakimiś torbami książek? W tym rozkładzie dnia, który opisuje pan na stronie internetowej, ostatnim punktem jest wieczorna lektura, więc zastanawiam się, czy nadal i co pan czyta?
1: O, oczywiście, że nadal. Akurat z targów nie wychodzę z książkami, niestety, chyba że ktoś mi da. Często tak bywa, że ktoś tam, któryś wydawca przemyci, ja się wtedy niesamowicie cieszę, że ach, warto było przyjść, żeby dostać dwie książki. Tak, rzeczywiście codziennie wieczorem siadam do czytania. No to jest coś, co jest obecne w moim życiu od zawsze, bo już jak byłem małym dzieckiem, to mama czytała mi do snu i bez tego dziecko nie potrafiło zasnąć, więc no, wykształciła taki zwyczaj, który szybko się na niej zemścił oczywiście, bo jakkolwiek zmęczona by była, no i tak musiała usiąść na godzinę i czytać, bo inaczej nie było szans, żeby dziecko spało. I tak mi to zostało i tak myślę, że zawsze zostanie. No to jest dla mnie też takie ostateczne oczyszczenie już. Jeżeli siadam do czytania jakiejś książki, cokolwiek by się w moim życiu działo, to skupienie się na jednym zdaniu, później na drugim, trzecim, czwartym, nawet jeżeli jakieś myśli nie dają spokoju, to sprawia, że po piątym zdaniu już jestem zupełnie w innym świecie, już zupełnie nic innego się nie liczy niż ta książka, którą czytam. No aktualnie na tapecie mam Koniec jest początkiem Chrisa Whittakera, który pisze takie no doprawdy świetne, wysmakowane literacko powieści kryminalne, teoretycznie, ale w praktyce myślę, że to skręca mocno w kierunku literatury środka.
2: Koniec jest początkiem, na pewno tak mogą powiedzieć sobie teraz ci, którzy stoją w kolejce do Remigiusza Mroza, który od 2 godzin podpisuje swoje książki. Rozmawiał z nami dzisiaj chwilkę po południu i takimi refleksjami podzielił się, myślę, że ciekawymi z punktu widzenia tak poczytnego autora. Musi wiele wiedzieć o czytelnikach.
0: No na pewno dowie się dzisiaj jeszcze wiele, dlatego że tyle godzin z czytelnikami w kolejce to jest, myślę, mocne doświadczenie. A książkę najnowszą, tę, która ma właśnie dzisiaj premierę, Remigiusza Mroza, czyli Urwisko, też mamy dla Państwa. Nie jest to częsta gratka w dwójce, więc jeżeli byliby Państwo zainteresowani, to proszę...
2: Czy to jest podpis Remigiusza Mroza?
0: Tak jest i proszę pisać do Janka w sprawie tej książki.
2: jankanty.zienko@polskieradio.pl. Pod tym adresem dostaną Państwo tę książkę.
0: A do wszystkich szczęśliwców, którzy jako pierwsi się po poszczególne tytuły zgłosili, odpiszemy mailem i będą wiedzieli, że to właśnie oni zdobyli te poszczególne tytuły.
2: Szybko mija czas po południu.

0: W sobotnie popołudnie tym bardziej, zbliża się 17. Targi książki potrwają jeszcze do jutra, więc szanse na to, żeby zgłębić te tematy, które z Państwem dzisiaj poruszaliśmy, macie jeszcze przez co najmniej dobę. Dziś z tego naszego straganu targowego nadawaliśmy dla Państwa wspólnie z Katarzyną Hagmajer-Kwiatek.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Z Aldoną Łaniewską-Wołk, która była wydawczynią audycji.
1: Z Pawłem Miłoszewskim, który realizował audycję tu na miejscu.
0: I Katarzyną First-Wojtkowską, która realizowała nas z Warszawy, i Karolem Furtakiem, który był autorem oprawy muzycznej.
1: Życzymy Państwu miłej dalszej części tego popołudnia.
0: A teraz coś powie Zaratustra, ten Richarda Straussa. Kłaniamy się, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
0: Reklama. Minęła 17:00.

0: Wieczór ze Słuchowickiem.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. Zapraszam dziś na słuchowisko według dramatu Jerzego Szaniawskiego pod tytułem Fortepian. W produkcji z 1981 roku

0: Usłyszymy m.in. Jerzego Przybylskiego, Antoninę Gordon-Górecką, Małgorzatę Niemirską, Krzysztofa Kolbergera i Marka Walczewskiego. Zapraszam.
1: Dzień dobry, panie Pawle.
2: Dzień dobry. O, to pani przyjechała. Dzisiaj wcaleśmy się nie spodziewali.
1: Przyjechałam parę dni wcześniej.
2: Gdzie postawić walizki?
1: Choćby tu, przy drzwiach, tak. Ten pan, panie Pawle, aż z dworca wziął bagaż. Strajk szoferów. Musiałam iść pieszo. Wszyscy w domu już wstali.
3: A już po 8:00? Pani poszła jak zwykle do biura przejrzeć korespondencję, a pan już z chłopcami w szkole.
1: Ale pan Waldemar pewnie jeszcze w łóżku.
3: A jeszcze nie, przynajmniej u nas. Nie położył się do łóżka.
1: Jak to?
3: Nie wrócił z miasta.
1: Ach, no tak, tak, rozumiem. Wszystko w tym domu po staremu.
3: Przeniosę walizki do pokoju pani i zawiadomię państwa.
1: Tak, walizki do mego pokoju, ale zawiadamiać przeszkadzać nie trzeba. Za 20 minut zejdą się wszyscy pewnie na śniadanie, wtedy się zobaczymy.
3: Państwa.
1: Ach, przepraszam, pan czeka, ja się zagadałam. Ile jestem winna?
4: Nic, proszę pani.
1: Jak to? Nie rozumiem.
4: Jeżeli łaska powie mi pani dziękuję, a ja się ukłonię i pójdę.
1: Chętnie powiem dziękuję, ale sam mi pan zaproponował, że odniesie z dworca walizki. Myślałam, że chce pan coś zarobić.
4: No tak, oczywiście, że chciałem zarobić. Skorzystałem ze strajku szoferów i postanowiłem odnosić podróżnym walizki.
1: Ach, zaczynam się orientować. Pan nie jest zawodowym tragarzem. Widocznie nie ma pan odpowiedniej posady i w ten sposób chce pan zarabiać. Dlaczego więc pan nie chce przyjąć pieniędzy?
4: Tak po prostu. Cóż, drobna przysługa, odniosłem walizki. Tak, no, pozwoli pani, że nie przyjmę pieniędzy. Do widzenia.
1: Jeszcze pana chwilę zatrzymam. Czy nie zechce mi pan powiedzieć, jakie było dawniejsze pańskie zajęcie? Zawód.
4: Byłem tym i owym. Kształciłem się niestety z przerwami. Miałem zostać muzykiem. Pianistą.
1: I cóż stało się, że...
4: Wiele trudności, niepowodzeń. Uległem wypadkowi. No, złamałem rękę, później komplikacje, długa kuracja, szpital. Tak. Już pianistą nie będę.
1: A czy nie mógł pan znaleźć jakiegoś, bądź co, bądź odpowiedniejszego zajęcia?
4: Obyczyłem się buchalterii, ale i buchalterów jest teraz więcej niż ksiąg rachunkowych.
1: Czy wie pan, w jakim domu pan się znajduje?
4: Wiem, jestem w pałacu państwa Baltów.
1: Więc oczywiście, jako pianista wie pan doskonale, że Balt to fabryka fortepianów, słynna szkoła muzyczna utrzymywana przez Baltów, sala koncertowa, w której od czasu do czasu odbywają się popisy. Może pan był nawet na jakimś koncercie?
4: Nie, tu wewnątrz gmachu nigdy nie byłem. Ale jestem z tym domem związany bardzo, bardzo silnie.
1: Związany z tym domem?
4: Przypuszczam, że pani jest siostrą Krzysztofa.
1: Pan może znał Krzysztofa?
4: Tak. Znałem go tuż przed śmiercią, kiedy miał lat 15 i 16.
1: Niech pan mówi.
4: Byłem chłopcem, godzinami wystawałem przed żelaznym ogrodzeniem tego domu. Stawałem tu, bo dochodziła na ulicę muzyka z okien szkoły. Jednego dnia Krzyś się ze mną zapoznał. O, już grał na fortepianie, nawet komponował. Zaczął uczyć mnie nut. Obiecywał, że będę przyjęty kiedyś do wyższej szkoły Baltów. No. Cóż poza tym, pokochaliśmy się. Pani pewno zrozumie teraz, dlaczego nie mogłem w tym domu przyjąć pieniędzy.

0: Tak jakoś po prostu nie mogłem.
1: Tak, tak, rozumiem. Proszę pana, zatrzyma się pan tu jakieś pół godziny. Musimy panu pomóc.
0: Dziękuję, ale w czym państwo mogą mi pomóc?
1: Trzeba coś dla pana wyszukać. Ja rozumiem, że żadna posada nie będzie przyjemna, ale w każdym razie lżejsza fizycznie niż noszenie walizek. Więc dobrze?
0: Dziękuję, pani.
1: A więc robimy tak. I za tym pokoikiem jest sala rekreacyjna chłopców naszej szkoły. I niech pan tam zaczeka. W odpowiedniej chwili poproszę pana.
0: Dziękuję bardzo, pani.
2: Helenka! Siostrzyczka, kochana.
3: Waldi.
2: Dzisiaj co to? Dlaczego nie zawiadomiłaś o przyjeździe? Byłbym czekał na kolei.
3: Tak? Nie zadałbyś sobie nawet trudu. Ale widzę, że mój brat wcześnie teraz wstaje.
2: Było takie małe zebranko. Człowiek nie spostrzegł się nawet, że to już dzień. No ale cóż słychać w parku? Co?
3: Lepiej ty opowiedz, co słychać w naszym domu.
2: Nudno.
3: A poza tym... Jak mama.
2: Ano, prowadzi interes.
3: A ojciec?
2: Prowadzi szkołę.
3: A nasz profesor?
2: Gnębi uczniaków.
3: Więc wszystko po staremu.
2: No, wszystko po staremu.
3: A nasze historyczne środy? Ach,
2: kolacje. Nic nie straciły na świetności. Towarzystwo dostojne i nudne. Więc i to wszystko po staremu.
3: Tak. A czy nie wiesz czasem, dlaczego mama przynaglała mnie do powrotu?
2: Widocznie tęsknota matki za córką.
3: Czy tylko ten powód?
2: No, może wydawałaś za dużo?
3: O, rzeczywiście, nie oszczędzałam. A czy myślisz, że gorzej z finansami?
2: No tak, tak. Najlepiej to nie jest.
3: Mama ci nie daje pieniędzy, co?
2: Daję. Daję, ale parę razy słyszałem cichutkie westchnienie. Tak, coś tu się dzieje.
4: A, jesteś już. To dobrze, to dobrze. Jak tam, córeczko?
3: Przyjechałam.
4: O, i ty tak wcześnie witasz siostrę? Ale ranne wstawanie widocznie ci nie służy, jakoś jesteś mizerny.
2: Czyżby? Czuję się doskonale.
4: No, powiedz coś, Helenko. Jakże tam twoje malarstwo? Co? No widziałem parę twoich ostatnich obrazków.
3: I na pewno tatusiowi się nie podobały.
4: Nie, no dlaczego? Nawet mi się podobały, owszem. No wiesz, tylko...
2: Ojciec by wolał wielkie obrazy, wielkie tematy. Jakiegoś świętego na przykład do kościoła. Samo ze mną. Ojciec wcale nie uważa mnie za architekta.
4: A cóż ty, mój drogi... Budujesz.
2: Ostatnio zaprojektowałem budki dla sprzedaży wody sodowej.
4: A, budki dla wody sodowej.
2: No, proszę bardzo. Otóż to właśnie. Jak wybuduję budkę, to będę dla ojca niczym. A jak wybuduję kościół, to dopiero będę kimś.
4: A, tak. A, dzwoniu na śniadanie. Chodź.
5: O, córeczko, więc już jesteś. Spodziewaliśmy się ciebie jutro. No, dobrze, żeś przyjechała. Chodźmy tymczasem na śniadanie.
4: Chodź.
1: Mamusieńku, chwileczkę.
5: Cóż takiego?
1: Chcę pomówić o moim tragarzu.
5: O twoim tragarzu?
1: No właściwie nie mój i nie tragarz.
5: No więc nie tragarz?
1: Pianista.
5: Pianista?
1: Niedoszły pianista, który jest tragarzem. Ach, opowiem ci wszystko. Więc przyjechałam na dworzec. Mm. Dowiaduję się, że jest strajk szoferów. Ani jednej taksówki. Podchodzi do mnie jakiś człowiek i proponuje, że odniesie walizki. Przyniósł tutaj. I okazało się z rozmowy, że to nie jest tragarz, tylko pianista, który uległ wypadkowi i złamał rękę. Mm-hmm. Już nie może grać. Mamo, musimy mu jakoś pomóc.
5: O, moja droga, no wszyscy, co mieli jakąś łączność z muzyką, zwracają się tu o pomoc.
1: Nie wiem, jednak jemu mama musi pomóc.
5: Muszę. No więc cóż proponujesz?
1: No trzeba mu dać jakąś pracę, która będzie lżejsza niż noszenie walizek. Uczył się buchalterii i przy stosunkach baltów, no można chyba znaleźć jakąś dla niego posadę.
5: Uczył się buchalterii, mówisz? Czy ma się tutaj zgłosić?
1: Nie, prosiłam, żeby zaczekał. Jest tu. Zawołać go?
5: A, no, zobaczymy.

0: vuoi?
1: Proszę pana!
2: Już idzie. Powiedziałam już parę słów o panu do mojej mamy.
0: Tak, przebierz się, zjedz śniadanie, tak. Poproś innych, żeby na mnie nie czekali. Pomówię z panem.
2: I dobrze.
0: Proszę, niech pan spocznie.
3: Dziękuję.
0: Córka moja wspominała mi o wypadku, jaki pana spotkał. Cóż, szukał pan posady, tak?
3: Nigdzie nie dostałem.
0: Zapewne tłumaczono wszędzie, że czasy ciężkie.
3: Tak, proszę pani.
0: Nie kłamano. Znaleźć posadę będzie panu trudno. Już stanowczo nie będzie pan mógł grywać?
3: Nie.
0: Zadam panu parę pytań. Czy pan jest człowiekiem towarzyskim? Czy ma pan dużo znajomych, przyjaciół, z którymi pan lubi pogawędzić?
3: Przyznam się, że zerwałem z ludźmi wszelkie stosunki. Wolę być sam ze swymi troskami.
0: Tak. Czy jest pan z natury dyskretny? Myśli pan teraz, do czego ta Baltowa dąży, tak?
3: Rzeczywiście, proszę pani, tak pomyślałem.
0: Pytania moje mogą się panu wydać dziwne, jednak są celowe. Więc proszę, niech pan odpowie. Umie pan, gdy potrzeba, milczeć?
3: Gdy potrzeba, przypuszczam, że tak.
0: Czy słyszał pan coś o Kaczym Targu?
3: Tak, znam tę dzielnicę. Nawet onegdaj byłem na Kaczym Targu, żeby sprzedać tam coś z garderoby.
0: Rozmowa nasza będzie poufną, bez względu na to, czy przyjmie pan moją propozycję, czy nie. Musi mi pan dać słowo, że rozmowa nasza pozostanie między nami.
3: Chętnie mogę dać na to słowo.
0: Dobrze. Na Kaczym Targu ma swoje biuro niejaki pan Till. Wspólniczką jego jestem ja.
3: Pani?
0: Tak, ja. Dziwi to pana. Niech pan posłucha dalej. Jestem jego cichą wspólniczką. Na Kaczym Targu nie bywam i razem z panem Tillem nie będę pracowała. Chodzi mi o to, aby znaleźć człowieka, który by mnie zastąpił. Człowiek taki musi znać rachunkowość i być uczciwy. Proponuję więc panu posadę, która ma polegać na tym, że będzie pan pilnował, czy Till, no, człowiek jest omylny, czy pan Till nie będzie się mylił na korzyść moją albo swoją. Ponieważ sekretarka moja wychodzi w tych dniach za mąż, tymczasem pan ją zastąpi, będzie pan moim sekretarzem. Przyjmie pan taką posadę? Warunki jeszcze omówimy. W każdym razie nie będzie pan głodny. To już dużo.
3: O tak, to już dużo. Tylko, że ja nie wiem właściwie, jakiego rodzaju biuro ma pan Till.
0: Rozumiem. Obawia się pan Kaczego Targu. Zapewniam pana, że nie będzie pan pracował w żadnym prywatnym lombardziku, ani w składzie towarów przemycanych, ani w żadnym wesołym lokalu. Pańska godność osobista nie będzie niczym urażona. Jest pan tym wszystkim nieco oszołomiony. Nie dziwię się. Znajduje się pan w tej chwili w domu Baltów. Balt to nazwisko, z którym kojarzy się stara fabryka fortepianów, słynna szkoła muzyczna, biblioteka, zbiory. I tak dalej, i tak dalej. A tu naraz Kaczy Targ. Zabawne, prawda?
3: Tak. Nie wiem właściwie, czy zabawne,
0: czy smutne. Ale nie rozpraszajmy się. Jutro o 9:00, o 10:00. Zgłosi się pan do gabinetu szefa firmy, czyli do mnie.
3: Tak.
0: Tymczasem niech pan pamięta, o tym wszystkim wie tylko troje ludzi. Ja, pan i Till. Nie wie o tym ani mąż, ani syn, ani córka. Słowem nikt. Powtarzam, tylko ja, pan i Till. Zgoda?
3: Już obiecałem, że będę milczał. Jutro zgłoszę się tam, gdzie pani kazała.
0: Żegnam pana.
2: Już poszedł?
0: Poszedł.
2: No i cóż ten pianista? No,
0: trzeba mu będzie coś wynaleźć. Tymczasem zajmie miejsce Zosi, która, wychodzi pojutrze za mąż.
2: Ach, tak, tak. Za mąż? Za kogo? No,
0: a,

0: Dzień dobry.
1: Profesorze, kochany. Dzień dobry, tak mnie pan wita. Przecież pół roku pan mnie nie widział.
0: O, Helenka, witam.
2: Cóż, panie Józefie, chciał pan pewnie pomówić z mężem.
0: Tak.
2: A może pan zje z nami śniadanie?
0: Nie, nie, dziękuję. Zaczekam na niego.
2: Aha, rozmowa musi być tak w cztery oczy.
0: A tak, żeby nie siać zgorszenia. Mm-hmm.
1: Właśnie ojciec idzie, chodź mama, chodź.
2: Tak, tak.
3: Jak się masz? Cóż, to jeszcze nie w szkole, niedługo dziewiąta.
0: Nie pójdę dziś do szkoły.
3: A więc znów?
0: Ano, znów.
3: I tak już przez 20 lat?
0: Ano, mogłeś się przyzwyczaić. Znasz mnie.
3: Przez 20 lat co miesiąc zalewasz robaka wódką i nie przekonałeś się, że to nic nie pomoże?
0: Przekonałem się.
3: No więc?
0: No więc daj mi na wódkę.
3: I co ja powiem w szkole?
0: Co zwykle w tych wypadkach, żem chory.
3: I myślisz, że mi uwierzą?
0: Nie uwierzą. Wiedzą.
3: A, ale ja muszę udawać, iż nie wiem, że oni wiedzą. Jakże ich przewodnik gdzieś tam teraz pije.
0: No, ty jesteś ich duchowym przewodnikiem. Ja jestem tylko technikiem. Uczę, jak mają przebierać palcami. Swoje robię dobrze. Twoi pianiści dobrze grają.
3: Czyżby pianistów z naszej szkoły wyróżniała tylko doskonalsza technika? Jest w ich grze coś więcej, co ich wyróżnia, mój drogi.
0: Jeżeli w ich muzyce jest rzeczywiście coś więcej, to już twoja zasługa, nie moja.
3: Mówisz prawdę, czy pochlebiasz, żeby dostać na wódkę?
0: Daj już, stary, co masz dać. Pójdę.
3: No masz.
0: Dziękuję.
3: Tylko zaszyj się na te parę dni tak, żeby cię nie widziano.
0: Bądź spokojny. Pójdę gdzieś na kaczy targ, który nie ma nic wspólnego z baltami. Tam nie spotkam ludzi, co bywają na waszych środach.
3: Coś taki złośliwy.
0: No, nie gniewaj się, stary. Ja wiem. Ciebie także gryzie.
3: Tak, tak. I mnie także gryzie.
4: Dobra. A może by...
1: To pan?
4: Tak. Tak, ja.
1: Przechodziłam przez korytarz, nagle słyszę w gabinecie matki, jakby coś spadło. To tam może być o tej porze, czy kot, czy złodziej. Zaglądam, a to pan. A co pan tak późno tu robi, już 11?
4: Czekam na panią dyrektorową, pozostało trochę spraw niezałatwionych i...
1: Jeszcze nie wszyscy goście poszli. Mama robi honory domu, ale ja już nie mogłam. Takie dziś nudy, że po prostu wybiegłam na spacer. Z piętra na parter, z parteru znów na schody, ze schodów na korytarz, aby naprzód, aby iść. I trafiłam aż tu. A co u pana słychać? Wygląda pan lepiej.
4: No, dzięki pani odżywiłem się trochę, ogarnąłem. Nic dziwnego, że wygląda się lepiej.
1: Dzięki mnie? Skąd? Spodobał się pan mamie. I tu jest coś ciekawego. Bo to, że jest pan sympatyczny, do otrzymania posady było na pewno za mało. To, że pan jest niedoszłym pianistą, to też na pewno nie był powód do dania panu takiej posady. Nie, nie, panie. To nie było żadnego sentymentu. Moja matka jest z domu Bajerówna. Czy pan wie, kto był Bajer?
4: No tak, wiem, znakomity przemysłowiec. O, tu wisi nawet portret pana Bajera.
1: To właśnie jest ciekawe, dlaczego w gabinecie szefa firmy Balt, między odznaczeniami za fortepiany, a wykazem graficznym, jak daleko sięga po świecie eksport naszych instrumentów, wisi Bajer. O, czyli sukna i korty, a nie Balt, fortepiany. Jak się panu zdaje?
4: Cóż, doprawdy, że...
1: Bajer tu wisi, bo Bajer to wzór. Moja matka, patrząc

0: często trzeba być taką jak Bayer, bo Bayer to czysta rasa przemysłowców, a Baltowie, coś im się tam już do krwi dostało z ziemi, na której osiedli. Otóż, najciekawszym rysem naszego szanownego dziadka było to, że umiał oddzielić biuro od sentymentu. Tak, tak. Potrafił dać na kościół, szpital, przytułek, ale do człowieka, który winien mu był w małą sumkę, umiał wysłać komornika. A więc dążę do tego, aby panu powiedzieć, że jeżeli dano panu pracę w naszym domu, w naszym biurze, to zapewne posiada pan jakieś walory czysto handlowe, które odnalazła w panu moja matka. Tu nie było współczucia, nie, nie. Nie było sentymentu. Mój głos za panem też by nic tu nie pomógł. Matka moja słynie ze znajomości ludzi. Widocznie taki człowiek jak pan jest tu potrzebny.
1: Ano, widocznie jestem potrzebny.
0: Ale ja tu rozmawiam, a muszę jednak wracać do gości. Nie ma pan pojęcia, jak strasznie męczące są te słynne nasze środy po pierwszym. Co prawda można czasami posłuchać dobrej muzyki, bo niemal od czasów Lista przewijają się przez nasze salony najsłynniejsi wirtuozi, tak? Gorzej jest, gdy muzycy zaczną mówić. Niemal jedyny temat to źle mówić o kolegach i o muzyce, którą nie oni napisali. A gdyby jeszcze bywali sami muzycy. Ale na jednego muzyka przypadają cztery inne osoby, których walory towarzyskie i umysłowe mierzy się rangą, hierarchią, w ogóle znaczeniem w świecie. No, to do widzenia.
1: Do widzenia.
0: Co to? Papier nutowy? O, co widzę? Pan pisze? To jednak pan nie zerwał z muzyką.
1: No nie. Cóż, proszę pani, nie mogę grać. Muzyka we mnie poszukała jakiegoś innego ujścia. Próbuję komponować.
0: Czy pan już dużo napisał?
1: Tak, mam trochę kompozycji.
0: A zna te kompozycje ktoś oprócz pana?
1: Nie.
0: Ale dlaczego pan ich nikomu nie dał do przeczytania?
1: Chciałem nawet, żeby ocenił je pan profesor.
0: Och, wybór doskonały. Muzyk znakomity. Tylko parę dni w miesiącu pijany, ale poza tym mistrz. Mistrz, artysta najprawdziwszy. Czy ja mogłabym wiedzieć, jakiego rodzaju to są kompozycje? Wie pan, chociaż jestem malarką, ale gram na fortepianie, więc takim laikiem nie jestem.
1: No, przyniosłem tu ze sobą jedną pracę.
0: Tak.
1: Myślałem, że spotkam profesora. Panią może to zainteresuje o tyle, że kompozycja związana jest z tym domem. O, są to wariacje fortepianowe na temat trzech pieśni Krzysztofa Balta.
0: O tak. Tak niewątpliwie to mnie zainteresuje. Czy powierzy mi pan ten zeszyt? Czy będę mogła to przegrać?
1: Proszę.
0: Więc zabieram to z sobą. Do widzenia.
1: Proszę.
2: Dobry wieczór.
1: A dobry wieczór.
2: Pani dyrektorowej nie ma.
1: Jeszcze są goście. Będzie pan musiał zaczekać, panie Till.
2: Tak, widziałem. Salony jeszcze oświetlone. A pana na salony nie proszą?
1: Z jakiej racji mieliby mnie prosić?
2: No tak, zapewne. Mnie też nie zaproszą. Tak. Idąc tu, tak sobie, panie, myślałem, co by też można było zrobić z takiego lokalu, jak ten Baltów. Gmach, ogromne sale, taka sala koncertowa, a przy tym kawałek parku.
1: A ma pan już jakieś projekty na ten dom?
2: Nawet nie. I nie dla własnej korzyści, po prostu

0: Tacy ludzie jak ja lubią ruch.
1: Ruch.
0: Właśnie. Śródmieście, wielkie sale, park. W takim parku, panie, mogłoby stanąć ze 200 stolików, a może 300.
1: 300? No a co to ma być? Kawiarnia, restauracja?
0: Nie rozumie pan. Nic konkretnego. Nie projektuję. Niech pan nie sądzi, że to jakiś zamach na ten dom. Nie, przynajmniej tymczasem. Nie. Ja tam wolę wszystko skromnie. Przecież pan zna mój dom handlowy. Mieści się w suterenach na Kaczym Targu. Jednak w tej teczce pan Till z Kaczego Targu niesie do pani Baltowej z pałacu sporo. Jutro pan przyjdzie do mnie, sprawdzi obliczy. Panie Walewiak, niech pan mi powie szczerze, czy pan wierzy, że i bez pańskiej kontroli oddawałbym pani Baltowej to, co jej się ze spółki ze mną należy?
1: Ja wierzę. Ale czy pani Baltowa wierzy?
0: Ale pan, tak zupełnie szczerze, wierzy pan?
1: Wierzę.
0: O, zrobił mi pan przyjemność. Można mnie to i owo zarzucić. Ludzie na przykład pamiętają, że sprzedawałem kokainę, nie będąc aptekarzem. No, sprawka sądowa, niepotrzebne wyjaśnienia i tak dalej. W wydawnictwie moim pod tytułem Nagość w sztuce nie dopatrzono się sztuki. Znów trochę nieprzyjemności. Lecz chociaż wiele mi można zarzucić, w interesach pieniężnych jestem bez zarzutu. Kładę tu panu zaraz na stole 100 000, jeżeli mi pan pokaże człowieka, którego oszukałem na 1 grosz.
1: Dobrze, a czy pan ma przy sobie te 100 000?
0: Nie mam.
1: No więc co pan mówi, że pan kładzie na stół?
0: A ma pan takiego, co go oszukałem?
1: No nie mam.
0: No więc po cóż mam kłaść na stół 100 000? Tak. Nie mam pretensji do pani Baltowej, że mnie kontroluje, broń Boże, ale... Nieprzyjemnie mi jest, że wspólniczka moja nie ma do mnie zaufania. No, muszę tu przychodzić w sekrecie, wieczorem, jak jakiś spiskowiec. Niewątpliwie Balt to nazwisko, salony muzyczne, zbiory, własne wydawnictwa, szkoła. Bardzo to piękne. Fortepiany znakomite, każdy przyzna. Przyzna i nie kupi, bo drogie. Ale oni, Baltowie, nie obniżą klasy fortepianów, jak im to radzono. Nie, raczej niech instrumenty stoją na składzie. O, dom Baltów. Wiem, że proponowano im nadbudowę 2 pięter dochodowych. Nie zgodzili się, aby nie popsuć stylu. Życie idzie naprzód, ale tu musi być wszystko jak było. Nie można nic poruszyć. Przy poruszeniu mógłby się rozsypać jakiś list Bacha, leżący w szkolnej szafce. Mógłby się złamać przechowywany kolec gałązki cierniowej z drogi, po której szedł przez życie Beethoven.
1: Teraz pan mówi o Baltach nieżyczliwie. Dlaczego?
0: Baltowie interesują mnie. Pani Baltowa, tak. To kobieta z głową. Ona jedna w rodzinie dojrzała, że dom zaczyna się rysować i że trzeba wzmocnić go, aby nie runął. Weszła do spółki ze mną. No, kobieta zrozumiała, że już nie fortepian, ale muzyka dla szerokich mas. Przede wszystkim płyta. Tania płyta.
1: Płyta gramofonowa. Aha. Tania, bardzo pięknie. Chciałem... Niedawno kupić jedną rzecz. Zażądano ode mnie tyle, że nie mogłem sobie na to pozwolić.
0: Ja sprzedam panu płytę tanio, bo odbiję ją w wielkiej ilości.
1: Tak, ale to zdaje się nie będzie ta rzecz, którą ja chciałem kupić.
0: A będzie to piosenka Malskiego. Całuję białą szyję twą.
1: Ale ja tego nie kupię.
0: Ja się tym nie zmartwię, bo już to kupiło 10 000 osób.
1: 10 000. Znam tę piosenkę, melodyjka miła, chociaż kradziona. A któż to jest ten Malski?
0: Młody chłopak, maturzysta. Próbuje szukać wśród dyletantów. Czasem niespodzianie uda się złapać jakiś talent. Na przykład ten student Pstrykoń napisał piosenkę Twój pieprzyk pod kolankiem. Melodyjka prosta i smutna.

0: panu wierzy, 15 tysięcy egzemplarzy. I kiedy się młodzież dowiedziała, że mam szczęśliwą rękę do odkrywania talentów, a pstrykoń zarobił więcej niż jego profesor na uniwersytecie w ciągu roku, zaczęli mi znosić tego masami. No ale cóż, nie orientują się, piszą słowa nieprzyzwoite. Wtedy im mówię serdecznie: chłopaki, słuchajcie, ten pstrykoń nie osioł święci triumf, bo wyczuł, w jakim miejscu powinien być ten pieprzyk. Tu musi być umiar.
1: Pan wymówił tytuł piosenki lubieżnie, ale pan nie jest człowiekiem lubieżnym. A gdyby mnie ktoś powiedział, że prowadzi pan żywot niemal ascetyczny, to bym się nie zdziwił. Tak. No i co pan tak patrzy na mnie z jakimś takim dziwnym uśmiechem?
0: Patrzę na pana przyjaźnie, ale zdaje się, że ktoś puka do drzwi.
1: Tak. Kto to może być o tej porze? No, dlaczego nie wchodzi przez główne wejście? No, tylko, że
0: tu jestem ja, to sekret. Sytuacja może być kłopotliwa.
1: No właśnie, znów ktoś puka. Trzeba jednak zajrzeć, kto.
2: Dziękujemy panu.
1: No ale co dalej, panowie?
2: Nic, aby tylko nie spotkać kogoś na korytarzu, to już sobie damy radę. Droga wolna. Dziękujemy. Za mną, chłopcy!
0: Ano tak, rozumiem. Chłopaki z internatu Baltów tak się trochę w sekrecie wypuściły. Teraz wracają. Stary Balt dba o ich duszę, ale jak się dusza wyrywa, tak gdzieś na noc zawsze znajdzie jakieś drzwi.
1: Żadna szkoła muzyczna nie wydaje takich uczniów.
0: Grają pięknie, szkoła. Słynie szeroko, to prawda, ale i tu coś zaczyna się psuć. I tu widać już jakiś zmierzch Baltów.
1: Widać zmierzch tej szkoły?
0: O, stary profesor coraz dłużej przebywa na Kaczym Targu w ulubionej restauracyjce.
1: Przebywa, ale wraca potem tutaj.
0: To prawda, wraca. Jednak najzdolniejszy ich uczeń, Janowiecki, chluba szkoły, uciekł od nich. Pracuje u mnie.
1: Janowiecki jest porywczy. Zdaje mu się, że u pana znalazł swobodę. Ale on i pana rzuci prędzej, niż pan myśli.
0: Wiem o tym. Ale są inni z tej szkoły. Mniej bujni. Po cichu wychodzą stąd i odwiedzają mnie.
1: Po co pana odwiedzają?
0: Nie mogę opierać się na samych dyletantach. Potrzebni mi są zawodowcy. Na przykład dla orkiestr kawiarnianych trzeba zinstrumentować arcydzieła muzyków, których prawa autorskie wygasły. To potrafią zrobić uczniowie Baltów. Na przykład złączyć trzy walce Chopina w jedną całość, rozłożyć to na pięć instrumentów, albo z trzeciej symfonii Beethovena wybrać co najlepsze kawałki.
1: Co najlepsze kawałki?
0: Tak, panie. Zrobić z tego króciutką, niemęczącą całość, milutki wypoczynek.
1: Dosyć! Pan nie męczy. Pan mówi jak cynik. Zdawałoby się, że jest pan obskurnym szwindlarzem, a pan jest ciekawszym szwindlarzem, niż go pan przede mną przedstawia. Jest pan inteligentny i zły. Zły i złośliwy, uśmiechnięty i smutny. Chociaż pan mi się ciągle wymyka. Pan w tej chwili patrzy na mnie jakimś dobrym wzrokiem. I tym mnie pan niepokoi, drażni. Jestem usposobiony względem pana źle, wrogo. Ale pan do licha ciężkiego, pan w tej chwili jest sympatyczny. Pan jest teraz naprawdę smutny.
0: Ja smutny? Panie, skądże?
3: Dobry wieczór. Przepraszam, że kazałam na siebie czekać. Jeszcze do tej pory był jego ekscelencja ksiądz biskup. Proszę, siadajmy.
0: Przyniosłem dziś szanownej pani dyrektorowej 17-142. Pan Walewiak może będzie łaskaw sprawdzić, a jutro przyjdzie do mnie i sporządzimy dokładny wykaz.
3: Proszę.

0: pan będzie łaskaw sprawdzić i schować. Tu jest klucz do kasy. Jakie są dalsze pańskie plany?
1: Wypuścimy na płytach parę piosenek ludowych. Nie ludowych, quasi ludowych.
0: Dla ludu?
1: Nie, proszę pani, dla miasta. Sztuczka polega na tym. Mam dowcipną piosenkę o świętych pańskich, co piją gorzałkę i mówią gwarą niby ludową. Niby. Bo chłop nigdy nie powie, że święta ma na sobie kieckę, tylko powie, że sukienkę. Ale u nas właśnie będzie kiecka. Takie sztuczki ogromnie w mieście podobają się i można za to złapać parę ładnych groszy.
0: Tak, to się według pana nazywa prymityw.
1: Nie, proszę szanownej pani, to według nich. Oczywiście dla miasta. Teraz wieś. Wieś to wielki rynek. Trzeba dobrze się zastanowić, czego ten rynek potrzebuje.
0: Zastanawia się pan nad tym.
1: A nawet poważnie, proszę pani, zginąłby fabrykant, który by kilimy, pasiaki wyrabiał dla chłopów. Już mają tego dosyć, więc i ludowości w sztuce mają dosyć.
0: Rozumiem, do czego pan dąży. W piosence dla wsi musi być taki polorek i kulturka.
1: Tak, proszę pani. Oto. Czterowiersz, syntetyczny szablon, wzór dla orientacji autorów tekstu. Ewentualnie kocham ciebie, chociaż faktycznie nienawidzę. Pełne są szlochu piersi moje, lecz łez pokazać ci się wstydzę. A więc owa znana powszechnie dążność do piękniejszego wyrażania się. A jest tu i pewna finezyjka, pewien stopień kultury, że taka kocha go i nienawidzi.
0: Zauważyłam, że pan mówiąc do mnie spogląda od czasu do czasu z dziwnym uśmieszkiem na pana Walewiaka. Chce go pan wciągnąć do tej rozmowy?
2: No, myśmy się już rozmówili.
1: Ja wiem, co pan Walewiak o tym myśli. No, późno już dochodzi... Nasta, moje uszanowanie pani. Moje uszanowanie. Do widzenia, panie... ma pan rację. Ech, smutno.
0: Til powiedział, że wie, co pan myśli. Zdaje się, że i ja odczuwam, co pan o tym wszystkim myśli. Za pieniądze, jakie przyniósł Til, przystępuje jutro do naprawy dachu na naszym domu, który zacieka. Ten dach jest nad naszymi fortepianami, które czekają na nabywcę, nad naszą biblioteką, zbiorami i nad szkołą Baltów. To jest odpowiedź na pańskie, jak mi się wydaje, zastrzeżenia. I jeszcze jedno. To nie jest pomysł mojej, jak pią niektórzy, ministerialnej głowy. Są kraje, państwa, dumne ze swoich szkół, muzeów, bibliotek. Żeby to utrzymać, czerpią dochody z eksploatacji dzikusów, z handlu niektórymi narkotykami. Słowem, z tego, o czym się głośno nie mówi.
2: Gdybym wiedział, że moja skromna praca tutaj przyczyni się choćby do naprawy dachu na tym domu, byłbym szczęśliwy. Ale ja jestem tym, co otwiera do tego domu drzwi Tilowi. Tymczasem drzwi boczne, niemal tajemne. Później będzie on tu wchodził swobodnie. Wreszcie... Proszę pani, czy pozwoli mi pani odejść z tego domu?
0: Odejść z tego domu... Wie pan, ja bardzo lubię kwiaty, ale nigdy nie pozwalam, żeby stały w tym pokoju. Mam wrażenie, że mogłyby mnie osłabić. Pan jest człowiekiem jakby zabłąkanym tu z jakiegoś kraju kwiatów.

0: Tak, może i lepiej, jak pan odejdzie z tego domu.
1: Tutaj, mamo, mamo, zaraz tu wejdą goście, mamy. Tutaj, panowie, to on.
2: Gratuluję, panu, gratuluję.
0: Co to znaczy?
2: To on? Niezwykłe.
1: Mamo, ten człowiek napisał wariację na temat pieśni Krzysztofa Balta.
0: Krzysztofa?
1: Tak, dałam do przeczytania. Czytali, czytał muzyk stary i muzyk młody. Panowie, no panowie, powiedzcie, coście przeczytali. Profesorze, pan milczy. Och, drogi profesorze, boi się pan powiedzieć za dużo. No więc ja powiem. Powiem, co widziałam w waszych twarzach. Wy wszyscy umiecie słyszeć, czytając, a ja swymi oczami umiem widzieć. Otóż patrzyłam w wasze twarze i widziałam zdziwienie. Widziałam niepokój. A potem olśnieje jak od blasku błyskawic i w końcu na twarzach waszych było szczęście. Jakiegoś lotu najwyższego płynęliście pod gwiazdami. To on.
3: Przepraszam najmocniej. Skorzystałem z pozwolenia, żeby tu przyprowadzić panów majstrów. Zostawią tylko swoje narzędzia i już nas nie ma. Jutro z rana muszą otynkować od tej strony te zamurowane drzwi prowadzące do sal szkolnej.
4: Tu można te wiadra postawić?
5: Proszę, proszę.
3: Ostrożnie, ostrożnie panowie, ostrożnie, tylko czegoś nie powalać. Stawiacie rzędę pod ścianą. O tak. No i już was nie ma. Przepraszam najmocniej za to najście, ale to już jedyna droga tędy. Pan szanowny pali. Czy pozwoli pan, że skorzystam z ognia?
5: Proszę bardzo.
3: O, pan taki łaskaw. Pozwoli pan szanowny, że się przedstawię. Jestem Kill. Będę obecnie sąsiadował z państwem. Postaram się zrobić wszystko, co jest w mojej mocy, aby zostać dobrym sąsiadem.
5: Proszę bardzo, może pan chwilę spocznie?
3: Chwileczkę. Jeżeli pan już tak uprzejmy. Już jutro skończą się, bądź co bądź, tak niemiłe rzeczy, jak przeróbki w domu.
5: Co? Rzeczywiście niezbyt miłe są te stukania. Ci murarze, co zamurowują. Wie pan, naprowadzają, jeśli dość, jakby to powiedzieć, dość posępne.
3: Czy ja wyglądam na przedsiębiorcę pogrzebowego?
5: Pan to jednak podchwycił.
3: No, czy nie lepiej porównać mnie do lekarza niosącego zastrzyk dla tego domu?
5: Jakiż to zastrzyk ożywczy pan niesie?
3: Dzięki odstąpieniu mnie części lokalu powstrzymam dom przed ruiną. Oczywiście, że mówię to tylko wobec syna firmy tak w cztery oczy, bo uważałbym za wysoce nietaktowne mówić, że grozi tak zasłużonej, solidnej firmie ruina.
5: Czy pan w przyszłości nie ma zamiaru swego przedsiębiorstwa rozszerzyć?
3: Człowiekowi interesu nie wolno nigdy powiedzieć dosyć. Zapewne, że będę się starał to wszystko, jak pan to mówi, rozszerzyć.
5: No właśnie. Dziś pan zajął naszą szkołę, jutro zajmie pan tę salę, a pojutrze...
3: Proszę pana, cóż, to tak jak jakiś żywioł, powiedzmy woda, jeżeli się temu nikt nie przeciwstawia.
5: Jak się przeciwstawiać?
3: No czy ja wiem budować tamy, czy ja wiem, pan jest inżynierem.
5: Ciekawe. Wie pan o mnie, że jestem inżynierem. Wszyscy, jak pan mówi, ludzie interesu zajmują się dziećmi i przyszłymi sukcesorami znajomych firm.
3: Tak, to prawda.
5: A jeżeli tak, to pan zapewne nie wierzy, żebym mógł się przeciwstawiać. Młodzi Baltowie nie odziedziczyli zdolności handlowych po matce. Ani ja, ani moja siostra, która jest zresztą więcej warta ode mnie. Mówię to otwarcie, bo pan jest bardzo bystry i tak o tym wszystkim wie.
3: Wiem. Państwo jesteście esteci. Państwo nie chcecie się powalać. W walce często trzeba się powalać.

0: Może ujął pan to dobrze.
1: Był jeszcze jeden Balt. Pewno najciekawszy z nas. Coś więcej niż, jak pan się wyraził, esteta. No ale... cóż o nim teraz mówić?
2: To ten młodzieniec, którego po piersie tu stoi.
1: Tak.
2: Słyszałem. Nie żyje. Proszę pana, czasami umarli jeszcze długo istnieją i działają. Nawet są silniejsi niż tak zwani ludzie interesu.
1: To pana i takie sprawy zajmują?
2: Czasem. Czasem, gdy oderwę się od ksiąg rachunkowych i zapatrzę w dym z papierosa, zobaczę coś więcej niż to, co w życiu postanowiłem uważać za istotne i potrzebne. To trwa niedługo. Papieros się wypali i znów jestem znanym przez wielu Tilem. Papieros już się wypalił.
3: Żegnam pana.
1: Żegnam.
4: Jesteś tu? Toś ty przyniósł te kwiaty?
1: Tak. Ale zmieszczą się i twoje w tym wazonie.
4: Nie porozumiewaliśmy się z sobą, a mieliśmy gdzieś jednakową myśl, aby tu złożyć trochę kwiatów. Tak, on był najciekawszy z nas. Najpiękniejszy Balt.
5: O! Świeże kwiaty dla Krzysia. Co to za kubły?
1: Jutro murarze mają tynkować wejście od tej strony.
5: Boże.
4: Mamo.
5: Tak, tak. Nie spodziewałam się nigdy, że będę musiała obcym odstąpić część domu. Chciałam dom ratować. Jest źle. Muszę wam to dzisiaj powiedzieć. Nigdy nie mówiłam, że jest źle. Trzymałam się zasady mego ojca. Pani Baltowa kobieta z głową, mawiano. A mniej wytworni kuta baba. Tak. Ojciec wasz nigdy nie zajrzał nawet do ksiąg rachunkowych. A wy? O was nie ma co mówić. Wszystko było na mojej głowie. Tak. Musicie to wiedzieć. Bliski jest koniec domu Baltów.
4: Ależ mamo. Zresztą no, Baltowie to nie cały świat.
5: Baltowie to dla mnie cały świat. Dla domu Baltów poświęciłam życie. A zresztą ci, co kochają cały świat. Zwykle ich dzieci chodzą w dziurawych butach. Wyście w dziurawych butach nie chodzili i nie mieliście nic przeciwko temu.
4: Tak, to prawda. Popiwaliśmy często z firmy Balt, ale pieniądze braliśmy.
5: Tego wam nie wymawiam. Czy jednak nie zastanawialiście się nad tym, co będzie dalej? W naszym środowisku wielkich kupców, przemysłowców ciągle bywało tak, że jeden dom chwiał się, drugi rozbudowywał. Firmy chwiejące się wspomagało nieraz małżeństwo, synów czy córek z firmami stojącymi dobrze.
4: A do czego mama zmierza?
1: Kto ma postawić na równe nogi nasze fortepiany?
5: Do czego zmierzam, pytacie? Otóż nie chodzi mi w tej chwili nawet o to, że Heleną Balt fortepiany interesuje się młody Stefan Tomber, piece azbestowe. Mówiąc nawiasem, te piece świetnie teraz stoją. I nie chodzi mi w tej chwili o to, że Waldemar podoba się i to nawet bardzo, Ziucie Neuchâtel, czekolada. Dodam najwyższe obroty znanych mi firm. Poza tym ta panna ma oczy ładne, a jej lekkie zaplenienie nawet jest jej wdziękiem. Ale nie chodzi mi w tej chwili o jakieś osoby określone. Interesuje mnie to, że nie widzę w was żadnej dążności do założenia rodzinnego gniazda.
1: A, no rzeczywiście, gniazdo rodzinne. Wiesz, ja nawet lubię dzieci, no ale dzieci to tak, że coś niewiadomego. My na przykład jesteśmy nieudani.
4: Tak.
1: No, ale przypuśćmy, że według prawa Mendla urodziłby się nam jakiś synek,

0: o cechach dziadka Bajera. Dałbym mu na cukierki, a on zamiast kupić cukierków, włożyłby to sobie do skarbonki, żeby gromadzić kapitał.
1: Z czego się śmiejesz?
0: A jeszcze wygłaszałby aforyzmy jak dziadzio Bajer, to by mnie, przyznam się, irytowało. A poza tym, przyznam się, mam w sobie coś lekkiego. Ja lubię i tu troszkę, i tu troszkę.
2: No właśnie, właśnie.
3: Niech się mama znów tak nie martwi. Rozumiem niepokoje, co będzie z nami dalej, ale znów tak bardzo źle nie będzie.
4: A zresztą jest jeszcze jeden młody Balt.
1: O kim mówisz?
4: O, Krzysztof.
1: Waldemar.
4: To nie żart. Powiedział mi dziś pewien człowiek, że rozmaici bywają umarli. Czasem żyją dalej, działają. Człowiek ten to nie żaden spirytysta, człowiek trzeźwy. Może nawet trzeźwiejszy niż mama.
1: Ach, daj mi spokój.
0: Poczekaj, mamo.
3: Co to znaczy? O jakim człowieku mówiłeś?
4: Zresztą może gadał głupstwa. Chyba ją przeproszę.
3: Oj, jest pan Walewiak. Punktualny jak nie artysta. No cóż, Radłowski?
5: Radłowski grać nie będzie.
3: Jak to?
5: Radłowski zrzekł się, a właściwie odstąpił do koledzy.
3: Och, jakiemu?
5: Opracował to Janowiecki.
3: Janowiecki?
5: Tak, tak. Zrobi to lepiej. I Radłowski to zrozumiał. Cóż, chłopak zdolny, mądry i uczciwy. Nie ma o to żalu.
3: Ale przecież on, przecież Janowiecki...
5: Zaraz to przyjdzie. Za zgodą i na odpowiedzialność profesora. Profesor wie już o tym.
3: Więc Janowiecki tu przyjdzie? Och, wszyscy go przyjmą z radością.
5: Właśnie trochę się boi dyrektora i może się trochę wstydzi tej kanosy.
3: No, nie będzie tu żadnej kanosy. Ale cóż pan... Nie boi się pan, serce panu nie bije?
5: Zapewne to jest pewien niepokój.
3: Tak, tak. I tak musi być. Pierwsze wykonanie, pierwsze wejście w świat. I ja będę przeżywała wiele. Jest tu i mnie trochę. Witaj, Janowiecki. Cieszę się. Wiecie co? Jakie to dziwne. Tu przed chwilą chodziły jakieś ponure myśli, no bo... Pomyślcie, Krzysztof Balt. To, co dał Krzysztof, bierze później Walewiak. Walewiak nie może tego doskonale wygrać. Wygra to Janowiecki. Ta ciągłość. A przecież możemy jeszcze spojrzeć dalej. Muzyka Krzysztofa powstała z kogoś, co był przed nim. I Janowiecki kiedyś będzie miał uczniów, co roznosić to będą dalej i dalej. Ta droga otwarta, ta dal.
6: Jak się masz, Janowiecki?
7: Janowiecki!
8: Witaj!
7: Witaj!
8: Witaj.
6: Jestem.
3: Proszę, siadajcie, chłopaki.
6: No, no, wróciłem. Dowiedziałem się, że salony naszej szkoły zajął Till. Specjalnie salonów nie lubię, a że jestem z natury włóczęgą, więc próbowałem innych lokali. Ale wiadomość, że ktoś zajął naszą szkołę, wstrząsnęła mną mocno. Szkoła ma się mieścić teraz w oficynie. Postanowiłem iść do tej oficyny. Jeżeli zabiorą kiedyś oficyny, pójdziemy do piwnic. I spod ziemi od wieków wychodził głos, co dreszczem wstrząsał człowiekiem. Jestem przekorny, o duszy rogatej, lubię się przeciwstawiać czasem silniejszemu. Bo w Till to jednak człowiek silny. Zdaje się, że mnie rozumiecie.
9: No, no, jasne.
6: Jestem tu z wami. Postanowiłem tu zostać. To mniej więcej wszystko, co mam do powiedzenia.
10: Tak. Powrót Janowieckiego. Ja coś dodam od siebie. I ja wracam. Jesteśmy sami swoi, najbliżsi. Więc powiem otwarcie. Wiecie, że co czas jakiś znikam. Wasz zacny dyrektor Balt, kiedy znika, mówi wam, że jestem chory, albo dla odmiany, że zostałem wezwany do chorej siostry i dlatego nie ma mnie w szkole. Ale wy dobrze wiecie, gdzie jest ten szpital, w którym się kuruję. Moi chłopcy, rozmaici bywają pijacy. Najważniejsze to, co taki w pewnej chwili zobaczy,

0: či na dně kieliška, když je zamyšlí. Já tam zvykle dostřegám řeči, dla kterých varto vrčit. Więc wracam. A teraz wsza. Już wchodzi rodzina Baltów w komplecie.
1: Witajcie.
2: Siadaj, mamo, przy klęce.
3: Janowiecki.
1: Dziękuję.
3: Wiem, że jesteś. To dobrze. To bardzo dobrze. Wróciłeś. Bądź spokojny. Nie powitam cię jak marnotrawnego syna. Odczuwam sens tego powrotu. Chłopcy... Wezwałem was tutaj i chciałem parę słów powiedzieć. Nie będzie to żadna przemowa starego przełożonego do młodzieży. Mówi do was człowiek, który może wydał wam się czasami surowy, ale który umie pochylić kornie głowę przed każdym z was, w którym dostrzeże iskrę Bożą, co będzie się rozżarzała dalej. Chłopcy, może jesteście już ostatnimi uczniami w tej szkole.
4: Nie.
3: Tak, ale cokolwiek się stanie, nasi wychowankowie będą mieli swoich uczniów, swoich następców, którzy rozszerzać będą dalej to, czemu służyłem. Ta świadomość to wszystko, co mi pozostaje. No a teraz proszę... Zapalcie wszystkie światła. Widzicie ten fortepian. Znacie dobrze ten instrument, który stale był zamknięty, milczący. Nie grał na nim nikt. I nikt o nim nie mówił w tym domu. Istnienie jego odczuwali jednak wszyscy. Instrument ten należał do mego syna Krzysztofa. Po śmierci mego syna fortepian zamknąłem i powiedziałem, nikt nie będzie już grał na tym instrumencie. Więc stał tu przez lata i milczał. Fortepian ten jednak co roku kazałem nastrajać. Po co? Nie potrafię na to odpowiedzieć. A może była we mnie jakaś świadomość? Fortepian ten czekał tu zamknięty, milczący, ale o strunach napiętych. Nadeszła pora, żeby się odezwał. Janowiecki, podejdź. Fortepian otwarty.

0: W słuchowisku fortepian według dramatu Jerzego Szaniawskiego w adaptacji i reżyserii Wojciecha Maciejewskiego wystąpili Jerzy Przybylski, Antonina Gordon-Górecka, Małgorzata Niemirska, Krzysztof Kolberger, Jerzy Schmidt, Marek Walczewski, Henryk Borowski, Piotr Skarga, Zbigniew Kryński, Alicja Rojek, Piotr Krasicki. Opracowanie muzyczne Małgorzaty Mazurkiewicz. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Magda Cielecka.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia w sobotę 30 maja. Rozpoczynamy Filharmonię Dwójki, dziś wyjątkowo o godzinie 18. Dlaczego? O wszystkim opowie Państwu Adam Suprynowicz, który czeka już na Państwa w Lublinie.

Dzień dobry, witamy publiczność zgromadzoną w studiu Radia Lublin imienia Budki Suflera i słuchaczy programu drugiego Polskiego Radia. A witamy na koncercie 18. Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, a zarazem na specjalnym koncercie radiowym z naszego

stulecie Polskiego Radia. Witamy serdecznie gości, dyrektora, szefa Radia Lublin, gościnnego Radia Lublin, w którym odbywa się prawie cały festiwal Kody, no ale dzisiaj ten specjalny radiowy koncert, gdzie mógłby się odbyć, jak nie tutaj. Witam pana Mirosława Kasprzaka, witam pana Piotra Franaszko, dyrektora Ośrodka Rozdroża, który organizuje Festiwal Kody. Witam Piotra Kędziorka, dyrektora Dwójki. Jesteśmy w radiowym towarzystwie i witam wspaniałą publiczność. Dzisiejszy koncert będzie skonstruowany jak opowieść z innymi opowieściami w środku, jak takie trochę słuchowisko radiowe, którego słuchaliśmy przed chwilą. Wystąpi przed państwem Royal String Quartet, wystąpi też solo Wojciech Błażejczyk, który grać będzie na obiektofonach i instrumentach elektronicznych. I teraz opowiem słuchaczom to, czego słuchacze widzieć nie mogą, a co my tutaj widzimy. Koło mnie stoi suszarkofon. To jest suszarka taka do prania, na której Wojciech Błażejczyk będzie grał na przykład smyczkami. Jest też lampofon i okapofon, czyli coś takiego z okapu kuchennego, nie licząc innych instrumentów, również takiego pochodzenia z drugiej ręki. To wykorzystanie owych obiektofonów wiąże się z ideą reused sounds, swoistego recyklingu przedmiotów, które wydają dźwięki, więc mogą być wykorzystane jako instrumenty, ale także Wojciech Błażejczyk wykorzystuje w swoich kompozycjach, łączy z brzmieniem tych obiektofonów nagrania terenowe, nagrania z mediów. Co z tego powstanie, przekonamy się za chwilę. I utwory Wojciecha Błażejczyka będą trzy, a pomiędzy nimi zabrzmią dwa kwartety smyczkowe. Najpierw czwarty kwartet smyczkowy Pawła Mykietyna, który wziął się z idei stworzenia muzyki bez konturu, a więc bez melodii, bez wyrazistej rytmiki. To jest właściwie kilkunastominutowa kontemplacja czystego brzmienia i zmiany harmonicznej, której moment jest w zasadzie nieuchwytny. Coś się zmienia. Obserwujemy ten utwór jak swojego rodzaju obiekt dźwiękowy, który zmienia się w sposób dla nas nie do końca jasny, a jednak tę zmianę zauważamy. Drugi z kwartetów to premiera. To będzie premiera utworu zamówionego właśnie na stulecie Polskiego Radia. Kwartet na smyczki Pawła Malinowskiego. W muzyce komponowanej, którą Paweł uprawia, interesuje go konieczna sytuacja zaufania do drugiego człowieka, do wykonawcy. Sytuacja dialogu, która sprawia, że muzyka może być żywa i że jest to muzyka o człowieku. Kwartet na smyczki powstał specjalnie dla Royal String Quartet z myślą o tych muzykach i ma konstrukcję szkatułkową, podobnie jak cały nasz koncert, czyli opowiadanie w opowiadaniu. To jest inspiracja oczywiście między innymi rękopisem znalezionym w Saragosie Jana Potockiego. Pewne elementy będą wciąż powracać i są to, jak pisze kompozytor, powidoki starofrancuskich ballad, zupełnie odrealnione chorały, fragmenty piosenek pełnych melancholii, obok tych zupełnie szalonych. Chodzi też o kwartet jako spotkanie czworga wykonawców. Ten tytuł Kwartet na smyczki trochę bardziej to podkreśla niż tytuł gatunkowy, taki bardziej suchy kwartet smyczkowy. Zatem współpraca muzyków i ascetyczność tej sytuacji, że mamy tylko czwórkę wykonawców w kontekście współczesnego, przeładowanego świata, to jest coś, na co zwraca uwagę kompozytor. No i właśnie, bardzo ważna sprawa. Kwartet na smyczki Pawła Malinowskiego został napisany na zamówienie Polskiego Radia, które po latach powróciło do zamawiania nowych utworów, do kreowania muzyki. Powstał w ramach projektu 10 na 100, zamówienia 10 nowych utworów na stulecie Polskiego Radia, które powstało, przypomnę, jako spółka w 1925 roku, a stałą emisję rozpoczęło w kwietniu 1926 roku. Bardzo ważna sprawa. Koncert jest jedną całością, jest 5 utworów. Poprosimy o oklaski na końcu, dopiero po trzecim utworze Wojciecha Błażejczyka. Odbierzmy całość.

odbierzmy wszystkie te utwory jako jedną całość. A przed Państwem wystąpią Royal String Quartet w składzie Izabela Szałaj-Zimak, pierwsze skrzypce, Elwira Przybyłowska, drugie skrzypce, Paulina Czarny, altówka i Sebastian Kozub, wiolonczela. Artyści pierwszy raz w tym składzie zagrają koncert. Proszę przyjąć ich ciepło. A przy obiektofonach już Wojciech Błażejczyk, Reused Sounds, elektronika i obiektofony.

Wait.

0: Reused Sounds. Reused Sounds. Muzyka Wojciecha Błażejczyka. Dźwięki użyte ponownie. To strategia tego artysty, tego kompozytora i wykonawcy grającego na instrumentach, po części instrumentach stworzonych z przedmiotów zupełnie do tego niesłużących. Wojciech Błażejczyk nagrał płytę pod tym tytułem, ale wykonania live to jest jeszcze coś zupełnie innego, bo to jest muzyka w dużej mierze improwizowana. No a pomiędzy jego trzema utworami jeszcze dwa kwartety. Czwarty kwartet smyczkowy Pawła Mykietyna, czyli taki swoisty, osobliwy obiekt dźwiękowy, i kwartet na smyczki Pawła Malinowskiego, zamówienie na stulecie Polskiego Radia, zamówienie zrealizowane właśnie tutaj w studiu koncertowym Polskiego Radia Lublin imienia Budki Suflera w ramach festiwalu awangardy, tradycji awangardy muzycznej Kody. Royal String Quartet. Pierwszy raz w tym składzie: Izabela Szałaj-Zimak, skrzypce, Elwira Przybyłowska, drugie skrzypce, Paulina Czarny, altówka, i Sebastian Kozub, wiolonczela. Muzyka zupełnie nowa Pawła Malinowskiego, taka pajęczyna wspomnień, muzyka bardzo delikatna, utrzymana w dynamice pianissimo possibile. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. Na kolejne utwory z cyklu 10 na 100 czekamy. Festiwal Kody trwa, dzisiaj jeszcze będą kolejne koncerty, więc jeśli są Państwo w Lublinie, proszę się wybrać o 20 w Cias w studiu imienia Budki Suflera, o 21 też tutaj Hatties Noid, a jutro cały dzień w muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim muzyka Mortona Feldmana w interpretacji Andrzeja Karałowa, Magdaleny Kordy-Lasińskiej, Pękali, Ewy Lipchen i Emilii Sitarz. Potem Elori Saxl o 20 i o 21 Antonina Nowacka. Dwójka na Kodach obecna bardzo silnie, a dzisiejszą transmisję wyreżyserował dźwiękowo Jacek Gładkowski, zrealizowali Janusz Graczyk i Maciej Mucha. Adam Suprynowicz, dziękuję Państwu, do usłyszenia. Oddaję głos do Studia Dwójki, gdzie czeka na Państwa Michał Dębski.
1: A razem ze mną Katarzyna First-Wojtkowska za konsoletą. Jest już 18 minut po godzinie 19. Słuchają Państwo Filharmonii Dwójki, która dziś wyjątkowo zaczęła się o godzinie 18. Zakończy się za mniej więcej 40 minut. Do tego czasu będę Państwu towarzyszył. I aby nieco łagodniej wyjść z tego niezwykłego nastroju, z tego pianissimo possibile, jak mówił Adam Suprynowicz, proponuję Państwu początek sonaty D-moll Heinricha Ignaca Bibera w wykonaniu skrzypaczki Sirki Lisy Kakinen-Pilch.

Circa Lisa Kakinen Pilch w preludium z sonaty D-moll Heinricha Ignaca Bibera. Słuchają Państwo Filharmonii Dwójki, audycji, którą nie zawsze proponujemy Państwu w soboty, ale spokojnie, to informacja dla wszystkich miłośników opery. Tej dzisiaj też na naszej antenie nie zabraknie, bo o godzinie 20 mikrofon przejmą Marcin Majchrowski i Dorota Kozińska, którzy zapraszą Państwa na operę Pod gwiazdami. Dziś w programie Turandot Giacomo Pucciniego. W tytułowej roli wystąpi Anna Pirozzi, włoska śpiewaczka, a orkiestrę i chór Metropolitan Opera poprowadzi ukraińska dyrygentka Oksana Leniw. Później zapraszam Państwa w imieniu Michała Nowaka na audycję o rozumie proceduralnym. Co to takiego? Dowiedzą się Państwo w Rachunku Myśli dziś wieczorem po godzinie 23. No a teraz zaproponuję Państwu z kolei taki mały muzyczny przewodnik po planach muzycznych właśnie w Dwójce na dziś wieczór i jutro. I zaczniemy od rejestracji, w której nagraniu miał swój udział Adam Klocek, polski wiolonczelista, dyrygent, kompozytor i pedagog, wieloletni dyrektor Filharmonii Kaliskiej, a od 2020 roku dyrektor Filharmonii Częstochowskiej. Już jutro o godzinie 10 będzie gościem Róży Świadczyńskiej w audycji Cafe Muza. Dziś posłuchamy, jak dyryguje orkiestrą symfoniczną Filharmonii Kaliskiej. Będzie to uwertura do opery Aleksander i Apelles Karola Kurpińskiego.

To była uwertura do opery Aleksander i Apelle z Karola Kurpińskiego. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej dyrygował Adam Klocek, który już jutro będzie gościem Róży Świadczyńskiej w audycji Cafe Muza. Na to spotkanie, na tę rozmowę zapraszamy jutro po godzinie 10. A później o 12 połączymy się z Salą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Nasz katowicki zespół wystąpi pod dyrekcją Michała Klauzy, a program będzie związany ze zbliżającym się już Dniem Dziecka. Przypomnę, że będzie to poniedziałek, a w niedzielę, jeżeli nie mają Państwo planów na popołudniową, czy raczej południową aktywność ze swoją pociechą, to zapraszamy przed radioodbiorniki. Usłyszymy muzykę inspirowaną światem baśni, pisaną z myślą o dziecięcej wyobraźni, o dziecięcej fantazji. Będą to uwertura do opery Jaś i Małgosia Engelberta Humperdinka, symfonia dziecięca Leopolda Mozarta, taty słynnego Wolfganga Amadeusza, a także pełna humoru kompozycja Henryka Czyża Wlazł kotek na płotek. Będzie także w tym programie suita i uczelni, czyli Ptaki Ottorina Respighiego. Każdy z tych utworów, które składają się na tę suitę, jest rodzajem portretu konkretnego ptaka. Autor suity, włoski kompozytor, napisał wiele utworów właśnie takich quasi-programowych o charakterze suity, czyli zbioru drobnych wiązanych jakimś kluczem kompozycji. I jedną z tych kompozycji właśnie z tego obszernego zbioru są impresje brazylijskie, rodzaj pocztówki czy pamiątki z podróży Respighiego do Brazylii w 1927 roku. Posłuchajmy więc tego, co czeka nas być może jutro, a teraz jako taki przedsmak. Notte Tropicale, noc tropikalna, dziś w Warszawie przynajmniej, kiedy wchodziłem do radia, to pogoda przypominała nieco ten tropikalny zaduch. Czy noc będzie podobna? Przekonamy się. A potem Canzone e Danza, wszystko to w wykonaniu Orkiestra Sinfonica di Roma, dyryguje Francesco da Vecchia.

mistrz komponowania na orkiestrę, przynajmniej w XX wieku, Ottorino Respighi. Słuchaliśmy jego dwóch impresji brazylijskich, Impressioni Brasiliane, części pierwszej, a teraz przed chwilą części trzeciej, która kończyła się bardzo pogodnym tańcem. Innego utworu tego włoskiego kompozytora, dokładnie jego suity ptaki, czyli I Uccelli, będą mogli Państwo posłuchać podczas poranka Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia jutro po godzinie 12. Wtedy przekonają się Państwo, jak świetnie potrafił zapanować właśnie nad tym aparatem orkiestrowym i imitować w tym przypadku naszych przyjaciół latających, a więc ptaki. Naszą radiową orkiestrą w Katowicach zadyryguje Michał Klauza, a koncert poprowadzi Marcin Majchrowski. To muzyczna propozycja na niedzielne popołudnie i w dwójce oczywiście. A ostatnim koncertem, jaki będą mieli Państwo okazję usłyszeć na naszej antenie w maju tego roku, bo jutro właśnie jest ten ostatni dzień miesiąca, będzie to recital Francesca Piemonteziego, szwajcarskiego pianisty, który wystąpił podczas ubiegłorocznej Schubertiady w Schwarzenbergu. Jutro usłyszą Państwo w jego interpretacji sonatę patrona tego festiwalu, a więc Franciszka Schuberta, i będzie ona zestawiona z sonatą Francalista. Czeka nas więc wieczór z muzyką epoki romantyzmu, a na dzisiejszy wybrałem nagranie z udziałem Francesca Piemonteziego, który zaprezentuje się od innej strony, bo interpretatora muzyki Jana Sebastiana Bacha. Skoro pojawił się już wątek włoski, to posłuchamy koncertu włoskiego Schmider 971 bez tysiąca. Allegro andante presto w interpretacji Francesca Piemonteziego.

Francesco Piemontesi w koncercie F-dur włoskim Jana Sebastiana Bacha. Jutro będą mogli Państwo posłuchać tego szwajcarskiego pianisty właśnie w Filharmonii Dwójki, której też Państwo teraz słuchają. O szczegółach tego koncertu opowie Państwu Andrzej Sułek po godzinie 19.30 jutro. Tylko przypomnę, że będzie to recital zarejestrowany podczas ubiegłorocznej Schubertiady w Schwarzenbergu. Tymczasem dzisiejsza Filharmonia Dwójki dobiega końca. Za niespełna dwie minuty będzie godzina 20. Za chwilę powitają Państwo Marcin Majchrowski i Dorota Kozińska, a ja żegnam się z Państwem w rytmie francuskiego bourrée, czyli fragmentem suity orkiestrowej Jana Sebastiana Bacha. Dobrego wieczoru, Michał Dębski.

0: Autopromocja.
1: Finał wiosennej odsłony gdańskiego festiwalu Organy Plus to szansa, by poznać wschodzącą gwiazdę światowej organistyki, niemieckiego wirtuoza Jana Liebermana. We franciszkańskim kościele Świętej Trójcy grać będzie słynne dzieło organowe Bacha. Wieczór zakończy wielka pasakalia c-moll. Na transmisję zapraszam w środę o 20:00. Magdalena Łoś.
0: Autopromocja.

0: Dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie Państwa witamy.
1: Dobry wieczór Marcinie, dobry wieczór Państwu, Dorota Kozińska.
0: I Marcin Majchrowski. No i zapraszamy na nasz operowy wieczór. Wiesz, to się chyba zdarza tak, że jak raz na dwa lata jest koniec maja, to my słuchamy Turandot Giacomo Pucciniego, bo w maju 2024 roku transmitowaliśmy ten spektakl z Metropolitan

w Nowym Jorku. Dzisiaj on jest właściwie zupełnie świeży, ale transmisja odbyła się dokładnie tydzień temu, a my Państwu z tygodniowym poślizgiem, jak to się mówi, przedstawiamy tą jedną z ukochanych oper, myślę, współczesnej publiczności teatralnej, wielka baśń o legendarnych Chinach.

0: go księcia amerykański tenor Brian Jaked. Natomiast w rolę dzielnej Liu wcieli się Angel Bloom. Wcześniej, 2 lata temu, śpiewała ją Aleksandra Kurzak. To było w roku 2024. Timur, John Relia, doskonale znany państwu śpiewak. Całość poprowadzi, tak jak i 2 lata temu, Oksana Winif. Ja to, wiesz, tak trochę podkreślam, ponieważ Metropolitan Opera w Nowym Jorku i chciałem o to cię zapytać na sam początek, albo żebyś tutaj wygłosiła jakąś celną uwagę na ten temat. To jest, zdaje się, teatr bardzo konserwatywny, prawda? No i to też śladem tego konserwatyzmu. Ten spektakl ciągle jest na afiszu Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Dość długo chyba, bo to Franco Zeffirelli go jeszcze tworzył i reżyserował.
1: No cóż, publiczność Metropolitan Opera lubi te melodie, które już zna, i lubi te inscenizacje, które wcześniej widziała. Ja nie zamierzam natrząsać się z tej inscenizacji, dlatego że widziałam na żywo właśnie w Metropolitan inną inscenizację, zresztą Zeffirellego. Zresztą wspominaliśmy o tym państwu przy okazji innej transmisji. Chodzi o Cyganerię. I niezależnie od tego, jak te inscenizacje wydają nam się dzisiaj postarzałe, kiczowate,
0: ale
1: nadmiarowe.
0: One się starzeją i są kiczowate?
1: Nie, one się nie starzeją, one są kiczowate, one są nadmiarowe
0: tak?
1: No i nic na to nie poradzę, że cała publiczność, nie wyłączając mnie, która lubi zdecydowanie nowocześniejszy teatr, cała publiczność siedzi na widowni z otwartą gębą, otwartymi szeroko oczyma i czuje się jak dziecko w cyrku. I to w najlepszym tego słowa znaczeniu. Także tym inscenizacjom rzeczywiście nie sposób się oprzeć. A ta inscenizacja Turandot, jest chyba jedną z najwystawniejszych inscenizacji, jakie ten reżyser kiedykolwiek przygotował w operze. Na zdjęciach wygląda to, można by powiedzieć, dość osobliwie. Na zdjęciach to wygląda jak, bo ja wiem, jak jakaś gala w Pekinie.
0: Ale tym cesarskim Pekinie, nie
1: tak,
0: współczesnym, tak?
1: Właśnie trudno powiedzieć, bo we współczesnym Pekinie wszystko wygląda jak w tym cesarskim Pekinie. Tam też jest potwornie kolorowo, tam jest strasznie to wszystko naćkane na scenie. Bardzo dużo jest dekoracji, bardzo dużo jest rekwizytów. Ale z drugiej strony, jak się tym rekwizytom i dekoracjom przyjrzeć bliżej, to można dostrzec nawet na zdjęciach pewną grę Zeffirellego z konwencją, ponieważ niby to są Chiny, niby tam są te dachy pagód, ale jak to wszystko przeanalizować, to można tam odkryć również pewne elementy architektury i dekoracji wnętrz tureckich, osmańskich. Czyli nawet niektórzy mówili, że jest to pod pewnymi względami właśnie inscenizacja alla Turka. Czyli Zeffirelli zrobił już i tak eklektycznym swoim stylu, zrobił jeszcze grę ze wszystkimi możliwymi płaszczyznami historycznymi, kontekstowymi Turandot. Dlatego, że jak wspominaliśmy państwu wcześniej, ale chyba nie zawadzi przypomnieć, libretto tej opery, zresztą nie pierwszej opery Turandot, powstałej w tamtym okresie. Pucciniego wyprzedził bowiem Busoni swoją Turandot z roku 1917, a obie i późniejsze wersje tej samej baśni, tej samej legendy powstały w większości na motywach baśni Karla Gociego, napisanej w 1762 roku. Turandot Gociego jest tak naprawdę przedstawieniem komedia dell'arte. I do dziś niektórzy próbują tę tradycję wskrzeszać, chociaż wskrzeszali ją również właśnie w czasach Pucciniego i innych jemu współczesnych. Turandot była szalenie modna wśród modernistów teatralnych, wśród odnowicieli teatru dramatycznego. Wspaniałe przedstawienie Turandot przygotował m.in. Max Reinhardt, najpierw w Berlinie, potem w Londynie. A do legendy przeszła wersja Jewgenija Wachtangowa, moskiewska, realizowana w jego teatrze, pod którą zresztą sam Wachtangow się nie podpisał. To było przedstawienie studenckie, realizowane właściwie za 5 groszy, bez żadnych dodatkowych subwencji, w dekoracjach i kostiumach przygotowanych przez samych studentów, ale nawet nie o to chodzi. Nie chodzi o minimalizm tej koncepcji. Chodzi o to, w jaki sposób ta Turandot Wachtangowa się zaczynała. Otóż grupka studentów wchodziła na scenę, zaczynała się po niej krzątać, dobierać

0: sobie makijaż, dobierać sobie stroje i jak gdyby tworzyć całą tę baśń od nowa.
1: Czyli taki teatr w teatrze, tak? Albo work in progress.
0: Coś, co dzisiaj jest szalenie modne i co uchodzi za bardzo nowoczesne, a co Wachtangow wypróbował w swoim studiu teatralnym w roku 1922. No ale coś w tej Turandot musi być, skoro nawet sam Puccini mówił, że to najnormalniejsza i najbardziej ludzka ze wszystkich jego postaci, we wszystkich operach, jakie do tej pory napisał. Co jest o tyle dziwne, że cały sztafasz otaczający Turandot wydaje się szalenie egzotyczny, sztuczny, jakiś zupełnie nie z tej ziemi, nie z tej planety. Przedziwny jest też kontekst historyczny, a może lepiej kulturowy tej baśni. Otóż samo imię Turandot, które tak naprawdę po persku brzmi Turandoch, czyli córa Turanu. Turan to jest mniej więcej dzisiejszy Kazachstan, nieistniejąca już kraina w Azji Środkowej. Sugeruje coś zupełnie innego niż chińszczyznę. I zupełnie inaczej też wyglądały Chiny w czasach, kiedy ta baśń powstawała, kiedy ta legenda się rodziła. Stąd też ta obecność tureckiej czy też osmańskiej estetyki w inscenizacji Sefirerego nie jest wcale taka głupia i nie jest wcale wyssana z palca. Niemniej ani Puccini, ani Busoni, ani reżyserzy, którzy wskrzeszali komedię dell'arte Gozziego, nie zaprzątali sobie głowy wiernością historii, ani wiernością mitowi. Tutaj chodziło o to, że cała ta opowieść była z gruntu modernistyczna, dlatego że okrutna, zimna, przynajmniej tak ją nazywają mężczyźni, Turandot, tak naprawdę jest postacią szalenie współczesną. Jest to bardzo nowoczesna kobieta, kobieta mądra, kobieta inteligentna, kobieta, która mężczyznom nie daje sobie w kaszę dmuchać i to jej wyolbrzymione do granic potworności okrucieństwo, z którym mamy do czynienia w librecie Turandot, tak naprawdę jest oznaką wolnej woli, oznaką, że ona nie wyjdzie za mąż za byle kogo. Oczywiście to stracanie po kolei kolejnych kandydatów i konkurentów do jej ręki jest symboliczne. Oczywiście przynależy do estetyki baśni, ale tak naprawdę chodzi o to, nie wyjdę za tego idiotę, nie wyjdę za tego człowieka, który nie rozumie mnie, który nie rozumie moich zagadek, który nie ma poczucia humoru, który nie będzie równoprawnym towarzyszem, partnerem mojego życia. I myślę, że dlatego Turandot jako postać tak bardzo fascynowała modernistów.
1: No dobrze, to o muzyce porozmawiamy po akcie pierwszym, bo przecież całość składa się z trzech aktów i przypomnijmy również to, że Giacomo Puccini nie ukończył swojej ostatniej opery, jednej z najlepszych zresztą, którą skomponował, niby lekkiej, ale jednak niosącej właśnie te głębokie prawdy. Posłuchamy aktu pierwszego w takim razie. Akcja rozgrywa się w Pekinie w zamierzchłej przeszłości, czyli dawno, dawno temu, za górami, za lasami. W akcie pierwszym pod murami cesarskiego pałacu kłębi się tłum podniecony bliskością dobrze już znanego, lecz zawsze pasjonującego widowiska. Oto bowiem jeden z mandarynów obwieszcza, że perski książę ubiegający się o rękę córki cesarza Chin, księżniczki Turandot, nie zdołał rozwiązać postawionych przez nią trzech zagadek i wobec tego zostanie stracony, jak już wielu innych przed nim, o pierwszym blasku księżyca. Warunek bowiem brzmi, kandydat do ręki księżniczki winien rozwiązać trzy zagadki przez nią zadane, w przeciwnym razie czeka go śmierć. Bezlitosny tłum, żądny krwawego widowiska, szturmuje do bram pałacu, wołając o kata. W ścisku i zamieszaniu jakiś starzec pada na ziemię. To jest Timur, zdetronizowany król Tatarów. Towarzysząca mu młoda dziewczyna, Liu, woła o pomoc. Przechodzący opodal młodzieniec zbliża się, odtrąca napierający tłum i pomaga starcowi powstać. Timur zaś poznaje w nim swojego syna, księcia Kalafa. Obydwaj, Timur i Kalaf, są ścigani przez prześladowców, którzy wygnali ich z ojczyzny. Muszą więc ukrywać się i udawać, że nie znają się nawzajem. Na zapytanie Kalafa, co skłoniło Liu, by dzielić trudy i nędzę starego Timura, młoda dziewczyna odpowiada z prostotą. To dlatego, że ty, panie, uśmiechnąłeś się raz kiedyś do mnie. Pachołkowie katowscy przynoszą i ostrzą wielki miecz. Ukazuje się orszak wiodący perskiego księcia na miejsce stracenia. Tłum, poruszony jego młodością i urodą, błaga o łaskę dla skazanego. Kalaf zaś, wstrząśnięty okrucieństwem księżniczki, przeklina ją, lecz słowa zamierają mu na usta.

gdy wysoko na murze ukazuje się postać samej Turandot, opromieniona srebrnym blaskiem wschodzącego księżyca. Władczy gest jej dłoni jest nieodwołalnym już wyrokiem śmierci dla nieszczęśliwego perskiego księcia, ale zarazem rozpala płomień namiętnej miłości w sercu kalafa. Czuje on, że musi zdobyć księżniczkę za wszelką cenę. Daremnie usiłuje go powstrzymać ojciec i zrozpaczona Liu. Daremnie zastępują mu drogę trzy komiczne postaci, cesarscy dostojnicy Ping, Pang i Pong, którzy tłumaczą młodzieńcowi, iż na pekińskich cmentarzach zabrakło już miejsca dla zalotników księżniczki, a najczarniejsza noc jest jaśniejsza od jej zagadek. Nie przeraża go nawet widok kata niosącego ściętą głowę perskiego księcia. Prosi tylko Liu, by w razie jego śmierci nadal opiekowała się starym Timurem, po czym podbiega do gongu wiszącego przy pałacowej bramie i uderza weń trzykrotnie na znak, iż pragnie ubiegać się o rękę księżniczki Turandot. W kolejności pojawienia się na scenie usłyszymy Ben Brady, to jest mandaryn, basbaryton, Angel Blue, sopran, Liu, Brian Jert, to kalaf, John Relia, bas, Timur, Ping, Pang i Pong to odpowiednio Juwon Kang, Tony Stevenson i Andrew Stenson. Orkiestrą i chórem Metropolitan Opera dyryguje Oksana Winif. Akt pierwszy Turandot Giacomo Pucciniego z Metropolitan Opera w Nowym Jorku sprzed tygodnia.

Aiuto, non c'è

0: Uderzając w cesarski gong, Kalaf odważnie ogłosił swój zamiar zdobycia ręki Turandot. Może tego dokonać albo zginąć, to był pierwszy akt opery Giacomo Pucciniego, retransmitowany przez nas z Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Tydzień temu dokładnie był ten spektakl grany. Soliści i zespoły Metropolitan Opera, całość pod dyrekcją Oksany Łyniów. Zresztą dwa lata temu ta ukraińska dyrygentka również prowadziła Turandot, więc jakby jej współpraca z Metropolitan Opera w Nowym Jorku nie była przypadkiem, a Met cały czas wspiera ukraińskich artystów, to trzeba podkreślić.
1: A dyrygowanie Turandot bardzo dobrze jej

0: idzie. Moim zdaniem nawet jeszcze lepiej niż Wagnerem, chociaż też w tej dziedzinie ona coraz bardziej krzepnie i jest naprawdę coraz lepsza.
1: To no była w końcu na Zielonym Wzgórzu, prawda?
0: Jak wiemy, oboje nie zawsze oznacza to, że ci, którzy są na Zielonym Wzgórzu, powinni na nim być, ale Oksana Łyniew jest jak najbardziej dobrym wyborem dyrekcji festiwalu.
1: Słuchaj, jesteśmy 100 lat po prapremierze.
0: No właśnie. I właśnie chciałam się w naszym imieniu wytłumaczyć przed publicznością, przed słuchaczami dwójki, dlaczego znowu się spóźniliśmy. Dlatego, że 100 lat od prapremiery Turandot upłynęło 24 kwietnia.
1: Tak.
0: Wtedy, dokładnie 100 lat wcześniej, odbyła się premiera w La Scali pod batutą Artura Toscaniniego w bardzo zresztą szczególnych okolicznościach, o których teraz nie opowiemy przed trzecim aktem, może
1: dobrze,
0: tak będzie
1: oczywiście.
0: Ciekawie. Natomiast to, co wydaje mi się szczególnie istotne i co szczerze mówiąc dopiero teraz mi przyszło do głowy, to fakt, że publiczność pierwszego spektaklu Turandot musiała się poczuć odrobinkę zdezorientowana przełamaniem czy też zburzeniem konwencji, której Puccini się zawsze trzymał dosyć mocno. Mianowicie, kto tu jest właściwie bohaterem, z kim mamy sympatyzować, kto jest fajny, kto jest niefajny.
1: Kto jest czarnym charakterem.
0: Kto jest czarnym charakterem, a kto pośrednim. Oczywiście obecność postaci komicznych to już jest coś, z czym inni włoscy kompozytorzy swoją publiczność oswoili wcześniej, ale mamy operę Turandot, której bohaterką jest niewątpliwie kobieta. I ta kobieta jawi się w pierwszym akcie niemalże jak jakiś łotr barytonowy z innych wcześniejszych oper Pucciniego czy Verdiego. Oczywiście w miarę rozwoju akcji, fabuły przekonamy się, że postaci Turandot i Kalafa to są takie troszeczkę przewrotne wersje Tristana i Izoldy. Mianowicie oczywiście zdecydowanie mniej tragiczne, przynajmniej z pozoru.
1: No nie, no bo to się wszystko dobrze kończy dla nich. No.
0: Natomiast te dwie postaci ciągnie ku sobie jakiś zupełnie nieprzewalczony magnetyzm. Tak naprawdę nie wiadomo ani dlaczego Turandot dalej prowadzi tę grę, mimo że już mogłaby dawno z tym Kalafem skończyć. I po co Kalaf się w to pakuje? A pakuje się w to bez reszty, głową w przepaść i tak naprawdę przez długi czas nie możemy zrozumieć, jaka jest jego właściwa motywacja, jak on się mógł w tym potworze zakochać. No a potem się okazuje, że to, co jest dla jednych potworem, dla innych jest marzeniem całego życia i tak naprawdę z aktu na akt ta namiętność coraz bardziej narasta. To napięcie pomiędzy bohaterami robi się coraz bardziej namacalne, wręcz dotkliwe. No i w związku z tym bardziej można żałować, że Puccini nie zdążył napisać finałowego duetu, ale o tym też porozmawiamy. My później będziemy chować rozmaite niespodzianki dla państwa na później.
1: Ale pominęłaś jedną kobiecą postać.
0: No oczywiście Liu, bo tak naprawdę widownia od samego początku sympatyzuje z Liu. To jest taka prawdziwa włoska XIX-wieczna bohaterka. Dziewczyny cnotliwe, dziewczę czyste, dziewczę o gołębim sercu.
1: I sopran do tego.
0: Sopran, no Turandot też sopran,
1: no,
0: tylko
1: tak,
0: inny.
1: No, oczywiście.
0: Notabene, nie wiem czy wiesz, że Montserrat Caballé śpiewała i Turandot,
1: i Liu.
0: Turandot zaśpiewała 5 lat po tym, jak nagrała partię Liu w zestawie, że się tak wyrażę, z Mirelią Freni i z Carrerasem.
1: Ale najczystszy sopranowy głos XX wieku, ten stalowy, krystaliczny, czyli Birgit
0: no,
1: Nilsson.
0: Ja wiem, jesteś psychofanem, tak. Birgit Nilsson. Oczywiście ja jej też nic nie ujmuję, chociaż no, było tych Turandot znacznie więcej wspaniałych. No, była wspaniała Ingeborg. Była bardzo dobra Sutherland, chociaż nie jestem jakąś szczególną wielbicielką tej śpiewaczki. Głównie ze względu na to, że nigdy nie mogę zrozumieć, co ona do mnie śpiewa. Ale śpiewa
1: ale
0: przepięknie.
1: Pięknie.
0: No i prawdopodobnie wspaniałą Turandot była też wykonawczyni jej na prapremierze, o czym też powinniśmy być może wspomnieć, bo pierwszą wykonawczynią tej morderczej partii była śpiewaczka posługująca się pseudonimem Rosa Reiser, a tak naprawdę nazywała się Reiser Burgstein albo Reiser.

0: za bursztyn i pochodziła z Białegostoku. I jej rodzice w obawie przed pogromami, które wówczas szalały na tamtych terenach, zbiegli do Włoch właśnie, kiedy Rajza miała zaledwie 14 lat. I tam potoczyła się jej dalsza wspaniała kariera. W ogóle cała ta pierwotna obsada Turandot była z przyczyn obiektywnych zupełnie inna niż sobie zamarzył Puccini, ale kto wie, czy gdyby dożył tej premiery i usłyszał ją w takiej, a nie innej obsadzie, nie byłby tą obsadą zachwycony. Tak.
1: Czyli
0: jak
1: on
0: była
1: już nie
0: ówczesna
1: dobierał
0: krytyka.
1: Tego.
0: Nie, to już była zarówno postać Calafa, jak i postać Turandot były obsadzone innymi śpiewakami niż ci, o których myślał Puccini, komponując swój utwór.
1: Bardzo zresztą sugestywnie napisane od strony muzycznej ta cała egzotyka, Daleki Wschód, niedookreślony tutaj od pierwszych dźwięków pierwszego aktu, jest nie do pomylenia. No to co, akt drugi w takim razie. Odsłona pierwsza. W cienistej altanie siedzą Ping, Pang i Pong, z żalem wspominając dawne dobre czasy, kiedy życie w Chinach płynęło spokojnie i zgodnie z regułami ustalonymi od tysięcy lat. Ach, ta tradycja, chciałoby się westchnąć. Wszystko zmieniło się, gdy przyszła na świat księżniczka Turandot. Wciąż płynie krew jej nieszczęsnych zalotników, a oni, czcigodni mandaryni, stali się po prostu katowskimi pachołkami. Marzą tęsknie o swych dalekich, ustronnych posiadłościach i wzdychają do chwili, kiedy nareszcie zimne serce księżniczki Turandot obudzi się do miłości, a w Chinach znów zapanuje spokój. Wzmagający się gwar i hałas dochodzący z pałacu zapowiada rozpoczęcie uroczystości, próby nowego kandydata do ręki księżniczki. Radzi i nie radzi, ruszają więc ministrowie do swoich obowiązków. Odsłona druga. Wielki dziedziniec pałacowy wypełnia tłum żądny nowej sensacji. 8 mędrców wnosi zapieczętowane papirusy, na których spisane są zagadki Turandot oraz ich rozwiązania. Rozsuwa się jedwabna zasłona i oczom ludu ukazuje się siedzący na złotym tronie cesarz Altom. Sędziwy monarcha ma już dość ustawicznego rozlewu krwi, usiłuje przeto nakłonić Calafa, aby cofnął się, póki jeszcze czas, jednak postanowienie młodego księcia jest nieugięte. Witana choralnym śpiewem młodych chłopców wkracza księżniczka Turandot. Wyjaśnia ona tajemnicę swego nieludzkiego postępowania. Oto niegdyś, przed setkami lat, w czasie tatarskiego najazdu, jej prababka, dzielna i piękna Luling, została porwana, uwiedziona i nikczemnie zamordowana przez nieznanego cudzoziemca. Za te zbrodnie mści się teraz Turandot na całym rodzie męskim. Tymczasem Calaf, ku zdumieniu i przerażeniu Turandot, rozwiązuje wszystkie trzy zagadki. Cały tłum wznosi radosny okrzyk na cześć zwycięzcy, lecz zakochany w pięknej księżniczce młodzieniec pragnie, aby Turandot została jego małżonką z własnej i nieprzymuszonej woli. Chce wzbudzić miłość w jej zimnym i nieczułym dotąd sercu, no i dlatego daje jej jeszcze jedną szansę, ryzykując swoje życie. Zadaje mianowicie księżniczce zagadkę. Niechaj do jutrzejszego świtu Turandot odgadnie jego imię. Jeżeli potrafi to uczynić, może skazać go na śmierć. W kolejności pojawienia się w akcie drugim. Ping, Pang i Pong to Zhu Wong Kang, Tony Stevenson i Andrew Stenson. Carlo Bossi jest cesarzem, Brian Jacked to Calaf, Ben Brady basbaryton, mandaryn, Anna Pirozzi sopran, Turandot. Mówiłaś, że to taka wyczerpująca partia, w pierwszym akcie się w ogóle nie odzywa przecież. Angel Blue sopran Liu i Oksana Winif dyryguje chórem i orkiestrą Metropolitan Opera.

0: Kalaf zadał księżniczce zagadkę. Niechaj do jutrzejszego świtu Turandot odgadnie jego imię. Jeżeli potrafi to uczynić, może skazać go na śmierć. Też niczego sobie podejście, powiedziałbym, do miłości. Takie chodzenie, wiesz, pod prąd.
1: Literalnie.
0: No właśnie. Kalaf to Brian Jacht, Anna Pirozzi, sopran Turandot, która właśnie ujawnia się w drugim akcie dopiero opery Giacomo Pucciniego, no i inni, a całość Metropolitan Opera prowadzi Oksana Łyniw. To jest spektakl, który retransmitujemy dokładnie sprzed tygodnia, w ogóle jesteśmy w takiej, no powiedzmy, dużej oktawie stulecia prapremiery ostatniego dzieła Giacomo Pucciniego. No ponieważ zbliżamy się, wiesz, Dorota, do finału, do aktu trzeciego, który nie został ukończony przez Pucciniego, to ja chciałem przypomnieć właśnie to premierowe przedstawienie i Artura Toscaniniego, który odwrócił się do widowni właśnie 100 lat temu, w 1926 roku, i wzruszonym głosem powiedział tak: tutaj kończy się dzieło niedokończone przez mistrza na skutek jego śmierci. I ciągle zadajesz to pytanie i ono wisi w powietrzu. Jakby Turandot wyglądała, gdyby Puccini zamknął całość, gdyby wszystko zeszło spod jego pióra, tak? A z czym mamy do czynienia i z czym ma do czynienia publiczność od wieku i czym się zachwycamy? I jak to było, że powinniśmy wstać i wyjść wtedy, kiedy już tam Liu ginie?
1: No, przed chwilą o tym rozmawialiśmy, że właśnie z punktu widzenia tej konwencjonalnej, przyzwyczajonej do pewnych chwytów operowych publiczności, scena poprzedzająca finałowy duet w zasadzie byłaby całkowicie wystarczająca. Liu umarła, wszyscy są bardzo wzruszeni, leją łzy, odbywa się pogrzeb. No i co tu jeszcze jest do dodania? No, przecież wszystko się skończyło tragicznie, jak trzeba.
0: No, rozwikłanie tego splotu Tristana i Izoldy.
1: Tak naprawdę to tych zagadek związanych z tym, co właściwie Puccini zamierzał zrobić, jest więcej niż w skarbczyku z zagadkami Turandot, chociaż nikt nikogo nie ścinał, aczkolwiek trup też się słał.
0: Gęsto, tak?
1: Może nie gęsto, ale przede wszystkim trupem padł kompozytor, co jest najistotniejsze.
0: To poczekaj, ja się tylko wejdę w słowo, dlatego że to mi się ciągle wydaje takie jakieś, no chyba powinienem powiedzieć baśniowe i nie powinniśmy realizmu do tego dokładać tej miary, no bo ten trup rzeczywiście ściele się tutaj tak gęsto i na tych cmentarzach zabrakło miejsca, że zdaje się ta gawiedź Pekinu to miała codziennie albo dwa razy dziennie takie przedstawienie ze ścinaniem kandydatów do ręki, chyba że to trwa od kilkudziesięciu lat i Turandot już jest wiekowa.
1: Z tego wynika, że skłonności stracańcze miał nie tylko Kalaf, ale też inni zalotnicy, którzy z jakiegoś

0: powodu do tego Pekinu przyjeżdżali i w tym upiornym konkursie brali udział.
1: No, ale zbiłem cię z pantałyku.
0: Zbiłeś mnie? Nie, spokojnie. Już wracam do swojego pantałyku. Najpierw zacznę od tego rzekomego cytatu z Toskaniniego. On tam naprawdę coś powiedział, ale bardzo zabawne jest to, że już nazajutrz w gazetach mediolańskich i nie tylko mediolańskich ukazały się zupełnie odmienne relacje, co on tam naprawdę powiedział. To znaczy mniej więcej tenor tej wypowiedzi się zgadza, ale w słowach dziennikarze kompletnie się różnili. A jeszcze większe zamieszanie wprowadzają muzykolodzy, którzy dokopali się do korespondencji Pucciniego, z której wynika, że to są słowa samego Pucciniego, które prawdopodobnie Toscanini w jakiś tam sposób zacytował. Podobno coś takiego Puccini coś napisał, na kształt, tak? Kiedy dowiedział się, że zachorował na raka gardła. I już wtedy przeczuwał, że może się to źle skończyć i poprosił wtedy Toscaniniego, żeby nie pozwolił mu pogrzebać Turandot razem z nim. I wtedy właśnie padło to dziwne sformułowanie, że w tym momencie opera się kończy, bo umarł Puccini. Więc jak gdyby Puccini się spodziewał, że to może się tak skończyć.
1: Że nie zdąży,
0: i jak
1: tak?
0: Gdyby nawet podejrzewał, że on umrze jeszcze wcześniej. To znaczy, że nie zdąży nawet doprowadzić tej sceny ze śmiercią Liu do końca. No ale to są w tej chwili tylko domniemania. Natomiast bardzo ciekawa jest notatka na marginesie szkiców Pucciniego do finału. Właśnie po śmierci Liu pojawia się tajemnicze sformułowanie poi tristano, co znaczy po włosku potem tristan. I nikt tak naprawdę nie bardzo wie, o co tam chodziło. Wszyscy natomiast wiedzą, że Puccini był zagorzałym wielbicielem Wagnera, a zwłaszcza Tristana. Ale nie należy stąd wyciągać zbyt pochopnych wniosków, jakoby Puccini zamierzał napisać coś w stylu Wagnera. Nie? On był zbyt wielkim mistrzem faktury, formy, języka muzycznego, który wypracował w trudzie sami, ze wspaniałym skutkiem, żeby miało to oznaczać jakieś tandetne
1: naśladownictwo
0: Wagnera. W związku z tym musiało mu chodzić o coś innego i do tej pory nie wiemy o co. Niektórzy podejrzewają, że być może w ogóle nie chodziło o żaden motyw muzyczny, tylko o słowa młodego żeglarza z pierwszego aktu Tristana, tuż przed pierwszym wejściem Izoldy, kiedy młody żeglarz śpiewa taką piosenkę, że rześki wiatr wieje w stronę Irlandii, gdzieś ty moja dziewczyna. Żeby było jeszcze ciekawiej, to te słowa musiały też chodzić po głowie innym twórcom i przed i po Puccinim, bo na przykład ten fragment jest zacytowany również w pierwszej części Ziemi Jałowej Eliota w Grzebaniu Umarłych, tuż przed słowami, które w przekładzie Czesława Miłosza brzmią: pokażę ci strach w garstce popiołu. I potem następuje właśnie ten cytat z Tristana, który muzycznie jest bardzo ciekawy i być może taki rzeczywiście pucciniowski, to znaczy taka dziwna pieśń tenorowa, która się niesie bez orkiestry i prawdopodobnie bardzo zainspirowała Pucciniego i prawdopodobnie od samego początku wydała mu się osobliwa i wiele podobno tropów wskazuje na to, że on tam mógł mieć na myśli. Inni znowu bardziej dosłownie podejrzewali, że Puccini miał tam zamiar wpleść motyw Tristana z drugiego aktu, ale to chyba nie jest tędy droga. Tak czy inaczej, nad dopisaniem tego finałowego duetu biedzili się rozmaici kompozytorzy. Na początku nawet się specjalnie nie biedził, tylko się wreszcie sam zrealizował Franco Alfano w tej wersji, którą wszyscy znamy najlepiej, która nie ma wiele wspólnego z dojrzałym stylem Pucciniego. Powiedzmy sobie szczerze, jest przeładowana, jest bombastyczna, jest miejscami wręcz tandetna. Co nie zmienia faktu, że kochamy te melodie, które już znamy. W związku z tym każda próba wprowadzenia nowego tego zakończenia Turandot kończy się porażką, mimo że istnieją wersje znacznie ciekawsze. Można by nawet powiedzieć, że wybiegające w przyszłość, czyli sugerujące, jak mogłaby wyglądać muzyka Pucciniego, gdyby nie dopadł go rak, gdyby nie dopadła go choroba serca, bo tak naprawdę to Puccini umarł na zawał po długiej i

0: uporczywej terapii. I taką właśnie wersję sprokurował Luciano Berio. Ona została po raz pierwszy wykonana bodaj w 2001 czy 2002 roku, nie pamiętam, na początku naszego stulecia. I mimo, że często się do niej wraca, to ona generalnie nie jest witana szczególnie ciepło przez publiczność i no, zdecydowanie pozostaje w tyle za kanoniczną wersją, za kanonicznym uzupełnieniem Alfano. Zresztą są też inne wersje. Jest też wersja skomponowana, zaproponowana i chyba nigdy nie wykonana przez muzykolożkę i kompozytorkę Deborah Burton, która właśnie opierała się na drobiazgowej analizie przedśmiertnych szkiców Pucciniego. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że to nie jest kazus dziesiątej Mahlera. Tutaj rzeczywiście, jeżeli nawet ktoś będzie próbował dopisywać kolejne zakończenia do tej baśni, to raczej będzie to manifestacją jego własnego ego niż jakąkolwiek próbą zadośćuczynienia Pucciniemu. Więc słuchajmy wersji Alfano i no i pogódźmy się z tym.
1: Coś ty powiedziała, że bombastyczna i jaka?
0: Tandetna?
1: Tandetna. To się doczekasz, jak sztuczna inteligencja ci dopisze zakończenie Turandot. To dopiero zobaczysz.
0: Wolałabym tego i nie usłyszysz. Dożyć.
1: Dobrze, proszę państwa, akt trzeci opery Turandot Giacoma Pucciniego. Odsłona pierwsza. Wśród ciszy nocnej rozbrzmiewają wołania heroldów. Niechaj nikt w Pekinie nie śpi tej nocy. Pod karą śmierci musi być ujawnione imię cudzoziemca, który odgadł zagadki księżniczki Turandot. Nie śpi również i kalaf. Siedząc na stopniach ogrodowej altany i patrząc na wyiskrzone gwiazdami niebo, z nadzieją w sercu oczekuje świtu. To słynna aria Nessun Dorma. Trzej ministrowie, Ping, Pang i Pong, którym grozi kara śmierci, jeśli nie potrafią zdobyć tajemnicy nieznanego księcia, namawiają go, aby wyrzekł się myśli o księżniczce. Jeżeli chce ją poślubić dla jej urody, oni sami mogą ofiarować mu grono najcudniejszych dziewcząt. Jeżeli pragnie bogactwa, otrzyma ile zechce złota i klejnotów. Jeżeli sławy, i to mu pomogą osiągnąć. Niechaj tylko uchodzi co prędzej z Pekinu, zabierając ze sobą swoją tajemnicę. Wówczas i oni będą ocaleni. Kalaf jednak odmawia. Nie chce niczego oprócz miłości Turandot. Wobec tego Ping wpada na okrutny pomysł. Stary Timur i Liu rozmawiali wczoraj z nieznanym cudzoziemcem, zapewne więc znają jego imię. Tortury sprawią, iż wyjawią je niezawodnie. Turandot przyjmuje ten plan i każe najpierw wziąć Timura na męki. Chcąc ocalić starca, Liu oznajmia, iż ona tylko zna imię młodego księcia, lecz nie wyjawi go za żadną cenę. Wzięta na męki, drży z bólu i lęku, ale milczy. Zdumiona Turandot zapytuje, co daje jej taką siłę i odwagę. Liu zaś odpowiada, to miłość. Lękając się jednak, iż tortury mogą złamać jej wolę, Liu wyrywa jednemu z żołnierzy sztylet z zapasa i przebiwszy się nim, pada martwa u stóp kalafa. Wszyscy są głęboko wstrząśnięci, nawet Ping, Pang i Pong po raz pierwszy w życiu mają łzy w oczach. Ciało Liu zostaje ze czcią złożone na marach i uroczysty, żałobny pochód rusza zwolna do świątyni. Kala wrzuca się ku księżniczce, wołając, iż musi wreszcie złamać jej nieludzki chłód i obojętność. Zrywa welon z jej twarzy, okrywając ją gorącymi pocałunkami. Pocałunki te zdejmują jak gdyby zły czar ciążący na Turandot i łamią wreszcie jej dumę. Wyznaje ona teraz, iż od pierwszego wejrzenia znienawidziła młodego księcia i pokochała go jednocześnie. Teraz Kalaf sam zdradza księżniczce swoje imię, oddając tym sposobem swe życie w jej ręce. We wspaniałej sali tronowej zebrał się cały dwór. Na stopniach tronu ukazuje się księżniczka Turandot i wśród ogólnego napięcia wobec cesarza oraz całego tłumu oznajmia, iż imię cudzoziemca brzmi małżonek. Wśród radosnych okrzyków tłumu Turandot i Kalaf padają sobie w ramiona. No i trzeba by dopowiedzieć, żyli długo i szczęśliwie. Brian Jagd to Kalaf, Zhu Kang, Andrew Stenson i Tony Stevenson, Ping, Pang i Pong, Anna Pirozzi, sopran, księżniczka Turandot, Angel Blue, sopran, nieszczęsna Liu, John Relia, bas, Timur, dyryguje Oksana Winifred.

Le mauvais roi s'est dit.

0: No i wszystko kończy się dobrze. Wśród radosnych okrzyków tłumu Turandot i Kala wpadają sobie w ramiona, czyli taka optymistyczna wersja Tristana i Izoldy. To była opera Turandot z Metropolitan Opera sprzed tygodnia.
1: No chyba, że w Turandot kryje się jednak jakaś tajemnica, ale o tym możemy się przekonać za kolejny rok, bo myślę, że znów usłyszymy się z Państwem na antenie, transmitując kolejne przedstawienie Turandot. Jeszcze nie wiadomo skąd, ale wydaje mi się, że tą operą nie można się znudzić.
0: Wszyscy ją kochamy. Brian Jack, tenor to Calaf, John Relia, bas Timur, Ben Brady, bas baryton Mandaryn, Jewong Kang, baryton Pink, Tony Stevenson, tenor Punk, Andrew Stenson, tenor Punk, Carlo Bossi, tenor Cesarz Altoum. No i last but not least, Anna Pirozzi, sopran Turandot i Angel Blue, sopran Liu. Chór Metropolitan Opera i orkiestra Metropolitan Opera w Nowym Jorku dyrygowała Oksana Winif. Jeszcze mamy chwilę i sięgniemy po muzykę Ottorina Respighiego teraz, proszę Państwa. To będzie sonata skrzypcowa H-moll. Moderato, Andante Espressivo i Passacaglia Allegro Moderato ma

0: To tak było dla odmiany nastroju na koniec po tych emocjach Turandot, Giacomo Pucciniego. Sonata skrzypcowa Ottorina Respighiego grali Henoka Pisą na skrzypcach i Francesco Piemontesi na fortepianie. I tak się dzisiaj żegnamy, bo ty przecież też lubisz Respighiego, prawda, Dorota?
1: Oczywiście, że tak.
0: Do usłyszenia.
1: Dorota Kozińska, dobranoc.
0: I Marcin Majchrowski, dobranoc.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy mówią, że najlepsza muzyka filmowa to ta, której w filmie nie słychać. Wojciech Kilar mawiał, rozbawiony taką wizją, że kiedyś przyjmie zamówienie i nie napisze ani jednej nuty. Ja myślę inaczej. Najlepsza muzyka filmowa to ta, która bardzo dobrze współgra z filmem, a do tego świetnie brzmi poza kadrem, na antenie, na przykład Radiowej Dwójki, gdzie słuchamy jej wspólnie w Muzyce w Kadrze. W każdy czwartek o 15:00. Zapraszam, Mariusz Gradowski.
2: Autopromocja.
4: Dwójka jest też na miejscu Delfingeru.
5: Minęła 23:00.
6: Rachunek myśli.
7: Aleksandra Tykarska, Katarzyna First-Wojtkowska i Michał Nowak. Dobry wieczór. Nowoczesność jest wielkim triumfem specyficznej formy rozumu. Z jej pomocą z chaosu uczyniła system. Z arbitralności – regulamin. Z osobistego kaprysu – procedurę. Dzięki temu powstały państwa prawa, sprawna administracja, przewidywalne instytucje, standardy, które miały chronić przed przemocą samowoli. Proceduralny rozum jawił się jako emancypacja, obietnica świata bardziej racjonalnego, sprawiedliwszego, bardziej przewidywalnego. Ale w tej obietnicy od początku kryła się dwuznaczność, bo tam, gdzie procedura staje się ostatecznym kryterium, zanika przestrzeń osądu. Biurokratyczna umysłowość nie polega przecież na zamiłowaniu do pieczątek i formularzy. To głębsza dyspozycja duchowa, skłonność, by utożsamić racjonalność z zarządzaniem, myślenie z administrowaniem, odpowiedzialność z wykonaniem instrukcji. Pytanie o rozum proceduralny jest więc pytaniem o samo serce nowoczesności. Czy można stworzyć świat uporządkowany, nie zabijając zarazem zdolności do samodzielnego sądu? Czy procedura jest narzędziem wolności, czy jej grobem? I czy dziś w epoce algorytmów nie stajemy wobec nowej, jeszcze bardziej wyrafinowanej formy biurokratycznego rozumu? Dzisiejszy rachunek myśli nie będzie więc rozmową o urzędach. To raczej dyskusja o kondycji współczesnego myślenia. A rozmawiać będziemy z profesorem Piotrem Domerackim, filozofem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dobry wieczór, panie profesorze.
8: Dobry wieczór.
7: Na razie przez telefon, bo procedury wejścia do budynku Radia Pomorza i Kujaw w Toruniu uniemożliwiają nam rozmowę za pomocą czy za pośrednictwem studia. No ale dobrze, porozmawiajmy w ten sposób. Ja tutaj może kilka rzeczy wrzuciłem do jednego barszczu, kilka grzybów, no bo można byłoby mówić przy tej okazji po pierwsze o tej racjonalności proceduralnej, która jest związana przede wszystkim z poprawnością wnioskowania, z taką kontrolą na temat tego, czy logicznie, poprawnie używamy tego, co chcemy przedstawić. Po drugie, ten rozum instrumentalny, który przede wszystkim stawia na efekty i nie liczy się z tym, co jest celem w działaniu. No i w końcu ta umysłowość biurokratyczna, która jest ślepa na indywidualność i na pojedyncze przypadki ludzi. Czy to da się pana profesora zdaniem pogodzić?
8: Wydaje się, że w pewnym sensie tak i w pewnym sensie nie, jak to zwykle bywa z tego rodzaju sprawami. W pewnym sensie tak, dlatego że nasze życie społeczne, zwłaszcza współcześnie, które przyjmuje niezwykle już wyrafinowane i skomplikowane struktury, biorąc pod uwagę przede wszystkim dynamikę naszego życia społecznego i zawodowego, a także rosnącą, wbrew temu, co się dzieje w Europie, demografię na świecie, przerastającą w bardzo szybkim tempie, przynajmniej w niektórych rejonach świata, trzeba jakoś te masy

ludzkie zorganizować, uporządkować, nadać im pewną czytelną, wyrazistą strukturę, taką, która sproceduralizowana właśnie pozwoli im w miarę spokojnie funkcjonować przy równoczesnym założeniu, że mogą one funkcjonować według

0: ludzkim majątkiem czy funkcjami, które przychodzi nam w społeczeństwie pełnić. W związku z tym dla uczytelnienia, uprzejrzystnienia, ujednoznacznienia sposobów naszego życia i funkcjonowania w silnie umasowionym społeczeństwie, przy niesłychanie już rozdrobnionym podziale pracy, przy najrozmaitszych zadaniach i funkcjach, które przychodzi nam na co dzień pełnić, procedury wydają się nieodzowne i niewątpliwie posiadają one pewną przewagę nad sytuacją, w której utknęlibyśmy czy utkwilibyśmy w całkowitym chaosie i rozedrganiu przysłowiowej wolnej Amerykanki, bo wtedy roszczenia ogółu społeczeństw nie byłyby, no przynajmniej w miarę równomiernie zaspokojone, co równałoby się niewątpliwie w konsekwencji powstawaniu najrozmaitszych odruchów sprzeciwu, oporu, które niewątpliwie musiałyby się przeformułować w jakiegoś rodzaju bunt, rewoltę. To wszystko nie służyłoby nam niewątpliwie. Z drugiej strony z kolei taka ślepa proceduralizacja życia społecznego, państwowego, edukacyjnego, zawodowego. Mówię ślepa, to znaczy taka, która nie bierze pod uwagę zupełnie albo prawie wcale nie liczy się ze współczynnikiem humanistycznym, z tym elementem ludzkim, który należałoby tu jednak koniecznie, przynajmniej z etycznego punktu widzenia na rzecz patrząc, wziąć pod uwagę. Kończy się ostatecznie dominacją reguły, principium, kryterium, procedury nad człowiekiem, jego losem, jego konkretną, indywidualną sytuacją życiową. No i taka okoliczność niewątpliwie sprawia, że gdy procedura bierze górę nad człowiekiem i specyfiką jego życia, funkcjonowania, odczuwania, przeżywania, czynia się taka procedura ustanowiona w myśl sprawiedliwego prawodawstwa do pogłębiania w istocie podziałów społecznych i rozszerzania w świecie różnego rodzaju form niesprawiedliwości, biurokratycznego zarządzania czasem, stanowiskami, ludzkimi życiami. Tak więc, jak widać z tego, co pokrótce tu naświetliłem, z jednej strony mamy do czynienia z charakterystyką niewątpliwie dodatnią sproceduralizowanych formuł życia społecznego i państwowego, a z drugiej strony widać wyraźnie, że jeśli w takim szale proceduralizowania utkniemy, to doprowadzi nas on finalnie do sytuacji, w której będziemy musieli się godzić z różnego rodzaju niesprawiedliwościami, które skrywają się za parawanem rzekomego zaprowadzania ładu i sprawiedliwości.
1: Słyszę, że już pan się przemieszcza, czyli za chwilę będziemy się słyszeć przez mikrofon i przez studio. No ale właściwie to, co pan powiedział, wydaje się stare jak prawo przynajmniej. Mianowicie to, o czym pisał chociażby Platon, że przepisy prawne nie są w stanie ująć wszystkich przypadków, które przynosi życie, że też różne sytuacje właśnie nie jesteśmy ich w stanie sprowadzić do wspólnego mianownika, a jednak próbujemy dlatego, żeby to pożycie społeczne jako tako wyglądało, żeby można było sobie spokojnie żyć zamiast skakać do gardeł. Czy współczesność w związku z tym jest jakoś bardziej narażona na te proceduralizacje, czy jest tak, że w ramach współczesności te problemy z ujednolicaniem albo zestawianiem na procedury, a nie na wyjątkowość sytuacji i również na osobowość człowieka się jakoś nawarstwiają, stają się częstsze, głębsze, bardziej dojmujące?
0: Wydaje nam się chyba, że procedura przez swoją większą lub mniejszą czytelność, zawsze jednak przecież podatną na interpretację, zapewnia nam pewnego rodzaju bezwarunkowość, czytelność sytuacji, jasność kryterium,

i pozwala nam rozporządzać ludzkim życiem i mieniem w sposób możliwie przejrzysty, równy, jednakowy dla każdej ze stron, a przecież każdy z nas jest nosicielem różnego rodzaju, nie tylko zapotrzebowań, ale też stojących za nimi roszczeń. I w związku z tym w szczególności rolą państwa, państwa demokratycznego w jego obecnej postaci, czyli w postaci państwa mieniącego się demokracją liberalną, czyli taką, która dopuszcza do głosu wagę życia i roszczeń poszczególnych jednostek tworzących dane państwo, no to jeśli mamy do czynienia z takim nastawieniem współcześnie, a istotnie, a przynajmniej formalnie z taką sytuacją do czynienia mamy, że nasze życie społeczno-państwowe jest wyraźnie, momentami silnie zindywidualizowane, że poszczególne już nie tylko mniejszości społeczne, ale także jednostki mają prawo demonstrować swoje przywiązanie i gotowość do realizacji własnych idei, wartości, sposobów czy stylów życia, a rola państwa sprowadza się tu w istocie do, by tak rzec, nocnego strażnika, to znaczy tego, który nie przeszkadza jednostce w jej samorozwoju i nie tylko nie przeszkadza, ale także stwarza godziwe warunki po temu, ażeby ta jednostka mogła te swoje idee, wartości czy interesy możliwie bezpiecznie dla siebie i innych realizować. Temu w istocie mają służyć i taką rolę mają pełnić w naszym współczesnym życiu właśnie procedury. Aczkolwiek, jak to z reguły bywa, teoria swoje, a praktyka swoje. I tutaj odwołując się chociażby do współczesnego amerykańskiego filozofa prawa Johna Rawlsa, warto zwrócić uwagę, że ten filozof, któremu zamarzyło się stworzyć taką teorię sprawiedliwości, która obsłuży pretensje, roszczenia, interesy wszystkich możliwych stron we współczesnym, zindywidualizowanym, liberalnym, demokratycznym społeczeństwie, w dodatku jeszcze przecież nie tylko zindywidualizowanym, ale i przez tę indywidualizację, a także poprzez różnego rodzaju ruchy czy fale migracyjne i przemieszczania się różnokulturowych społeczności do ościennych czy odleglejszych państw i narodów, pogodzenie interesów i roszczeń wszystkich stron w tak rozumianym, to znaczy indywidualistycznym, a zarazem przez tę indywidualizację i ruchy migracyjne pluralistycznym społeczeństwie i państwie, no, wydaje się zadaniem zgoła przekraczającym nasze możliwości rozumowania. Tymczasem właśnie John Rawls usiłował tę kwestię na swój sposób rozwiązać i doszedł do wniosku, że gdy rozprawiamy o zaprowadzeniu takiego proceduralnego ładu w indywidualistycznym, a równocześnie pluralistycznym, nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym, to musimy liczyć się z tym, że istnieją różne rodzaje możliwej do zapewnienia poprzez kreowanie i aplikowanie procedur rodzaje sprawiedliwości. Rawls dokładnie wskazuje na trzy takie podstawowe rodzaje sprawiedliwości, jak ją określa proceduralnej. Jeden z nich opisuje jako doskonałą sprawiedliwość proceduralną, drugi jako niedoskonałą sprawiedliwość proceduralną i trzeci, który od razu powiem, że najbardziej przypada mu do gustu w jego teorii sprawiedliwości, to czysta sprawiedliwość proceduralna. Ta doskonała sprawiedliwość proceduralna to taki rodzaj ładu prawnego, moralnego, społecznego, państwowego, który zapewniany jest poprzez opracowanie,

stosowanie, wprowadzenie oraz dystrybucję w społeczeństwie niezależnego kryterium określającego to, co jest przyjęte ogólnie dla wszystkich jako sprawiedliwe, ale oprócz tego niezależnego kryterium sprawiedliwości istnieje towarzysząca temu kryterium procedura. Procedura ta ma zagwarantować osiągnięcie tego, co owo kryterium jako sprawiedliwość opisuje. Na przykład, by sięgnąć po zupełnie prozaiczny kazus, w sytuacji, gdy mamy do podziału w jakiejś grupie, w której się aktualnie znajdujemy, określone dobro, niech to będzie jakiś wiktuał, jest tego wiktuału nieznaczna ilość, do obdzielenia nim jest kilka osób, to doskonała sprawiedliwość proceduralna oznaczałaby, że w tej grupie osób usiłujemy wypracować kryterium sprawiedliwego podziału tego wiktuału oraz procedurę, która pozwoli nam to kryterium spełnić i na przykład ustalamy, że ostatnia osoba, do której trafi ostatni kawałek czy kęs tego wiktuału, będzie tą, która będzie dokonywała w imieniu wszystkich i dla wszystkich podziału tego dobra, niech to będzie dobro konsumpcyjne. To jest doskonałe wyobrażenie sprawiedliwości proceduralnej, czyli najsłabsze, ostatnie ogniwo łańcucha pokarmowego, określmy to tak, w strukturze społecznej, miałoby być tym, które rozstrzyga o kryterium i procedurze podziału określonych dóbr w społeczeństwie, dlatego przede wszystkim, żeby ten ostatni również miał szansę w możliwie równym stopniu czy zakresie uzyskać określone dobro i zaspokoić czy zrealizować swoje roszczenie. Niedoskonała sprawiedliwość proceduralna zaś zachodzi w sytuacji, w której, podobnie jak w przypadku tej poprzedniej, istnieje wypracowane, niezależne kryterium sprawiedliwego wyniku czy sprawiedliwego podziału, ale nie jesteśmy w stanie wypracować zgodnie, tak jak w pierwszym przypadku doskonałej sprawiedliwości proceduralnej, nie jesteśmy w stanie wspólnie, zgodnie wypracować takiej procedury, która wszystkim nam dawałaby niezbitą pewność osiągnięcia sprawiedliwego wyniku. I tutaj John Rawls jako taki sztandarowy przykład niedoskonałej sprawiedliwości proceduralnej podaje proces sądowy, na przykład proces karny. Istnieją niezależne kryteria sprawiedliwego rezultatu takiego procesu sądowego, ale nikt nie jest w stanie w najlepiej nawet zorganizowanym prawodawstwie i egzekutywie wypracować tak czytelnej, jednoznacznej i równomiernie stosowanej w każdym jednym indywidualnym przypadku procedury, która pozwalałaby w każdym jednym zbliżonym do siebie przypadku, nad którym toczy się sąd, zapewnić identyczny rezultat. No i wreszcie czysta sprawiedliwość proceduralna ma miejsce, czy zachodzi w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie, albo też nie istnieje żadne niezależne kryterium sprawiedliwego wyniku. Natomiast mimo nieistnienia takiego kryterium, jesteśmy w stanie wypracować i podać sprawiedliwą procedurę, która sprawia, że przy jej zastosowaniu osiągamy sprawiedliwy wynik, oczywiście pod warunkiem, że ta procedura była przez wszystkie strony respektowana i rzetelnie przestrzegana. No i tutaj Rawls jako przykład takiej czystej sprawiedliwości proceduralnej podaje na sprawiedliwy system kooperacji albo też reguły stosowane przez nas w grach losowych. To dość zagadkowy
przykład czy przypadek pomyślenia sobie czy wyobrażenia sprawiedliwości proceduralnej. Nazywa ją Rawls czystą z uwagi na to, że nie towarzyszy

0: towarzyszy jej żadne odgórne kryterium, to na mocy samej sprawiedliwości, to na mocy samej procedury określającej warunki sprawiedliwości, przy zastosowaniu tej procedury, przy jej zrealizowaniu, osiągamy finalnie sprawiedliwy dla wszystkich stron wynik, umówiwszy się na przestrzeganie określonej procedury, tak choćby jak, by podać znowuż przykład ilustrujący, mechanizm czystej sprawiedliwości proceduralnej. On zabrzmi nieco banalnie, ale wystarczy jako ilustracja. To jest zwykły rzut kostką. Umawiamy się, że każdy na przykład będzie typował jakieś rozwiązanie czy podział zadań bądź ról, które mamy w jakiejś sytuacji w określonej grupie społecznej pełnić. A ponieważ nie jesteśmy w stanie wypracować żadnego wspólnego czy zgodnego kryterium takiego podziału, to decydujemy się na to, żeby los rozporządził między nami, kto za pomocą ilu wyrzuconych kostką oczek będzie miał jaką rolę na przykład pełnić. No i Rawls w tym kontekście twierdzi, że ten właśnie ostatni model sprawiedliwości proceduralnej, określany przez niego jako czysta sprawiedliwość proceduralna, jest najbardziej zdatny do formułowania zasad sprawiedliwości dla podstawowej struktury społeczeństwa. Na nim właśnie, na takim modelu powinna być ona opierana, aczkolwiek czy przy współczesnej złożoności i wielopiętrowości struktury społecznej jesteśmy w stanie rzeczywiście taką właśnie procedurą wypracowywać konsensus, i to sprawiedliwy konsensus, pomiędzy na przykład powaśnionymi stronami, to doprawdy trudno jest jednoznacznie przesądzić.
1: No ale tutaj od razu rodzi się też pytanie, kto miałby uczestniczyć w wyborze chociażby tego rodzaju sprawiedliwości albo w wypracowaniu tych zasad, czy tych właśnie takich formalnych procedur, które miałyby w danym wypadku być rozstrzygające dla naszego sposobu funkcjonowania. Ja sobie myślę o takim przypadku, który widziałem w metrze w Bangkoku. Mianowicie tam było hasło dla wszystkich, również dla turystów, że pewne sprawy są ważniejsze od równości. Jako egzemplifikację tego podano trzy przypadki, w których ktoś jest uprzywilejowany. To znaczy ma pierwszeństwo w zajęciu miejsca siedzącego. Po pierwsze były to kobiety w ciąży, po drugie były to osoby starsze, a po trzecie byli to mnisi. Ale jak rozumiem, tutaj ten konsensus opierał się na tym, że wszyscy w społeczeństwie, albo przynajmniej zakłada się, że większość społeczeństwa w Tajlandii zgodziłaby się dokładnie z takim sposobem uprzywilejowywania kogoś. To byłoby dla nich sprawiedliwe. Tylko jak to badać w takim razie? Czy na czym by się wspierał taki rodzaj konsensusu? Na przeświadczeniu o tym, że tak myślimy? Jakimś rodzaju tradycji?
0: No, rozwiązań tutaj jest zapewne do sformułowania czy przedsiębrania całe mnóstwo. Pan redaktor już kilka z nich podał. No, przyjmujemy tutaj jakieś kryterium rozstrzygające i dobieramy do niego procedurę, która pozwoli to kryterium zrealizować, prawda? W sytuacji, kiedy mówimy tutaj o uprzywilejowaniu pewnych członków społeczeństwa w określonych sytuacjach w ten sposób, że są to na przykład osoby starsze, kobiety w ciąży, małe dzieci albo kobiety z dziećmi, a z reguły przecież, patrząc też wstecz w głąb historii czy na naszą teraźniejszość, takie kryterium zdaje się dość powszechnie obowiązywać, to nie budzi to, jak sądzę, zbyt wielkiego oporu, czy nie jest kontrowersyjne i nie pociąga za sobą krytyki społecznej. Jesteśmy w stanie to kryterium przekuć już nawet niekoniecznie w jakieś sformalizowane procedury, ponieważ wystarczają nam w tym momencie, jak sądzę, innego rodzaju quasi procedury, które nazywamy standardowo normami moralnymi.

I gdy mówimy o takim sztywnym, czystym proceduralizmie, to wydaje się, że tą ślepą plamką, która w nim się uwidacznia, czy rysą na jego powierzchni, jest to, że usiłuje on zamknąć całą, jak pan redaktor wcześniej wspomniał, tę złożoną, zindywidualizowaną, spluralizowaną, nieprzewidywalną koniec końców rzeczywistość życia społecznego, a nawet indywidualnego, zamknąć w okowach czy w przestrzeni reguł, procedur, w szczególności prawnych. Ta sytuacja w naszych czasach przybrała znakomicie na sile, doprowadzając do wyrodzenia się takiego zjawiska, które zwykłem określać mianem hiperleksji, czyli pewnego rodzaju nadmiarowości i nadregulatywności procedur prawnych, które swój blady cień kładą także na tym, co nie podlega tak ścisłej i rzeczowej proceduralizacji, a czym od niepamiętnych czasów są normy moralne, reguły towarzyskie, jak na przykład reguła taktu, taktownego zachowania się w określonym towarzystwie. No doprawdy nie musimy popadać, tak jak filozofia, zwłaszcza w drugiej połowie wieku XX, popadła w rzecz, którą sami filozofowie, nawet krytykując ją, zwykli określać mianem szaleństwa definiowania prawdy. Filozofia dwudziestowieczna, zwłaszcza w drugiej swojej połowie, jak wspominam, no, miała coś w rodzaju takiej obsesji na punkcie ostatecznego wydefiniowania prawdy, żeby raz na zawsze położyć kres kontrowersjom i sporom, które to zagadnienie w filozofii, w nauce, w życiu społecznym czy państwowym budzi. No i okazało się, że nie udało nam się zaprowadzić takiego proceduralnego, odgórnego, uniwersalnego ładu i zaczęły mnożyć się jedna po drugiej tak zwane deflacyjne koncepcje prawdy, które kazały odchudzić filozofię i zrezygnować z nadmiarowych ambicji poszukiwania jednoznacznej, uspójnionej, uniwersalnej definicji prawdy. I mam wrażenie, że analogicznie do nakreślonej kwestii związanej z szaleństwem prób definiowania prawdy we współczesnej filozofii, mamy do czynienia nie tylko w aspekcie teoretycznym, ale nadto także towarzyszącym mu wymiarze praktycznym, z czymś na kształt takiego szaleństwa proceduralizowania wszystkiego, co tylko możliwe. No. Przejawia się on na przykład w takiej zupełnie trudnej do pojęcia i wytłumaczenia gotowości czy usilnym dążeniu do formułowania regulaminów, na przykład w miejscach pracy, w szkołach, na uczelniach, tak jakby te szyldy regulaminowe, te paragrafy i punkty z podpunktami miały w tej swojej proceduralnej rzeczowości i ścisłości zapewnić ład, pokój, bezpieczeństwo i odpowiadać awansem z góry na wszystkie możliwe roszczenia, których nawet nie jesteśmy w stanie w tych statutach, regulaminach, ustawach czy procedurach zawrzeć. Więc odnoszę wrażenie, że w naszych czasach z jednej strony usiłujemy faktycznie doprowadzić do momentu, w którym pomiędzy nami zapanują jasne reguły życia i postępowania. Na straży tych reguł stawiamy już nie konkretnych ludzi, tylko instytucje. Te instytucje podlegają dominacji sformułowanych i obowiązujących na ten czas procedur. Procedury te zaczynają dominować nad rzeczywistością, z rzadka tylko, a na pewno zwolna, reagując na różnego rodzaju sytuacje, w których rzeczywistość prześciga te procedury i naszą zdolność przewidywania szybko zmienności, która nam przecież w obecnej dobie, w życiu społecznym i gospodarczym,

0: gospodarczym i w życiu naukowym, technologicznym towarzyszy. W związku z tym no, jesteśmy w punkcie, w takim punkcie historii i współczesnego rozwoju, który można by określić pewnie z lekką dozą przesady swoistym martwym punktem, bo z jednej strony słuszne jest nasze dążenie do uczytelniania naszego życia społecznego i funkcjonowania na co dzień za pomocą przejrzystych i ujednoznacznionych, zapewniających możliwie równą, sprawiedliwą, gdy się da, dystrybucję dóbr, dostęp do edukacji, do pracy, do stanowisk, do funkcji, do awansu, a z drugiej strony popadamy w jakiegoś rodzaju nadmiarowość, przesadę w biurokratycznym szaleństwie proceduralizowania już bez mała wszystkiego, co się rusza. I wracając do tej kwestii napięcia, jakie się w związku z tym wywiązuje na linii prawo i jego procedury, a etyka i jej no, odwieczna bodaj ochota na to, by przed takimi sztywnymi procedurami się wzbraniać, wywołuje zjawisko, o którym wspomniałem, czyli zjawisko hiperlekcji. Przejawia się ono w praktyce w tym, co określamy językiem raczej publicystycznym niż naukowym, biegunką prawną. No, czyli jesteśmy w sytuacji, w której już nie jest w stanie nawet wykształcony prawnik czy sędzia nadążać za szybko zmiennym procedowaniem kolejnych ustaw i rozporządzeń oraz zawartych w nich dyrektyw. Zmiana ustawy goni zmianę ustawy, regulamin goni regulamin, statut goni statut. My już nie jesteśmy w stanie się w tym wszystkim rozpoznać, spamiętać, zrozumieć, właściwie i należycie pojąć, a cóż dopiero to wszystko zastosować. I ta hiperlekcja, czyli ta nadregulatywność, nadmiarowość, nadreprezentatywność prawa w stosunku do etyki, procedur prawnych, w stosunku do niesproceduralizowanych czy odpornych na proceduralizację norm etycznych powoduje, że prawo zaczyna wkraczać na nieswój teren, czyli na teren etyki, powodując sytuację, w której o kwestiach moralnych rozporządzają procedury prawne, co z kolei wywołuje taki efekt społeczny, jakim jest uwiąt wrażliwości moralnej, myślenia moralnego, rozumowania moralnego, analizowania, przemyśliwania i reflektowania nad sobą i swoim życiem w kontekście nie przede wszystkim lub wyłącznie procedur prawnych, czego one od nas wymagają, czego oczekują, jak im uczynić zadość, żeby na przykład nie zapłacić mandatu albo nie popaść w kolizję z prawem, bo naruszyliśmy jakąś procedurę, tylko żeby ten uwiąt, o którym mówię, ten uwiąt namysłu i czucia moralnego spowodowany zjawiskiem hiperlekcji przejawia się w manifestacji zgoła złowróżbnej dla naszej przyszłości, takiej mianowicie, że coraz mniej osób chce, potrafi, znajduje czas lub potrzebę, ażeby odczytywać, przemyśliwać, interpretować swoje życie, postępowanie, wybory, decyzje oraz ich skutki lub też przyczyny, prześwietlając je przez pryzmat kategorii etycznej zgoła w naszych czasach mocno już zapomnianej, jaką jest sumienie.
1: To a propos tej inflacji procedur, w radiu pojawiły się ostatnio instrukcje, jak korzystać z toalet. Ciekawe, jak to wpłynęło na skuteczność, ale chciałbym jeszcze wrócić do źródeł tych procedur, no bo pojawiają się też w nowożytności te sytuacje związane z wojnami religijnymi po prostu i potrzeba było, żeby zaprowadzić pokój, ustanowić no chociażby urzędników, którzy by rozmaitymi sprawami się zajmowali. No i teraz Pytanie tylko, czy wtedy, kiedy przesuwamy konflikt ze sfery publicznej w sferę prywatną,

0: prywatną, on się rozpuszcza. Czy nie jest tak, że rodzi to tylko większe poróżnienie i właśnie brak tej dyskusji o celach i o najważniejszych wartościach, albo po prostu o tym, co to znaczy dobrze żyć, nie prowadzi do tego, że po pierwsze właśnie jesteśmy coraz bardziej zezłoszczeni albo coraz bardziej się okopujemy w tych swoich poglądach, a po drugie do takiego poczucia bezsilności, bo zwróćmy uwagę, że te procedury oddzielają nas od tej sytuacji, w której możemy coś stanowić, oddzielają nas po prostu od władzy. One powodują to, że my możemy się tylko i wyłącznie zastosować do czegoś, co kto inny nam narzuca.
1: Tak, no ewidentnie tak jest, ale tu w istocie, gdy mówimy o zaprowadzaniu tego jakoby domyślnie czy intencjonalnie sprawiedliwego ładu publicznego za pomocą procedur, usiłujemy właśnie ograniczyć czy wycofać ten czynnik społeczny, a to z uwagi na to, że przy dopuszczeniu go do głosu w życiu publicznym ryzykujemy niekiedy to, że różnego rodzaju sprawy czy konflikty, czy rozstrzyganie podań, wniosków składanych na przykład w urzędach będzie podlegało niuansowaniu poprzez oglądanie się na różnego rodzaju koligacje, znajomości, a zatem, że brak czytelnych procedur może w istocie przyczynić się do zapanowania nieładu publicznego spowodowanego umoszczeniem się w życiu publicznym tendencji korupcyjnych. A zatem, żeby wykluczyć choćby samo podejrzenie o korupcjogenność systemu życia publicznego, życia gospodarczego, życia politycznego i całego szeregu innych jeszcze przestrzeni naszego społecznego, międzyosobowego funkcjonowania ze sobą, na czele jako swego rodzaju strażników i poręczycieli takiego ujednoznacznionego i czytelnego dla wszystkich i możliwie równo dystrybuującego dobra do wszystkich jednostek i grup społecznych ładu, postawiliśmy jako takich strażników i poręczycieli tego ładu właśnie owe bezduszne, bezosobowe, zanonimizowane procedury. No i tak jak wspomniałem też wcześniej, tak jak pan redaktor tutaj upomina się swoim komentarzem i pytaniem o to, jeśli dobrze czytam je, z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, która faktycznie zapewnia pewnego rodzaju transparentność, przejrzystość życia publicznego, no ale z drugiej strony jednak wylewamy przysłowiowe dziecko z kąpielą, bo w sytuacjach, które wymagałyby pewnego dodatkowego namysłu i pochylenia się nad losem konkretnych osób czy grup społecznych, które nie mieszczą się w procedurze, bo procedura nie przewidziała na przykład jakiejś sytuacji związanej z taką grupą społeczną wysuwającą w stosunku do państwa na przykład określone roszczenie, tu już nie potrafimy sobie z taką sytuacją poradzić albo radzimy sobie z nią, powołując się właśnie na ową anonimową, bezduszną procedurę, mówiąc, że taki mamy system, takie mamy prawo. Nie wiem jak pan redaktor, ale ja w swoim dorosłym życiu wielokrotnie spotkałem się, a właściwie zderzyłem się z taką biurokratyczną, proceduralną ścianą, uzyskując odpowiedź tego właśnie rodzaju, że nie można czegoś zrobić, albo nie można czegoś rozpatrzyć, albo nie można jakiejś sprawy przeprowadzić, ponieważ albo nie istnieje na to stosowna procedura, albo procedura istnieje, ale nie przewiduje możliwości zaradzenia roszczeniu, które jako obywatel wysuwam wobec swojego państwa.
0: No to jest bardzo częste doświadczenie opisane przez Franca Kafkę w procesie, ale też w innych jego powieściach. Skądinąd bardzo ciekawa kwestia czasowości tego, no bo przy tych rozmaitych odmowach bardzo często

0: to się słyszy w kontakcie z urzędnikiem, że odpowiedź nadejdzie w stosownym czasie. Ten stosowny czas jest oczywiście miarą czasu urzędu, a nie ludzkiego życia. I też to napięcie pomiędzy tym, że te sprawy są niejednokrotnie bardzo gorące, dotykające jakichś ważnych problemów w życiu jednostki i to zderzenie z tym beznamiętnym systemem, który właśnie porusza się po uznanych sobie i utartych ścieżkach, jest szczególnie bolesne. No ale być może jest tak, że przecież urzędy nie służą temu, żebyśmy się komunikowali jak człowiek z człowiekiem, tylko służą temu, żeby coś załatwić, uporządkować, żeby w równy sposób traktować wszystkich i nie powinniśmy liczyć na to, że będziemy właśnie po ludzku, w taki sposób dialogiczny traktowani w urzędzie.
1: Zapewne tak jest i taka przyświeca temu, co zwie się proceduralizmem sytuacja. Natomiast mamy tu w istocie do czynienia z nie tyle z dialogiem, a właściwie z sytuacją przeciwną temu. Ponieważ po jednej stronie barykady mamy państwo z jego instytucjami, państwo, którego zadaniem jest obsłużyć roszczenia i interesy ogółu swoich obywateli, a po drugiej stronie barykady mamy tychże obywateli, którzy nie mają przed sobą na horyzoncie choćby fragmentu nawet tej rozległej i niesłychanie skomplikowanej perspektywy, którą w sposób przejrzysty i odpowiedzialny zobowiązane jest obsłużyć państwo. Obywatel przybywający do urzędu widzi siebie i swoją sprawę i chce, co skądinąd zrozumiałe przecież, żeby potraktowano go tak, jak na to zasługuje, takim, jakim przybywa choćby do urzędu, to znaczy jako indywiduum, a sprawę jako indywidualną, zawsze przecież niecierpiącą zwłoki, zawsze szczególną, wyjątkową, priorytetową w stosunku do spraw innych współobywateli. No i wydaje się, że konflikt, który się rodzi wskutek nakładania się na siebie obu tych nieprzystających i zgoła niedialogicznych perspektyw, to znaczy perspektywy ogółu państwa i perspektywy szczegółu konkretnego, indywidualnego obywatela i jego konkretnej sprawy, w rezultacie powoduje, że trudno jest doprawdy znaleźć taką ramę, w którą można byłoby upakować i pojemnie, harmonijnie zmieścić te przeciwstawne sobie, co wcale nie znaczy, że zopozycjonowane perspektywy. Prawda? W związku z tym wydawałoby się, że proceduralizm jest najkorzystniejszym dla obu tych czasem bywa, że nawet zantagonizowanych wskutek tego zderzania się ze sobą horyzonty czy perspektywy, że ten proceduralizm zaspokoi apetyty z jednej strony indywidualnych zawsze przecież obywateli, którzy oczekują, że ich sprawy zostaną przez państwo potraktowane właśnie indywidualnie i w związku z tym priorytetowo, a horyzontem czy perspektywą państwa, która jest zawsze i to z definicji ogólna i dąży do uniwersalności, a nie do indywidualizacji czy partykularyzacji. W związku z tym wydaje się, że tak jak pan redaktor słusznie zauważył, dobrze byłoby, gdyby można wypracować taki model funkcjonowania nowoczesnego państwa, w którym z jednej strony państwo nie będzie ulegało tej chorobliwej, bywa że maniakalnej, obsesyjnej potrzebie proceduralizowania życia swoich obywateli, które prowadzi do momentami wręcz dehumanizacji, do usuwania z perspektywy swojego rozumienia na poziomie państwa, czyli na tej najbardziej ogólnej na tym najbardziej ogólnym diapazonie indywidualnych potrzeb, możliwości, wydolności poszczególnych indywidualnych obywateli.

0: obywatelek i obywateli, więc dobrze byłoby, gdyby państwo nieco zechciało ten proceduralizm uzbroić w to, co zwłaszcza w polskiej współczesnej socjologii za Znamierowskim określamy mianem współczynnika humanistycznego, czyli tego czynnika ludzkiego, żeby dopuścić przynajmniej w pewnych okolicznościach ten czynnik do głosu, tak jak dopuszczamy go w życiu społecznym, nie wskutek działania z góry przewidzianych procedur, czy tylko na skutek wychowania moralnego to, że gdy stoję w długiej kolejce do kasy i widzę, że za mną przystaje akurat starsza osoba, schorowana albo kobieta w ciąży, to ja naprawdę nie potrzebuję żadnej procedury, która uczyni mnie świadomym sytuacji, w której się znajduję, tylko pewnego rodzaju uczucie moralne, które pochodzi z pewnego rodzaju nie tylko ukształtowania charakteru, ale też i wychowania i pewnych obserwacji, wrażliwości osobistej i reaktywności własnego sumienia, zechcę mniej lub bardziej wspaniałomyślnie, choć przecież to żaden heroizm, ustąpić miejsca. Korona z głowy nikomu w takiej sytuacji przecież nie spadnie. A więc proceduralizm tak, ale z ludzką twarzą. To po stronie państwa. Natomiast po stronie obywatela rzeczywiście dobrze byłoby, choć zapewne nie jedna osoba, być może przysłuchująca się tej naszej audycji, zazgrzyta właśnie zębami, gdy to powiem. Ale odnoszę te kwestie także do samego siebie. Obywatel powinien liczyć się z tym, że choć przychodzi na przykład do urzędu, do sądu, na uniwersytet, do określonej instytucji państwowej ze swoją sprawą, to mając prawo do traktowania jej, co oczywiste, jako własna, szczególna, wyjątkowa, wymagająca szczególnego w związku z tymi wyjątkowego, to jest priorytetowego potraktowania, że ja jako obywatel staję przed urzędnikiem, który reprezentuje, już nie tylko mówiąc górnolotnie, majestat i powagę państwa, ale reprezentuje zupełnie inny poziom podchodzenia do sprawy i jej rozpatrywania, bo takich obywateli jak ja z podobnymi lub jeszcze bardziej skomplikowanymi historiami życiowymi czy sprawami są przecież miliony. I gdybyśmy my jako obywatelki i obywatele uzmysłowili sobie to, że procedury stoją na straży możliwie sprawiedliwego dystrybuowania dóbr do ogółu obywateli z poziomu państwa, a zatem gdybyśmy sami jako obywatelki i obywatele zdobyli się na wykrzesanie w sobie odrobinę wyrozumienia dla potrzeby sprawiedliwego dystrybuowania przez państwa dóbr pośród ogółu obywateli, rezygnując z pewnego rodzaju znowuż nadmiarowości własnej roszczeniowości, to może te dwie perspektywy, to znaczy ogólnoobywatelskiego pułapu widzenia spraw obywateli z poziomu państwa oraz czysto indywidualnego podchodzenia do spraw z poziomu obywateli, mogłyby się jakoś ze sobą zazębić i spotkać.
1: Byle tylko nie proceduralizować samego stosunku do procedur, bo to do niczego nie, dobrego nie prowadzi. Tym bardziej, że właśnie tutaj też chodzi o możliwość podjęcia własnej decyzji, zajęcia stanowiska jakiegoś moralnego. Na tym też polega właśnie nasza autonomia, indywidualność moralna. Ja jestem ciekawy, no bo właśnie, przecież procedura czy zasady tego programu przewidują, że państwo się włączą do naszej rozmowy. Jestem ciekawy, jak państwo sobie radzą z procedurami. A więc 22 645 22 22 to numer telefonu, przez który można się z nami kontaktować. Jest też adres mailowy myśli@polskieradio.pl.

0: Jest już prawie za 10 północ, więc wracamy do rozmowy, no bo jest jeszcze jedna niezwykle ważna kwestia, taki cień, który się unosi nad procedurami, mianowicie coś, o czym pisała Hannah Arendt przy okazji książki o banalności zła i o Eichmannie, mianowicie to, że człowiek, który jest urzędnikiem, może się zasłaniać właśnie procedurami, może zawieszać własny osąd, zawieszać własne sumienie i tłumaczyć się potem, że tylko wykonywał polecenia. Jest to wygodna sytuacja i być może to nie tylko o to chodzi, że tak się może stać w wypadku jakiegoś wyrodzenia, ale częścią chyba tej proceduralizacji życia jest to, żebyśmy się właśnie na chwilę uwolnili od tego ciężaru podejmowania decyzji, od tych rozmaitych dylematów, z którymi się stykamy w życiu.
1: No tak, rzeczywiście, to jest bardzo wygodna perspektywa w sytuacji, kiedy przyszłoby nam zostać, czy być pociągniętymi do moralnej lub prawnej odpowiedzialności. Bo przecież wykonujemy swoje obowiązki czy zadania zgodnie z procedurami. Myśmy tych procedur nie stanowili. One istnieją sobie jakoś zawieszone w prawnej, czy statutowej, czy regulaminowej próżni. No i w związku z tym wykonujemy swoją mrówczą pracę najlepiej jak potrafimy. A wykonujemy ją nie tylko dlatego, żeby się w sytuacji, gdy coś przeskrobiemy, następnie odwołać do procedury celem samousprawiedliwienia i umknięcia możliwej sankcji negatywnej, karze, ale także, panie redaktorze, zauważmy, że wielu z nas być może towarzyszy zgoła jeszcze inna motywacja związana z istnieniem procedur łagodzących rzeczywiście, czy ułatwiających nasze codzienne, zwłaszcza zawodowe funkcjonowanie, a myślę tu o takiej mianowicie motywacji, że na wszelki wypadek wolę w sposób surowy, zdystansowany do samych obowiązujących procedur, je wszystkie, na przykład w swojej pracy zawodowej, wypełniać, bo a nuż, gdy coś się stanie, to zostanę nieuchronnie pociągnięta czy pociągnięty do odpowiedzialności, a nie mam na to specjalnie ochoty, ani czasu, ani pieniędzy, ani zdrowia, ani energii. W związku z tym ta bezduszność procedur często przekłada się na dehumanizację i bezduszność ich wykonawców, bądź też ich egzekutorów, prawda? No i w ten sposób sami popadamy w matnię procedur i procedury z narzędzia, które miało nam pomagać okiełznywać nasze codzienne funkcjonowanie, łagodzić obyczaje, regulować stosunki, łagodzić napięcia, pomagać nam miało to narzędzie unikać bądź rozstrzygać w sposób możliwie transparentny i sprawiedliwy konflikty, jakie nieuchronnie wywiązują się między nami w życiu społecznym, to doprowadzamy się do sytuacji, w której to narzędzie, jakim miały być pierwotnie procedury, w istocie przejmuje nad nami całkowitą bezduszną kontrolę, a my stajemy się jego jedynie powolnymi wykonawcami, a potem w sytuacjach trudnych, kryzysowych czy podbramkowych powołujemy się na te anonimowe procedury, na różnego rodzaju systemy, w których owe procedury są zawarte, jako na tych, którzy ewentualnie mogą przyjąć pod swój adres spodziewaną krytykę czy wysuwane roszczenia ze strony tych, którym nie odpowiada albo nie podoba się sytuacja przez te procedury przewidziana i za pomocą tych procedur zaprowadzana w społeczeństwie. Więc rzeczywiście tak jest i tutaj, panie redaktorze, chętnie przypomniałbym

0: fragment takiego wykładu, który wygłosił w 1970 roku w Collège de France Michel Foucault. Wykład ten nosi tytuł Porządek dyskursu i w tym wykładzie między innymi Foucault odwołuje się do takiego społecznego, jak on to określa, wytwarzania dyskursu. Dyskursu, którego jednym z narzędzi, jedną z jego macek jest właśnie procedura czy procedury. No i tu pozwolę sobie taki drobny fragment zaprezentować. Otóż Foucault pisze następująco. W każdym społeczeństwie wytwarzanie dyskursu jest równocześnie kontrolowane, selekcjonowane, organizowane i poddane redystrybucji przez pewną liczbę procedur. No i teraz następuje krótka pauza, po której Foucault dodaje rzecz niebywale znamienną. Otóż ta pewna liczba procedur ma do spełnienia we współczesnym świecie istotną rolę. A rolą tych procedur jest, pisze dalej Foucault, tu cytuję, zaklinać moce i niebezpieczeństwa, zawładnąć przypadkowością zdarzeń, wymknąć się ciężkiej, niepokojącej materialności. No, niesłychanie intrygujący, do tego plastyczny obraz tego społecznego wytwarzania dyskursu za pomocą procedur, które mają na celu w taki sposób zaprowadzić między nami w życiu społecznym porządek, ażeby, wyobrażając sobie siebie jako istotę wolną, jako istotę, która może się samorealizować, która może różnego rodzaju własne, osobiste plany wdrażać w życie, niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy z tego. Tak nieco kąśliwie, ironicznie wydaje mi się Foucault w zacytowanym fragmencie na to się zapatruje. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że nasze wolności obywatelskie, czy nawet nasze osobiste poczucie wolności obywatelskiej, nasze sposoby funkcjonowania, samorozwoju, samorealizacji, autokreacji i tak dalej, wszystkie one są z góry sankcjonowane, kontrolowane, selekcjonowane, organizowane, redystrybuowane, słowem podpadają pod różnego rodzaju procedury, a uzasadnieniem dla istnienia i stania na straży porządku publicznego i naszego prywatnego bezpieczeństwa tychże procedur jest przekonanie o tym, że te procedury mają jakoby, jak pisze Foucault, raz jeszcze pozwolę sobie ten fragment zacytować, te procedury mają zaklinać moce i niebezpieczeństwa, mają zawładnąć przypadkowością zdarzeń, czyli wyeliminować przypadkowość z naszego życia indywidualnego, rodzinnego i publicznego. No i wreszcie te procedury mają wymknąć się ciężkiej, niepokojącej materialności życia, tak jakobyśmy dzięki procedurom potrafili się samozbawić.
1: To jest bardzo dobre podsumowanie naszej rozmowy, tym bardziej, że rymuje się z tym, co się dokonało w nowożytności, z takim przesunięciem akcentu z wolności na bezpieczeństwo.
0: Otóż tak.
1: We współczesnym życiu i w ogóle w tym wspólnotowym życiu, że bezpieczeństwo staje się czymś, co obserwujemy przecież współcześnie, czymś najważniejszym dla bardzo wielu osób, nie tylko dla tych, którzy sprawują aktualnie władzę.
0: Takim fetyszem rzeczywiście, tak.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Piotr Domeracki był gościem dzisiejszego Rachunku Myśli.
0: Dziękuję pięknie.
1: Wszystkiego dobrego. Aleksandra Tykarska, Katarzyna First-Wojtkowska i Michał Nowak. Do usłyszenia.

0: Widmo.
1: Dobry wieczór, przy mikrofonie Marek Chorodniczy. Słuchają państwo Widma. Być może wszyscy, a na pewno większość słuchaczy spodziewała się monograficznego programu poświęconego Boards of Canada. Ten zasłużony szkocki duet wydał bowiem w piątek bardzo udany album pod tytułem Inferno. Po 13 latach. Emocje wciąż są gorące, dlatego trochę przekornie wybrałem dziś coś innego, bardziej różnorodnego, choć również z walorem nowości. Przez kolejną godzinę odbędziemy rajd po nowych płytach i wysłuchamy ich reprezentantów w postaci wybranych przeze mnie pięknych utworów. A do Boards of Canada oczywiście już niedługo wrócimy. A teraz pierwsza nowość, recenzja nowego albumu Kręg. Już od jakiegoś czasu dostępna jest na facebookowym profilu Widma, ale jeszcze nie mieliśmy okazji posłuchać zeń żadnego utworu. A zatem nadrabiamy. W audycję wchodzimy z pozornym spokojem, a tak naprawdę zresztą proszę posłuchać.

tajemnica, groza, horror. Kręg idzie w swojej twórczości dalej niż mocno osadzony w popkulturze Boards of Canada, ale jest nie mniej przekonujący. Wormhole to płyta równie fascynująca co Grimoire sprzed wielu lat. Warto mieć Kręg w orbicie zainteresowań, bo jest to artysta wyróżniający się na tle setek produktów ambiento podobnych. Przechodzimy do gorących transferów na scenie pochodnych drum and bassu i mocno połamanych bitów. Oto John, piszemy DGOHN, jeden z najciekawszych dziś producentów eksperymentujących z tradycją jungle, przechodzi do podwydawnicze skrzydła Mike'a Paradinasa i jego Planet Mu Records. Notabene dosłownie wczoraj Music wystąpił podczas białostockiego Up to Date festiwalu. Czy ktoś z Państwa słuchał może jego występu? Tymczasem posłuchajmy drugiego singla anonsującego kolejny album John, bo jest zdecydowanie bardzo zachęcający.

Słuchają Państwo Widma w radiowej dwójce. Bardzo ciekawie zapowiada się ten album. Czekamy. Chyba za tydzień powinien pojawić się w sieci. Pozostajemy przy siarczystych bitach, nawet jeszcze bardziej siarczystych niż w przypadku Johna. Porzucamy jednak łamańce na rzecz technowego łojenia, jak to się kiedyś mówiło. Jego sprawcą jest legenda gatunku, czyli Luke Slater, występujący tym razem pod pseudonimem Planetary Assault Systems. Jego nowy album znów ukazuje się w katalogu wytwórni Osgood Tone, która od wielu lat jest depozytariuszem tradycji szlachetnego techno. Luke Slater dostarczył na płycie Planetary People tego materiału dźwiękowego to prawie 80 minut, który przekonuje, że prawdziwe techno wciąż żyje i ma się dobrze.

ostatnich dniach przypomniał o sobie również Skuba. Niegdyś złote dziecko dubstepu, a od ładnych kilku lat autor niezwykle ciekawej rewitalizacji konwencji tanecznej muzyki elektronicznej. Dwa lata temu Paul Rose wydał kapitalny, bezpretensjonalny taneczny album pod tytułem DU2, którego fragmentami uroczyłem zresztą Państwa w sylwestrowym widmie z przełomu 2024 i 2025 roku. W jego ówczesnej kreacji słyszalna była wprawdzie retromania, umiłowanie wobec starych rejwowych patentów, ale brzmiało to wszystko świetnie. Teraz wraca z czymś równie udanym, na razie tylko dwa numery, ale może już niebawem otrzymamy coś więcej.

Tu program Drugi Polskiego Radia. I znów krążymy wokół artystów współtworzących dubstepowy ferment pierwszej dekady XXI wieku. Swoją drogą to bardzo ciekawe, że ten gatunek tak bardzo podupadł, a jego prominentni przedstawiciele poszli własnymi ścieżkami, często kompletnie nie przecinającymi się z pompowanym niemal 20 lat temu stylem. Czy problemem jest brak podatności na rozwój, a może fakt, że brakuje mu zdolnych kontynuatorów? Nawiasem mówiąc, o tym, jak i innych ważnych gatunkach muzyki elektronicznej i ich historii można przeczytać w książce Futuromania Simona Reynoldsa, która dopiero co ukazała się w Polsce w przekładzie Filipa Łobodzińskiego. Ital Tech jest obecny na elektronicznej scenie od 2007 roku, a wydawniczo od samego początku związany jest z wspominanym już dzisiaj labelem Planet Mu. Jego nowy album Mind Abandon jest niezwykle abstrakcyjny, czerpie z różnych tradycji muzyki elektronicznej i znów ma bardzo dużo do zaoferowania.

Mamy dziś również akcent postrokowy. Scena niemiecka i zespół, który zawsze funkcjonował trochę w cieniu największej tamtejszej gwiazdy postrokowego grania, czyli Toro Kokorot. Mowa o grupie Kreidler, nie mniej zasłużonej dla rozwoju połączeń krautrocka, IDM-u, awant-popu i muzyki eksperymentalnej. Zresztą oba zespoły łączy postać Stefana Schneidera, który współtworzył nie tylko Toro Kokorot, ale też między innymi bardziej elektroniczne trio Music AM. Kreidler powstał w 1994 roku w Düsseldorfie. Skims to ich jubileuszowa 20. płyta, która może nie jest czymś bardzo odkrywczym, ale wciąż potrafi uwieść atmosferą i melodią.

Jakoś nie możemy dziś przestać sięgać do artystów niegdyś tworzących dubstep. Przed nami kolejny dowód zaskakującej ewolucji stylu, który miał być godnym następcą drum and bassu. Bohaterem tej historii jest Martin, postać ciekawa nie tylko jako wykonawca, ale też animator sceny. W 2009 roku powołał do życia wytwórnię 3024, gdzie wydaje muzykę pokrewnych estetycznie twórców. Nagrywał dla takich labeli jak Ninja Tune czy wspomniana już dziś Osgood Tone. Najnowszy album ogłosił w swojej firmie, ale styl, jaki na nim prezentuje, mógłby z powodzeniem zasilić katalog wytwórni z logiem w postaci wywijającego mieczem ninja. I to z połowy lat 90. Czy to regres? Może poszukiwanie starych, w starych rozwiązaniach nowego ducha? Posłuchajmy.

Słuchają Państwo widma w radiowej dwójce. W dzisiejszej audycji mieliśmy już klasyków dubstepu, legendę techno, ważnych przedstawicieli post-rocka. Przyszedł czas na kogoś, bez kogo IDM z pewnością wyglądałby inaczej. I który niejednokrotnie zaskoczył radykalną zmianą stylistyki i działaniem wbrew modom oraz oczekiwaniom słuchaczy. Chodzi o holenderskiego producenta znanego głównie ze swego pseudonimu Speedy J. Jochem Papp debiutował w 1991 roku w Plus 8 Richiego Houghtina i Johna Aquavivy. Później zawojował świat dwiema technoambientowymi płytami Ginger i G-Spot, które z czasem stały się klasyką gatunku. Potem uderzył w techno-industrialną nutę i przygotował albumy Public Energy No. 1 oraz A Shocking Hobby, by na koniec oddać się eksperymentom w towarzystwie m.in. Sir Johna oraz Luka Slatera. Właśnie powrócił z płytą doskonale podsumowującą niemal wszystkie estetyczne przygody, których był uczestnikiem. Ale uwaga, album Walkman jest wyzwaniem, bo delikatnie mówiąc, nie należy do najbardziej przystępnych.

teraz czas na polski akcent, choć w sumie ze względu na światową karierę międzynarodową. Marcin Cichy, czyli połowa duetu Skalpel, od lat z powodzeniem wydaje płyty solowe pod pseudonimem Meeting by Chance. Nie jest to zdrada rodzimego zespołu, bowiem artysta skupia się tu zwykle na ambientowej odsłonie trip-hopu i down-tempo. Cichy znany jest z bardzo eleganckiej produkcji, a w przypadku albumu Time Deception jako punkty odniesienia przywołuje takie nazwiska jak Vangelis, Brian Eno, Susumu Yokota czy Ryuichi Sakamoto. I tak oto tak zwana nowa elektronika spogląda w przeszłość. Płytę wydała wytwórnia No Paper.

A na koniec widma jeszcze trochę tanecznej gimnastyki ze świetnej, najnowszej epki Marcela Detmana. I tu znów pojawia się zaskoczenie, bo konwencja techno, mocarnego techno momentami przełamana jest na płycie housem, a nawet new disco. Tradycyjnie zapraszam na facebookowy profil Widma oraz na podstronę programu na portalu Polskiego Radia. Tam znajdą Państwo podcasty Widma. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy. Mówią Andrzej Zieliński, Katarzyna First-Wojtkowska i Marek Chorodniczy.

Witamy w Fantazji Polskiej w ostatnim dniu maja. Ten najpiękniejszy miesiąc roku nie rozpieszczał nas pogodowo, ale przed nami jeszcze czerwiec, miesiąc najdłuższych dni. Już jutro będziemy obchodzić Dzień Dziecka. Wiemy, że milusińscy nie słuchają już słodkich piosenek, które pisali kiedyś dla nich kompozytorzy. Ale może kilka tych utworów warto jednak przypomnieć. Na początek jednak przedstawimy koncert na fortepian i orkiestrę dla młodego pianisty, który skomponował kiedyś Maciej Małecki. Część utworu Allegro, Larghetto, Vivace. Oto wykonawcy. Adam Michalski, fortepian i orkiestra Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Dyryguje Sławek Wróblewski.

To był koncert na fortepian i orkiestrę dla młodego pianisty Macieja Małeckiego. Przypominamy wykonawców. Adam Michalski fortepian i orkiestra Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Dyrygował Sławek Wróblewski. A teraz coś dla młodych skrzypków. Oto wdzięczne koncertino na skrzypce i fortepian Grażyny Bacewicz. Części Allegro Moderato, Romance Andante, Finale Vivace. Grają Andrzej Ładomirski na skrzypcach i Monika Kruk na fortepianie.

To było koncertino na skrzypce i fortepian Grażyny Bacewicz. Grali Andrzej Ładomirski na skrzypcach i Monika Kruk na fortepianie. Przypomnijmy sobie teraz utwór Aleksandra Nowaka Król kosmosu znika. Koncert na orkiestrę i fortepian preparowany nićmi. Kompozytor tak wyjaśnia zagadkowy tytuł. W szkole podstawowej znałem chłopaka, który twierdził, że jest królem kosmosu. Zwierzył mi się w tajemnicy, że wkrótce przybędzie po niego na Ziemię statek, którym odleci, by objąć władzę nad wszechświatem. Po któryś z kolei wakacjach nie zjawił się w szkole i nigdy więcej o nim nie słyszałem. Jak dotąd. Oto koncert na orkiestrę i fortepian preparowany nićmi. Król kosmosu znika, Aleksandra Nowaka. Grają Piotr Sałajczyk fortepian oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyryguje Michał Klauza.

To był koncert na orkiestrę i fortepian preparowany Nićmi, Król Kosmosu znika Aleksandra Nowaka. Przypominamy wykonawców. Piotr Sałajczyk, fortepian oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyrygował Michał Klauza. Słuchaliśmy nagrania z koncertu, który odbył się w Katowicach w 2012 roku. Jeszcze jedno przypomnienie w dzisiejszej fantazji. Posłuchajmy, jak Maciej Jabłoński odmalował muzycznie popularnego stworka z francuskich bajek dla dzieci, rozpowszechnionych dzięki telewizyjnym animacjom. Oto drugi utwór z cyklu Barba Papa na orkiestrę smyczkową. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Słuchamy nagrania z koncertu cyklu Generacje, który odbył się w 2009 roku.

To był drugi utwór z cyklu Barba Papa na orkiestrę smyczkową Macieja Jabłońskiego. Grała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Słuchaliśmy nagrania z koncertu cyklu Generacje, który odbył się w 2009 roku. O cyklu pieśni napisanych do wierszy Roberta Denosa, Śpiewobaśnie i Śpiewokwiaty, Witold Lutosławski tak powiedział. Wiersze przeznaczone są dla dzieci. Nie mogę tego samego powiedzieć o muzyce mojego cyklu, jakkolwiek ich dziecięcy charakter ma swoje odbicie w napisanej przeze mnie muzyce. Spośród 9 wierszy wybranych przez kompozytora, 5 opowiada o kwiatach, 4 o zwierzętach i owadach. Stąd zamiana słów w tytule utworu muzycznego Chant Fleur, Chant Fable, Śpiewokwiaty i Śpiewobaśnie. Oto tytuły kolejnych utworów w tłumaczeniu Wiesława Powagi. Dziwaczek, Konik Polny, Przetacznik Weronika, Dzika Róża, Głuk Wistaria, Żółw, Róża, Aligator, Dzięgiel, Angelika, Motyl. Śpiewa Agata Zubel-Sopran z Towarzyszeniem Polskiej Orkiestry Radiowej, którą dyryguje Michał Klauza.